0: pomoże utrzymać pralkę w dobrej kondycji.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Rosoł, ulubiona zupa na polskich stołach, często bywa mętny, co psuje jego wygląd. Istnieje jednak prosty sposób na przywrócenie mu klarowności. Wystarczy dodać kilka kropli soku z cytryny lub octu, co spowoduje koagulację drobnych cząsteczek białka odpowiedzialnych za mętność. Dzięki temu rosół odzyska przejrzystość, nie tracąc na smaku. Lustra w domu często tracą blask przez kurz, odciski palców i inne zabrudzenia. Zamiast sięgać po drogie detergenty, można wykorzystać prosty domowy sposób z herbatą. Wystarczy zaparzyć mocną herbatę, ostudzić ją, przelać do butelki z atomizerem i spryskać lustro. Następnie wyczyścić miękką ściereczką, a na koniec osuszyć suchą szmatką, co pozwoli uniknąć smug i zacieków. Truskawki szybko tracą świeżość, ale istnieje prosty sposób, by temu zaradzić. Zanurzenie owoców w roztworze z miodu i wody może przedłużyć ich świeżość nawet dwukrotnie. Wystarczy rozpuścić jedną łyżeczkę miodu w jednej szklance wody i zalać truskawki. Ważne jest także przechowywanie ich w szerokim pojemniku z ręcznikiem papierowym, co pomoże wchłonąć nadmiar wilgoci.
2: Dominika Chorosińska ponownie wspiera akcję charytatywną Łatwoganga, który jedzie rowerem przez Polskę, zbierając pieniądze na leczenie 8-letniego Maxa. Chłopiec cierpi na dystrofię mięśniową Duchena, a celem zbiórki jest 12 milionów złotych. Dotychczas udało się zebrać ponad 8,2 miliona złotych. Chorosińska, mimo wcześniejszych kontrowersji, aktywnie nagłaśnia tę inicjatywę.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś nad Polską przeważać będzie umiarkowane zachmurzenie. Szczecin to miasto przywita nas temperaturą 13 stopni i wiatrem zachodnim o prędkości 3 metry na sekundę. W Krakowie natomiast termometry pokażą 14 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. W Szczecinie jakość powietrza jest dobra, jednak dla Krakowa sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: 79. Festiwal Filmowy w Cannes zakończony, a Paweł Pawlikowski triumfuje, zdobywając swoją drugą Złotą Palmę za reżyserię filmu Ojczyzna. Na czerwonym dywanie nie zabrakło błysku i elegancji z Małgorzatą Belą i Ewą Longorią na czele. Polskie akcenty były mocno obecne, a historie równoległe i Spiritus Sanctus walczyły o nagrody. Jak widać, Cannes to nie tylko filmy, ale i prawdziwy pokaz mody, gdzie gwiazdy lśnią niczym diamenty. Doda zaprasza na Doda Mega Camp, gdzie za jedyne 7,5 do 10 tysięcy złotych można nauczyć się, jak wyglądać jak ona. W pakiecie 5 dni w Grudku nad Dunajcem, treningi, warsztaty i luksusowe otoczenie. Doda obiecuje nie tylko kaloryfer na brzuchu, ale i wzmocnienie mentalu. Tylko dla tych, którzy już uprawiają sport. Więc jeśli ktoś myśli, że to wakacje, to lepiej niech zostanie w domu. Taco Hemingway, czyli Filip Tadeusz Szczęśniak, nie przestaje zaskakiwać. Jego koncerty wyprzedają się w mgnieniu oka, a trasa 2026 Plugs Bells Up Sour już teraz jest jednym z największych wydarzeń muzycznych roku. Tymczasem jego partnerka, Iga Lis, zaskoczyła fanów, publikując zdjęcia z ukochanym prosto zza kulis koncertów na PEGE Narodowym. Para, znana z unikania blasku fleszy, znów przypomniała o sobie, choć pewnie zniknie na kolejne miesiące, pozostawiając fanów w oczekiwaniu na kolejne wspólne zdjęcie. 70. konkurs piosenki Eurowizji przeszedł do historii z Bułgarką Darą na czele, ale to nie jej zwycięstwo wzbudziło największe emocje. W cieniu triumfu znalazł się bojkot konkursu, który wywołała obecność Izraela. Kasia Sienkiewicz z Kwiatu Jabłoni, kiedyś marząca o Eurowizji, teraz stanowczo odrzuca udział, dopóki Izrael jest w grze. Polskie jury, przyznając Izraelowi maksymalne punkty, dolało oliwy do ognia, a Kasia nie kryje rozczarowania. Na Polsat Hit Festival 2026 w Sopocie emocje sięgnęły zenitu, gdy artyści oddali hołd Stanisławowi Sojce. Wzruszający moment, gdy wszyscy na scenie zaśpiewali jego utwór, przypomniał, jak wielki wpływ miał na polską muzykę. Publiczność nie kryła łez, a festiwalowa zabawa ustąpiła miejsca refleksji. Sojka, mistrz łączenia jazzu, popu i poezji, znów poruszył serca. Piotr Garkowski, Hankę, znany jako Łatwogang, znowu zaskakuje. Po rekordowej zbiórce 282 milionów złotych, teraz w 3 dni uzbierał 12 milionów na leczenie 8-letniego Maxa. Chłopiec cierpi na dystrofię mięśniową Duchenna, a terapia genowa w Stanach Zjednoczonych to jego jedyna szansa. Ale Łatwogang nie zwalnia tempa. Nadwyżka z akcji trafi do kolejnego potrzebującego dziecka, 4-letniego Adasia. Wygląda na to, że ten influencer na rowerze ma więcej energii niż niejeden superbohater. Świat show biznesu wstrząśnięty. Stuart McLean, znany z seriali Virgin River i Arrow, został znaleziony martwy w Lions Bay. Kanadyjska policja potwierdziła, że doszło do zabójstwa, a śledztwo trwa. Aktor, który zawsze rozśmieszał wszystkich wokół, teraz pozostawił po sobie pustkę, której nie da się wypełnić.
0: Świat show biznesu wstrząśnięty niespodziewaną tragedią. Nicola Węgłowska, córka znanego aktora Mariusza Węgłowskiego, zmarła w wieku zaledwie 24 lat. Prokuratura we Wrocławiu prowadzi śledztwo, próbując rozwikłać tajemnicę tej nagłej śmierci. Mariusz Węgłowski, znany z ról twardych policjantów, teraz zmaga się z bólem, który nie mieści się w żadnym scenariuszu. Czyżby życie pisało najbardziej dramatyczne scenariusze?
1: Demi Moore, niekwestionowana królowa tegorocznego festiwalu filmowego w Cannes, przyciąga uwagę nie tylko swoimi kreacjami, ale i coraz bardziej wychudzoną sylwetką. W Hollywood znów zapanowała moda na skrajną szczupłość, a fani z niepokojem obserwują, jak ich ulubiona gwiazda staje się coraz cieńsza. Na czerwonym dywanie Moore zachwycała w różowej sukni z wielką kokardą, a potem zaskoczyła awangardowym zestawem z piórami. Czyżby powrót do heroin chic był już faktem? W 1992 roku na festiwalu Reading zespół L7 zyskał nieśmiertelną sławę, ale nie dzięki muzyce. Wokalistka Donita Sparks, zirytowana błotem i awarią sprzętu, rzuciła w tłum zużytym tamponem, co stało się symbolem buntu i walki z seksizmem. Choć gest ten przyćmił muzyczny dorobek grupy, umocnił ich status jako nieustraszonych buntowniczek. Kurt Cobain uznał to za genialne, a media zyskały temat na dekady.
0: Metalowe rogi, które wielu kojarzy z mrocznymi rytuałami, to w rzeczywistości gest ochronny z włoskiego folkloru, wprowadzony na scenę przez Roniego Jamesa Dio. Wokalista Black Sabbath, zastępując Ozziego Osborna, szukał własnego znaku rozpoznawczego i znalazł go w rodzinnym przesądzie. Choć gest ten stał się symbolem jedności fanów metalu, Dio musiał wielokrotnie tłumaczyć, że nie ma on nic wspólnego z satanizmem. Tymczasem Gene Simmons z Kiss próbował opatentować ten gest, co wywołało falę krytyki i kontrowersji w świecie rocka.
1: Chris Cornell, jadąc przez Seattle, przypadkowo usłyszał w radiu frazę Black Hole Sun, której nikt nie powiedział. Zamiast zignorować to przesłyszenie, w kwadrans stworzył jeden z największych hitów Soundgarden. Choć obawiał się, że utwór brzmi zbyt popowo, producent i zespół dostrzegli w nim potencjał na światowy przebój. Black Hole Sun zdobyło Grammy, a surrealistyczny teledysk z upiornymi uśmiechami stał się ikoną MTV. A co na to sam Cornell? Twierdził, że tekst to tylko zabawa językiem, bez głębszego sensu.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze małe zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1031 hektopaskali. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 14 stopni. Z kolei dla Torunia temperatura będzie wynosić również 14 stopni Celsjusza. W Katowicach jakość powietrza jest dobra, jednak dla Torunia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Policja zatrzymała czterech mężczyzn na posesji w Kobyłce, gdzie prowadzono nielegalny demontaż kradzionych samochodów. Trzej Polacy usłyszeli zarzuty paserstwa, a ich działalność miała związek z obywatelami Gruzji, którzy zamawiali części. Na miejscu znaleziono ponad 120 części samochodowych, w tym elementy z Toyota Corolli, skradzionych w Warszawie i okolicach. Zatrzymanym grozi do 5 lat więzienia.
2: W mediach społecznościowych wybuchła burza po wpisie twórców katolickiego profilu "Trudno być katolikiem, ale warto", którzy ostrzegli rodziców przed animacją "Kuro Zając" i "Świątynia Świstaka". Autorzy sugerują, że film zawiera treści związane ze społecznością LGBTQ+, co wywołało lawinę komentarzy. Internauci, w tym rodzice i fani popkultury, kwestionują tę interpretację, podkreślając, że animacja promuje wartości takie jak tolerancja i akceptacja. Eksperci przypominają, że obawy o negatywny wpływ osób nieheteronormatywnych na dzieci są bezpodstawne.
1: W nocy na Nowym Świecie w Warszawie doszło do poważnego wypadku. Miejski autobus potrącił 34-letnią kobietę, która w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Kierowca autobusu, 28-letni mężczyzna, był trzeźwy, a zdarzenie miało miejsce poza przejściem dla pieszych. Policja bada okoliczności wypadku. W Ząbkach pod Warszawą doszło do tragicznego wypadku, w którym niespełna 2-letni chłopiec utonął w oczku wodnym na terenie klubu dziecięcego. Prokuratura wszczęła śledztwo, a dwie kobiety, odpowiedzialne za bezpieczeństwo dzieci, usłyszały zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci. Obie zostały objęte dozorem policyjnym i mają zakaz kontaktowania się ze świadkami oraz ze sobą nawzajem. Śledztwo trwa, a prokuratura planuje dalsze przesłuchania.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Warszawa przeżywa muzyczne szaleństwo dzięki Taco Hemingwayowi, który dwukrotnie wyprzedał PGE Narodowy w ramach trasy Taco Hemingway 2026 Plus Pitch Ur. Tysiące fanów zgromadziło się pod stadionem, tworząc niezapomnianą atmosferę. W związku z koncertami prowadzono zmiany w organizacji ruchu w stolicy, a władze apelują o korzystanie z transportu publicznego, szczególnie drugiej linii metra. Po zakończeniu koncertów uruchomione zostaną dodatkowe kursy tramwajów i autobusów, aby sprawnie rozwieźć uczestników. W czwartek w Trzcińcu doszło do niebezpiecznego incydentu, gdy 56-letni kierowca Mercedesa wpadł do stawu, regulując radio. Na szczęście mężczyzna wyszedł z tego bez szwanku, choć jego auto musieli wyciągać strażacy. Kierowca został ukarany mandatem w wysokości 500 zł.
1: Zaginęła 16-letnia Lena Spica z Otwocka. Ostatni raz widziana była w piątek, 22 maja, około godziny 13 w rejonie ulicy Kochanowskiego. Lena ma 160 cm wzrostu, krępą sylwetkę i ciemne włosy do ramion. W dniu zaginięcia miała na sobie białe spodenki, różowy top i różową torebkę. Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach. Ukraiński influencer wjechał sportowym samochodem na teren Morskiego Oka, co wywołało oburzenie i medialną burzę. Początkowo ukarany mandatem w wysokości 100 zł, teraz może stanąć przed poważniejszymi konsekwencjami. Małopolska policja domaga się 5-letniego zakazu wjazdu do strefy Schengen dla mężczyzny. Sprawa jest rozpatrywana na podstawie ustawy o ochronie przyrody.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Łatwogang, znany z charytatywnych akcji, ponownie rusza do działania. Tym razem na rowerze z Zakopanego do Gdańska. Celem jest zebranie 12 milionów złotych na terapię genową dla 8-letniego Maxa Tockiego, cierpiącego na dystrofię mięśniową Duchenna. Influencer, który zorganizował akcję, podkreśla, że każda wpłata może pomóc uratować życie chłopca. Zbiórka trwa, a licznik nie zwalnia tempa. Tomasz S., samozwańczy naturopata z Bysiny, został skazany na 1 rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata za narażenie życia i zdrowia 2 pacjentek. Kobiety, które porzuciły tradycyjne leczenie onkologiczne na rzecz jego metod, zmarły. Sąd uznał, że Tomasz S. wprowadzał je w błąd, obiecując wyleczenie nowotworów za pomocą generatorów plazmy. Wyrok wzbudził kontrowersje, a rodziny ofiar wyraziły niezadowolenie z jego łagodności.
1: W Szczecinie trwa śledztwo w sprawie tajemniczej śmierci 19-letniego strażnika granicznego. Ciało młodego mężczyzny znaleziono 19 maja w internacie, gdzie wcześniej spożywał alkohol z 2 innymi funkcjonariuszami. Sekcja zwłok nie wyjaśniła przyczyny zgonu, dlatego prokuratura zleciła dodatkowe badania toksykologiczne i histopatologiczne. Wyniki mogą być znane dopiero za kilka miesięcy, a kluczowe mogą okazać się zeznania 2 pozostałych uczestników spotkania.
2: Krzysztof Jackowski, znany polski jasnowidz, ostrzega przed możliwymi problemami w ruchu turystycznym i nowym zagrożeniem zdrowotnym tego lata. Podczas upałów może pojawić się nowy wariant wirusa, na który medycyna będzie bezradna. Jackowski przewiduje również utrudnienia w podróżach, zwłaszcza lotniczych, oraz wzrost liczby lokalnych ognisk zakażeń. Sytuacja ma rozwijać się szybko i zaskakująco.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Mija 10 lat od tragicznej śmierci Igora Stachowiaka na komisariacie we Wrocławiu. Choć policjanci zostali skazani, rodzina wciąż czuje brak sprawiedliwości. Ojciec Igora, Maciej Stachowiak, apeluje o wznowienie śledztwa, wskazując na nowe okoliczności dotyczące przyczyny zgonu. Sprawa pozostaje bolesnym tematem dla bliskich i budzi kontrowersje w społeczeństwie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Białymstoku odczujemy temperaturę 12 stopni i wiatr zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Wrocławia będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 14 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Białymstoku jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Wrocławia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Widzew Łódź pokonał Piasta Gliwice 2-1, zapewniając sobie utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie. Bramki dla Widzewa zdobyli Angel Baena i Mariusz Fornalczyk, a dla Piasta trafił Hugo Vallejo. Dzięki temu zwycięstwu oba zespoły pozostają w najwyższej klasie rozgrywkowej, a z ligi spada Lechia Gdańsk po porażce z Termalicą Bruk Bet Nieciecza. Na stadionie w Łodzi zasiadło ponad 17 tysięcy kibiców, którzy świętowali sukces swojej drużyny.
2: Lech Poznań zakończył sezon Ekstraklasy remisem 2-2 z Wisłą Płock. Mimo straty gola w końcówce, Kolejorz już wcześniej zapewnił sobie mistrzowski tytuł. Po meczu na stadionie przy Bułgarskiej rozpoczęła się huczna feta, która potrwa do rana. Na trybunach zasiadło ponad 41 tysięcy kibiców.
1: Real Madryt kończy nieudany sezon meczem z Atletikiem Bilbao. Trener Alvaro Arbeloa ogłosił, że po tym spotkaniu opuszcza klub, co otwiera drogę do powrotu Jose Mourinho. Portugalczyk, który prowadził Real w latach od 2010 do 2013, ma odbudować drużynę. Fabrizio Romano potwierdził, że Mourinho doszedł już do porozumienia z Królewskimi.
2: Tomasz Wałdoch, były kapitan reprezentacji Polski i legenda Schalke 4 Gelsenkirchen, zaskoczył swoim wyglądem podczas Galaktiokos Show 2026. Choć ma już 55 lat, wciąż prezentuje się znakomicie. Wałdoch, znany z solidnej gry obronnej, rozegrał 74 mecze w drużynie narodowej, a jego kariera klubowa obejmowała występy w VfL Bochum i Jagiellonii Białystok. Mimo że wielu jego kolegów z boiska często pojawia się w mediach, on pozostaje na uboczu.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: Czterech młodych polskich piłkarzy zostało nominowanych do prestiżowej nagrody Golden Boy. Oskar Pietuszewski, Kacper Potulski, Wojciech Mońka i Michał Gurgul znaleźli się w gronie 100 najlepszych młodych zawodników w Europie. Pietuszewski błyszczy w FC Porto, Potulski gra w FSV Mainz 5, a Mońka i Gurgul zdobyli Mistrzostwo Polski z Lechem Poznań. Nominacja to ogromne wyróżnienie dla polskiego futbolu.
1: Selekcjoner reprezentacji Anglii, Thomas Tuchel, ogłosił skład na nadchodzący mundial, zaskakując wielu kibiców. Z kadry zostali wykluczeni Harry Maguire z Manchesteru United i Phil Foden z Manchesteru City. Maguire, który miał świetny sezon, wyraził swoje rozczarowanie w emocjonalnym oświadczeniu w sieci. Mundial 2026 roku rozpoczyna się już 11 czerwca, a Neymar będzie jednym z uczestników turnieju.
2: Dziś o 19.30 na stadionie imienia Edwarda Jancarza w Gorzowie odbędzie się zaległy mecz czwartej kolejki PGE Ekstraligi, w którym Stal Gorzów zmierzy się z Motorem Lublin. Gospodarze po zwycięstwie w derbach liczą na niespodziankę przeciwko faworytowi ligi. Motor Lublin przyjeżdża osłabiony brakiem Fredrika Lindgrena, ale z Bartoszem Zmarzlikiem w składzie. Transmisja meczu dostępna będzie na Kanal Plus Sport oraz online.
1: Dziś wieczorem w Gizie, pod majestatycznymi piramidami, odbędzie się wyjątkowa walka bokserska. Oleksandr Usyk, niepokonany ukraiński pięściarz, broni pasa mistrza świata WBC w wadze ciężkiej przeciwko holenderskiemu kickbokserowi Rico Verhoevenowi. To pierwszy pojedynek Usyka od lipca zeszłego roku, kiedy pokonał Daniela Dubois na Wembley. Verhoeven, były mistrz kickboksingu, staje do swojej drugiej bokserskiej walki, co czyni to wydarzenie jeszcze bardziej intrygującym.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Marta Linkiewicz, znana wcześniej z kontrowersji, została powołana do kadry Polski w kickboksingu w formule low kick. Reprezentująca Unique Fight Club Warszawa, zawodniczka zdobyła srebrny medal na Mistrzostwach Polski w Kielcach, co jest jej najlepszym wynikiem w karierze. Jej sukces to efekt ciężkiej pracy i zaangażowania, które przyniosły jej miejsce wśród najlepszych zawodniczek w kraju. Linkiewicz pokazuje, że sport może zmienić życie na lepsze.
2: Podczas trwającego Roland Garros 2026 w Paryżu tenisiści walczą nie tylko o tytuły, ale także o większe premie finansowe. Mistrzowie turnieju w singla zarobią niecałe 3 miliony euro. Jednak zawodnicy, w tym Iga Świątek, domagają się większego udziału w zyskach generowanych przez turnieje Wielkiego Szlema. Protestujący tenisiści planują opuszczać konferencje prasowe po 15 minutach, symbolizując tym samym 15% przychodów przeznaczanych na nagrody. Sytuacja staje się coraz bardziej napięta, a zawodnicy żądają także składek na świadczenia socjalne i większego wpływu na harmonogram rozgrywek. Pierwsza edycja gali Fight Mode przyniosła wiele emocji, a największym zaskoczeniem była porażka Macieja Stricza Sulenckiego z Kacprem Formelą po decyzji sędziów. Mimo początkowej dominacji Sulenckiego, Formela zdołał odwrócić losy walki, narzucając mordercze tempo. W drugim, najważniejszym starciu wieczoru Jessica Kusz pokonała Dominikę Rybak na punkty, mimo brutalnej wymiany ciosów. Obie zawodniczki wykazały się niezwykłą determinacją, ale to Kusz zdobyła jednogłośne uznanie sędziów.
1: Iwana Knoll, znana jako Miss Mundialu, ponownie przyciąga uwagę przed Mistrzostwami Świata 2026. Chorwacka modelka i influencerka wydała piosenkę We Are The People, którą nazywa hymnem nadchodzącego turnieju. W teledysku występuje w odważnych kreacjach, co jest jej znakiem rozpoznawczym. Knoll, która zyskała popularność podczas Mundialu w Katarze, kontynuuje swoją karierę jako DJ-ka pod pseudonimem Knoll Doll.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1030 hektopaskali. Temperatura dla Bydgoszczy wyniesie 12 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Warszawy termometry ukażą 15 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Na ten moment w Bydgoszczy jakość powietrza jest umiarkowana, a w Warszawie dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3387 odcinku Barw Szczęścia Bruno zaskoczy Karolinę propozycją szybkiego ślubu w Las Vegas. Choć początkowo niepewna, Karolina ostatecznie zgodzi się na ten szalony pomysł. Ślub odbędzie się w poniedziałek, 25 maja o godzinie 25 w TVP 2. Jednak to, co miało być romantycznym wydarzeniem, szybko zamieni się w katastrofę. Karolina, ubrana w kowbojski strój, wręczy Brunowi niespodziewany prezent ślubny, który zmieni wszystko. Bruno szybko pożałuje swojej decyzji, gdy odkryje, że jego świeżo upieczona żona ma na sumieniu przestępstwo. To wydarzenie może mieć poważne konsekwencje dla obojga.
2: W najnowszym 3390 odcinku serialu Barwy Szczęścia, który zostanie wyemitowany w czwartek, 28 maja, emocje sięgną zenitu. Justin, zdesperowany po zniszczeniu jego życia osobistego przez złośliwy deepfake, podejmie dramatyczną walkę o swoje dobre imię. Zrobi wszystko, by udowodnić swoją niewinność ukochanej Oli, która po obejrzeniu sfabrykowanego nagrania wyprowadziła się do matki. W hotelu Stanskich atmosfera jest napięta, a Justin, wspierany przez informatyka Sebastiana Kowalskiego, próbuje zdobyć dowody na manipulację Karoliny. Czy uda mu się odkryć prawdę i odzyskać zaufanie Oli? Odcinek pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji już wkrótce na TVP 2. M jak miłość zaskoczy widzów emocjonującym finałem przed wakacjami. W 1936 odcinku Natalka Mostowiakowa przeżyje dramatyczną strzelaninę przed domem Mikołaja. Policjantka zmierzy się z uzbrojoną Darią, by uratować sytuację. Choć padnie strzał, Natalka wyjdzie z tego cało i pojawi się w nowym sezonie po wakacjach. Jednak jej ślub z Adamem wciąż stoi pod znakiem zapytania. Aktorka Dominika Suchecka zasugerowała na Instagramie, że do ceremonii może nie dojść. Czy dramatyczne wydarzenia wpłyną na jej decyzję? Odpowiedzi poznamy w nowym sezonie po wakacyjnej przerwie.
1: Pierwsza miłość wkracza na antenę z emocjonującym 4028 odcinkiem. Już 1 czerwca widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń pod kamienicą Marysi. Kacper, zmagający się z powrotem dawnego rywala, Pawła, traci kontrolę nad emocjami. Spotkanie obu mężczyzn przeradza się w gwałtowną konfrontację, która może zmienić wszystko. Kacper obawia się, że Paweł odbierze mu miejsce w rodzinie, które budował latami. Tymczasem Marysia i Julka z niecierpliwością czekają na wizytę Pawła, co tylko podsyca napiętą atmosferę. Czy Kacper ma powody do obaw? Odpowiedzi przyniesie najnowszy odcinek, który można obejrzeć na Polsacie lub online na Polsat Box Go.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Pierwsza miłość zaprasza na emocjonujący 4028 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 1 czerwca. W centrum uwagi znajdzie się dramat Maxa, gwiazdy drużyny Iskry. Zawodnik przeżywa trudne chwile po tym, jak jego ukochana Kamila odeszła do największego rywala, Borysa. To cios prosto w serce, który może zaważyć na jego występie w kluczowym meczu. Stawka jest ogromna, bo zwycięstwo otwiera Iskrze drogę do awansu do wyższej ligi. Czy Max znajdzie w sobie siłę, by pokonać osobiste problemy i poprowadzić drużynę do triumfu? Emocje sięgną zenitu, a odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem. Wszystkie odcinki można oglądać także online na platformie Polsat Box Go.
1: W 4228 odcinku serialu Pierwsza Miłość czekają nas prawdziwe emocje. Julita, zafascynowana wizją kariery medycznej, podejmuje ryzykowną grę, która może zniszczyć jej związek z Radkiem. Mimo że Radek otworzył przed nią serce i marzył o wspólnej przyszłości, Julita ukrywa przed nim swoje układy z Florianem. Konflikt interesów osiąga punkt kulminacyjny, gdy Julita otrzymuje ofertę, która może otworzyć jej drzwi do wielkiego świata medycyny. Czy Radek będzie w stanie wybaczyć jej nielojalność? Odcinek pełen dramatycznych zwrotów akcji zostanie wyemitowany w poniedziałek, 1 czerwca. Wszystkie odcinki można także oglądać online na Polsat Box Go.
2: Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która wciąż zaskakuje widzów. W nadchodzących odcinkach od 880 do 884 emocji z pewnością nie zabraknie. Już 1 czerwca Flora grozi Rosinie, co prowadzi do jej wyjścia z więzienia. W środę, 3 czerwca, Samuel zaczyna odczuwać wyrzuty sumienia i próbuje pojednać się z Diegiem. Czwartek przynosi kolejne dramaty, gdy Leonor planuje podróż z Inigiem, a Casilda odzyskuje pamięć o zmarłym mężu. Piątek, 5 czerwca, Blanka i Diego zostają napadnięci, a Blanka rodzi w dramatycznych okolicznościach. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18.25 na TVP1. Każdy odcinek to nowa dawka intryg i niespodzianek, które przyciągają przed ekrany. Rancho Datonów to nowy serial, który rozwija świat znany z Yellowstone. Akcja toczy się po wydarzeniach z oryginalnej serii, a główni bohaterowie, Beth i Rip, zakładają własne rancho w Teksasie. Serial zaskakuje emocjonującą fabułą i intrygującymi postaciami, które wciągają od pierwszych chwil. Choć nie dorównuje Yellowstone pod względem powagi, to właśnie jego lekkość i świeżość przyciągają widzów. Nowe postacie, takie jak psychotyczny redneck narkoman czy godna przeciwniczka dla Beth, dodają smaku tej produkcji. Zdjęcia są przepiękne, a zmiana scenerii dodaje dynamiki. Rancho Datonów to pozytywne zaskoczenie, które nie wymaga znajomości Yellowstone do pełnego cieszenia się seansem. Ocena 8/10.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będzie małe zachmurzenie. Gdańsk to miasto przywita nas temperaturą 15 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 6 metrów na sekundę. W Poznaniu natomiast termometry pokażą 16 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Krzysztof Gawkowski zabrał głos po serii fałszywych zgłoszeń o zagrożeniach, które wywołały interwencję służb. Polityk podkreślił, że służby intensywnie pracują nad ustaleniem sprawców, a ci poniosą konsekwencje. Gawkowski zaapelował o unikanie teorii spiskowych, które mogą działać na korzyść prowokatorów, oraz o ostrożność w rozpowszechnianiu informacji, aby nie destabilizować bezpieczeństwa publicznego.
0: Andrzej Lepper, były wicepremier i lider samoobrony, zmarł 5 sierpnia 2011 roku. Prokuratura po śledztwie wykluczyła udział osób trzecich w jego śmierci, a postępowanie zostało umorzone. Mimo to jego postać wciąż budzi emocje z powodu licznych afer, w które był zamieszany, takich jak afera gruntowa czy seksafera. Oficjalne ustalenia pozostają jednak niezmienne, a spekulacje nie znajdują potwierdzenia w faktach. Interwencja służb w mieszkaniu rodziny prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku wywołała polityczną burzę. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz skrytykował działania państwa, twierdząc, że doszło do przekroczenia czerwonej linii. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji tłumaczy, że lokal nie był objęty ochroną Służby Ochrony Państwa, ponieważ należy do członka rodziny prezydenta, a nie do niego samego. Premier Donald Tusk podkreślił, że fałszywe alarmy stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa i zapowiedział działania mające na celu identyfikację odpowiedzialnych za te prowokacje. 14 maja rosyjski pocisk uderzył w dom mieszkalny w Kijowie, zabijając 24 osoby, w tym dwie siostry, 12-letnią Liubawę i 17-letnią Wirę. Kilka dni temu odbył się ich pogrzeb, który poruszył całą Ukrainę. Matka dziewczynek, Tetiana, straciła już wcześniej męża na froncie, a teraz musiała pożegnać córki. Ceremonia stała się symbolem niewyobrażalnej straty, jaką niesie ze sobą wojna.
1: Słuchacie Radia Super Express. W sobotę w pobliżu Białego Domu doszło do strzelaniny, w której funkcjonariusze Secret Service zastrzelili uzbrojonego mężczyznę. Napastnik otworzył ogień do agentów, a w wyniku wymiany ognia ranna została również przypadkowa osoba. Mężczyzna, znany służbom z wcześniejszych incydentów, zmarł w szpitalu. Prezydent Donald Trump przebywał w tym czasie w Białym Domu, ale strzelanina miała miejsce kilkaset metrów od rezydencji.
0: Ćma bukszpanowa, inwazyjny szkodnik z Azji, od 2012 roku niszczy polskie ogrody, atakując głównie bukszpany. Właściciele ogrodów mogą sięgnąć po ekologiczne metody, takie jak mieszanka wody z octem i szarym mydłem, by zwalczyć gąsienice. Jeśli naturalne sposoby zawiodą, dostępne są silniejsze środki chemiczne, które skutecznie eliminują owady. Ważne jest szybkie działanie, by uchronić rośliny przed całkowitym zniszczeniem. Polacy chętnie wybierają żywotniki do tworzenia żywopłotów, ale te popularne iglaki mogą przynosić pecha. Ludowe podania ostrzegają, że sadzenie tui w pobliżu domów może negatywnie wpływać na relacje rodzinne i zdrowie domowników. Dawniej kojarzono je ze smutkiem i umieszczano głównie na cmentarzach. Eksperci zwracają uwagę na toksyczne substancje wydzielane przez te rośliny.
2: Robert Biedroń z zadowoleniem przyjął wyrok dla Jakuba W., znanego jako IMG1, który został skazany na rok więzienia za patostreaming. Sąd nakazał mu także zapłatę odszkodowań dla ofiar oraz zakazał streamowania przez 8 lat. Biedroń od miesięcy walczy z patostreamerami, podkreślając, że internet nie może być miejscem bezkarności. Wyrok ten jest ważnym sygnałem dla twórców kontrowersyjnych treści w polskim internecie.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Marta Nawrocka, pierwsza dama Polski, znana jest z elegancji i subtelnego wpływu w życiu publicznym. Jako zodiakalna ryba charakteryzuje się wrażliwością i życiową mądrością, co czyni ją wsparciem emocjonalnym dla męża w stresującym świecie polityki. Nawrocka dba o głęboką więź w małżeństwie, oferując bezwarunkowe wsparcie i tworząc dom pełen ciepła. Jej styl, pełen klasy i wdzięku, jest przemyślany i zgodny z najnowszymi trendami. Jolanta Kwaśniewska, była pierwsza dama, podzieliła się szczegółami na temat życia rodzinnego, podkreślając bliskie relacje z córką Aleksandrą i zięciem Kubą Badachem. Rodzinę Kwaśniewskich łączy wspólna pasja do narciarstwa, które traktują jako ważny element wspólnego spędzania czasu. Jolanta promuje również zdrowy styl życia, zachęcając do aktywności fizycznej, szczególnie w dojrzałym wieku. Podkreśla, że dbałość o jakość w każdym aspekcie życia jest dla niej kluczowa. Sławomir Mentzen, lider Konfederacji, zaskoczył internautów, stając za barem w swoim toruńskim pubie Mentzen i osobiście nalewając piwo. Polityk, znany z promowania filozofii ciężkiej pracy, szybko przyciągnął uwagę, pokazując się w nietypowej dla polityków roli. Zdjęcie, które opublikował, idealnie wpisuje się w jego strategię budowania wizerunku przedsiębiorcy. Ten niecodzienny ruch szybko podbił internet, przypominając o jego biznesowych przedsięwzięciach.
2: Donald Tusk, obecny premier Polski, od lat zmaga się z kontrowersjami wokół swoich słów z artykułu z 1987 roku, gdzie stwierdził, że polskość to nienormalność. Wypowiedź ta, często wyrywana z kontekstu, była częścią szerszej refleksji na temat polskiej tożsamości i nie miała na celu krytyki narodu. Tusk w tamtym czasie angażował się w działalność Solidarności i publikował teksty historyczne oraz intelektualne. Nawet Jarosław Kaczyński w 2022 roku przyznał, że Tusk w swoim artykule ostatecznie wybiera Polskę.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś nad Polską przeważać będzie umiarkowane zachmurzenie. Kraków to miasto przywita nas temperaturą 16 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 4 metry na sekundę. W Szczecinie natomiast termometry też pokażą 16 stopni, a wiatr zachodni osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Agnieszka Kaczorowska znów w centrum uwagi. Po sprzedaży domu z byłym mężem, Maciejem Pelą, aktorka zaskoczyła fanów tajemniczym wpisem na Instagramie. Czas trochę pożyć i pora zaplanować totalne wylogowanie. Te słowa wywołały lawinę spekulacji. Czyżby szykowała się na wielkie zmiany, czy po prostu potrzebuje chwili oddechu? Fani trzymają kciuki, a my czekamy na kolejne rewelacje. Coraz mniej dzieci uczęszcza na lekcje religii, a pierwsza komunia święta staje się dla wielu celebrytów jedynie opcjonalnym wydarzeniem. Małgorzata Rozenek-Majdan i Edyta Górniak otwarcie mówią o tym, że ich dzieci same decydują o swojej duchowej drodze. Anna Mucha i Agnieszka Kaczorowska idą jeszcze dalej, wychowując swoje pociechy w duchu otwartości na wszystkie religie. Czyżby tradycyjna religijność traciła na znaczeniu w świecie gwiazd?
2: Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut-Jerzyna znowu pokazali, jak przyciągnąć uwagę na festiwalu Polsat Hit 2026. Ibisz w swoim nieśmiertelnym stylu zaskoczył wszystkich rockowym lookiem i słynnym dzióbkiem, udowadniając, że czas dla niego stanął w miejscu. Paulina Sykut-Jerzyna również nie pozostawała w tyle, zachwycając nowoczesnym, rockowym stylem z kobiecym pazurem. Duet ten, jak zawsze, skradł całe show, a ich zdjęcia błyskawicznie obiegły media społecznościowe.
1: Polsat Hit Festival 2026 w Sopocie dostarczył widzom wielu emocji, ale nie obyło się bez niespodzianek. Michał Szpak, który miał być gwiazdą wieczoru, zniknął z listy wykonawców, a organizatorzy nabrali wody w usta. Julia Wieniawa, nieświadomie czy nie, przejęła jego rolę, wykonując dodatkowy utwór. Oficjalne wyjaśnienie? Problemy zdrowotne, choć fani wciąż czekają na więcej szczegółów. Cóż, miejmy nadzieję, że to nie mewy przestraszyły Szpaka.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Justyna Steczko i Skolim zaskoczyli wszystkich swoim letnim hitem Mama Cita, który podzielił internautów, ale niewątpliwie stał się wiralowym fenomenem. Syn gwiazdy, Leon Myszkowski, i jego narzeczona Ksenia nie kryją dumy, twierdząc, że są współtwórcami sukcesu piosenki. Para, przygotowując się do ślubu, dołączyła do Pytania na śniadanie, gdzie poprowadzą romantyczny cykl o zgodności par. Cóż, wygląda na to, że rodzina Steczkowskich nie przestaje zaskakiwać. Na festiwalu Polsat Hit w Sopocie Krzysztof Skiba i jego żona przyciągnęli wszystkie spojrzenia. Karolina Skiba po spektakularnej metamorfozie zaprezentowała się w ultraobcisłej sukience, która niemalże doprowadziła do modowej katastrofy. Biust prawie wypadł z dekoltu, ale para zdawała się tym nie przejmować, pozując z szerokimi uśmiechami. Krzysztof Skiba, jak zawsze, doskonale wiedział, jak skupić na sobie uwagę mediów. Żona dla Polaka wyrusza na podbój Australii. Po sukcesach w Ameryce Północnej czas na zielony kontynent, gdzie polska diaspora czeka na miłosne przygody. Kacper Kuszewski, ulubieniec widzów, znów poprowadzi program, a nagrania planowane są w Melbourne lub Sydney. Czy Polacy z antypodów znajdą swoje drugie połówki? Czas pokaże. Dominika Serowska, partnerka Marcina Hakiela, znowu w centrum uwagi. Po emocjonującym występie w programie Królowa Przetrwania, celebrytka trafiła do szpitala, co zaniepokoiło jej fanów. Na Instagramie podzieliła się zdjęciem z Wenflonem, podpisując je wymownie. Tak się kończą konfrontacje. Na szczęście już wróciła do domu, choć przyznaje, że musi się oszczędzać. Cóż, życie w blasku fleszy bywa wyczerpujące.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Ach, Dzień Matki. Czas, kiedy wszyscy prześcigają się w wymyślaniu najbardziej wzruszających życzeń dla swoich matek chrzestnych. Bo przecież zwykły prezent to za mało. Trzeba sięgnąć po słowa pełne emocji, które zapadną w pamięć na wieki. W końcu, kto by nie chciał być mistrzem w sztuce składania życzeń, które wywołują łzy wzruszenia? A może po prostu wystarczy krótki SMS z emoji? Bo przecież nowoczesność wymaga prostoty. Cóż, każdy sposób jest dobry, by pokazać, że pamiętamy o tych, którzy zawsze byli dla nas wsparciem.
1: Paul McCartney, jadąc swoim Astonem Martinem, stworzył Hey Jude, by pocieszyć małego Juliana Lennona po rozwodzie jego rodziców. John Lennon, jak to bywa z geniuszami, doszukiwał się w piosence ukrytego przesłania dla siebie i Yoko Ono, mimo że McCartney tłumaczył mu, że chodziło o Juliana. Nagrania w Trident Studios były pełne napięć, a w tle utworu można usłyszeć niecenzuralne słowa, które Lennon postanowił zostawić. Hey Jude stało się hitem, mimo że trwało ponad 7 minut, co w tamtych czasach było prawdziwą rewolucją na listach przebojów. Terry Kath, gitarowy geniusz zespołu Chicago, zginął w wyniku tragicznego błędu podczas zabawy z bronią, pozostawiając muzyczny świat w szoku. Jimi Hendrix uważał go za lepszego gitarzystę od siebie, co mówi samo za siebie. Po jego śmierci Chicago z drapieżnego rocka przeszło na przesłodzone ballady, tracąc swój pierwotny pazur. Wielu fanów twierdzi, że prawdziwe Chicago umarło razem z Kathem, a zespół stał się cieniem swojej dawnej chwały.
2: W 1981 roku w szwajcarskim Montreux doszło do muzycznego starcia tytanów. Queen i David Bowie w atmosferze pełnej napięć i pizzy stworzyli Under Pressure. Legendarne spotkanie niemal zakończyło się katastrofą, gdy John Deacon po kolacji z winem zapomniał słynnego riffu basowego. Na szczęście Bowie wkroczył do akcji, ratując sytuację. Choć utwór stał się hitem, jego powstanie było pełne dramatów, a Queen i Bowie nigdy nie wykonali go razem na żywo.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj przewadze małe zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1031 hektopaskali. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 16 stopni. Z kolei dla Torunia temperatura będzie wynosić 17 stopni Celsjusza. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie na Nowym Świecie doszło do poważnego wypadku. Miejski autobus potrącił 34-letnią kobietę, która w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Do zdarzenia doszło poza przejściem dla pieszych, a kierowca autobusu był trzeźwy. Policja bada okoliczności wypadku. Na autostradzie A2 w pobliżu Koszajca doszło do zderzenia czterech samochodów osobowych. Jeden z pojazdów został podbity do góry i spoczął na masce innego auta, jednak nikt nie odniósł obrażeń. Sprawca wypadku, kierujący Mazdą, został ukarany wysoką grzywną. Pomimo dramatycznego widoku zgniecionych samochodów, sytuacja została szybko opanowana. W gminie Krzynowłoga Mała doszło do tragicznego zdarzenia, w którym 72-letni Zbigniew G. zabił swojego przyjaciela, 62-letniego Mariana D., zadając mu 14 ciosów śrubokrętem. Sąd w Ostrołęce uznał, że Zbigniew działał w warunkach przekroczenia obrony koniecznej i skazał go na 3,5 roku więzienia oraz nakazał zapłatę 45 tysięcy złotych zadośćuczynienia rodzinie ofiary. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny. Na trasie S8 w okolicach Wolicy doszło do poważnego wypadku. Kobieta kierująca Peugeotem z trojgiem dzieci straciła panowanie nad pojazdem i uderzyła w bariery energochłonne. Jedno z dzieci wypadło z samochodu przez tylną szybę, ale wszystkie dzieci zostały już wypisane ze szpitala. Na miejscu interweniowały służby ratunkowe, w tym śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W centrum Warszawy rozpoczną się nocne remonty dróg w okolicach Dworca Centralnego. Prace na ulicy Emilii Plater ruszą z poniedziałku na wtorek, a zakończą się w środę rano. W środę wieczorem drogowcy przeniosą się do Alei Jerozolimskich, gdzie utrudnienia potrwają do czwartkowego poranka. Zmiany w ruchu obejmą także trasy autobusów miejskich. W najbliższą sobotę, 30 maja, Warszawa zaprasza na spektakularną paradę łodzi River Lights 2026, która otworzy sezon letni w dzielnicy Wisła. Wydarzenie rozpocznie się po zachodzie słońca, a sercem imprezy będzie bulwar imienia Grzymały Siedleckiego. W paradzie wezmą udział ozdobione i oświetlone łodzie, a za oprawę muzyczną odpowiadać będą Lili Hauser i Fao Sanato. Organizatorzy zachęcają do zajęcia miejsc na mostach, plażach i bulwarach, aby w pełni cieszyć się tym wyjątkowym widowiskiem.
1: PGE Narodowy w Warszawie stał się epicentrum rapowego szaleństwa dzięki koncertowi Taco Hemingwaya. W ramach trasy 2026 raper zgromadził komplet publiczności, a bilety wyprzedały się błyskawicznie. W związku z wydarzeniem wprowadzono zmiany w komunikacji miejskiej, a druga linia metra okazała się najwygodniejszym środkiem transportu. Dodatkowe autobusy i tramwaje pomogą w sprawnym powrocie uczestników po koncercie.
2: W Krakowie doszło do tragicznego zdarzenia z udziałem 60-letniego mężczyzny, który został wypisany ze szpitalnego oddziału ratunkowego mimo niepokojącego stanu. Po opuszczeniu szpitala przez kilka godzin stał zdezorientowany przed budynkiem, a dwa dni później zmarł. Rzecznik praw pacjenta rozpoczął postępowanie wyjaśniające w tej sprawie, aby ustalić, czy doszło do naruszenia praw pacjenta. Szpital zlecił przeprowadzenie sekcji zwłok, której wyniki będą znane za kilka miesięcy.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Ukraiński influencer wywołał skandal, wjeżdżając sportowym samochodem w rejon Morskiego Oka, łamiąc zakaz wjazdu na teren Parku Narodowego. Początkowo ukarany mandatem 100 zł, teraz może stanąć przed poważniejszymi konsekwencjami, w tym zakazem wjazdu do Polski i strefy Schengen na 5 lat. Policja prowadzi dodatkowe działania w oparciu o ustawę o ochronie przyrody. Kultowe piramidy w Ustroniu Zawodziu, niegdyś symbol luksusu PRL, powoli znikają. Te charakterystyczne budynki, zaprojektowane przez wybitnych architektów, były miejscem wypoczynku dla elity PRL. Po przemianach ustrojowych losy kompleksu potoczyły się dramatycznie, a dawny hotel Maciejka popada w ruinę. Próby przekształcenia go w luksusowe kasyno spotkały się z oporem mieszkańców, co ostatecznie doprowadziło do jego zaniedbania.
2: 27 lat temu zaginął 15-letni Łukasz Sas, który opuścił ośrodek szkolno-wychowawczy w Śliwinie Pomorskim i nigdy nie wrócił do domu. Jego matka, Dorota Bubel, nieustannie apeluje o pomoc w odnalezieniu syna, żyjąc nadzieją, że jeszcze go usłyszy. Sprawa Łukasza została przypomniana w ramach kampanii hashtag Zaginione Niezapomniane, która ma na celu pamięć o zaginionych dzieciach. Policja i Fundacja Itaka wciąż poszukują informacji mogących pomóc w rozwiązaniu tej tajemnicy.
1: Krzysztof Jackowski, znany jasnowidz z Człuchowa, ostrzega przed możliwymi problemami pandemicznymi tego lata. Według jego wizji, podczas upałów może pojawić się nowy szczep wirusa, na który medycyna będzie bezradna. Jackowski przewiduje także ograniczenia w podróżach, zwłaszcza lotniczych, oraz lokalne ogniska zakażeń. Sytuacja ma rozwijać się dynamicznie, a masowe podróże mogą przyspieszyć rozprzestrzenianie się zagrożenia.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Jezioro Bielawskie, znane jako Polskie Como, przyciąga coraz więcej turystów swoim malowaniem. malowniczym krajobrazem przypominającym włoskie kurorty. Otoczone górami Sowimi, miejsce to oferuje nie tylko piękne widoki, ale także liczne atrakcje, takie jak plażowanie, kajaki i wycieczki rowerowe. Popularność jeziora wzrosła dzięki nowym połączeniom kolejowym, które ułatwiają dojazd do tego urokliwego zakątka Dolnego Śląska.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1032 hektopaskali. Dla Białegostoku prognozowana temperatura to 14 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. We Wrocławiu termometry pokażą 17 stopni i niewielkie zachmurzenie. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W przyszłym tygodniu kierowcy mogą spodziewać się niewielkich obniżek cen paliw na stacjach. Benzyna 95 ma kosztować około 6 zł i 36 groszy za litr, a diesel niecałe 7 zł za litr. Największą ulgę odczują tankujący benzynę 98, której cena spadnie poniżej 7 zł za litr. Obniżki następują po tygodniu podwyżek, kiedy to ceny osiągnęły maksymalny poziom w ramach pakietu CPN. Kluczowe dla przyszłych cen będzie przedłużenie tego pakietu, którego obowiązywanie kończy się 31 maja. Sytuacja na Bliskim Wschodzie nadal pozostaje czynnikiem ryzyka dla stabilności cen.
2: W Kielcach dostępnych jest aż 320 działek w rodzinnych ogrodach działkowych imienia Stefana Żeromskiego. Koszt rozpoczęcia użytkowania to jednorazowa opłata w wysokości 704 zł. Formalności można załatwić w zaledwie 10 minut. Działki oferują bliskość natury i rozbudowaną infrastrukturę wodną, choć nie ma tam sieci elektrycznej. Zmiany pokoleniowe sprawiają, że starsi działkowcy rezygnują, a młodsze pokolenia nie zawsze chcą przejmować działki. Podobna sytuacja występuje w innych miastach, gdzie działki stają się alternatywą dla miejskiego życia.
1: Utrzymanie psa lub kota w 2026 roku stało się poważnym wyzwaniem finansowym dla wielu właścicieli. Miesięczne wydatki na pupila mogą sięgać od 150 zł dla kota do ponad 1000 zł dla dużego psa. Koszty obejmują nie tylko karmę, ale także wizyty u weterynarza, które mogą gwałtownie wzrosnąć w przypadku nagłych chorób. Właściciele coraz częściej sięgają po ubezpieczenia dla zwierząt, aby zminimalizować ryzyko wysokich rachunków. Eksperci podkreślają, że zwierzę to zobowiązanie na lata, a koszty jego utrzymania są stałym elementem domowego budżetu. Wzrost cen wynika z drożejących surowców, usług weterynaryjnych oraz rosnących oczekiwań właścicieli wobec jakości opieki nad zwierzętami.
2: Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu nową monetę okolicznościową o nominale 5 zł z serii Odkryj Polskę. Moneta ta upamiętnia zespół pałacowo-parkowy w Kozłówce, uznawany za jedną z najlepiej zachowanych rezydencji arystokratycznych w Polsce. Na rewersie monety widnieje dziedziniec oraz elewacja frontowa pałacu. Emisja obejmuje do 1 000 000 sztuk, a moneta jest dostępna we wszystkich oddziałach Narodowego Banku Polskiego. Kozłówka, nazywana perłą Lubelszczyzny, to miejsce o bogatej historii, które obecnie pełni funkcję muzeum. W czerwcu Narodowy Bank Polski planuje kolejną emisję, tym razem srebrnej monety z okazji 50. rocznicy czerwca 76.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: 24 maja to niedziela niehandlowa, co oznacza, że większość dużych sklepów i galerii handlowych będzie zamknięta. W całym 2026 roku przewidziano tylko 8 niedziel handlowych, z czego 3 ostatnie przypadają w grudniu. Po 24 maja kolejna niedziela handlowa odbędzie się dopiero 28 czerwca. W niedziele niehandlowe otwarte mogą być stacje paliw, apteki, kwiaciarnie, cukiernie oraz małe sklepy, jeśli za ladą stoi właściciel. Warto planować zakupy z wyprzedzeniem, aby uniknąć problemów z dostępnością produktów. Od 1 października wchodzą w życie nowe przepisy podatkowe, które mają zaostrzyć walkę z oszustwami podatkowymi. Zmiany obejmują sposób liczenia biegu przedawnienia zobowiązań podatkowych, co da urzędnikom więcej czasu na ściganie nieujawnionych dochodów. Likwidacji ulegnie możliwość zawieszania biegu przedawnienia w przypadku wszczęcia postępowania karnego skarbowego. Uproszczone zostaną również zasady rozliczania podatków, w tym zniesienie obowiązku raportowania krajowych schematów podatkowych. Wszystkie lokalne interpretacje podatkowe będą dostępne w ogólnopolskiej bazie, co ułatwi dostęp do informacji. Nowelizacja ma na celu ograniczenie biurokracji i uproszczenie codziennych rozliczeń podatkowych. Europejska grupa CSG i południowoafrykańska firma Reunert utworzyły spółkę Joint Venture Fuchs Electronics Europe na Słowacji. Nowe przedsiębiorstwo w Dubnicy nad Wachą będzie produkować elektroniczne zapalniki do amunicji wielkokalibrowej. Produkcja ta ma kluczowe znaczenie dla wzmocnienia strategicznej autonomii Unii Europejskiej w zakresie obronności. Reunert posiada 51% udziałów, a CSG 49%, co czyni CSG jednym z kluczowych producentów zapalników elektronicznych w Europie. Inwestycja ta zwiększy bezpieczeństwo łańcuchów dostaw i odpowie na rosnące zapotrzebowanie na nowoczesne rozwiązania militarne. Dzięki tej współpracy CSG wzmocni swoją pozycję na rynku europejskim jako dostawca nowoczesnej amunicji. Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych rozpoczęła realizację ambitnego planu budowy nowej generacji pancerników typu TRAM. Te ogromne jednostki, napędzane dwoma reaktorami jądrowymi, mają zrewolucjonizować potęgę morską USA. Kluczowym elementem projektu jest modułowa strategia budowy z finalnym montażem w stoczni Newport News Shipbuilding. Pierwszy z 15 planowanych pancerników USS Defiant ma wejść do służby w 2036 roku. Cały program, którego koszt szacuje się na ponad 217 miliardów dolarów, budzi jednak obawy o wydolność amerykańskiego przemysłu stoczniowego. Krytycy zastanawiają się również nad skutecznością tak kosztownych jednostek w obliczu współczesnych wyzwań strategicznych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Bydgoszczy odczujemy temperaturę 15 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. Z kolei mieszkańcy Warszawy będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 18 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3387 odcinku Barw Szczęścia Bruno zaskoczy Karolinę propozycją szybkiego ślubu w Las Vegas. Choć początkowo niepewna, Karolina ostatecznie zgodzi się na ten szalony pomysł. Ślub odbędzie się w poniedziałek, 25 maja o godzinie 25 w TVP 2. Jednak to, co miało być romantycznym wydarzeniem, szybko zamieni się w katastrofę. Karolina, ubrana w kowbojski strój, wręczy Brunowi niespodziewany prezent ślubny, który zmieni wszystko. Bruno szybko pożałuje swojej decyzji, gdy odkryje, że jego świeżo upieczona żona ma na sumieniu przestępstwo. To wydarzenie może mieć poważne konsekwencje dla obojga.
2: W najnowszym 3390 odcinku serialu Barwy Szczęścia, który zostanie wyemitowany w czwartek, 28 maja, emocje sięgną zenitu. Justin, zdesperowany po zniszczeniu jego życia osobistego przez złośliwy deepfake, podejmie dramatyczną walkę o swoje dobre imię. Zrobi wszystko, by udowodnić swoją niewinność ukochanej Oli, która po obejrzeniu sfabrykowanego nagrania wyprowadziła się do matki. W hotelu Stanskich atmosfera jest napięta, a Justin, wspierany przez informatyka Sebastiana Kowalskiego, próbuje zdobyć dowody na manipulację Karoliny. Czy uda mu się odkryć prawdę i odzyskać zaufanie Oli? Odcinek pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji już wkrótce na TVP 2. M jak miłość zaskoczy widzów emocjonującym finałem przed wakacjami. W 1936 odcinku Natalka Mostowiakowa przeżyje dramatyczną strzelaninę przed domem Mikołaja. Policjantka zmierzy się z uzbrojoną Darią, by uratować sytuację. Choć padnie strzał, Natalka wyjdzie z tego cało i pojawi się w nowym sezonie po wakacjach. Jednak jej ślub z Adamem wciąż stoi pod znakiem zapytania. Aktorka Dominika Suchecka zasugerowała na Instagramie, że do ceremonii może nie dojść. Czy dramatyczne wydarzenia wpłyną na jej decyzję? Odpowiedzi poznamy w nowym sezonie po wakacyjnej przerwie.
1: Pierwsza miłość wkracza na antenę z emocjonującym 4028 odcinkiem. Już 1 czerwca widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń pod kamienicą Marysi. Kacper, zmagający się z powrotem dawnego rywala, Pawła, traci kontrolę nad emocjami. Spotkanie obu mężczyzn przeradza się w gwałtowną konfrontację, która może zmienić wszystko. Kacper obawia się, że Paweł odbierze mu miejsce w rodzinie, które budował latami. Tymczasem Marysia i Julka z niecierpliwością czekają na wizytę Pawła, co tylko podsyca napiętą atmosferę. Czy Kacper ma powody do obaw? Odpowiedzi przyniesie najnowszy odcinek, który można obejrzeć na Polsacie lub online na Polsat Box Go.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Pierwsza miłość zaprasza na emocjonujący 4028 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 1 czerwca. W centrum uwagi znajdzie się dramat Maxa, gwiazdy drużyny Iskry. Zawodnik przeżywa trudne chwile po tym, jak jego ukochana Kamila odeszła do największego rywala, Borysa. To cios prosto w serce, który może zaważyć na jego występie w kluczowym meczu. Stawka jest ogromna, bo zwycięstwo otwiera Iskrze drogę do awansu do wyższej ligi. Czy Max znajdzie w sobie siłę, by pokonać osobiste problemy i poprowadzić drużynę do triumfu? Emocje sięgną zenitu, a odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem. Wszystkie odcinki można oglądać także online na platformie Polsat Box Go.
1: W 4228 odcinku serialu Pierwsza Miłość czekają nas prawdziwe emocje. Julita, zafascynowana wizją kariery medycznej, podejmuje ryzykowną grę, która może zniszczyć jej związek z Radkiem. Mimo że Radek otworzył przed nią serce i marzył o wspólnej przyszłości, Julita ukrywa przed nim swoje układy z Florianem. Konflikt interesów osiąga punkt kulminacyjny, gdy Julita otrzymuje ofertę, która może otworzyć jej drzwi do wielkiego świata medycyny. Czy Radek będzie w stanie wybaczyć jej nielojalność? Odcinek pełen dramatycznych zwrotów akcji zostanie wyemitowany w poniedziałek, 1 czerwca. Wszystkie odcinki można także oglądać online na Polsat Box Go.
2: Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która wciąż zaskakuje widzów. W nadchodzących odcinkach od 880 do 884 emocji z pewnością nie zabraknie. Już 1 czerwca Flora grozi Rosinie, co prowadzi do jej wyjścia z więzienia. W środę, 3 czerwca, Samuel zaczyna odczuwać wyrzuty sumienia i próbuje pojednać się z Diegiem. Czwartek przynosi kolejne dramaty, gdy Leonor planuje podróż z Inigiem, a Casilda odzyskuje pamięć o zmarłym mężu. Piątek, 5 czerwca, Blanka i Diego zostają napadnięci, a Blanka rodzi w dramatycznych okolicznościach. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18.25 na TVP1. Każdy odcinek to nowa dawka intryg i niespodzianek, które przyciągają przed ekrany. Rancho Datonów to nowy serial, który rozwija świat znany z Yellowstone. Akcja toczy się po wydarzeniach z oryginalnej serii, a główni bohaterowie, Beth i Rip, zakładają własne rancho w Teksasie. Serial zaskakuje emocjonującą fabułą i intrygującymi postaciami, które wciągają od pierwszych chwil. Choć nie dorównuje Yellowstone pod względem powagi, to właśnie jego lekkość i świeżość przyciągają widzów. Nowe postacie, takie jak psychotyczny redneck narkoman czy godna przeciwniczka dla Beth, dodają smaku tej produkcji. Zdjęcia są przepiękne, a zmiana scenerii dodaje dynamiki. Rancho Datonów to pozytywne zaskoczenie, które nie wymaga znajomości Yellowstone do pełnego cieszenia się seansem. Ocena 80.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie małe zachmurzenie. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 16 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą 18 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gdańsku doszło do fałszywego alarmu w mieszkaniu rodziny prezydenta Karola Nawrockiego, co wywołało pytania o brak ochrony SOP. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wyjaśniło, że lokal nie należy bezpośrednio do prezydenta, dlatego nie jest objęty ochroną. Premier Donald Tusk podkreślił, że fałszywe alarmy są poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa państwa i zapowiedział działania mające na celu zidentyfikowanie sprawców. Służby intensywnie pracują nad ustaleniem, kto stoi za tymi zgłoszeniami. Amerykańskie służby zatrzymały 32-letniego Mohammada al-Saadiego, który miał planować zamach na Ivankę Trump. Mężczyzna działał z zemsty za śmierć irańskiego generała Kasema Sulejmaniego. Zatrzymano go w Turcji i przekazano do Stanów Zjednoczonych, gdzie jest oskarżany o udział w atakach w Europie i Ameryce Północnej. Al-Saadi miał być powiązany z Kataib Hezbollah oraz irańskim korpusem strażników rewolucji islamskiej. Obecnie przebywa w areszcie federalnym w Brooklynie. W wyniku eksplozji gazu w kopalni węgla w chińskiej prowincji Shaanxi zginęło co najmniej 82 górników. Do tragedii doszło w piątek, gdy zarząd kopalni ogłosił alarm z powodu rosnącego stężenia tlenku węgla. Pod ziemią znajdowało się 247 pracowników, z których 201 udało się ewakuować. Stan kilkunastu uratowanych jest krytyczny. Władze Stanów Zjednoczonych odwołały rotacyjne rozmieszczenie swoich żołnierzy w Polsce, co wywołało szok i poczucie zdrady w Warszawie. Decyzja ta jest wynikiem niespójnej komunikacji między obecną a poprzednią administracją amerykańską. Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, Tom Rose, zaproponował zamiast tego stałą, choć mniejszą obecność wojskową, co mogłoby odbudować zaufanie i przynieść oszczędności. Obecnie w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Rosja prowadzi tajny program wojskowy SCYTA, który zakłada rozmieszczenie pocisków balistycznych z głowicami jądrowymi na dnie Oceanu Arktycznego. System ten, wykorzystujący pociski SKIF, ma być niewykrywalny i zdolny do długotrwałego pozostawania w uśpieniu, co stanowi poważne zagrożenie dla NATO. Projekt realizowany jest z udziałem specjalistycznych jednostek, takich jak okręt transportowy Zwiezdoczka i okręt podwodny Sarow. Działania te nie naruszają międzynarodowych traktatów, jeśli odbywają się w rosyjskich wodach terytorialnych. Ameryka przygotowuje się do obchodów Memorial Day, które w tym roku przypadają na poniedziałek 25 maja. W Chicago centralnym punktem uroczystości będzie parada. Apolonia zorganizuje własne obchody, w tym mszę świętą w intencji poległych żołnierzy. W sobotę wieczorem na Navy Pier odbędzie się pokaz fajerwerków, który oficjalnie otworzy letni sezon w mieście. Memorial Day to ważne święto w Stanach Zjednoczonych, upamiętniające wszystkich żołnierzy, którzy zginęli w służbie kraju.
1: Ekspertka z Hollywood, Cheryl Marks, zaleca kobietom po 50 mycie włosów tylko 2 razy w tygodniu, aby zachować ich miękkość i zdrowy wygląd. Ważne jest stosowanie szamponów z olejkiem arganowym, który chroni i uelastycznia włosy. Trycholożka Olga Poniatowska podkreśla, że higiena skóry głowy wymaga mycia co 3 dni, niezależnie od widocznego przetłuszczenia. Unikanie gorącej wody i odpowiednie stosowanie odżywek również wpływa na kondycję fryzury.
0: Pralka to jedno z najczęściej używanych urządzeń domowych, które z czasem może gromadzić kamień i nieprzyjemne zapachy. Zamiast drogich środków chemicznych warto wypróbować domową metodę czyszczenia przy użyciu cytryny i pasty do zębów. Wystarczy nałożyć pastę na plasterki cytryny, wrzucić je do bębna pralki i ustawić wysoką temperaturę prania. Regularne czyszczenie i pozostawianie uchylonych drzwiczek po praniu pomoże utrzymać pralkę w dobrej kondycji.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Sansevieria, popularna roślina domowa, może odzyskać swój blask dzięki naturalnej odżywce z batatów. Eksperci polecają ten prosty preparat, który dostarcza niezbędnych składników mineralnych, takich jak cynk, fosfor i azot. Wystarczy zblendować batata z wodą i podlewać roślinę co 2 tygodnie. Latem Sansevieria potrzebuje umiarkowanego podlewania i rozproszonego światła, a także regularnego przecierania liści z kurzu.
0: Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło kalendarz roku szkolnego 2026 i 2027. Rok szkolny rozpocznie się 1 września, a zakończy 25 czerwca przyszłego roku. Przewidziano zimową przerwę świąteczną od 23 do 31 grudnia oraz wiosenną przerwę świąteczną od 25 do 30 marca. Ferie zimowe odbędą się w 3 turach, zależnie od województwa, między 18 stycznia a 28 lutego. Rosoł, ulubiona zupa na polskich stołach, często bywa mętny, co psuje jego wygląd. Istnieje jednak prosty sposób na przywrócenie mu klarowności. Wystarczy dodać kilka kropli soku z cytryny lub octu, co spowoduje koagulację drobnych cząsteczek białka odpowiedzialnych za mętność. Dzięki temu rosół odzyska przejrzystość, nie tracąc na smaku. Lustra w domu często tracą blask przez kurz, odciski palców i inne zabrudzenia. Zamiast sięgać po drogie detergenty, można wykorzystać prosty domowy sposób z herbatą. Wystarczy zaparzyć mocną herbatę, ostudzić ją, przelać do butelki z atomizerem i spryskać lustro. Następnie wyczyścić miękką ściereczką, a na koniec osuszyć suchą szmatką, co pozwoli uniknąć smug i zacieków.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Krakowie odczujemy temperaturę 18 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Szczecina będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 20 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: 79. Festiwal Filmowy w Cannes zakończony, a Paweł Pawlikowski triumfuje, zdobywając swoją drugą Złotą Palmę za reżyserię filmu Ojczyzna. Na czerwonym dywanie nie zabrakło błysku i elegancji z Małgorzatą Belą i Ewą Longorią na czele. Polskie akcenty były mocno obecne, a historie równoległe i Spiritus Sanctus walczyły o nagrody. Jak widać, Cannes to nie tylko filmy, ale i prawdziwy pokaz mody, gdzie gwiazdy lśnią niczym diamenty. Doda zaprasza na Doda Mega Camp, gdzie za jedyne 7,5 do 10 tysięcy złotych można nauczyć się, jak wyglądać jak ona. W pakiecie 5 dni w Grudku nad Dunajcem, treningi, warsztaty i luksusowe otoczenie. Doda obiecuje nie tylko kaloryfer na brzuchu, ale i wzmocnienie mentalu. Tylko dla tych, którzy już uprawiają sport. Więc jeśli ktoś myśli, że to wakacje, to lepiej niech zostanie w domu. Taco Hemingway, czyli Filip Tadeusz Szczęśniak, nie przestaje zaskakiwać. Jego koncerty wyprzedają się w mgnieniu oka, a trasa 2026 Plapspelsapsaur już teraz jest jednym z największych wydarzeń muzycznych roku. Tymczasem jego partnerka, Iga Lis, zaskoczyła fanów, publikując zdjęcia z ukochanym prosto zza kulis koncertów na PEGE Narodowym. Para, znana z unikania blasku fleszy, znów przypomniała o sobie, choć pewnie zniknie na kolejne miesiące, pozostawiając fanów w oczekiwaniu na kolejne wspólne zdjęcie. 70. konkurs piosenki Eurowizji przeszedł do historii z Bułgarką Darą na czele, ale to nie jej zwycięstwo wzbudziło największe emocje. W cieniu triumfu znalazł się bojkot konkursu, który wywołała obecność Izraela. Kasia Sienkiewicz z Kwiatu Jabłoni, kiedyś marząca o Eurowizji, teraz stanowczo odrzuca udział, dopóki Izrael jest w grze. Polskie jury, przyznając Izraelowi maksymalne punkty, dolało oliwy do ognia, a Kasia nie kryje rozczarowania. Na Polsat Hit Festival 2026 w Sopocie emocje sięgnęły zenitu, gdy artyści oddali hołd Stanisławowi Sojce. Wzruszający moment, gdy wszyscy na scenie zaśpiewali jego utwór, przypomniał, jak wielki wpływ miał na polską muzykę. Publiczność nie kryła łez, a festiwalowa zabawa ustąpiła miejsca refleksji. Sojka, mistrz łączenia jazzu, popu i poezji, znów poruszył serca. Piotr Garkowski, Hankę, znany jako Łatwogang, znowu zaskakuje. Po rekordowej zbiórce 282 milionów złotych, teraz w 3 dni uzbierał 12 milionów na leczenie 8-letniego Maxa. Chłopiec cierpi na dystrofię mięśniową Duchenna, a terapia genowa w Stanach Zjednoczonych to jego jedyna szansa. Ale Łatwogang nie zwalnia tempa. Nadwyżka z akcji trafi do kolejnego potrzebującego dziecka, 4-letniego Adasia. Wygląda na to, że ten influencer na rowerze ma więcej energii niż niejeden superbohater. Świat show biznesu wstrząśnięty. Stuart McLean, znany z seriali Virgin River i Arrow, został znaleziony martwy w Lions Bay. Kanadyjska policja potwierdziła, że doszło do zabójstwa, a śledztwo trwa. Aktor, który zawsze rozśmieszał wszystkich wokół, teraz pozostawił po sobie pustkę, której nie da się wypełnić.
0: Świat show biznesu wstrząśnięty niespodziewaną tragedią. Nicola Węgłowska, córka znanego aktora Mariusza Węgłowskiego, zmarła w wieku zaledwie 24 lat. Prokuratura we Wrocławiu prowadzi śledztwo, próbując rozwikłać tajemnicę tej nagłej śmierci. Mariusz Węgłowski, znany z ról twardych policjantów, teraz zmaga się z bólem, który nie mieści się w żadnym scenariuszu. Czyżby życie pisało najbardziej dramatyczne scenariusze?
1: Demi Moore, niekwestionowana królowa tegorocznego festiwalu filmowego w Cannes, przyciąga uwagę nie tylko swoimi kreacjami, ale i coraz bardziej wychudzoną sylwetką. W Hollywood znów zapanowała moda na skrajną szczupłość, a fani z niepokojem obserwują, jak ich ulubiona gwiazda staje się coraz cieńsza. Na czerwonym dywanie Moore zachwycała w różowej sukni z wielką kokardą, a potem zaskoczyła awangardowym zestawem z piórami. Czyżby powrót do heroin chic był już faktem? W 1992 roku na festiwalu Reading zespół L7 zyskał nieśmiertelną sławę, ale nie dzięki muzyce. Wokalistka Donita Sparks, zirytowana błotem i awarią sprzętu, rzuciła w tłum zużytym tamponem, co stało się symbolem buntu i walki z seksizmem. Choć gest ten przyćmił muzyczny dorobek grupy, umocnił ich status jako nieustraszonych buntowniczek. Kurt Cobain uznał to za genialne, a media zyskały temat na dekady.
0: Metalowe rogi, które wielu kojarzy z mrocznymi rytuałami, to w rzeczywistości gest ochronny z włoskiego folkloru, wprowadzony na scenę przez Roniego Jamesa Dio. Wokalista Black Sabbath, zastępując Ozziego Osborna, szukał własnego znaku rozpoznawczego i znalazł go w rodzinnym przesądzie. Choć gest ten stał się symbolem jedności fanów metalu, Dio musiał wielokrotnie tłumaczyć, że nie ma on nic wspólnego z satanizmem. Tymczasem Gene Simmons z Kiss próbował opatentować ten gest, co wywołało falę krytyki i kontrowersji w świecie rocka.
1: Chris Cornell, jadąc przez Seattle, przypadkowo usłyszał w radiu frazę Black Hole Sun, której nikt nie powiedział. Zamiast zignorować to przesłyszenie, w Quadrans stworzył jeden z największych hitów Soundgarden. Choć obawiał się, że utwór brzmi zbyt popowo, producent i zespół dostrzegli w nim potencjał na światowy przebój. Black Hole Sun zdobyło Grammy, a surrealistyczny teledysk z upiornymi uśmiechami stał się ikoną MTV. A co na to sam Cornell? Twierdził, że tekst to tylko zabawa językiem, bez głębszego sensu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Dzisiejsza prognoza przewiduje bezchmurne niebo i temperaturę 20 stopni w Katowicach. Z wiatrem północno-zachodnim o sile 3 metry na sekundę. W Toruniu zauważymy niewielkie zachmurzenie, temperaturę również 20 stopni. A wiatr północno-zachodni powieje z prędkością 5 metrów na sekundę. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Górze Kalwarii na ulicy Pijarskiej doszło do nietypowego zdarzenia. 42-letni kierowca Toyoty Yaris, będący pod wpływem alkoholu, uderzył w znak drogowy, tłumacząc, że zapomniał o jego istnieniu. Mężczyzna próbował przekupić policjantów, oferując im pieniądze, co tylko pogorszyło jego sytuację. Teraz grozi mu do 10 lat więzienia za jazdę bez uprawnień i próbę korupcji.
2: Policja zatrzymała czterech mężczyzn na posesji w Kobyłce, gdzie prowadzono nielegalny demontaż kradzionych samochodów. Trzej Polacy usłyszeli zarzuty paserstwa, a ich działalność miała związek z obywatelami Gruzji, którzy zamawiali części. Na miejscu znaleziono ponad 120 części samochodowych, w tym elementy z Toyot Corolli, skradzionych w Warszawie i okolicach. Zatrzymanym grozi do 5 lat więzienia.
1: W mediach społecznościowych wybuchła burza po wpisie twórców katolickiego profilu "Trudno być katolikiem, ale warto", którzy ostrzegli rodziców przed animacją "Kurozając" i "Świątynia Świstaka". Autorzy sugerują, że film zawiera treści związane ze społecznością LGBTQ+, co wywołało lawinę komentarzy. Internauci, w tym rodzice i fani popkultury, kwestionują tę interpretację, podkreślając, że animacja promuje wartości takie jak tolerancja i akceptacja. Eksperci przypominają, że obawy o negatywny wpływ osób nieheteronormatywnych na dzieci są bezpodstawne. Warszawa przeżywa muzyczne szaleństwo dzięki Taco Hemingwayowi, który dwukrotnie wyprzedał PGE Narodowy w ramach trasy Taco Hemingway 2026 Place Pitzour. Tysiące fanów zgromadziło się pod stadionem, tworząc niezapomnianą atmosferę. W związku z koncertami prowadzono zmiany w organizacji ruchu w stolicy, a władze apelują o korzystanie z transportu publicznego, szczególnie drugiej linii metra. Po zakończeniu koncertów uruchomione zostaną dodatkowe kursy tramwajów i autobusów, aby sprawnie rozwieźć uczestników.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Zaginęła 16-letnia Lena Spica z Otwocka. Ostatni raz widziana była w piątek, 22 maja, około godziny 13 w rejonie ulicy Kochanowskiego. Lena ma 160 cm wzrostu, krępą sylwetkę i ciemne włosy do ramion. W dniu zaginięcia miała na sobie białe spodenki, różowy top i różową torebkę. Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach.
1: Tomasz S., samozwańczy uzdrowiciel z Bysiny, został skazany na 1 rok więzienia w zawieszeniu za narażenie pacjentek na utratę zdrowia i życia. Dwie kobiety, które zrezygnowały z tradycyjnego leczenia raka na rzecz jego pseudoterapii, zmarły. Sąd uznał, że Tomasz S. oszukał pacjentki, przekonując je, że nie mają nowotworu. Wyrok wywołał oburzenie rodzin ofiar, które domagały się surowszej kary.
2: Ukraiński influencer wjechał sportowym samochodem na teren Morskiego Oka, co wywołało oburzenie i medialną burzę. Początkowo ukarany mandatem w wysokości 100 zł, teraz może stanąć przed poważniejszymi konsekwencjami. Małopolska policja domaga się 5-letniego zakazu wjazdu do strefy Schengen dla mężczyzny. Sprawa jest rozpatrywana na podstawie ustawy o ochronie przyrody.
1: Łatwo Gang, znany z charytatywnych akcji, ponownie rusza do działania, tym razem na rowerze z Zakopanego do Gdańska. Celem jest zebranie 12 milionów złotych na terapię genową dla 8-letniego Maxa Tockiego, cierpiącego na dystrofię mięśniową Duchenna. Influencer, który zorganizował akcję, podkreśla, że każda wpłata może pomóc uratować życie chłopca. Zbiórka trwa, a licznik nie zwalnia tempa.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Krakowie, w rejonie Lasu Wolskiego, odnaleziono ciało młodej kobiety. Małopolska policja potwierdziła, że ciało znalazł strażnik miejski w trudno dostępnym terenie. Choć tożsamość nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona, wszystko wskazuje na to, że może to być poszukiwana 12-letnia Elżbieta. Wstępne oględziny sugerują brak udziału osób trzecich, ale śledztwo trwa pod nadzorem prokuratora. 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął poseł Lewicy Łukasz Litewka. Prokuratura ustaliła, że polityk jechał prawidłowo, a kierowca Mitsubishi, który uderzył w jego rower, usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania śmiertelnego wypadku. Ekspertyza biegłych wykluczyła usterkę pojazdu jako przyczynę zdarzenia. Mimo to kierowca pozostaje na wolności po wpłaceniu kaucji. Krzysztof Jackowski, znany polski jasnowidz, ostrzega przed możliwymi problemami w ruchu turystycznym i nowym zagrożeniem zdrowotnym tego lata. Podczas upałów może pojawić się nowy wariant wirusa, na który medycyna będzie bezradna. Jackowski przewiduje również utrudnienia w podróżach, zwłaszcza lotniczych, oraz wzrost liczby lokalnych ognisk zakażeń. Sytuacja ma rozwijać się szybko i zaskakująco.
2: Dzień Matki to wyjątkowy czas, by wyrazić wdzięczność i miłość do najważniejszej kobiety w naszym życiu. Warto sięgnąć po wzruszające życzenia, które mogą stać się inspiracją do stworzenia osobistej wiadomości. Kilka ciepłych słów na pięknym papierze potrafi wywołać uśmiech i zbudować bliskość. W tym roku warto postawić na szczerość i unikać utartych sformułowań, by ten dzień był naprawdę wyjątkowy. Słuchacie Radia Super Ekspres.
1: Mija 10 lat od tragicznej śmierci Igora Stachowiaka na komisariacie we Wrocławiu. Choć policjanci zostali skazani, rodzina wciąż czuje brak sprawiedliwości. Ojciec Igora, Maciej Stachowiak, apeluje o wznowienie śledztwa, wskazując na nowe okoliczności dotyczące przyczyny zgonu. Sprawa pozostaje bolesnym tematem dla bliskich i budzi kontrowersje w społeczeństwie.
0: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Białystok za oknem, umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 17 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 19 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1032 hektopaskali. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwierleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Widzew Łódź pokonał Piasta Gliwice 2-1, zapewniając sobie utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie. Bramki dla Widzewa zdobyli Angel Baena i Mariusz Fornalczyk, a dla Piasta trafił Hugo Vallejo. Dzięki temu zwycięstwu oba zespoły pozostają w najwyższej klasie rozgrywkowej, a z ligi spada Lechia Gdańsk po porażce z Termalicą Bruk Bet Nieciecza. Na stadionie w Łodzi zasiadło ponad 17 tysięcy kibiców, którzy świętowali sukces swojej drużyny.
1: Lech Poznań zakończył sezon Ekstraklasy remisem 2-2 z Wisłą Płock. Mimo straty gola w końcówce, Kolejosz już wcześniej zapewnił sobie mistrzowski tytuł. Po meczu na stadionie przy Bułgarskiej rozpoczęła się huczna feta, która potrwa do rana. Na trybunach zasiadło ponad 41 tysięcy kibiców. Podczas ostatniej kolejki PKO BP Ekstraklasy zadebiutuje Centralny VAR, nowoczesne centrum operacyjne w Warszawie, które ma zrewolucjonizować decyzje sędziów. Dwa mecze, Lech Poznań, Wisła Płock oraz Raków Częstochowa, Arka Gdynia, będą obsługiwane bezpośrednio z tego centrum. Projekt wspierany przez Hawkeye Innovations i Orange Polska ma na celu przyspieszenie, precyzję i większą transparentność decyzji sędziowskich. PZPN planuje dalszy rozwój technologii, inwestując w to przedsięwzięcie około 10 milionów złotych. Podczas meczu Legii Warszawa z Motorem Lublin na stadionie przy Łazienkowskiej doszło do tragicznego zdarzenia. Jeden z kibiców Motoru Lublin zasłabł na trybunach i mimo szybkiej pomocy medycznej zmarł w szpitalu. Przed końcem meczu ogłoszono minutę ciszy, która poruszyła wszystkich obecnych. Klub Motor Lublin złożył kondolencje rodzinie i bliskim zmarłego kibica.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express. Real Madryt kończy nieudany sezon meczem z Atletikiem Bilbao. Trener Alvaro Arbeloa ogłosił, że po tym spotkaniu opuszcza klub, co otwiera drogę do powrotu Jose Mourinho. Portugalczyk, który prowadził Real w latach od 2010 do 2013, ma odbudować drużynę. Fabrizio Romano potwierdził, że Mourinho doszedł już do porozumienia z królewskimi.
1: Tomasz Wałdoch, były kapitan reprezentacji Polski i legenda Schalke 4 Gelsenkirchen, zaskoczył swoim wyglądem podczas Galaktiokos Show 2026. Choć ma już 55 lat, wciąż prezentuje się znakomicie. Wałdoch, znany z solidnej gry obronnej, rozegrał 74 mecze w drużynie narodowej, a jego kariera klubowa obejmowała występy w VfL Bochum i Jagiellonii Białystok. Mimo że wielu jego kolegów z boiska często pojawia się w mediach, on pozostaje na uboczu.
0: Dziś wieczorem w Gizie, pod majestatycznymi piramidami, odbędzie się wyjątkowa walka bokserska. Oleksandr Usyk, niepokonany ukraiński pięściarz, broni pasa mistrza świata WBC w wadze ciężkiej przeciwko holenderskiemu kickbokserowi Rico Verhoevenowi. To pierwszy pojedynek Usyka od lipca zeszłego roku, kiedy pokonał Daniela Dubois na Wembley. Verhoeven, były mistrz kickboksingu, staje do swojej drugiej bokserskiej walki, co czyni to wydarzenie jeszcze bardziej intrygującym. Magda Linette awansowała do drugiej rundy Roland Garros 2026 po emocjonującym meczu z 19-letnią Czeszką Terezą Walentową, wygrywając 5-7, 6-4, 7-6. Spotkanie trwało prawie 3 godziny i odbywało się w trudnych warunkach upału. Linette przełamała 3-letnią serię porażek w pierwszych rundach turnieju w Paryżu. W kolejnej rundzie zmierzy się z Jeleną Ostapenko lub Ellą Seidel.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Podczas trwającego Roland Garros 2026 w Paryżu tenisiści walczą nie tylko o tytuły, ale także o większe premie finansowe. Mistrzowie turnieju w singla zarobią niecałe 3 miliony euro. Jednak zawodnicy, w tym Iga Świątek, domagają się większego udziału w zyskach generowanych przez turnieje Wielkiego Szlema. Protestujący tenisiści planują opuszczać konferencje prasowe po 15 minutach, symbolizując tym samym 15% przychodów przeznaczanych na nagrody. Sytuacja staje się coraz bardziej napięta, a zawodnicy żądają także składek na świadczenia socjalne i większego wpływu na harmonogram rozgrywek. Pierwsza edycja gali Fight Mode przyniosła wiele emocji, a największym zaskoczeniem była porażka Macieja Stricza Sulenckiego z Kacprem Formelą po decyzji sędziów. Mimo początkowej dominacji Sulenckiego, Formela zdołał odwrócić losy walki, narzucając mordercze tempo. W drugim, najważniejszym starciu wieczoru Jessica Kusz pokonała Dominikę Rybak na punkty, mimo brutalnej wymiany ciosów. Obie zawodniczki wykazały się niezwykłą determinacją, ale to Kusz zdobyła jednogłośne uznanie sędziów. Lechia Gdańsk po przegranej z Termalicą Bruk Bet Nieciecza spadła z PKO BP Ekstraklasy, kończąc sezon na 16 miejscu. Klub twierdzi, że kara 5 ujemnych punktów nałożona przez PZPN była bezprawna i zamierza odwołać się do Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu w Lozannie. Nawet jeśli wyrok będzie korzystny, Lechia nie wróci do Ekstraklasy, ale może walczyć o odszkodowanie.
0: Iwana Knoll, znana jako Miss Mundialu, ponownie przyciąga uwagę przed Mistrzostwami Świata 2026. Chorwacka modelka i influencerka wydała piosenkę We Are The People, którą nazywa hymnem nadchodzącego turnieju. W teledysku występuje w odważnych kreacjach, co jest jej znakiem rozpoznawczym. Knoll, która zyskała popularność podczas mundialu w Katarze, kontynuuje swoją karierę jako DJ-ka pod pseudonimem Knoll Doll.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Bydgoszczy odczujemy temperaturę 18 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. Z kolei mieszkańcy Warszawy będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 20 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3387 odcinku Barw Szczęścia Bruno zaskoczy Karolinę propozycją szybkiego ślubu w Las Vegas. Choć początkowo niepewna, Karolina ostatecznie zgodzi się na ten szalony pomysł. Ślub odbędzie się w poniedziałek, 25 maja o godzinie 25 w TVP 2. Jednak to, co miało być romantycznym wydarzeniem, szybko zamieni się w katastrofę. Karolina, ubrana w kowbojski strój, wręczy Brunowi niespodziewany prezent ślubny, który zmieni wszystko. Bruno szybko pożałuje swojej decyzji, gdy odkryje, że jego świeżo upieczona żona ma na sumieniu przestępstwo. To wydarzenie może mieć poważne konsekwencje dla obojga.
2: W najnowszym 3390 odcinku serialu Barwy Szczęścia, który zostanie wyemitowany w czwartek, 28 maja, emocje sięgną zenitu. Justin, zdesperowany po zniszczeniu jego życia osobistego przez złośliwy deepfake, podejmie dramatyczną walkę o swoje dobre imię. Zrobi wszystko, by udowodnić swoją niewinność ukochanej Oli, która po obejrzeniu sfabrykowanego nagrania wyprowadziła się do matki. W hotelu Stanskich atmosfera jest napięta, a Justin, wspierany przez informatyka Sebastiana Kowalskiego, próbuje zdobyć dowody na manipulację Karoliny. Czy uda mu się odkryć prawdę i odzyskać zaufanie Oli? Odcinek pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji już wkrótce na TVP 2. W 931 odcinku tureckiego serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Kansel odkryje, kto podrzucił nielegalne substancje do kieszeni Poyraza. Jej brat Semih okaże się winowajcą, próbującym uniknąć odpowiedzialności. Kansel nie zamierza jednak odpuścić i zmusi go do przyznania się do winy. Wściekłość kobiety sięgnie zenitu, gdy zda sobie sprawę, że działania brata mogą zagrozić jej pozycji w rodzinie. Sahin, mąż Kansel, nieświadomy sytuacji, zostanie przez nią sprytnie oszukany. Odcinek pełen napięcia i dramatycznych zwrotów akcji już wkrótce w TVP 1. Finał sezonu M jak Miłość zapowiada się emocjonująco. W ostatnim, 1936 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 25 maja o 20:55, Barbara Mostowiak wyczuje, że z Arturem Rogowskim dzieje się coś niedobrego. Choć Artur będzie próbował ukryć swoje emocje, jego rozkojarzenie i nerwowość nie umkną uwadze seniorki rodu. Atmosfera w domu stanie się napięta, a Barbara spojrzy na zięcia z rezerwą i smutkiem. Artur zamiast jechać do Poznania, uda się do Joanny, co może oznaczać przełom w jego relacjach. Barbara, choć nie zna całej prawdy, zacznie przeczuwać, że w małżeństwie Marysi i Artura dzieje się coś złego. Jej intuicja i smutek na twarzy będą mówiły więcej niż słowa.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: M jak Miłość zaskoczy widzów emocjonującym finałem przed wakacjami. W 1936 odcinku Natalka Mostowiakowa przeżyje dramatyczną strzelaninę przed domem Mikołaja. Policjantka zmierzy się z uzbrojoną Darią, by uratować sytuację. Choć padnie strzał, Natalka wyjdzie z tego cało i pojawi się w nowym sezonie po wakacjach. Jednak jej ślub z Adamem wciąż stoi pod znakiem zapytania. Aktorka Dominika Suchecka zasugerowała na Instagramie, że do ceremonii może nie dojść. Czy dramatyczne wydarzenia wpłyną na jej decyzję? Odpowiedzi poznamy w nowym sezonie po wakacyjnej przerwie. Pierwsza miłość wkracza na ekrany z odcinkiem 4227 już w piątek, 29 maja. Paweł, który próbuje odnaleźć się po traumatycznych przeżyciach, niespodziewanie przygarnia psa z ulicy, co staje się początkiem dramatycznych wydarzeń. Jego tajemnicze zachowanie budzi niepokój, zwłaszcza gdy ukradkiem zrywa adresatkę z obroży zwierzęcia. Janek i Artur, zaniepokojeni, rozpoczynają prywatne śledztwo, które prowadzi do niepokojących odkryć. W tle narasta napięcie, a Paweł wpada w sieć intryg, z której trudno będzie się wydostać. Czy jego przeszłość z kolumbijskiego więzienia znów da o sobie znać? Odpowiedzi na te pytania przyniosą najbliższe odcinki. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18 na Polsacie oraz online na Polsat Box Go.
1: Pierwsza miłość wkracza na antenę z emocjonującym 4028 odcinkiem. Już 1 czerwca widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń pod kamienicą Marysi. Kacper, zmagający się z powrotem dawnego rywala, Pawła, traci kontrolę nad emocjami. Spotkanie obu mężczyzn przeradza się w gwałtowną konfrontację, która może zmienić wszystko. Kacper obawia się, że Paweł odbierze mu miejsce w rodzinie, które budował latami. Tymczasem Marysia i Julka z niecierpliwością czekają na wizytę Pawła, co tylko podsyca napiętą atmosferę. Czy Kacper ma powody do obaw? Odpowiedzi przyniesie najnowszy odcinek, który można obejrzeć na Polsacie lub online na Polsat Box Go. Pierwsza miłość wkracza na nowe tory w 4230 odcinku, który zostanie wyemitowany 3 czerwca. Paweł Krzyżanowski, bohater, którego losy śledzimy od lat, trafia do policyjnego aresztu po brutalnej bójce w parku. W trakcie weryfikacji danych okazuje się, że Paweł formalnie nie istnieje w państwowych rejestrach, co wywołuje szok wśród policjantów. Artur i Janek, jego przyjaciele, postanawiają wynająć prawnika, by pomóc Pawłowi wyjść z tej skomplikowanej sytuacji. Tymczasem Paweł, zamiast stawić się na komisariacie, odwiedza Marysię, co prowadzi do szczerej rozmowy o ich przeszłości. Serial Pierwsza miłość można oglądać od poniedziałku do piątku o 18 na Polsacie, a także online na platformie Polsat Box Go.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie małe zachmurzenie. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 18 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą 20 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła piąta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.

0: ponosi cały rząd, niezależnie od partyjnych różnic. Wpis Morawieckiego wpisuje się w coraz ostrzejszą narrację Prawa i Sprawiedliwości, sugerując, że obecna władza realizuje świadomy kurs polityczny. Szczególnie kontrowersyjna jest kwestia transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych, co według Morawieckiego omija demokratyczną debatę. 14 maja rosyjski pocisk uderzył w dom mieszkalny w Kijowie, zabijając 24 osoby, w tym dwie siostry, 12-letnią Liubawę i 17-letnią Wirę. Kilka dni temu odbył się ich pogrzeb, który poruszył całą Ukrainę. Matka dziewczynek, Tetiana, straciła już wcześniej męża na froncie, a teraz musiała pożegnać córki. Ceremonia stała się symbolem niewyobrażalnej straty, jaką niesie ze sobą wojna.
1: W sobotę w pobliżu Białego Domu doszło do strzelaniny, w której funkcjonariusze Secret Service zastrzelili uzbrojonego mężczyznę. Napastnik otworzył ogień do agentów, a w wyniku wymiany ognia ranna została również przypadkowa osoba. Mężczyzna, znany służbom z wcześniejszych incydentów, zmarł w szpitalu. Prezydent Donald Trump przebywał w tym czasie w Białym Domu, ale strzelanina miała miejsce kilkaset metrów od rezydencji.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Ćma bukszpanowa, inwazyjny szkodnik z Azji. Od 2012 roku niszczy polskie ogrody, atakując głównie bukszpany. Właściciele ogrodów mogą sięgnąć po ekologiczne metody, takie jak mieszanka wody z octem i szarym mydłem, by zwalczyć gąsienice. Jeśli naturalne sposoby zawiodą, dostępne są silniejsze środki chemiczne, które skutecznie eliminują owady. Ważne jest szybkie działanie, by uchronić rośliny przed całkowitym zniszczeniem.
1: Wiosna 2026 to czas wielkiego powrotu jeansu, który dominuje w modzie w formie total looków i oversize'owych fasonów. Projektanci stawiają na różnorodność krojów i odcieni, zachęcając do tworzenia warstwowych zestawów, które łączą wygodę z aktualnymi trendami. Małgorzata Rozenek-Majdan doskonale ilustruje ten trend, prezentując stylizacje, które łączą denim z codziennym luzem i elegancją. Jeans, dzięki swojej uniwersalności, jest kluczowym elementem wiosennej garderoby, oferując szerokie możliwości stylizacyjne.
0: Polacy chętnie wybierają żywotniki do tworzenia żywopłotów, ale te popularne iglaki mogą przynosić pecha. Ludowe podania ostrzegają, że sadzenie tui w pobliżu domów może negatywnie wpływać na relacje rodzinne i zdrowie domowników. Dawniej kojarzono je ze smutkiem i umieszczano głównie na cmentarzach. Eksperci zwracają uwagę na toksyczne substancje wydzielane przez te rośliny. Truskawki szybko tracą świeżość, ale istnieje prosty sposób, by temu zaradzić. Zanurzenie owoców w roztworze z miodu i wody może przedłużyć ich świeżość nawet dwukrotnie. Wystarczy rozpuścić jedną łyżeczkę miodu w jednej szklance wody i zalać truskawki. Ważne jest także przechowywanie ich w szerokim pojemniku z ręcznikiem papierowym, co pomoże wchłonąć nadmiar wilgoci.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Dominika Chorosińska ponownie wspiera akcję charytatywną Łatwoganga, który jedzie rowerem przez Polskę, zbierając pieniądze na leczenie 8-letniego Maxa. Chłopiec cierpi na dystrofię mięśniową Duchena, a celem zbiórki jest 12 milionów złotych. Dotychczas udało się zebrać ponad 8,2 miliona złotych. Chorosińska, mimo wcześniejszych kontrowersji, aktywnie nagłaśnia tę inicjatywę.
0: Jolanta Kwaśniewska, była pierwsza dama, podzieliła się szczegółami na temat życia rodzinnego, podkreślając bliskie relacje z córką Aleksandrą i zięciem Kubą Badachem. Rodzinę Kwaśniewskich łączy wspólna pasja do narciarstwa, które traktują jako ważny element wspólnego spędzania czasu. Jolanta promuje również zdrowy styl życia, zachęcając do aktywności fizycznej, szczególnie w dojrzałym wieku. Podkreśla, że dbałość o jakość w każdym aspekcie życia jest dla niej kluczowa. Sławomir Mentzen, lider Konfederacji, zaskoczył internautów, stając za barem w swoim toruńskim pubie Mentzen i osobiście nalewając piwo. Polityk, znany z promowania filozofii ciężkiej pracy, szybko przyciągnął uwagę, pokazując się w nietypowej dla polityków roli. Zdjęcie, które opublikował, idealnie wpisuje się w jego strategię budowania wizerunku przedsiębiorcy. Ten niecodzienny ruch szybko podbił internet, przypominając o jego biznesowych przedsięwzięciach.
1: Donald Tusk, obecny premier Polski, od lat zmaga się z kontrowersjami wokół swoich słów z artykułu z 1987 roku, gdzie stwierdził, że polskość to nienormalność. Wypowiedź ta, często wyrywana z kontekstu, była częścią szerszej refleksji na temat polskiej tożsamości i nie miała na celu krytyki narodu. Tusk w tamtym czasie angażował się w działalność Solidarności i publikował teksty historyczne oraz intelektualne. Nawet Jarosław Kaczyński w 2022 roku przyznał, że Tusk w swoim artykule ostatecznie wybiera Polskę.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1032 hektopaskali. W Krakowie odnotujemy 18 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Szczecinie możemy spodziewać się temperatury 20 stopni oraz niewielkie zachmurzenie. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Co słychać w świecie gwiazd i show biznesu? Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express. Edward Żentara, chłopak z Sianowa, który z prowincji trafił na wielkie ekrany, stał się ikoną lat 80. Jego rola w Karate po polsku była jak cios karate w serca widzów, a Siekierezada pokazała, że potrafi walczyć nie tylko z przeciwnikami, ale i z własnymi demonami. Żentara, niczym poeta zmagający się z losem, stał się głosem pokolenia, które w jego postaciach odnajdywało swoje marzenia i frustracje. Czyżby to nie fikcja, a prawdziwe życie?
1: Coraz mniej dzieci uczęszcza na lekcje religii, a pierwsza komunia święta staje się dla wielu celebrytów jedynie opcjonalnym wydarzeniem. Małgorzata Rozenek-Majdan i Edyta Górniak otwarcie mówią o tym, że ich dzieci same decydują o swojej duchowej drodze. Anna Mucha i Agnieszka Kaczorowska idą jeszcze dalej, wychowując swoje pociechy w duchu otwartości na wszystkie religie. Czyżby tradycyjna religijność traciła na znaczeniu w świecie gwiazd?
0: Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut-Jerzyna znowu pokazali, jak przyciągnąć uwagę na festiwalu Polsat Hit 2026. Ibisz w swoim nieśmiertelnym stylu zaskoczył wszystkich rockowym lookiem i słynnym dzióbkiem, udowadniając, że czas dla niego stanął w miejscu. Paulina Sykut-Jerzyna również nie pozostawała w tyle, zachwycając nowoczesnym, rockowym stylem z kobiecym pazurem. Duet ten, jak zawsze, skradł całe show, a ich zdjęcia błyskawicznie obiegły media społecznościowe.
1: Księżniczka Magdalena, po dekadzie spędzonej w Stanach, wróciła do Szwecji z rodziną i od razu rzuciła się w wir pracy. Tym razem postanowiła podbić serca najmłodszych widzów swoim nowym serialem animowanym Hidden Islands, który zadebiutuje jesienią 2026 roku. Czyżby Magdalena chciała udowodnić, że nie tylko starsza siostra Wiktoria potrafi być na świeczniku? Czas pokaże, czy ekologiczne przygody trojga bohaterów przyciągną uwagę młodych widzów i poprawią wizerunek księżniczki. Polsat Hit Festival 2026 w Sopocie dostarczył widzom wielu emocji, ale nie obyło się bez niespodzianek. Michał Szpak, który miał być gwiazdą wieczoru, zniknął z listy wykonawców, a organizatorzy nabrali wody w usta. Julia Wieniawa, nieświadomie czy nie, przejęła jego rolę, wykonując dodatkowy utwór. Oficjalne wyjaśnienie? Problemy zdrowotne, choć fani wciąż czekają na więcej szczegółów. Cóż, miejmy nadzieję, że to nie mewy przestraszyły Szpaka. Na festiwalu Polsat Hit w Sopocie Krzysztof Skiba i jego żona przyciągnęli wszystkie spojrzenia. Karolina Skiba po spektakularnej metamorfozie zaprezentowała się w ultraobcisłej sukience, która niemalże doprowadziła do modowej katastrofy. Biust prawie wypadł z dekoltu, ale para zdawała się tym nie przejmować, pozując z szerokimi uśmiechami. Krzysztof Skiba, jak zawsze, doskonale wiedział, jak skupić na sobie uwagę mediów. Żona dla Polaka wyrusza na podbój Australii. Po sukcesach w Ameryce Północnej czas na zielony kontynent, gdzie polska diaspora czeka na miłosne przygody. Kacper Kuszewski, ulubieniec widzów, znów poprowadzi program, a nagrania planowane są w Melbourne lub Sydney. Czy Polacy z antypodów znajdą swoje drugie połówki? Czas pokaże. Dominika Serowska, partnerka Marcina Hakiela, znowu w centrum uwagi. Po emocjonującym występie w programie Królowa Przetrwania, celebrytka trafiła do szpitala, co zaniepokoiło jej fanów. Na Instagramie podzieliła się zdjęciem z Wenflonem, podpisując je wymownie. Tak się kończą konfrontacje. Na szczęście już wróciła do domu, choć przyznaje, że musi się oszczędzać. Cóż, życie w blasku fleszy bywa wyczerpujące.
0: Ach, Dzień Matki. Czas, kiedy wszyscy prześcigają się w wymyślaniu najbardziej wzruszających życzeń dla swoich matek chrzestnych. Bo przecież zwykły prezent to za mało. Trzeba sięgnąć po słowa pełne emocji, które zapadną w pamięć na wieki. W końcu, kto by nie chciał być mistrzem w sztuce składania życzeń, które wywołują łzy wzruszenia? A może po prostu wystarczy krótki SMS z emoji? Bo przecież nowoczesność wymaga prostoty. Cóż, każdy sposób jest dobry, by pokazać, że pamiętamy o tych, którzy zawsze byli dla nas wsparciem.
1: W latach 60. FBI postanowiło rozwiązać zagadkę rockowego przeboju Louie Louie zespołu The Kingsmen. Rodzice wpadli w panikę, przekonani, że niewyraźny śpiew kryje obsceniczne treści. Po 31 miesiącach śledztwa i 119 stronach raportu agenci musieli przyznać, że tekst jest po prostu niezrozumiały. Ironią losu jest fakt, że prawdziwe przekleństwo wykrzyczane przez perkusistę umknęło ich uwadze. To tylko dowód na to, że czasem nawet najpoważniejsze instytucje mogą się potknąć o własne sznurowadła. Terry Kath, gitarowy geniusz zespołu Chicago, zginął w wyniku tragicznego błędu podczas zabawy z bronią, pozostawiając muzyczny świat w szoku. Jimi Hendrix uważał go za lepszego gitarzystę od siebie, co mówi samo za siebie. Po jego śmierci Chicago z drapieżnego rocka przeszło na przesłodzone ballady, tracąc swój pierwotny pazur. Wielu fanów twierdzi, że prawdziwe Chicago umarło razem z Kathem, a zespół stał się cieniem swojej dawnej chwały.
0: W 1981 roku w szwajcarskim Montreux doszło do muzycznego starcia tytanów. Queen i David Bowie w atmosferze pełnej napięć i pizzy stworzyli Under Pressure. Legendarne spotkanie niemal zakończyło się katastrofą, gdy John Deacon po kolacji z winem zapomniał słynnego riffu basowego. Na szczęście Bowie wkroczył do akcji, ratując sytuację. Choć utwór stał się hitem, jego powstanie było pełne dramatów, a Queen i Bowie nigdy nie wykonali go razem na żywo.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Katowice za oknem bezchmurne niebo z temperaturą 20 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie także 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1031 hektopaskali. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Policja w Otwocku poszukuje 16-letniej Leny Spisi, która zaginęła w piątek, 22 maja. Nastolatka była ostatnio widziana około godziny 13 przy ulicy Kochanowskiego. Lena ma około 160 cm wzrostu, krępą sylwetkę i ciemne, proste włosy do ramion. W dniu zaginięcia miała na sobie białe spodenki, różowy top i różową torebkę. Policja apeluje o pomoc w ustaleniu jej miejsca pobytu. Na trasie S8 w okolicach Wolicy doszło do poważnego wypadku. Kobieta kierująca Peugeotem z trojgiem dzieci straciła panowanie nad pojazdem i uderzyła w bariery energochłonne. Jedno z dzieci wypadło z samochodu przez tylną szybę, ale wszystkie dzieci zostały już wypisane ze szpitala. Na miejscu interweniowały służby ratunkowe, w tym śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego.
2: W centrum Warszawy rozpoczną się nocne remonty dróg w okolicach Dworca Centralnego. Prace na ulicy Emilii Plater ruszą z poniedziałku na wtorek, a zakończą się w środę rano. W środę wieczorem drogowcy przeniosą się do Alei Jerozolimskich, gdzie utrudnienia potrwają do czwartkowego poranka. Zmiany w ruchu obejmą także trasy autobusów miejskich. W najbliższą sobotę, 30 maja, Warszawa zaprasza na spektakularną paradę łodzi River Lights 2026, która otworzy sezon letni w dzielnicy Wisła. Wydarzenie rozpocznie się po zachodzie słońca, a sercem imprezy będzie bulwar imienia Grzymały Siedleckiego. W paradzie wezmą udział ozdobione i oświetlone łodzie, a za oprawę muzyczną odpowiadać będą Lili Hauser i Fao Sanato. Organizatorzy zachęcają do zajęcia miejsc na mostach, plażach i bulwarach, aby w pełni cieszyć się tym wyjątkowym widowiskiem.
1: PGE Narodowy w Warszawie stał się epicentrum rapowego szaleństwa dzięki koncertowi Taco Hemingwaya. W ramach trasy 2026 raper zgromadził komplet publiczności, a bilety wyprzedały się błyskawicznie. W związku z wydarzeniem wprowadzono zmiany w komunikacji miejskiej, a druga linia metra okazała się najwygodniejszym środkiem transportu. Dodatkowe autobusy i tramwaje pomogą w sprawnym powrocie uczestników po koncercie. Dziś w Warszawie 24-letni kierowca Toyoty potrącił 37-letnią rowerzystkę i próbował uciec z miejsca zdarzenia, jadąc pod prąd. Mężczyzna zignorował sygnały służby ochrony państwa, co doprowadziło do kolejnego zderzenia z inną Toyotą i autobusem miejskim. Po zatrzymaniu okazało się, że miał ponad 1,7 promila alkoholu we krwi oraz śladowe ilości narkotyków. W jego samochodzie znaleziono także mefedron.
2: W Ząbkach pod Warszawą doszło do tragicznego wypadku, w którym niespełna 2-letni chłopiec utonął w oczku wodnym na terenie klubu dziecięcego. Prokuratura wszczęła śledztwo, a dwie kobiety, odpowiedzialne za bezpieczeństwo dzieci, usłyszały zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci. Obie zostały objęte dozorem policyjnym i mają zakaz kontaktowania się ze świadkami oraz ze sobą nawzajem. Śledztwo trwa, a prokuratura planuje dalsze przesłuchania.
1: Dziś nad ranem w Sochaczewie wybuchł pożar w budynku jednorodzinnym przy ulicy Głogowej. W akcji gaśniczej uczestniczyło 27 strażaków z lokalnych jednostek, którzy szybko opanowali sytuację. 7 osób zdołało się ewakuować, jednak 5 osób trafiło do szpitala z objawami zatrucia gazami pożarowymi. Pożar ugaszono przy użyciu drona z kamerą termowizyjną, co przyspieszyło działania strażaków. W czwartek w Trzcińcu doszło do niebezpiecznego incydentu, gdy 56-letni kierowca Mercedesa wpadł do stawu, regulując radio. Na szczęście mężczyzna wyszedł z tego bez szwanku, choć jego auto musieli wyciągać strażacy. Kierowca został ukarany mandatem w wysokości 500 zł.
2: W Krakowie doszło do tragicznego zdarzenia z udziałem 60-letniego mężczyzny, który został wypisany ze szpitalnego oddziału ratunkowego mimo niepokojącego stanu. Po opuszczeniu szpitala przez kilka godzin stał zdezorientowany przed budynkiem, a 2 dni później zmarł. Rzecznik praw pacjenta rozpoczął postępowanie wyjaśniające w tej sprawie, aby ustalić, czy doszło do naruszenia praw pacjenta. Szpital zlecił przeprowadzenie sekcji zwłok, której wyniki będą znane za kilka miesięcy.
1: Ukraiński influencer wywołał skandal, wjeżdżając sportowym samochodem w rejon Morskiego Oka, łamiąc zakaz wjazdu na teren Parku Narodowego. Początkowo ukarany mandatem 100 zł, teraz może stanąć przed poważniejszymi konsekwencjami, w tym zakazem wjazdu do Polski i strefy Schengen na 5 lat. Policja prowadzi dodatkowe działania w oparciu o ustawę o ochronie przyrody. Kultowe piramidy w Ustroniu Zawodziu, niegdyś symbol luksusu PRL, powoli znikają. Te charakterystyczne budynki, zaprojektowane przez wybitnych architektów, były miejscem wypoczynku dla elity PRL. Po przemianach ustrojowych losy kompleksu potoczyły się dramatycznie, a dawny hotel Maciejka popada w ruinę. Próby przekształcenia go w luksusowe kasyno spotkały się z oporem mieszkańców, co ostatecznie doprowadziło do jego zaniedbania.
2: W Szczecinie trwa śledztwo w sprawie tajemniczej śmierci 19-letniego strażnika granicznego. Ciało młodego mężczyzny znaleziono 19 maja w internacie, gdzie wcześniej spożywał alkohol z dwoma innymi funkcjonariuszami. Sekcja zwłok nie wyjaśniła przyczyny zgonu, dlatego prokuratura zleciła dodatkowe badania toksykologiczne i histopatologiczne. Wyniki mogą być znane dopiero za kilka miesięcy, a kluczowe mogą okazać się zeznania dwóch pozostałych uczestników spotkania.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Umiarkowane zachmurzenie i temperatura 17 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 19 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
1: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W przyszłym tygodniu kierowcy mogą spodziewać się niewielkich obniżek cen paliw na stacjach. Benzyna 95 ma kosztować około 6 zł i 36 groszy za litr, a diesel niecałe 7 zł za litr. Największą ulgę odczują tankujący benzynę 98, której cena spadnie poniżej 7 zł za litr. Obniżki następują po tygodniu podwyżek, kiedy to ceny osiągnęły maksymalny poziom w ramach pakietu CPN. Kluczowe dla przyszłych cen będzie przedłużenie tego pakietu, którego obowiązywanie kończy się 31 maja. Sytuacja na Bliskim Wschodzie nadal pozostaje czynnikiem ryzyka dla stabilności cen.
2: W Kielcach dostępnych jest aż 320 działek w rodzinnych ogrodach działkowych imienia Stefana Żeromskiego. Koszt rozpoczęcia użytkowania to jednorazowa opłata w wysokości 704 zł. Formalności można załatwić w zaledwie 10 minut. Działki oferują bliskość natury i rozbudowaną infrastrukturę wodną, choć nie ma tam sieci elektrycznej. Zmiany pokoleniowe sprawiają, że starsi działkowcy rezygnują, a młodsze pokolenia nie zawsze chcą przejmować działki. Podobna sytuacja występuje w innych miastach, gdzie działki stają się alternatywą dla miejskiego życia.
1: Utrzymanie psa lub kota w 2026 roku stało się poważnym wyzwaniem finansowym dla wielu właścicieli. Miesięczne wydatki na pupila mogą sięgać od 150 zł dla kota do ponad 1000 zł dla dużego psa. Koszty obejmują nie tylko karmę, ale także wizyty u weterynarza, które mogą gwałtownie wzrosnąć w przypadku nagłych chorób. Właściciele coraz częściej sięgają po ubezpieczenia dla zwierząt, aby zminimalizować ryzyko wysokich rachunków. Eksperci podkreślają, że zwierzę to zobowiązanie na lata, a koszty jego utrzymania są stałym elementem domowego budżetu. Wzrost cen wynika z drożejących surowców, usług weterynaryjnych oraz rosnących oczekiwań właścicieli wobec jakości opieki nad zwierzętami.
2: Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu nową monetę okolicznościową o nominale 5 zł z serii Odkryj Polskę. Moneta ta upamiętnia zespół pałacowo-parkowy w Kozłówce, uznawany za jedną z najlepiej zachowanych rezydencji arystokratycznych w Polsce. Na rewersie monety widnieje dziedziniec oraz elewacja frontowa pałacu. Emisja obejmuje do 1 000 000 sztuk, a moneta jest dostępna we wszystkich oddziałach Narodowego Banku Polskiego. Kozłówka, nazywana perłą Lubelszczyzny, to miejsce o bogatej historii, które obecnie pełni funkcję muzeum. W czerwcu Narodowy Bank Polski planuje kolejną emisję, tym razem srebrnej monety z okazji 50. rocznicy czerwca 76.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: 24 maja to niedziela niehandlowa, co oznacza, że większość dużych sklepów i galerii handlowych będzie zamknięta. W całym 2026 roku przewidziano tylko 8 niedziel handlowych, z czego 3 ostatnie przypadają w grudniu. Po 24 maja kolejna niedziela handlowa odbędzie się dopiero 28 czerwca. W niedzielę niehandlowe otwarte mogą być stacje paliw, apteki, kwiaciarnie, cukiernie oraz małe sklepy, jeśli za ladą stoi właściciel. Warto planować zakupy z wyprzedzeniem, aby uniknąć problemów z dostępnością produktów. Od 1 października wchodzą w życie nowe przepisy podatkowe, które mają zaostrzyć walkę z oszustwami podatkowymi. Zmiany obejmują sposób liczenia biegu przedawnienia zobowiązań podatkowych, co da urzędnikom więcej czasu na ściganie nieujawnionych dochodów. Likwidacji ulegnie możliwość zawieszania biegu przedawnienia w przypadku wszczęcia postępowania karnego skarbowego. Uproszczone zostaną również zasady rozliczania podatków, w tym zniesienie obowiązku raportowania krajowych schematów podatkowych. Wszystkie lokalne interpretacje podatkowe będą dostępne w ogólnym polskiej bazie, co ułatwi dostęp do informacji. Nowelizacja ma na celu ograniczenie biurokracji i uproszczenie codziennych rozliczeń podatkowych. Europejska grupa CSG i południowoafrykańska firma Reunert utworzyły spółkę Joint Venture Fuchs Electronics Europe na Słowacji. Nowe przedsiębiorstwo w Dubnicy nad Wachą będzie produkować elektroniczne zapalniki do amunicji wielkokalibrowej. Produkcja ta ma kluczowe znaczenie dla wzmocnienia strategicznej autonomii Unii Europejskiej w zakresie obronności. Reunert posiada 51% udziałów, a CSG 49%, co czyni CSG jednym z kluczowych producentów zapalników elektronicznych w Europie. Inwestycja ta zwiększy bezpieczeństwo łańcuchów dostaw i odpowie na rosnące zapotrzebowanie na nowoczesne rozwiązania militarne. Dzięki tej współpracy CSG wzmocni swoją pozycję na rynku europejskim jako dostawca nowoczesnej amunicji. Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych rozpoczęła realizację ambitnego planu budowy nowej generacji pancerników typu Trump. Te ogromne jednostki, napędzane dwoma reaktorami jądrowymi, mają zrewolucjonizować potęgę morską USA. Kluczowym elementem projektu jest modułowa strategia budowy z finalnym montażem w stoczni Newport News Shipbuilding. Pierwszy z 15 planowanych pancerników, USS Defiant, ma wejść do służby w 2036 roku. Cały program, którego koszt szacuje się na ponad 217 miliardów dolarów, budzi jednak obawy o wydolność amerykańskiego przemysłu stoczniowego. Krytycy zastanawiają się również nad skutecznością tak kosztownych jednostek w obliczu współczesnych wyzwań strategicznych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Bydgoszczy odczujemy temperaturę 18 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. Z kolei mieszkańcy Warszawy będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 20 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3387 odcinku Barw Szczęścia Bruno zaskoczy Karolinę propozycją szybkiego ślubu w Las Vegas. Choć początkowo niepewna, Karolina ostatecznie zgodzi się na ten szalony pomysł. Ślub odbędzie się w poniedziałek, 25 maja o godzinie 25 w TVP 2. Jednak to, co miało być romantycznym wydarzeniem, szybko zamieni się w katastrofę. Karolina, ubrana w kowbojski strój, wręczy Brunowi niespodziewany prezent ślubny, który zmieni wszystko. Bruno szybko pożałuje swojej decyzji, gdy odkryje, że jego świeżo upieczona żona ma na sumieniu przestępstwo. To wydarzenie może mieć poważne konsekwencje dla obojga.
2: W najnowszym 3390 odcinku serialu Barwy Szczęścia, który zostanie wyemitowany w czwartek, 28 maja, emocje sięgną zenitu. Justin, zdesperowany po zniszczeniu jego życia osobistego przez złośliwy deepfake, podejmie dramatyczną walkę o swoje dobre imię. Zrobi wszystko, by udowodnić swoją niewinność ukochanej Oli, która po obejrzeniu sfabrykowanego nagrania wyprowadziła się do matki. W hotelu Stanskich atmosfera jest napięta, a Justin, wspierany przez informatyka Sebastiana Kowalskiego, próbuje zdobyć dowody na manipulację Karoliny. Czy uda mu się odkryć prawdę i odzyskać zaufanie Oli? Odcinek pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji już wkrótce na TVP2. W 931 odcinku tureckiego serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Kansel odkryje, kto podrzucił nielegalne substancje do kieszeni Poyraza. Jej brat Semih okaże się winowajcą, próbującym uniknąć odpowiedzialności. Kansel nie zamierza jednak odpuścić i zmusi go do przyznania się do winy. Wściekłość kobiety sięgnie zenitu, gdy zda sobie sprawę, że działania brata mogą zagrozić jej pozycji w rodzinie. Sahin, mąż Kansel, nieświadomy sytuacji, zostanie przez nią sprytnie oszukany. Odcinek pełen napięcia i dramatycznych zwrotów akcji już wkrótce w TVP1. Finał sezonu M jak Miłość zapowiada się emocjonująco. W ostatnim, 1936 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 25 maja o 20.55, Barbara Mostowiak wyczuje, że z Arturem Rogowskim dzieje się coś niedobrego. Choć Artur będzie próbował ukryć swoje emocje, jego rozkojarzenie i nerwowość nie umkną uwadze seniorki rodu. Atmosfera w domu stanie się napięta, a Barbara spojrzy na zięcia z rezerwą i smutkiem. Artur zamiast jechać do Poznania, uda się do Joanny, co może oznaczać przełom w jego relacjach. Barbara, choć nie zna całej prawdy, zacznie przeczuwać, że w małżeństwie Marysi i Artura dzieje się coś złego. Jej intuicja i smutek na twarzy będą mówiły więcej niż słowa.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: M jak Miłość zaskoczy widzów emocjonującym finałem przed wakacjami. W 1936 odcinku Natalka Mostowiakowa przeżyje dramatyczną strzelaninę przed domem Mikołaja. Policjantka zmierzy się z uzbrojoną Darią, by uratować sytuację. Choć padnie strzał, Natalka wyjdzie z tego cało i pojawi się w nowym sezonie po wakacjach. Jednak jej ślub z Adamem wciąż stoi pod znakiem zapytania. Aktorka Dominika Suchecka zasugerowała na Instagramie, że do ceremonii może nie dojść. Czy dramatyczne wydarzenia wpłyną na jej decyzję? Odpowiedzi poznamy w nowym sezonie po wakacyjnej przerwie. Pierwsza miłość wkracza na ekrany z odcinkiem 4227 już w piątek, 29 maja. Paweł, który próbuje odnaleźć się po traumatycznych przeżyciach, niespodziewanie przygarnia psa z ulicy, co staje się początkiem dramatycznych wydarzeń. Jego tajemnicze zachowanie budzi niepokój, zwłaszcza gdy ukradkiem zrywa adresatkę z obroży zwierzęcia. Janek i Artur, zaniepokojeni, rozpoczynają prywatne śledztwo, które prowadzi do niepokojących odkryć. W tle narasta napięcie, a Paweł wpada w sieć intryg, z której trudno będzie się wydostać. Czy jego przeszłość z kolumbijskiego więzienia znów da o sobie znać? Odpowiedzi na te pytania przyniosą najbliższe odcinki. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18 na Polsacie oraz online na Polsat Box Go.
1: Pierwsza miłość wkracza na antenę z emocjonującym 4028 odcinkiem. Już 1 czerwca widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń pod kamienicą Marysi. Kacper, zmagający się z powrotem dawnego rywala, Pawła, traci kontrolę nad emocjami. Spotkanie obu mężczyzn przeradza się w gwałtowną konfrontację, która może zmienić wszystko. Kacper obawia się, że Paweł odbierze mu miejsce w rodzinie, które budował latami. Tymczasem Marysia i Julka z niecierpliwością czekają na wizytę Pawła, co tylko podsyca napiętą atmosferę. Czy Kacper ma powody do obaw? Odpowiedzi przyniesie najnowszy odcinek, który można obejrzeć na Polsacie lub online na Polsat Box Go. Pierwsza miłość wkracza na nowe tory w 4230 odcinku, który zostanie wyemitowany 3 czerwca. Paweł Krzyżanowski, bohater, którego losy śledzimy od lat, trafia do policyjnego aresztu po brutalnej bójce w parku. W trakcie weryfikacji danych okazuje się, że Paweł formalnie nie istnieje w państwowych rejestrach, co wywołuje szok wśród policjantów. Artur i Janek, jego przyjaciele, postanawiają wynająć prawnika, by pomóc Pawłowi wyjść z tej skomplikowanej sytuacji. Tymczasem Paweł, zamiast stawić się na komisariacie, odwiedza Marysię, co prowadzi do szczerej rozmowy o ich przeszłości. Serial Pierwsza Miłość można oglądać od poniedziałku do piątku o 18 na Polsacie, a także online na platformie Polsat Box Go.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będzie małe zachmurzenie. Gdańsk to miasto przywita nas temperaturą 18 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 7 metrów na sekundę. W Poznaniu natomiast termometry pokażą 20 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4 osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła szósta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Interwencja służb w mieszkaniu rodziny prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku wywołała polityczną burzę. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz skrytykował działania państwa, twierdząc, że doszło do przekroczenia czerwonej linii. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji tłumaczy, że lokal nie był objęty ochroną Służby Ochrony Państwa, ponieważ należy do członka rodziny prezydenta, a nie do niego samego. Premier Donald Tusk podkreślił, że fałszywe alarmy stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa i zapowiedział działania mające na celu identyfikację odpowiedzialnych za te prowokacje. Amerykańskie służby zatrzymały 32-letniego Mohammada Alsa za te prowokacje.

0: których 201 udało się ewakuować. Stan kilkunastu uratowanych jest krytyczny. Władze Stanów Zjednoczonych odwołały rotacyjne rozmieszczenie swoich żołnierzy w Polsce, co wywołało szok i poczucie zdrady w Warszawie. Decyzja ta jest wynikiem niespójnej komunikacji między obecną a poprzednią administracją amerykańską. Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, Tom Rose, zaproponował zamiast tego stałą, choć mniejszą obecność wojskową, co mogłoby odbudować zaufanie i przynieść oszczędności. Obecnie w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Prezydenci Litwy, Łotwy i Estonii wezwali NATO do przekształcenia misji Air Policing w pełnoprawną obronę powietrzną. Apel ten jest odpowiedzią na rosnące zagrożenia związane z dronami i rosyjską dezinformacją. W ostatnich dniach doszło do incydentów z dronami, które naruszyły przestrzeń powietrzną państw bałtyckich, co podkreśla potrzebę wzmocnienia obrony. Prezydenci podkreślają konieczność zwiększenia obecności sojuszników i wzmocnienia zdolności obronnych regionów.
0: Rosja prowadzi tajny program wojskowy SCYTA, który zakłada rozmieszczenie pocisków balistycznych z głowicami jądrowymi na dnie Oceanu Arktycznego. System ten, wykorzystujący pociski SCIF, ma być niewykrywalny i zdolny do długotrwałego pozostawania w uśpieniu, co stanowi poważne zagrożenie dla NATO. Projekt realizowany jest z udziałem specjalistycznych jednostek, takich jak okręt transportowy Zwiezdoczka i okręt podwodny Sarow. Działania te nie naruszają międzynarodowych traktatów, jeśli odbywają się w rosyjskich wodach terytorialnych. Ameryka przygotowuje się do obchodów Memorial Day, które w tym roku przypadają na poniedziałek 25 maja. W Chicago centralnym punktem uroczystości będzie parada, a Polonia zorganizuje własne obchody, w tym mszę świętą w intencji poległych żołnierzy. W sobotę wieczorem na Navy Pier odbędzie się pokaz fajerwerków, który oficjalnie otworzy letni sezon w mieście. Memorial Day to ważne święto w Stanach Zjednoczonych, upamiętniające wszystkich żołnierzy, którzy zginęli w służbie kraju. Pralka to jedno z najczęściej używanych urządzeń domowych, które z czasem może gromadzić kamień i nieprzyjemne zapachy. Zamiast drogich środków chemicznych, warto wypróbować domową metodę czyszczenia przy użyciu cytryny i pasty do zębów. Wystarczy nałożyć pastę na plasterki cytryny, wrzucić je do bębna pralki i ustawić wysoką temperaturę prania. Regularne czyszczenie i pozostawianie uchylonych drzwiczek po praniu pomoże utrzymać pralkę w dobrej kondycji.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Sansevieria, popularna roślina domowa, może odzyskać swój blask dzięki naturalnej odżywce z batatów. Eksperci polecają ten prosty preparat, który dostarcza niezbędnych składników mineralnych, takich jak cynk, fosfor i azot. Wystarczy zblendować batata z wodą i podlewać roślinę co 2 tygodnie. Latem Sansevieria potrzebuje umiarkowanego podlewania i rozproszonego światła, a także regularnego przecierania liści z kurzu.
0: Rosoł, ulubiona zupa na polskich stołach, często bywa mętny, co psuje jego wygląd. Istnieje jednak prosty sposób na przywrócenie mu klarowności. Wystarczy dodać kilka kropli soku z cytryny lub octu, co spowoduje koagulację drobnych cząsteczek białka odpowiedzialnych za mętność. Dzięki temu rosół odzyska przejrzystość, nie tracąc na smaku. Lustra w domu często tracą blask przez kurz, odciski palców i inne zabrudzenia. Zamiast sięgać po drogie detergenty, można wykorzystać prosty domowy sposób z herbatą. Wystarczy zaparzyć mocną herbatę, ostudzić ją, przelać do butelki z atomizerem i spryskać lustro. Następnie wyczyścić miękką ściereczką, a na koniec osuszyć suchą szmatką, co pozwoli uniknąć smug i zacieków. Marta Nawrocka, pierwsza dama Polski, znana jest z elegancji i subtelnego wpływu w życiu publicznym. Jako zodiakalna ryba charakteryzuje się wrażliwością i życiową mądrością, co czyni ją wsparciem emocjonalnym dla męża w stresującym świecie polityki. Nawrocka dba o głęboką więź w małżeństwie, oferując bezwarunkowe wsparcie i tworząc dom pełen ciepła. Jej styl, pełen klasy i wdzięku, jest przemyślany i zgodny z najnowszymi trendami.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymuje się umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 20 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 21 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1032 hektopaskali. Taka pogoda to wyjątkowa chwila, doskonała okazja na aktywność na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwierleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą

0: Wołowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Agnieszka Kaczorowska znów w centrum uwagi. Po sprzedaży domu z byłym mężem, Maciejem Pelą, aktorka zaskoczyła fanów tajemniczym wpisem na Instagramie. Czas trochę pożyć i pora zaplanować totalne wylogowanie. Te słowa wywołały lawinę spekulacji. Czyżby szykowała się na wielkie zmiany, czy po prostu potrzebuje chwili oddechu? Fani trzymają kciuki, a my czekamy na kolejne rewelacje. Doda zaprasza na Doda Mega Camp, gdzie za jedyne 7,5 do 10 tysięcy złotych można nauczyć się, jak wyglądać jak ona. W pakiecie 5 dni w Gródku nad Dunajcem, treningi, warsztaty i luksusowe otoczenie. Doda obiecuje nie tylko kaloryfer na brzuchu, ale i wzmocnienie mentalu. Tylko dla tych, którzy już uprawiają sport. Więc jeśli ktoś myśli, że to wakacje, to lepiej niech zostanie w domu. 70. konkurs piosenki Eurowizji przeszedł do historii z Bułgarką Darą na czele. Ale to nie jej zwycięstwo wzbudziło największe emocje. W cieniu triumfu znalazł się bojkot konkursu, który wywołała obecność Izraela. Kasia Sienkiewicz z Kwiatu Jabłoni, kiedyś marząca o Eurowizji, teraz stanowczo odrzuca udział, dopóki Izrael jest w grze. Polskie jury, przyznając Izraelowi maksymalne punkty, dolało oliwy do ognia, a Kasia nie kryje rozczarowania. Katarzyna Nosowska, ikona polskiej muzyki lat 90., znowu zaskakuje. Tym razem nie nowym hitem, ale życzeniami dla swojego syna Mikołaja, który właśnie kończy 30 lat. W swoim stylu, pełnym humoru i wzruszenia, Nosowska przypomina, że jeszcze nie schudła po ciąży, a jej syn ma już 3 dekady na karku. Fani są zachwyceni, a ich wspólny podcast Bliskoznaczni nadal podbija serca słuchaczy.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Na Polsat Hit Festival 2026 w Sopocie emocje sięgnęły zenitu, gdy artyści oddali hołd Stanisławowi Sojce. Wzruszający moment, gdy wszyscy na scenie zaśpiewali jego utwór, przypomniał, jak wielki wpływ miał na polską muzykę. Publiczność nie kryła łez, a festiwalowa zabawa ustąpiła miejsca refleksji. Sojka, mistrz łączenia jazzu, popu i poezji, znów poruszył serca. Piotr Garkowski, Hanke, znany jako Łatwogang, znowu zaskakuje. Po rekordowej zbiórce 282 milionów złotych, teraz w 3 dni uzbierał 12 milionów na leczenie 8-letniego Maxa. Chłopiec cierpi na dystrofię mięśniową Duchenna, a terapia genowa w Stanach Zjednoczonych to jego jedyna szansa. Ale Łatwogang nie zwalnia tempa. Nadwyżka z akcji trafi do kolejnego potrzebującego dziecka, 4-letniego Adasia. Wygląda na to, że ten influencer na rowerze ma więcej energii niż niejeden superbohater. Świat show biznesu wstrząśnięty. Stuart McLean, znany z seriali Virgin River i Arrow, został znaleziony martwy w Lions Bay. Kanadyjska policja potwierdziła, że doszło do zabójstwa, a śledztwo trwa. Aktor, który zawsze rozśmieszał wszystkich wokół, teraz pozostawił po sobie pustkę, której nie da się wypełnić.
2: Świat show biznesu wstrząśnięty niespodziewaną tragedią. Nicola Węgłowska, córka znanego aktora Mariusza Węgłowskiego, zmarła w wieku zaledwie 24 lat. Prokuratura we Wrocławiu prowadzi śledztwo, próbując rozwikłać tajemnicę tej nagłej śmierci. Mariusz Węgłowski, znany z ról twardych policjantów, teraz zmaga się z bólem, który nie mieści się w żadnym scenariuszu. Czyżby życie pisało najbardziej dramatyczne scenariusze?
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W 1992 roku na festiwalu Reading zespół L7 zyskał nieśmiertelną sławę, ale nie dzięki muzyce. Wokalistka Donita Sparks, zirytowana błotem i awarią sprzętu, rzuciła w tłum zużytym tamponem, co stało się symbolem buntu i walki z seksizmem. Choć gest ten przyćmił muzyczny dorobek grupy, umocnił ich status jako nieustraszonych buntowniczek. Kurt Cobain uznał to za genialne, a media zyskały temat na dekady. Paul McCartney, jadąc swoim Astonem Martinem, stworzył Hey Jude, by pocieszyć małego Juliana Lennona po rozwodzie jego rodziców. John Lennon, jak to bywa z geniuszami, doszukiwał się w piosence ukrytego przesłania dla siebie i Yoko Ono, mimo że McCartney tłumaczył mu, że chodziło o Juliana. Nagrania w Trident Studios były pełne napięć, a w tle utworu można usłyszeć niecenzuralne słowa, które Lennon postanowił zostawić. Hey Jude stało się hitem, mimo że trwało ponad 7 minut, co w tamtych czasach było prawdziwą rewolucją na listach przebojów. Jimi Hendrix, ikona rocka, w 1969 roku przeżył coś, co mogłoby być scenariuszem filmu sensacyjnego. Po wyjściu z nowojorskiego klubu został porwany przez drobnych przestępców, a cała akcja miała być rzekomo zaaranżowana przez jego własnego menedżera, Michaela Jefferiego. Legenda głosi, że gangster Joe Gallo uratował Jimiego, ale prawda jest bardziej przyziemna. Gallo siedział wtedy w więzieniu. Cała ta mroczna intryga pędziła Hendrixa w paranoję, a jego relacje z menedżerem stały się jeszcze bardziej napięte aż do tragicznego końca. Chris Cornell, jadąc przez Seattle, przypadkowo usłyszał w radiu frazę Black Hole Sun, której nikt nie powiedział. Zamiast zignorować to przesłyszenie, w kwadrans stworzył jeden z największych hitów Soundgarden. Choć obawiał się, że utwór brzmi zbyt popowo, producent i zespół dostrzegli w nim potencjał na światowy przebój. Black Hole Sun zdobyło Grammy, a surrealistyczny teledysk z upiornymi uśmiechami stał się ikoną MTV. A co na to sam Cornell? Twierdził, że tekst to tylko zabawa językiem, bez głębszego sensu.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 21 stopni w Katowicach, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Toruniu natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie podobnie 21 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Taka pogoda to wyjątkowa chwila. Doskonała okazja na aktywność na świeżym powietrzu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na autostradzie A2 w pobliżu Koszajca doszło do zderzenia czterech samochodów osobowych. Jeden z pojazdów został podbity do góry i spoczął na masce innego auta, jednak nikt nie odniósł obrażeń. Sprawca wypadku, kierujący Mazdą, został ukarany wysoką grzywną. Pomimo dramatycznego widoku zgniecionych samochodów, sytuacja została szybko opanowana. W Sochaczewie nad ranem wybuchł pożar w budynku jednorodzinnym przy ulicy Głogowej. 7 osób ewakuowało się samodzielnie, jednak 5 osób trafiło do szpitala z objawami zatrucia gazami pożarowymi. W akcji gaśniczej uczestniczyło 27 strażaków, a pożar ugaszono przy użyciu drona z kamerą termowizyjną. W mediach społecznościowych wybuchła burza po wpisie twórców katolickiego profilu "Trudno być katolikiem, ale warto", którzy ostrzegli rodziców przed animacją "Kuro Zając" i "Świątynia Świstaka". Autorzy sugerują, że film zawiera treści związane ze społecznością LGBTQ+, co wywołało lawinę komentarzy. Internauci, w tym rodzice i fani popkultury, kwestionują tę interpretację, podkreślając, że animacja promuje wartości takie jak tolerancja i akceptacja. Eksperci przypominają, że obawy o negatywny wpływ osób nieheteronormatywnych na dzieci są bezpodstawne.
2: W warszawskich Łazienkach Królewskich 5 lipca rozpocznie się 67. edycja koncertów chopinowskich. Tegoroczny cykl zbiega się z jubileuszem stulecia pomnika Fryderyka Chopina i otwarciem odnowionej przestrzeni. Wydarzenia potrwają do 27 września, a udział w koncertach jest bezpłatny. Wśród artystów wystąpią m.in. Piotr Aleksewicz, Jakub Kuszlik i Karolina Nadolska.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Warszawa przeżywa muzyczne szaleństwo dzięki Taco Hemingwayowi, który dwukrotnie wyprzedał PGE Narodowy w ramach trasy Taco Hemingway 2026 Place Pitzour. Tysiące fanów zgromadziło się pod stadionem, tworząc niezapomnianą atmosferę. W związku z koncertami prowadzono zmiany w organizacji ruchu w stolicy, a władze apelują o korzystanie z transportu publicznego, szczególnie drugiej linii metra. Po zakończeniu koncertów uruchomione zostaną dodatkowe kursy tramwajów i autobusów, aby sprawnie rozwieźć uczestników.
2: W Warszawie doszło do niebezpiecznego incydentu drogowego. Pijany 24-latek, prowadząc Toyotę, potrącił rowerzystkę i rozpoczął ucieczkę, ignorując wezwania służb do zatrzymania. Jego rajd zakończył się kolizją z innym samochodem i autobusem przy rondzie Waszyngtona. Kierowca miał ponad 1,7 promila alkoholu we krwi i przy sobie mefedron. Zaginęła 16-letnia Lena Spica z Otwocka. Ostatni raz widziana była w piątek, 22 maja, około godziny 13 w rejonie ulicy Kochanowskiego. Lena ma 160 cm wzrostu, krępą sylwetkę i ciemne włosy do ramion. W dniu zaginięcia miała na sobie białe spodenki, różowy top i różową torebkę. Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach.
1: Tomasz S., samozwańczy uzdrowiciel z Bysiny, został skazany na 1 rok więzienia w zawieszeniu za narażenie pacjentek na utratę zdrowia i życia. Dwie kobiety, które zrezygnowały z tradycyjnego leczenia raka na rzecz jego pseudoterapii, zmarły. Sąd uznał, że Tomasz S. oszukał pacjentki, przekonując je, że nie mają nowotworu. Wyrok wywołał oburzenie rodzin ofiar, które domagały się surowszej kary.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Łatwo Gang, znany z charytatywnych akcji, ponownie rusza do działania. Tym razem na rowerze z Zakopanego do Gdańska. Celem jest zebranie 12 milionów złotych na terapię genową dla 8-letniego Maxa Tockiego, cierpiącego na dystrofię mięśniową Duchenna. Influencer, który zorganizował akcję, podkreśla, że każda wpłata może pomóc uratować życie chłopca. Zbiórka trwa, a licznik nie zwalnia tempa. W Krakowie, w rejonie Lasu Wolskiego, odnaleziono ciało młodej kobiety. Małopolska policja potwierdziła, że ciało znalazł strażnik miejski w trudno dostępnym terenie. Choć tożsamość nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona, wszystko wskazuje na to, że może to być poszukiwana 12-letnia Elżbieta. Wstępne oględziny sugerują brak udziału osób trzecich, ale śledztwo trwa pod nadzorem prokuratora.
2: 27 lat temu zaginął 15-letni Łukasz Sas, który opuścił ośrodek szkolno-wychowawczy w Śliwinie Pomorskim i nigdy nie wrócił do domu. Jego matka, Dorota Bubel, nieustannie apeluje o pomoc w odnalezieniu syna, żyjąc nadzieją, że jeszcze go usłyszy. Sprawa Łukasza została przypomniana w ramach kampanii #ZaginioneNieZapomniane, która ma na celu pamięć o zaginionych dzieciach. Policja i Fundacja Itaka wciąż poszukują informacji mogących pomóc w rozwiązaniu tej tajemnicy. Jezioro Bielawskie, znane jako Polskie Como, przyciąga coraz więcej turystów swoim malowniczym krajobrazem przypominającym włoskie kurorty. Otoczone górami sowimi, miejsce to oferuje nie tylko piękne widoki, ale także liczne atrakcje, takie jak plażowanie, kajaki i wycieczki rowerowe. Popularność jeziora wzrosła dzięki nowym połączeniom kolejowym, które ułatwiają dojazd do tego urokliwego zakątka Dolnego Śląska.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Mija 10 lat od tragicznej śmierci Igora Stachowiaka na komisariacie we Wrocławiu. Choć policjanci zostali skazani, rodzina wciąż czuje brak sprawiedliwości. Ojciec Igora, Maciej Stachowiak, apeluje o wznowienie śledztwa, wskazując na nowe okoliczności dotyczące przyczyny zgonu. Sprawa pozostaje bolesnym tematem dla bliskich i budzi kontrowersje w społeczeństwie.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Białymstoku zachmurzenie całkowite i temperatura 18 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 8 metrów na sekundę. We Wrocławiu bezchmurne niebo i temperatura 21 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1032 hektopaskali. Ciepłe powietrze w tej porze roku to zaproszenie do refleksji i cieszenia się urokami dnia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja. Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W przyszłym tygodniu kierowcy mogą spodziewać się niewielkich obniżek cen paliw na stacjach. Benzyna 95 ma kosztować około 6 zł i 36 groszy za litr, a diesel niecałe 7 zł za litr. Największą ulgę odczują tankujący benzynę 98, której cena spadnie poniżej 7 zł za litr. Obniżki następują po tygodniu podwyżek, kiedy to ceny osiągnęły maksymalny poziom w ramach pakietu CPN. Kluczowe dla przyszłych cen będzie przedłużenie tego pakietu, którego obowiązywanie kończy się 31 maja. Sytuacja na Bliskim Wschodzie nadal pozostaje czynnikiem ryzyka dla stabilności cen.
2: W Kielcach dostępnych jest aż 320 działek w rodzinnych ogrodach działkowych imienia Stefana Żeromskiego. Koszt rozpoczęcia użytkowania to jednorazowa opłata w wysokości 704 zł. Formalności można załatwić w zaledwie 10 minut. Działki oferują bliskość natury i rozbudowaną infrastrukturę wodną, choć nie ma tam sieci elektrycznej. Zmiany pokoleniowe sprawiają, że starsi działkowcy rezygnują, a młodsze pokolenia nie zawsze chcą przejmować działki. Podobna sytuacja występuje w innych miastach, gdzie działki stają się alternatywą dla miejskiego życia.
1: Utrzymanie psa lub kota w 2026 roku stało się poważnym wyzwaniem finansowym dla wielu właścicieli. Miesięczne wydatki na pupila mogą sięgać od 150 zł dla kota do ponad 1000 zł dla dużego psa. Koszty obejmują nie tylko karmę, ale także wizyty u weterynarza, które mogą gwałtownie wzrosnąć w przypadku nagłych chorób. Właściciele coraz częściej sięgają po ubezpieczenia dla zwierząt, aby zminimalizować ryzyko wysokich rachunków. Eksperci podkreślają, że zwierzę to zobowiązanie na lata, a koszty jego utrzymania są stałym elementem domowego budżetu. Wzrost cen wynika z drożejących surowców, usług weterynaryjnych oraz rosnących oczekiwań właścicieli wobec jakości opieki nad zwierzętami.
2: Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu nową monetę okolicznościową o nominale 5 zł z serii Odkryj Polskę. Moneta ta upamiętnia zespół pałacowo-parkowy w Kozłówce, uznawany za jedną z najlepiej zachowanych rezydencji arystokratycznych w Polsce. Na rewersie monety widnieje dziedziniec oraz elewacja frontowa pałacu. Emisja obejmuje do 1 000 000 sztuk, a moneta jest dostępna we wszystkich oddziałach Narodowego Banku Polskiego. Kozłówka, nazywana perłą Lubelszczyzny, to miejsce o bogatej historii, które obecnie pełni funkcję muzeum. W czerwcu Narodowy Bank Polski planuje kolejną emisję, tym razem srebrnej monety z okazji 50. rocznicy czerwca 76.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: 24 maja to niedziela niehandlowa, co oznacza, że większość dużych sklepów i galerii handlowych będzie zamknięta. W całym 2026 roku przewidziano tylko 8 niedziel handlowych, z czego 3 ostatnie przypadają w grudniu. Po 24 maja kolejna niedziela handlowa odbędzie się dopiero 28 czerwca. W niedziele niehandlowe otwarte mogą być stacje paliw, apteki, kwiaciarnie, cukiernie oraz małe sklepy, jeśli za ladą stoi właściciel. Warto planować zakupy z wyprzedzeniem, aby uniknąć problemów z dostępnością produktów. Od 1 października wchodzą w życie nowe przepisy podatkowe, które mają zaostrzyć walkę z oszustwami podatkowymi. Zmiany obejmują sposób liczenia biegu przedawnienia zobowiązań podatkowych, co da urzędnikom więcej czasu na ściganie nieujawnionych dochodów. Likwidacji ulegnie możliwość zawieszania biegu przedawnienia w przypadku wszczęcia postępowania karnego skarbowego. Uproszczone zostaną również zasady rozliczania podatków, w tym zniesienie obowiązku raportowania krajowych schematów podatkowych. Wszystkie lokalne interpretacje podatkowe będą dostępne w ogólnopolskiej bazie, co ułatwi dostęp do informacji. Nowelizacja ma na celu ograniczenie biurokracji i uproszczenie codziennych rozliczeń podatkowych. Europejska grupa CSG i południowoafrykańska firma Reunert utworzyły spółkę Joint Venture Fuchs Electronics Europe na Słowacji. Nowe przedsiębiorstwo w Dubnicy nad Wachą będzie produkować elektroniczne zapalniki do amunicji wielkokalibrowej. Produkcja ta ma kluczowe znaczenie dla wzmocnienia strategicznej autonomii Unii Europejskiej w zakresie obronności. Reunert posiada 51% udziałów, a CSG 49%, co czyni CSG jednym z kluczowych producentów zapalników elektronicznych w Europie. Inwestycja ta zwiększy bezpieczeństwo łańcuchów dostaw i odpowie na rosnące zapotrzebowanie na nowoczesne rozwiązania militarne. Dzięki tej współpracy CSG wzmocni swoją pozycję na rynku europejskim jako dostawca nowoczesnej amunicji. Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych rozpoczęła realizację ambitnego planu budowy nowej generacji pancerników typu TRAM. Te ogromne jednostki, napędzane dwoma reaktorami jądrowymi, mają zrewolucjonizować potęgę morską USA. Kluczowym elementem projektu jest modułowa strategia budowy z finalnym montażem w stoczni Newport News Shipbuilding. Pierwszy z 15 planowanych pancerników, USS Defiant, ma wejść do służby w 2036 roku. Cały program, którego koszt szacuje się na ponad 217 miliardów dolarów, budzi jednak obawy o wydolność amerykańskiego przemysłu stoczniowego. Krytycy zastanawiają się również nad skutecznością tak kosztownych jednostek w obliczu współczesnych wyzwań strategicznych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku zachmurzenie całkowite i temperatura 18 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 8 metrów na sekundę. We Wrocławiu bezchmurne niebo i temperatura 21 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1032 hektopaskali. Ciepłe powietrze w tej porze roku to zaproszenie do refleksji i cieszenia się urokami dnia.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: W najnowszym, 3390 odcinku serialu Barwy Szczęścia, który zostanie wyemitowany w czwartek, 28 maja, emocje sięgną zenitu. Justin, zdesperowany po zniszczeniu jego życia osobistego przez złośliwy deepfake, podejmie dramatyczną walkę o swoje dobre imię. Zrobi wszystko, by udowodnić swoją niewinność ukochanej Oli, która po obejrzeniu sfabrykowanego nagrania wyprowadziła się do matki. W hotelu Stanskich atmosfera jest napięta, a Justin, wspierany przez informatyka Sebastiana Kowalskiego, próbuje zdobyć dowody na manipulację Karoliny. Czy uda mu się odkryć prawdę i odzyskać zaufanie Oli? Odcinek pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji już wkrótce na TVP2. W 931 odcinku tureckiego serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Kansel odkryje, kto podrzucił nielegalne substancje do kieszeni Poyraza. Jej brat Semih okaże się winowajcą, próbującym uniknąć odpowiedzialności. Kansel nie zamierza jednak odpuścić i zmusi go do przyznania się do winy. Wściekłość kobiety sięgnie zenitu, gdy zda sobie sprawę, że działania brata mogą zagrozić jej pozycji w rodzinie. Sahin, mąż Kansel, nieświadomy sytuacji, zostanie przez nią sprytnie oszukany. Odcinek pełen napięcia i dramatycznych zwrotów akcji już wkrótce w TVP1. M jak miłość zaskoczy widzów emocjonującym finałem przed wakacjami. W 1936 odcinku Natalka Mostowiakowa przeżyje dramatyczną strzelaninę przed domem Mikołaja. Policjantka zmierzy się z uzbrojoną Darią, by uratować sytuację. Choć padnie strzał, Natalka wyjdzie z tego cało i pojawi się w nowym sezonie po wakacjach. Jednak jej ślub z Adamem wciąż stoi pod znakiem zapytania. Aktorka Dominika Suchecka zasugerowała na Instagramie, że do ceremonii może nie dojść. Czy dramatyczne wydarzenia wpłyną na jej decyzję? Odpowiedzi poznamy w nowym sezonie po wakacyjnej przerwie. Pierwsza miłość wkracza na ekrany z odcinkiem 4227 już w piątek, 29 maja. Paweł, który próbuje odnaleźć się po traumatycznych przeżyciach, niespodziewanie przygarnia psa z ulicy, co staje się początkiem dramatycznych wydarzeń. Jego tajemnicze zachowanie budzi niepokój, zwłaszcza gdy ukradkiem zrywa adresatkę z obroży zwierzęcia. Janek i Artur, zaniepokojeni, rozpoczynają prywatne śledztwo, które prowadzi do niepokojących odkryć. W tle narasta napięcie, a Paweł wpada w sieć intryg, z której trudno będzie się wydostać. Czy jego przeszłość z kolumbijskiego więzienia znów da o sobie znać? Odpowiedzi na te pytania przyniosą najbliższe odcinki. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18:00 na Polsacie oraz online na Polsat Box Go.
1: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Pierwsza miłość zaprasza na emocjonujący 4028 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 1 czerwca. W centrum uwagi znajdzie się dramat Maxa, gwiazdy drużyny Iskry. Zawodnik przeżywa trudne chwile po tym, jak jego ukochana Kamila odeszła do największego rywala, Borysa. To cios prosto w serce, który może zaważyć na jego występie w kluczowym meczu. Stawka jest ogromna, bo zwycięstwo otwiera Iskrze drogę do awansu do wyższej ligi. Czy Max znajdzie w sobie siłę, by pokonać osobiste problemy i poprowadzić drużynę do triumfu? Emocje sięgną zenitu, a odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem. Wszystkie odcinki można oglądać także online na platformie Polsat Box Go. Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która wciąż zaskakuje widzów. W nadchodzących odcinkach od 880 do 884 emocji z pewnością nie zabraknie. Już 1 czerwca Flora grozi Rosinie, co prowadzi do jej wyjścia z więzienia. W środę, 3 czerwca, Samuel zaczyna odczuwać wyrzuty sumienia i próbuje pojednać się z Diegiem. Czwartek przynosi kolejne dramaty, gdy Leonor planuje podróż z Inigiem, a Casilda odzyskuje pamięć o zmarłym mężu. Piątek, 5 czerwca, Blanka i Diego zostają napadnięci, a Blanka rodzi w dramatycznych okolicznościach. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18:25 na TVP1. Każdy odcinek to nowa dawka intryg i niespodzianek, które przyciągają przed ekrany. M jak miłość wraca na ekrany po wakacyjnej przerwie z wielkimi zmianami. Martyna Wysocka, grana przez Magdalenę Turczeniewicz, zaskoczy widzów nową fryzurą. Krótsze włosy i promienny uśmiech to tylko początek jej metamorfozy. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój jej relacji z Jakubem Karskim, którego wciela się Krzysztof Kwiatkowski. Fani serialu spekulują, że to właśnie Jakub jest powodem pozytywnych zmian w życiu Martyny. Na Instagramie Turczeniewicz podsyca emocje, publikując zdjęcia z planu. Czy nowy wygląd Martyny zwiastuje szczęśliwy etap w jej życiu? Jesienne odcinki mogą przynieść odpowiedzi na te pytania. Rancho Datonów to nowy serial, który rozwija świat znany z Yellowstone. Akcja toczy się po wydarzeniach z oryginalnej serii, a główni bohaterowie, Beth i Rick, zakładają własne rancho w Teksasie. Serial zaskakuje emocjonującą fabułą i intrygującymi postaciami, które wciągają od pierwszych chwil. Choć nie dorównuje Yellowstone pod względem powagi, to właśnie jego lekkość i świeżość przyciągają widzów. Nowe postacie, takie jak psychotyczny redneck narkoman czy godna przeciwniczka dla Beth, dodają smaku tej produkcji. Zdjęcia są przepiękne, a zmiana scenerii dodaje dynamiki. Rancho Datonów to pozytywne zaskoczenie, które nie wymaga znajomości Yellowstone do pełnego cieszenia się seansem. Ocena 0,8.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1031 hektopaskali. W Gdańsku prognozowana temperatura wynosi 17 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Poznania spodziewajmy się 20 stopni i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. Majowy dzień z taką temperaturą zachęca do relaksu na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła siódma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Mateusz Morawiecki ostro krytykuje rząd Donalda Tuska, zarzucając mu atak na wolne media, presję na polityków prawicy i działania podważające porządek konstytucyjny. Były premier podkreśla, że odpowiedzialność za sytuację w kraju ponosi cały rząd, niezależnie od partyjnych różnic. Wpis Morawieckiego wpisuje się w coraz ostrzejszą narrację Prawa i Sprawiedliwości, sugerując, że obecna władza realizuje świadomy kurs polityczny. Szczególnie kontrowersyjna jest kwestia transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych, co według Morawieckiego omija demokratyczną debatę.
3: Ekspertka z Hollywood, Cheryl Marks, zaleca kobietom po 50 mycie włosów tylko 2 razy w tygodniu, aby zachować ich miękkość i zdrowy wygląd. Ważne jest stosowanie szamponów z olejkiem arganowym, który chroni i uelastycznia włosy. Trycholożka Olga Poniatowska podkreśla, że higiena skóry głowy wymaga mycia co 3 dni, niezależnie od widocznego przetłuszczenia. Unikanie gorącej wody i odpowiednie stosowanie odżywek również wpływa na kondycję fryzury.
2: Ćma bukszpanowa, inwazyjny szkodnik z Azji, od 2012 roku niszczy polskie ogrody, atakując głównie bukszpany. Właściciele ogrodów mogą sięgnąć po ekologiczne metody, takie jak mieszanka wody z octem i szarym mydłem, by zwalczyć gąsienice. Jeśli naturalne sposoby zawiodą, dostępne są silniejsze środki.

0: Rok szkolny rozpocznie się 1 września, a zakończy 25 czerwca przyszłego roku. Przewidziano zimową przerwę świąteczną od 23 do 31 grudnia oraz wiosenną przerwę świąteczną od 25 do 30 marca. Ferie zimowe odbędą się w 3 turach, zależnie od województwa, między 18 stycznia a 28 lutego. Truskawki szybko tracą świeżość, ale istnieje prosty sposób, by temu zaradzić. Zanurzenie owoców w roztworze z miodu i wody może przedłużyć ich świeżość nawet dwukrotnie. Wystarczy rozpuścić jedną łyżeczkę miodu w jednej szklance wody i zalać truskawki. Ważne jest także przechowywanie ich w szerokim pojemniku z ręcznikiem papierowym, co pomoże wchłonąć nadmiar wilgoci.
1: Policjanci z Grójca zatrzymali 40-letniego mieszkańca Warki, który sprzedawał podrobione elektronarzędzia przez internet. Straty producentów oszacowano na blisko 340 tysięcy złotych. W jego domu znaleziono 512 fałszywych narzędzi, takich jak wiertarki i baterie. Mężczyźnie grozi do 2 lat więzienia za wprowadzanie do obrotu towarów z fałszywymi znakami towarowymi. Robert Biedroń z zadowoleniem przyjął wyrok dla Jakuba W., znanego jako IMG1, który został skazany na rok więzienia za patostreaming. Sąd nakazał mu także zapłatę odszkodowań dla ofiar oraz zakazał streamowania przez 8 lat. Biedroń od miesięcy walczy z patostreamerami, podkreślając, że internet nie może być miejscem bezkarności. Wyrok ten jest ważnym sygnałem dla twórców kontrowersyjnych treści w polskim internecie.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Dominika Chorosińska ponownie wspiera akcję charytatywną Łatwoganga, który jedzie rowerem przez Polskę, zbierając pieniądze na leczenie 8-letniego Maxa. Chłopiec cierpi na dystrofię mięśniową Duchena, a celem zbiórki jest 12 milionów złotych. Dotychczas udało się zebrać ponad 8,2 miliona złotych. Chorosińska, mimo wcześniejszych kontrowersji, aktywnie nagłaśnia tę inicjatywę.
0: Jolanta Kwaśniewska, była pierwsza dama, podzieliła się szczegółami na temat życia rodzinnego, podkreślając bliskie relacje z córką Aleksandrą i zięciem Kubą Badachem. Rodzinę Kwaśniewskich łączy wspólna pasja do narciarstwa, które traktują jako ważny element wspólnego spędzania czasu. Jolanta promuje również zdrowy styl życia, zachęcając do aktywności fizycznej, szczególnie w dojrzałym wieku. Podkreśla, że dbałość o jakość w każdym aspekcie życia jest dla niej kluczowa. Polskie władze zakazały wjazdu izraelskiemu ministrowi bezpieczeństwa narodowego Itamarowi Ben-Gwirowi po jego kontrowersyjnych wypowiedziach. Minister drwił z zatrzymanych aktywistów, w tym Polaków, co wywołało międzynarodowe oburzenie. Premier Izraela Benjamin Netanyahu zdystansował się od jego działań. Dziennikarka Monika Olejnik również potępiła zachowanie ministra, podkreślając potrzebę sprzeciwu wobec przemocy.
1: Donald Tusk, obecny premier Polski, od lat zmaga się z kontrowersjami wokół swoich słów z artykułu z 1987 roku, gdzie stwierdził, że polskość to nienormalność. Wypowiedź ta, często wyrywana z kontekstu, była częścią szerszej refleksji na temat polskiej tożsamości i nie miała na celu krytyki narodu. Tusk w tamtym czasie angażował się w działalność Solidarności i publikował teksty historyczne oraz intelektualne. Nawet Jarosław Kaczyński w 2022 roku przyznał, że Tusk w swoim artykule ostatecznie wybiera Polskę.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. Kraków za oknem umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 22 stopnie. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie podobnie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1032 hektopaskali. Ciepło wprowadza do miasta lekki i optymistyczny nastrój. Idealny moment na spacer wśród przyrody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Edward Żentara, chłopak z Sianowa, który z prowincji trafił na wielkie ekrany, stał się ikoną lat 80. Jego rola w Karate po polsku była jak cios karate w serca widzów, a Siekierezada pokazała, że potrafi walczyć nie tylko z przeciwnikami, ale i z własnymi demonami. Żentara, niczym poeta zmagający się z losem, stał się głosem pokolenia, które w jego postaciach odnajdywało swoje marzenia i frustracje. Czyżby to nie fikcja, a prawdziwe życie?
2: Coraz mniej dzieci uczęszcza na lekcje religii, a pierwsza komunia święta staje się dla wielu celebrytów jedynie opcjonalnym wydarzeniem. Małgorzata Rozenek-Majdan i Edyta Górniak otwarcie mówią o tym, że ich dzieci same decydują o swojej duchowej drodze. Anna Mucha i Agnieszka Katorowska idą jeszcze dalej, wychowując swoje pociechy w duchu otwartości na wszystkie religie. Czyżby tradycyjna religijność traciła na znaczeniu w świecie gwiazd?
1: Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut-Jerzyna znowu pokazali, jak przyciągnąć uwagę na festiwalu Polsat Hit 2026. Ibisz w swoim nieśmiertelnym stylu zaskoczył wszystkich rockowym lookiem i słynnym dzióbkiem, udowadniając, że czas dla niego stanął w miejscu. Paulina Sykut-Jerzyna również nie pozostawała w tyle, zachwycając nowoczesnym, rockowym stylem z kobiecym pazurem. Duet ten, jak zawsze, skradł całe show, a ich zdjęcia błyskawicznie obiegły media społecznościowe.
2: Księżniczka Magdalena, po dekadzie spędzonej w Stanach, wróciła do Szwecji z rodziną i od razu rzuciła się w wir pracy. Tym razem postanowiła podbić serca najmłodszych widzów swoim nowym serialem animowanym Hidden Islands, który zadebiutuje jesienią 2026 roku. Czyżby Magdalena chciała udowodnić, że nie tylko starsza siostra Wiktoria potrafi być na świeczniku? Czas pokaże, czy ekologiczne przygody trojga bohaterów przyciągną uwagę młodych widzów i poprawią wizerunek księżniczki. Polsat Hit Festival 2026 w Sopocie dostarczył widzom wielu emocji, ale nie obyło się bez niespodzianek. Michał Szpak, który miał być gwiazdą wieczoru, zniknął z listy wykonawców, a organizatorzy nabrali wody w usta. Julia Wieniawa, nieświadomie czy nie, przejęła jego rolę, wykonując dodatkowy utwór. Oficjalne wyjaśnienie? Problemy zdrowotne, choć fani wciąż czekają na więcej szczegółów. Cóż, miejmy nadzieję, że to nie mewy przestraszyły Szpaka. Na festiwalu Polsat Hit w Sopocie Krzysztof Skiba i jego żona przyciągnęli wszystkie spojrzenia. Karolina Skiba po spektakularnej metamorfozie zaprezentowała się w ultraobcisłej sukience, która niemalże doprowadziła do modowej katastrofy. Biust prawie wypadł z dekoltu, ale para zdawała się tym nie przejmować, pozując z szerokimi uśmiechami. Krzysztof Skiba, jak zawsze, doskonale wiedział, jak skupić na sobie uwagę mediów. Żona dla Polaka wyrusza na podbój Australii. Po sukcesach w Ameryce Północnej czas na zielony kontynent, gdzie polska diaspora czeka na miłosne przygody. Kacper Kuszewski, ulubieniec widzów, znów poprowadzi program, a nagrania planowane są w Melbourne lub Sydney. Czy Polacy z antypodów znajdą swoje drugie połówki? Czas pokaże. Dominika Serowska, partnerka Marcina Hakiela, znowu w centrum uwagi. Po emocjonującym występie w programie Królowa Przetrwania, celebrytka trafiła do szpitala, co zaniepokoiło jej fanów. Na Instagramie podzieliła się zdjęciem z Wenflonem, podpisując je wymownie. Tak się kończą konfrontacje. Na szczęście już wróciła do domu, choć przyznaje, że musi się oszczędzać. Cóż, życie w blasku fleszy bywa wyczerpujące.
1: Ach, Dzień Matki. Czas, kiedy wszyscy prześcigają się w wymyślaniu najbardziej wzruszających życzeń dla swoich matek chrzestnych. Bo przecież zwykły prezent to za mało. Trzeba sięgnąć po słowa pełne emocji, które zapadną w pamięć na wieki. W końcu, kto by nie chciał być mistrzem w sztuce składania życzeń, które wywołują łzy wzruszenia? A może po prostu wystarczy krótki SMS z emoji? Bo przecież nowoczesność wymaga prostoty. Cóż, każdy sposób jest dobry, by pokazać, że pamiętamy o tych, którzy zawsze byli dla nas wsparciem.
2: W latach 60. FBI postanowiło rozwiązać zagadkę rockowego przeboju Louie Louie zespołu The Kingsmen. Rodzice wpadli w panikę, przekonani, że niewyraźny śpiew kryje obsceniczne treści. Po 31 miesiącach śledztwa i 119 stronach raportu agenci musieli przyznać, że tekst jest po prostu niezrozumiały. Ironią losu jest fakt, że prawdziwe przekleństwo wykrzyczane przez perkusistę umknęło ich uwadze. To tylko dowód na to, że czasem nawet najpoważniejsze instytucje mogą się potknąć o własne sznurowadła. Terry Kath, gitarowy geniusz zespołu Chicago, zginął w wyniku tragicznego błędu podczas zabawy z bronią, pozostawiając muzyczny świat w szoku. Jimi Hendrix uważał go za lepszego gitarzystę od siebie, co mówi samo za siebie. Po jego śmierci Chicago z drapieżnego rocka przeszło na przesłodzone ballady, tracąc swój pierwotny pazur. Wielu fanów twierdzi, że prawdziwe Chicago umarło razem z Kathem, a zespół stał się cieniem swojej dawnej chwały.
1: W 1981 roku w szwajcarskim Montreux doszło do muzycznego starcia tytanów. Queen i David Bowie w atmosferze pełnej napięć i pizzy stworzyli stworzyli Under Pressure. Legendarne spotkanie niemal zakończyło się katastrofą, gdy John Deacon, po kolacji z winem, zapomniał słynnego riffu basowego. Na szczęście Bowie wkroczył do akcji, ratując sytuację. Choć utwór stał się hitem, jego powstanie było pełne dramatów, a Queen i Bowie nigdy nie wykonali go razem na żywo.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze małe zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1030 hektopaskali. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 22 stopnie. Z kolei dla Torunia temperatura będzie wynosić podobnie 22 stopnie Celsjusza. Dzisiejsza aura to delikatny powiew zmieniającej się pory roku. Warto zatrzymać się i poczuć tę harmonię.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na trasie S8 w okolicach Wolicy doszło do poważnego wypadku. Kobieta kierująca Peugeotem z trojgiem dzieci straciła panowanie nad pojazdem i uderzyła w bariery energochłonne. Jedno z dzieci wypadło z samochodu przez tylną szybę, ale wszystkie dzieci zostały już wypisane ze szpitala. Na miejscu interweniowały służby ratunkowe, w tym śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego.
2: W najbliższą sobotę, 30 maja, Warszawa zaprasza na spektakularną paradę łodzi River Lights 2026, która otworzy sezon letni w dzielnicy Wisła. Wydarzenie rozpocznie się po zachodzie słońca, a sercem imprezy będzie bulwar imienia Grzymały Siedleckiego. W paradzie wezmą udział ozdobione i oświetlone łodzie, a za oprawę muzyczną odpowiadać będą Lili Hauser i Fao Sanato. Organizatorzy zachęcają do zajęcia miejsc na mostach, plażach i bulwarach, aby w pełni cieszyć się tym wyjątkowym widowiskiem.
1: PGE Narodowy w Warszawie stał się epicentrum rapowego szaleństwa dzięki koncertowi Taco Hemingwaya. W ramach trasy 2026 Raper zgromadził komplet publiczności, a bilety wyprzedały się błyskawicznie. W związku z wydarzeniem wprowadzono zmiany w komunikacji miejskiej, a druga linia metra okazała się najwygodniejszym środkiem transportu. Dodatkowe autobusy i tramwaje pomogą w sprawnym powrocie uczestników po koncercie. 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął poseł Lewicy Łukasz Litewka. Prokuratura ustaliła, że polityk jechał prawidłowo, a kierowca Mitsubishi, który uderzył w jego rower, usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania śmiertelnego wypadku. Ekspertyza biegłych wykluczyła usterkę pojazdu jako przyczynę zdarzenia. Mimo to kierowca pozostaje na wolności po wpłaceniu kaucji.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Władze Stanów Zjednoczonych odwołały rotacyjne rozmieszczenie swoich żołnierzy w Polsce, co wywołało szok i poczucie zdrady w Warszawie. Decyzja ta jest wynikiem niespójnej komunikacji między obecną a poprzednią administracją amerykańską. Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, Tom Rose, zaproponował zamiast tego stałą, choć mniejszą obecność wojskową, co mogłoby odbudować zaufanie i przynieść oszczędności. Obecnie w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Rosja prowadzi tajny program wojskowy SCYTA, który zakłada rozmieszczenie pocisków balistycznych z głowicami jądrowymi na dnie Oceanu Arktycznego. System ten, wykorzystujący pociski SKIF, ma być niewykrywalny i zdolny do długotrwałego pozostawania w uśpieniu, co stanowi poważne zagrożenie dla NATO. Projekt realizowany jest z udziałem specjalistycznych jednostek, takich jak okręt transportowy Zwiezdoczka i okręt podwodny Sarow. Działania te nie naruszają międzynarodowych traktatów, jeśli odbywają się w rosyjskich wodach terytorialnych. Pralka to jedno z najczęściej używanych urządzeń domowych, które z czasem może gromadzić kamień i nieprzyjemne zapachy. Zamiast drogich środków chemicznych, warto wypróbować domową metodę czyszczenia przy użyciu cytryny i pasty do zębów. Wystarczy nałożyć pastę na plasterki cytryny, wrzucić je do bębna pralki i ustawić wysoką temperaturę prania. Regularne czyszczenie i pozostawianie uchylonych drzwiczek po praniu pomoże utrzymać pralkę w dobrej kondycji.
2: Wiosna 2026 to czas wielkiego powrotu jeansu, który dominuje w modzie w formie total looków i oversize'owych fasonów. Projektanci stawiają na różnorodność krojów i odcieni, zachęcając do tworzenia warstwowych zestawów, które łączą wygodę z aktualnymi trendami. Małgorzata Rozenek-Majdan doskonale ilustruje ten trend, prezentując stylizacje, które łączą denim z codziennym luzem i elegancją. Jeans, dzięki swojej uniwersalności, jest kluczowym elementem wiosennej garderoby, oferując szerokie możliwości stylizacyjne.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Rosoł, ulubiona zupa na polskich stołach, często bywa mętny, co psuje jego wygląd. Istnieje jednak prosty sposób na przywrócenie mu klarowności. Wystarczy dodać kilka kropli soku z cytryny lub octu, co spowoduje koagulację drobnych cząsteczek białka odpowiedzialnych za mętność. Dzięki temu rosół odzyska przejrzystość, nie tracąc na smaku. Marta Nawrocka, pierwsza dama Polski, znana jest z elegancji i subtelnego wpływu w życiu publicznym. Jako zodiakalna ryba charakteryzuje się wrażliwością i życiową mądrością, co czyni ją wsparciem emocjonalnym dla męża w stresującym świecie polityki. Nawrocka dba o głęboką więź w małżeństwie, oferując bezwarunkowe wsparcie i tworząc dom pełen ciepła. Jej styl, pełen klasy i wdzięku, jest przemyślany i zgodny z najnowszymi trendami. Amerykańskie służby zatrzymały 32-letniego Mohammada al-Saadiego, który miał planować zamach na Iwankę Trump. Mężczyzna działał z zemsty za śmierć irańskiego generała Kasema Sulejmaniego. Zatrzymano go w Turcji i przekazano do Stanów Zjednoczonych, gdzie jest oskarżany o udział w atakach w Europie i Ameryce Północnej. Al-Saadi miał być powiązany z Kataib Hezbollah oraz irańskim korpusem strażników rewolucji islamskiej. Obecnie przebywa w areszcie federalnym w Brooklinie. W wyniku eksplozji gazu w kopalni węgla w chińskiej prowincji Shaanxi zginęło co najmniej 82 górników. Do tragedii doszło w piątek, gdy zarząd kopalni ogłosił alarm z powodu rosnącego stężenia tlenku węgla. Pod ziemią znajdowało się 247 pracowników, z których 201 udało się ewakuować. Stan kilkunastu uratowanych jest krytyczny.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie oraz temperatura 20 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 21 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1032 hektopaskali. Taka pogoda to wyjątkowa chwila, doskonała okazja na aktywność na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jerz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Widzew Łódź pokonał Piasta Gliwice 2-1, zapewniając sobie utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie. Bramki dla Widzewa zdobyli Angel Baena i Mariusz Fornalczyk, a dla Piasta trafił Hugo Vallejo. Dzięki temu zwycięstwu oba zespoły pozostają w najwyższej klasie rozgrywkowej, a z ligi spada Lechia Gdańsk. Po porażce z Termalicą Bruk Bet Nieciecza. Na stadionie w Łodzi zasiadło ponad 17 tysięcy kibiców, którzy świętowali sukces swojej drużyny.
2: Lech Poznań zakończył sezon Ekstraklasy remisem 2-2 z Wisłą Płock. Mimo straty gola w końcówce, Kolejosz już wcześniej zapewnił sobie mistrzowski tytuł. Po meczu na stadionie przy Bułgarskiej rozpoczęła się huczna feta, która potrwa do rana. Na trybunach zasiadło ponad 41 tysięcy kibiców. Podczas ostatniej kolejki PKO BP Ekstraklasy zadebiutuje Centralny VAR, nowoczesne centrum operacyjne w Warszawie, które ma zrewolucjonizować decyzje sędziów. Dwa mecze, Lech Poznań, Wisła Płock oraz Raków Częstochowa, Arka Gdynia, będą obsługiwane bezpośrednio z tego centrum. Projekt wspierany przez Hawkeye Innovations i Orange Polska ma na celu przyspieszenie, precyzję i większą transparentność decyzji sędziowskich. PZPN planuje dalszy rozwój technologii, inwestując w to przedsięwzięcie około 10 milionów złotych. Podczas meczu Legii Warszawa z Motorem Lublin na stadionie przy Łazienkowskiej doszło do tragicznego zdarzenia. Jeden z kibiców Motoru Lublin zasłabł na trybunach i mimo szybkiej pomocy medycznej zmarł w szpitalu. Przed końcem meczu ogłoszono minutę ciszy, która poruszyła wszystkich obecnych. Klub Motor Lublin złożył kondolencje rodzinie i bliskim zmarłego kibica.
0: Radio Super Express. Sport.
1: Real Madryt kończy nieudany sezon meczem z Atletikiem Bilbao. Trener Alvaro Arbeloa ogłosił, że po tym spotkaniu opuszcza klub, co otwiera drogę do powrotu Jose Mourinho. Portugalczyk, który prowadził Real w latach od 2010 do 2013, ma odbudować drużynę. Fabrizio Romano potwierdził, że Mourinho doszedł już do porozumienia z Królewskimi.
2: Tomasz Wałdoch, były kapitan reprezentacji Polski i legenda Schalke 4 Gelsenkirchen, zaskoczył swoim wyglądem podczas Galaktiokos Show 2026. Choć ma już 55 lat, wciąż prezentuje się znakomicie. Wałdoch, znany z solidnej gry obronnej, rozegrał 74 mecze w drużynie narodowej, a jego kariera klubowa obejmowała występy w VfL Bochum i Jagiellonii Białystok. Mimo że wielu jego kolegów z boiska często pojawia się w mediach, on pozostaje na uboczu.
1: Marta Linkiewicz, znana wcześniej z kontrowersji, została powołana do kadry Polski w kickboxingu w formule low kick. Reprezentująca Unique Fight Club Warszawa, zawodniczka zdobyła srebrny medal na Mistrzostwach Polski w Kielcach, co jest jej najlepszym wynikiem w karierze. Jej sukces to efekt ciężkiej pracy i zaangażowania, które przyniosły jej miejsce wśród najlepszych zawodniczek w kraju. Linkiewicz pokazuje, że sport może zmienić życie na lepsze.
2: Podczas trwającego Roland Garros 2026 w Paryżu tenisiści walczą nie tylko o tytuły, ale także o większe premie finansowe. Mistrzowie turnieju w singla zarobią niecałe 3 miliony euro. Jednak zawodnicy, w tym Iga Świątek, domagają się większego udziału w zyskach generowanych przez turnieje Wielkiego Szlema. Protestujący tenisiści planują opuszczać konferencje prasowe po 15 minutach, symbolizując tym samym 15% przychodów przeznaczanych na nagrody. Sytuacja staje się coraz bardziej napięta, a zawodnicy żądają także składek na świadczenia socjalne i większego wpływu na harmonogram rozgrywek.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Marta Kostiuk rozpoczęła udział w Roland Garros od zwycięstwa nad Olgą Selchmetewą, ale po meczu emocje wzięły górę. Ukraińska tenisistka zalała się łzami, opowiadając o dramatycznych wydarzeniach w Kijowie, gdzie w wyniku ataku rakietowego zginęły 4 osoby, a 53 zostały ranne. Jedna z rakiet spadła blisko domu jej rodziców. Mimo trudności Kostiuk podkreśliła, że jej myśli są z narodem ukraińskim, a wsparcie rodaków na trybunach było dla niej niezwykle ważne. Pierwsza edycja gali Fight Mode przyniosła wiele emocji, a największym zaskoczeniem była porażka Macieja Stricza Sulenckiego z Kacprem Formelą po decyzji sędziów. Mimo początkowej dominacji Sulenckiego, Formela zdołał odwrócić losy walki, narzucając mordercze tempo. W drugim, najważniejszym starciu wieczoru Jessica Kusz pokonała Dominikę Rybak na punkty, mimo brutalnej wymiany ciosów. Obie zawodniczki wykazały się niezwykłą determinacją, ale to Kusz zdobyła jednogłośne uznanie sędziów. Lechia Gdańsk po przegranej z Termalicą Bruk Bet Nieciecza spadła z PKO BP Ekstraklasy, kończąc sezon na 16 miejscu. Klub twierdzi, że kara 5 ujemnych punktów nałożona przez PZPN była bezprawna i zamierza odwołać się do Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu w Lozannie. Nawet jeśli wyrok będzie korzystny, Lechia nie wróci do Ekstraklasy, ale może walczyć o odszkodowanie.
1: Iwana Knoll, znana jako Miss Mundialu, ponownie przyciąga uwagę przed Mistrzostwami Świata 2026. Chorwacka modelka i influencerka wydała piosenkę We Are The People, którą nazywa hymnem nadchodzącego turnieju. W teledysku występuje w odważnych kreacjach, co jest jej znakiem rozpoznawczym. Knoll, która zyskała popularność podczas Mundialu w Katarze, kontynuuje swoją karierę jako DJ-ka pod pseudonimem Knoll Doll.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1030 hektopaskali. Temperatura dla Bydgoszczy wyniesie 16 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Warszawy termometry ukażą 22 stopnie i umiarkowane zachmurzenie. Ciepło rozgościło się na dobre. Warto zorganizować grilla z przyjaciółmi.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W najnowszym, 3390 odcinku serialu Barwy Szczęścia, który zostanie wyemitowany w czwartek, 28 maja, emocje sięgną zenitu. Justin, zdesperowany po zniszczeniu jego życia osobistego przez złośliwy deepfake, podejmie dramatyczną walkę o swoje dobre imię. Zrobi wszystko, by udowodnić swoją niewinność ukochanej Oli, która po obejrzeniu sfabrykowanego nagrania wyprowadziła się do matki. W hotelu Stanskich atmosfera jest napięta, a Justin, wspierany przez informatyka Sebastiana Kowalskiego, próbuje zdobyć dowody na manipulację Karoliny. Czy uda mu się odkryć prawdę i odzyskać zaufanie Oli? Odcinek pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji już wkrótce na TVP2. W 931 odcinku tureckiego serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Kansel odkryje, kto podrzucił nielegalne substancje do kieszeni Poyraza. Jej brat Semih okaże się winowajcą, próbującym uniknąć odpowiedzialności. Kansel nie zamierza jednak odpuścić i zmusi go do przyznania się do winy. Wściekłość kobiety sięgnie zenitu, gdy zda sobie sprawę, że działania brata mogą zagrozić jej pozycji w rodzinie. Sahin, mąż Kansel, nieświadomy sytuacji, zostanie przez nią sprytnie oszukany. Odcinek pełen napięcia i dramatycznych zwrotów akcji już wkrótce w TVP1. M jak miłość zaskoczy widzów emocjonującym finałem przed wakacjami. W 1936 odcinku Natalka Mostowiakowa przeżyje dramatyczną strzelaninę przed domem Mikołaja. Policjantka zmierzy się z uzbrojoną Darią, by uratować sytuację. Choć padnie strzał, Natalka wyjdzie z tego cało i pojawi się w nowym sezonie po wakacjach. Jednak jej ślub z Adamem wciąż stoi pod znakiem zapytania. Aktorka Dominika Suchecka zasugerowała na Instagramie, że do ceremonii może nie dojść. Czy dramatyczne wydarzenia wpłyną na jej decyzję? Odpowiedzi poznamy w nowym sezonie po wakacyjnej przerwie. Pierwsza miłość wkracza na ekrany z odcinkiem 4227 już w piątek, 29 maja. Paweł, który próbuje odnaleźć się po traumatycznych przeżyciach, niespodziewanie przygarnia psa z ulicy, co staje się początkiem dramatycznych wydarzeń. Jego tajemnicze zachowanie budzi niepokój, zwłaszcza gdy ukradkiem zrywa adresatkę z obroży zwierzęcia. Janek i Artur, zaniepokojeni, rozpoczynają prywatne śledztwo, które prowadzi do niepokojących odkryć. W tle narasta napięcie, a Paweł wpada w sieć intryg, z której trudno będzie się wydostać. Czy jego przeszłość z kolumbijskiego więzienia znów da o sobie znać? Odpowiedzi na te pytania przyniosą najbliższe odcinki. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18 na Polsacie oraz online na Polsat Box Go.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Pierwsza miłość zaprasza na emocjonujący 4028 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 1 czerwca. W centrum uwagi znajdzie się dramat Maxa, gwiazdy drużyny Iskry. Zawodnik przeżywa trudne chwile po tym, jak jego ukochana Kamila odeszła do największego rywala, Borysa. To cios prosto w serce, który może zaważyć na jego występie w kluczowym meczu. Stawka jest ogromna, bo zwycięstwo otwiera Iskrze drogę do awansu do wyższej ligi. Czy Max znajdzie w sobie siłę, by pokonać osobiste problemy i poprowadzić drużynę do triumfu? Emocje sięgną zenitu, a odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem. Wszystkie odcinki można oglądać także online na platformie Polsat Box Go. Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która wciąż zaskakuje widzów. W nadchodzących odcinkach od 880 do 884 emocji z pewnością nie zabraknie. Już 1 czerwca Flora grozi Rosinie, co prowadzi do jej wyjścia z więzienia. W środę, 3 czerwca, Samuel zaczyna odczuwać wyrzuty sumienia i próbuje pojednać się z Diegiem. Czwartek przynosi kolejne dramaty, gdy Leonor planuje podróż z Inigiem, a Casilda odzyskuje pamięć o zmarłym mężu. Piątek, 5 czerwca, Blanka i Diego zostają napadnięci, a Blanka rodzi w dramatycznych okolicznościach. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18.25 na TVP1. Każdy odcinek to nowa dawka intryg i niespodzianek, które przyciągają przed ekrany. M jak miłość wraca na ekrany po wakacyjnej przerwie z wielkimi zmianami. Martyna Wysocka, grana przez Magdalenę Turczeniewicz, zaskoczy widzów nową fryzurą. Krótsze włosy i promienny uśmiech to tylko początek jej metamorfozy. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój jej relacji z Jakubem Karskim, którego wciela się Krzysztof Kwiatkowski. Fani serialu spekulują, że to właśnie Jakub jest powodem pozytywnych zmian w życiu Martyny. Na Instagramie Turczeniewicz podsyca emocje, publikując zdjęcia z planu. Czy nowy wygląd Martyny zwiastuje szczęśliwy etap w jej życiu? Jesienne odcinki mogą przynieść odpowiedzi na te pytania. Rancho Datonów to nowy serial, który rozwija świat znany z Yellowstone. Akcja toczy się po wydarzeniach z oryginalnej serii, a główni bohaterowie, Beth i Rip, zakładają własne rancho w Teksasie. Serial zaskakuje emocjonującą fabułą i intrygującymi postaciami, które wciągają od pierwszych chwil. Choć nie dorównuje Yellowstone pod względem powagi, to właśnie jego lekkość i świeżość przyciągają widzów. Nowe postacie, takie jak psychotyczny redneck narkoman czy godna przeciwniczka dla Beth, dodają smaku tej produkcji. Zdjęcia są przepiękne, a zmiana scenerii dodaje dynamiki. Rancho Datonów to pozytywne zaskoczenie, które nie wymaga znajomości Yellowstone do pełnego cieszenia się seansem. Ocena 0,8.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1031 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 19 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Poznania termometry ukażą 23 stopnie i umiarkowane zachmurzenie. Majowe słońce przypomina o nadchodzących wakacjach.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła ósma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Amerykańskie służby zatrzymały 32-letniego Mohammada Al-Saadiego, który miał planować zamach na Iwankę Trump. Mężczyzna działał z zemsty za śmierć irańskiego generała Kasema Sulejmaniego. Zatrzymano go w Turcji i przekazano do Stanów Zjednoczonych, gdzie jest oskarżany o udział w atakach w Europie i Ameryce Północnej. Al-Saadi miał być powiązany z Kataib Hezbollah oraz irańskim korpusem strażników rewolucji islamskiej. Obecnie przebywa w areszcie federalnym w Brooklynie. 14 maja rosyjski pocisk uderzył w dom mieszkalny w Kijowie, zabijając 24 osoby, w tym dwie siostry, 12-letnią Liubawę i 17-letnią Wirę. Kilka dni temu odbył się ich pogrzeb, który poruszył całą Ukrainę. Matka dziewczynek, Tetiana, straciła już wcześniej męża na froncie, a teraz musiała pożegnać córki. Ceremonia stała się symbolem niewyobrażalnej straty, jaką niesie ze sobą wojna. Władze Stanów Zjednoczonych odwołały rotacyjne rozmieszczenie swoich żołnierzy w Polsce, co wywołało szok i poczucie zdrady w Warszawie. Decyzja ta jest wynikiem niespójnej komunikacji między obecną a poprzednią administracją amerykańską. Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, Tom Rose, zaproponował zamiast tego stałą, choć mniejszą obecność wojskową, co mogłoby odbudować zaufanie i przynieść oszczędności. Obecnie w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy.
1: Prezydenci Litwy, Łotwy i Estonii wezwali NATO do przekształcenia misji Air Policing w pełnoprawną obronę powietrzną. Apel ten jest odpowiedzią na rosnące zagrożenia związane z dronami i rosyjską dezinformacją. W ostatnich dniach doszło do incydentów z dronami, które naruszyły przestrzeń powietrzną państw bałtyckich, co podkreśla potrzebę wzmocnienia obrony. Prezydenci podkreślają konieczność zwiększenia obecności sojuszników i wzmocnienia zdolności obronnych regionu.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Rosja prowadzi tajny program wojskowy SCYTA, który zakłada rozmieszczenie pocisków balistycznych. Rosja

0: odbędzie się pokaz fajerwerków, który oficjalnie otworzy letni sezon w mieście. Memorial Day to ważne święto w Stanach Zjednoczonych, upamiętniające wszystkich żołnierzy, którzy zginęli w służbie kraju. Pralka to jedno z najczęściej używanych urządzeń domowych, które z czasem może gromadzić kamień i nieprzyjemne zapachy. Zamiast drogich środków chemicznych, warto wypróbować domową metodę czyszczenia przy użyciu cytryny i pasty do zębów. Wystarczy nałożyć pastę na plasterki cytryny, wrzucić je do bębna pralki i ustawić wysoką temperaturę prania. Regularne czyszczenie i pozostawianie uchylonych drzwiczek po praniu pomoże utrzymać pralkę w dobrej kondycji.
1: Wiosna 2026 to czas wielkiego powrotu jeansu, który dominuje w modzie w formie total looków i oversize'owych fasonów. Projektanci stawiają na różnorodność krojów i odcieni, zachęcając do tworzenia warstwowych zestawów, które łączą wygodę z aktualnymi trendami. Małgorzata Rozenek-Majdan doskonale ilustruje ten trend, prezentując stylizacje, które łączą denim z codziennym luzem i elegancją. Jeans, dzięki swojej uniwersalności, jest kluczowym elementem wiosennej garderoby, oferując szerokie możliwości stylizacyjne.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Sansevieria, popularna roślina domowa, może odzyskać swój blask dzięki naturalnej odżywce z batatów. Eksperci polecają ten prosty preparat, który dostarcza niezbędnych składników mineralnych, takich jak cynk, fosfor i azot. Wystarczy zblendować batata z wodą i podlewać roślinę co 2 tygodnie. Latem Sansevieria potrzebuje umiarkowanego podlewania i rozproszonego światła, a także regularnego przecierania liści z kurzu.
0: Rosoł, ulubiona zupa na polskich stołach, często bywa mętny, co psuje jego wygląd. Istnieje jednak prosty sposób na przywrócenie mu klarowności. Wystarczy dodać kilka kropli soku z cytryny lub octu, co spowoduje koagulację drobnych cząsteczek białka odpowiedzialnych za mętność. Dzięki temu rosół odzyska przejrzystość, nie tracąc na smaku. Lustra w domu często tracą blask przez kurz, odciski palców i inne zabrudzenia. Zamiast sięgać po drogie detergenty, można wykorzystać prosty domowy sposób z herbatą. Wystarczy zaparzyć mocną herbatę, ostudzić ją, przelać do butelki z atomizerem i spryskać lustro. Następnie wyczyścić miękką ściereczką, a na koniec osuszyć suchą szmatką, co pozwoli uniknąć smug i zacieków. Marta Nawrocka, pierwsza dama Polski, znana jest z elegancji i subtelnego wpływu w życiu publicznym. Jako zodiakalna ryba charakteryzuje się wrażliwością i życiową mądrością, co czyni ją wsparciem emocjonalnym dla męża w stresującym świecie polityki. Nawrocka dba o głęboką więź w małżeństwie, oferując bezwarunkowe wsparcie i tworząc dom pełen ciepła. Jej styl, pełen klasy i wdzięku, jest przemyślany i zgodny z najnowszymi trendami.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Krakowie zapowiadane jest umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 22 stopnie. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 4 metry na sekundę. W Szczecinie prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą podobnie 22 stopnie. Wiatr zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Ciepło wprowadza do miejskiego krajobrazu spokój i lekkość. Czas na chwilę relaksu i refleksji.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Agnieszka Kaczorowska znów w centrum uwagi. Po sprzedaży domu z byłym mężem, Maciejem Pelą, aktorka zaskoczyła fanów tajemniczym wpisem na Instagramie. Czas trochę pożyć i pora zaplanować totalne wylogowanie. Te słowa wywołały lawinę spekulacji. Czyżby szykowała się na wielkie zmiany, czy po prostu potrzebuje chwili oddechu? Fani trzymają kciuki, a my czekamy na kolejne rewelacje. Doda zaprasza na Doda Mega Camp, gdzie za jedyne 7,5 do 10 tysięcy złotych można nauczyć się, jak wyglądać jak ona. W pakiecie 5 dni w Gródku nad Dunajcem, treningi, warsztaty i luksusowe otoczenie. Doda obiecuje nie tylko kaloryfer na brzuchu, ale i wzmocnienie mentalu. Tylko dla tych, którzy już uprawiają sport. Więc jeśli ktoś myśli, że to wakacje, to lepiej niech zostanie w domu. 70. konkurs piosenki Eurowizji przeszedł do historii z Bułgarką Darą na czele, ale to nie jej zwycięstwo wzbudziło największe emocje. W cieniu triumfu znalazł się bojkot konkursu, który wywołała obecność Izraela. Kasia Sienkiewicz z Kwiatu Jabłoni, kiedyś marząca o Eurowizji, teraz stanowczo odrzuca udział, dopóki Izrael jest w grze. Polskie jury, przyznając Izraelowi maksymalne punkty, dolało oliwy do ognia, a Kasia nie kryje rozczarowania. Katarzyna Nosowska, ikona polskiej muzyki lat 90., znowu zaskakuje. Tym razem nie nowym hitem, ale życzeniami dla swojego syna Mikołaja, który właśnie kończy 30 lat. W swoim stylu, pełnym humoru i wzruszenia, Nosowska przypomina, że jeszcze nie schudła po ciąży, a jej syn ma już 3 dekady na karku. Fani są zachwyceni, a ich wspólny podcast Bliskoznaczni nadal podbija serca słuchaczy.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Na Polsat Hit Festival 2026 w Sopocie emocje sięgnęły zenitu, gdy artyści oddali hołd Stanisławowi Sojce. Wzruszający moment, gdy wszyscy na scenie zaśpiewali jego utwór, przypomniał, jak wielki wpływ miał na polską muzykę. Publiczność nie kryła łez, a festiwalowa zabawa ustąpiła miejsca refleksji. Sojka, mistrz łączenia jazzu, popu i poezji, znów poruszył serca. Piotr Garkowski, Hanke, znany jako Łatwogang, znowu zaskakuje. Po rekordowej zbiórce 282 milionów złotych, teraz w 3 dni uzbierał 12 milionów na leczenie 8-letniego Maxa. Chłopiec cierpi na dystrofię mięśniową Duchenna, a terapia genowa w Stanach Zjednoczonych to jego jedyna szansa. Ale Łatwogang nie zwalnia tempa. Nadwyżka z akcji trafi do kolejnego potrzebującego dziecka, 4-letniego Adasia. Wygląda na to, że ten influencer na rowerze ma więcej energii niż niejeden superbohater. Świat show biznesu wstrząśnięty. Stuart McLean, znany z seriali Virgin River i Arrow, został znaleziony martwy w Lions Bay. Kanadyjska policja potwierdziła, że doszło do zabójstwa, a śledztwo trwa. Aktor, który zawsze rozśmieszał wszystkich wokół, teraz pozostawił po sobie pustkę, której nie da się wypełnić.
2: Świat show biznesu wstrząśnięty niespodziewaną tragedią. Nicola Węgłowska, córka znanego aktora Mariusza Węgłowskiego, zmarła w wieku zaledwie 24 lat. Prokuratura we Wrocławiu prowadzi śledztwo, próbując rozwikłać tajemnicę tej nagłej śmierci. Mariusz Węgłowski, znany z ról twardych policjantów, teraz zmaga się z bólem, który nie mieści się w żadnym scenariuszu. Czyżby życie pisało najbardziej dramatyczne scenariusze?
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W 1992 roku na festiwalu Reading zespół L7 zyskał nieśmiertelną sławę, ale nie dzięki muzyce. Wokalistka Donita Sparks, zirytowana błotem i awarią sprzętu, rzuciła w tłum zużytym tamponem, co stało się symbolem buntu i walki z seksizmem. Choć gest ten przyćmił muzyczny dorobek grupy, umocnił ich status jako nieustraszonych buntowniczek. Kurt Cobain uznał to za genialne, a media zyskały temat na dekady. Paul McCartney, jadąc swoim Astonem Martinem, stworzył Hey Jude, by pocieszyć małego Juliana Lennona po rozwodzie jego rodziców. John Lennon, jak to bywa z geniuszami, doszukiwał się w piosence ukrytego przesłania dla siebie i Yoko Ono, mimo że McCartney tłumaczył mu, że chodziło o Juliana. Nagrania w Trident Studios były pełne napięć, a w tle utworu można usłyszeć niecenzuralne słowa, które Lennon postanowił zostawić. Hey Jude stało się hitem, mimo że trwało ponad 7 minut, co w tamtych czasach było prawdziwą rewolucją na listach przebojów. Jimi Hendrix, ikona rocka, w 1969 roku przeżył coś, co mogłoby być scenariuszem filmu sensacyjnego. Po wyjściu z nowojorskiego klubu został porwany przez drobnych przestępców, a cała akcja miała być rzekomo zaaranżowana przez jego własnego menedżera, Michaela Jefferiego. Legenda głosi, że gangster Joe Gallo uratował Jimiego, ale prawda jest bardziej przyziemna. Gallo siedział wtedy w więzieniu. Cała ta mroczna intryga pędziła Hendrixa w paranoję, a jego relacje z menedżerem stały się jeszcze bardziej napięte aż do tragicznego końca. Chris Cornell, jadąc przez Seattle, przypadkowo usłyszał w radiu frazę Black Hole Sun, której nikt nie powiedział. Zamiast zignorować to przesłyszenie, w kwadrans stworzył jeden z największych hitów Soundgarden. Choć obawiał się, że utwór brzmi zbyt popowo, producent i zespół dostrzegli w nim potencjał na światowy przebój. Black Hole Sun zdobyło Grammy, a surrealistyczny teledysk z upiornymi uśmiechami stał się ikoną MTV. A co na to sam Cornell? Twierdził, że tekst to tylko zabawa językiem, bez głębszego sensu.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będzie małe zachmurzenie. Katowice to miasto przywita nas temperaturą 22 stopnie i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 4 metry na sekundę. W Toruniu natomiast termometry tak samo pokażą 22 stopnie, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 5 metrów na sekundę. Dzisiejsza ciepła pogoda nadaje dniom optymizmu i delikatnej lekkości. Idealny czas na wyciszenie.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Policja zatrzymała czterech mężczyzn na posesji w Kobyłce, gdzie prowadzono nielegalny demontaż kradzionych samochodów. Trzej Polacy usłyszeli zarzuty paserstwa, a ich działalność miała związek z obywatelami Gruzji, którzy zamawiali części. Na miejscu znaleziono ponad 120 części samochodowych, w tym elementy z Toyota Corolli, skradzionych w Warszawie i okolicach. Zatrzymanym grozi do 5 lat więzienia.
2: W mediach społecznościowych wybuchła burza po wpisie twórców katolickiego profilu "Trudno być katolikiem, ale warto", którzy ostrzegli rodziców przed animacją "Kuro Zając" i "Świątynia Świstaka". Autorzy sugerują, że film zawiera treści związane ze społecznością LGBTQ+, co wywołało lawinę komentarzy. Internauci, w tym rodzice i fani popkultury, kwestionują tę interpretację, podkreślając, że animacja promuje wartości takie jak tolerancja i akceptacja. Eksperci przypominają, że obawy o negatywny wpływ osób nieheteronormatywnych na dzieci są bezpodstawne.
1: W Ząbkach pod Warszawą doszło do tragicznego wypadku, w którym niespełna 2-letni chłopiec utonął w oczku wodnym na terenie klubu dziecięcego. Prokuratura wszczęła śledztwo, a dwie kobiety, odpowiedzialne za bezpieczeństwo dzieci, usłyszały zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci. Obie zostały objęte dozorem policyjnym i mają zakaz kontaktowania się ze świadkami oraz ze sobą nawzajem. Śledztwo trwa, a prokuratura planuje dalsze przesłuchania.
2: Warszawa przeżywa muzyczne szaleństwo dzięki Taco Hemingwayowi, który dwukrotnie wyprzedał PGE Narodowy w ramach trasy Taco Hemingway 2026 Plus Pits Ur. Tysiące fanów zgromadziło się pod stadionem, tworząc niezapomnianą atmosferę. W związku z koncertami prowadzono zmiany w organizacji ruchu w stolicy, a władze apelują o korzystanie z transportu publicznego, szczególnie drugiej linii metra. Po zakończeniu koncertów uruchomione zostaną dodatkowe kursy tramwajów i autobusów, aby sprawnie rozwieźć uczestników.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Warszawie doszło do niebezpiecznego incydentu drogowego. Pijany 24-latek, prowadząc Toyotę, potrącił rowerzystkę i rozpoczął ucieczkę, ignorując wezwania służb do zatrzymania. Jego rajd zakończył się kolizją z innym samochodem i autobusem przy rondzie Waszyngtona. Kierowca miał ponad 1,7 promila alkoholu we krwi i przy sobie mefedron.
2: W czwartek w Trzcińcu doszło do niebezpiecznego incydentu, gdy 56-letni kierowca Mercedesa wpadł do stawu, regulując radio. Na szczęście mężczyzna wyszedł z tego bez szwanku, choć jego auto musieli wyciągać strażacy. Kierowca został ukarany mandatem w wysokości 500 zł.
1: Zaginęła 16-letnia Lena Spica z Otwocka. Ostatni raz widziana była w piątek, 22 maja, około godziny 13 w rejonie ulicy Kochanowskiego. Lena ma 160 cm wzrostu, krępą sylwetkę i ciemne włosy do ramion. W dniu zaginięcia miała na sobie białe spodenki, różowy top i różową torebkę. Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach. Ukraiński influencer wjechał sportowym samochodem na teren Morskiego Oka, co wywołało oburzenie i medialną burzę. Początkowo ukarany mandatem w wysokości 100 zł, teraz może stanąć przed poważniejszymi konsekwencjami. Małopolska policja domaga się 5-letniego zakazu wjazdu do strefy Schengen dla mężczyzny. Sprawa jest rozpatrywana na podstawie ustawy o ochronie przyrody.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Łatwogang, znany z charytatywnych akcji, ponownie rusza do działania. Tym razem na rowerze z Zakopanego do Gdańska. Celem jest zebranie 12 milionów złotych na terapię genową dla 8-letniego Maxa Tockiego, cierpiącego na dystrofię mięśniową Duchenna. Influencer, który zorganizował akcję, podkreśla, że każda wpłata może pomóc uratować życie chłopca. Zbiórka trwa, a licznik nie zwalnia tempa. W Krakowie, w rejonie Lasu Wolskiego, odnaleziono ciało młodej kobiety. Małopolska policja potwierdziła, że ciało znalazł strażnik miejski w trudno dostępnym terenie. Choć tożsamość nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona, wszystko wskazuje na to, że może to być poszukiwana 12-letnia Elżbieta. Wstępne oględziny sugerują brak udziału osób trzecich, ale śledztwo trwa pod nadzorem prokuratora. Kultowe piramidy w Ustroniu Zawodziu, niegdyś symbol luksusu PRL, powoli znikają. Te charakterystyczne budynki, zaprojektowane przez wybitnych architektów, były miejscem wypoczynku dla elity PRL. Po przemianach ustrojowych losy kompleksu potoczyły się dramatycznie, a dawny hotel Maciejka popada w ruinę. Próby przekształcenia go w luksusowe kasyno spotkały się z oporem mieszkańców, co ostatecznie doprowadziło do jego zaniedbania.
1: Jezioro Bielawskie, znane jako Polskie Como, przyciąga coraz więcej turystów swoim malowniczym krajobrazem przypominającym włoskie kurorty. Otoczone górami Sowimi, miejsce to oferuje nie tylko piękne widoki, ale także liczne atrakcje, takie jak plażowanie, kajaki i wycieczki rowerowe. Popularność jeziora wzrosła dzięki nowym połączeniom kolejowym, które ułatwiają dojazd do tego urokliwego zakątka Dolnego Śląska.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Mija 10 lat od tragicznej śmierci Igora Stachowiaka na komisariacie się we Wrocławiu. Choć policjanci zostali skazani, rodzina wciąż czuje brak sprawiedliwości. Ojciec Igora, Maciej Stachowiak, apeluje o wznowienie śledztwa, wskazując na nowe okoliczności dotyczące przyczyny zgonu. Sprawa pozostaje bolesnym tematem dla bliskich i budzi kontrowersje w społeczeństwie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymuje się umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 20 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 21 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1032 hektopaskali. Dzisiejsza pogoda zachęca do aktywności na zewnątrz i podziwiania przebudzenia natury.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express. W przyszłym tygodniu kierowcy mogą spodziewać się niewielkich obniżek cen paliw na stacjach. Benzyna 95 ma kosztować około 6 zł i 36 groszy za litr, a diesel niecałe 7 zł za litr. Największą ulgę odczują tankujący benzynę 98, której cena spadnie poniżej 7 zł za litr. Obniżki następują po tygodniu podwyżek, kiedy to ceny osiągnęły maksymalny poziom w ramach pakietu CPN. Kluczowe dla przyszłych cen będzie przedłużenie tego pakietu, którego obowiązywanie kończy się 31 maja. Sytuacja na Bliskim Wschodzie nadal pozostaje czynnikiem ryzyka dla stabilności cen.
1: W Kielcach dostępnych jest aż 320 działek w rodzinnych ogrodach działkowych imienia Stefana Żeromskiego. Koszt rozpoczęcia użytkowania to jednorazowa opłata w wysokości 704 zł. Formalności można załatwić w zaledwie 10 minut. Działki oferują bliskość natury i rozbudowaną infrastrukturę wodną, choć nie ma tam sieci elektrycznej. Zmiany pokoleniowe sprawiają, że starsi działkowcy rezygnują, a młodsze pokolenia nie zawsze chcą przejmować działki. Podobna sytuacja występuje w innych miastach, gdzie działki stają się alternatywą dla miejskiego życia.
0: Utrzymanie psa lub kota w 2026 roku stało się poważnym wyzwaniem finansowym dla wielu właścicieli. Miesięczne wydatki na pupila mogą sięgać od 150 zł dla kota do ponad 1000 zł dla dużego psa. Koszty obejmują nie tylko karmę, ale także wizyty u weterynarza, które mogą gwałtownie wzrosnąć w przypadku nagłych chorób. Właściciele coraz częściej sięgają po ubezpieczenia dla zwierząt, aby zminimalizować ryzyko wysokich rachunków. Eksperci podkreślają, że zwierzę to zobowiązanie na lata, a koszty jego utrzymania są stałym elementem domowego budżetu. Wzrost cen wynika z drożejących surowców, usług weterynaryjnych oraz rosnących oczekiwań właścicieli wobec jakości opieki nad zwierzętami.
1: Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu nową monetę okolicznościową o nominale 5 zł z serii Odkryj Polskę. Moneta ta upamiętnia zespół pałacowo-parkowy w Kozłówce, uznawany za jedną z najlepiej zachowanych rezydencji arystokratycznych w Polsce. Na rewersie monety widnieje dziedziniec oraz elewacja frontowa pałacu. Emisja obejmuje do 1 000 000 sztuk, a moneta jest dostępna we wszystkich oddziałach Narodowego Banku Polskiego. Kozłówka, nazywana perłą Lubelszczyzny, to miejsce o bogatej historii, które obecnie pełni funkcję muzeum. W czerwcu Narodowy Bank Polski planuje kolejną emisję, tym razem srebrnej monety z okazji 50. rocznicy czerwca 76.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: 24 maja to niedziela niehandlowa, co oznacza, że większość dużych sklepów i galerii handlowych będzie zamknięta. W całym 2026 roku przewidziano tylko 8 niedziel handlowych, z czego 3 ostatnie przypadają w grudniu. Po 24 maja kolejna niedziela handlowa odbędzie się dopiero 28 czerwca. W niedziele niehandlowe otwarte mogą być stacje paliw, apteki, kwiaciarnie, cukiernie oraz małe sklepy, jeśli za ladą stoi właściciel. Warto planować zakupy z wyprzedzeniem, aby uniknąć problemów z dostępnością produktów. Od 1 października wchodzą w życie nowe przepisy podatkowe, które mają zaostrzyć walkę z oszustwami podatkowymi. Zmiany obejmują sposób liczenia biegu przedawnienia zobowiązań podatkowych, co da urzędnikom więcej czasu na ściganie nieujawnionych dochodów. Likwidacji ulegnie możliwość zawieszania biegu przedawnienia w przypadku wszczęcia postępowania karnego skarbowego. Uproszczone zostaną również zasady rozliczania podatków, w tym zniesienie obowiązku raportowania krajowych schematów podatkowych. Wszystkie lokalne interpretacje podatkowe będą dostępne w ogólnopolskiej bazie, co ułatwi dostęp do informacji. Nowelizacja ma na celu ograniczenie biurokracji i uproszczenie codziennych rozliczeń podatkowych. Europejska grupa CSG i południowoafrykańska firma Reunert utworzyły spółkę Joint Venture Fuchs Electronics Europe na Słowacji. Nowe przedsiębiorstwo w Dubnicy nad Wachą będzie produkować elektroniczne zapalniki do amunicji wielkokalibrowej. Produkcja ta ma kluczowe znaczenie dla wzmocnienia strategicznej autonomii Unii Europejskiej w zakresie obronności. Reunert posiada 51% udziałów, a CSG 49%, co czyni CSG jednym z kluczowych producentów zapalników elektronicznych w Europie. Inwestycja ta zwiększy bezpieczeństwo łańcuchów dostaw i odpowie na rosnące zapotrzebowanie na nowoczesne rozwiązania militarne. Dzięki tej współpracy CSG wzmocni swoją pozycję na rynku europejskim jako dostawca nowoczesnej amunicji. Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych rozpoczęła realizację ambitnego planu budowy nowej generacji pancerników typu Trump. Te ogromne jednostki, napędzane dwoma reaktorami jądrowymi, mają zrewolucjonizować potęgę morską USA. Kluczowym elementem projektu jest modułowa strategia budowy z finalnym montażem w stoczni Newport News Shipbuilding. Pierwszy z 15 planowanych pancerników, USS Defiant, ma wejść do służby w 2036 roku. Cały program, którego koszt szacuje się na ponad 217 miliardów dolarów, budzi jednak obawy o wydolność amerykańskiego przemysłu stoczniowego. Krytycy zastanawiają się również nad skutecznością tak kosztownych jednostek w obliczu współczesnych wyzwań strategicznych.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1030 hektopaskali. W Bydgoszczy prognozowana temperatura wynosi 16 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Warszawy spodziewajmy się 22 stopnie i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. Wysokie temperatury w maju wprowadzają letni luz, czas na piknik.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W najnowszym, 3390 odcinku serialu Barwy Szczęścia, który zostanie wyemitowany w czwartek, 28 maja, emocje sięgną zenitu. Justin, zdesperowany po zniszczeniu jego życia osobistego przez złośliwy deepfake, podejmie dramatyczną walkę o swoje dobre imię. Zrobi wszystko, by udowodnić swoją niewinność ukochanej Oli, która po obejrzeniu sfabrykowanego nagrania wyprowadziła się do matki. W hotelu Stanskich atmosfera jest napięta, a Justin, wspierany przez informatyka Sebastiana Kowalskiego, próbuje zdobyć dowody na manipulację Karoliny. Czy uda mu się odkryć prawdę i odzyskać zaufanie Oli? Odcinek pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji już wkrótce na TVP2. W 931 odcinku tureckiego serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Kansel odkryje, kto podrzucił nielegalne substancje do kieszeni Poyraza. Jej brat Semih okaże się winowajcą, próbującym uniknąć odpowiedzialności. Kansel nie zamierza jednak odpuścić i zmusi go do przyznania się do winy. Wściekłość kobiety sięgnie zenitu, gdy zda sobie sprawę, że działania brata mogą zagrozić jej pozycji w rodzinie. Sahin, mąż Kansel, nieświadomy sytuacji, zostanie przez nią sprytnie oszukany. Odcinek pełen napięcia i dramatycznych zwrotów akcji już wkrótce w TVP1. M jak miłość zaskoczy widzów emocjonującym finałem przed wakacjami. W 1936 odcinku Natalka Mostowiakowa przeżyje dramatyczną strzelaninę przed domem Mikołaja. Policjantka zmierzy się z uzbrojoną Darią, by uratować sytuację. Choć padnie strzał, Natalka wyjdzie z tego cało i pojawi się w nowym sezonie po wakacjach. Jednak jej ślub z Adamem wciąż stoi pod znakiem zapytania. Aktorka Dominika Suchecka zasugerowała na Instagramie, że do ceremonii może nie dojść. Czy dramatyczne wydarzenia wpłyną na jej decyzję? Odpowiedzi poznamy w nowym sezonie po wakacyjnej przerwie. Pierwsza miłość wkracza na ekrany z odcinkiem 4227 już w piątek, 29 maja. Paweł, który próbuje odnaleźć się po traumatycznych przeżyciach, niespodziewanie przygarnia psa z ulicy, co staje się początkiem dramatycznych wydarzeń. Jego tajemnicze zachowanie budzi niepokój, zwłaszcza gdy ukradkiem zrywa adresatkę z obroży zwierzęcia. Janek i Artur, zaniepokojeni, rozpoczynają prywatne śledztwo, które prowadzi do niepokojących odkryć. W tle narasta napięcie, a Paweł wpada w sieć intryg, z której trudno będzie się wydostać. Czy jego przeszłość z kolumbijskiego więzienia znów da o sobie znać? Odpowiedzi na te pytania przyniosą najbliższe odcinki. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18 na Polsacie oraz online na Polsat Box Go.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Pierwsza miłość zaprasza na emocjonujący 4028 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 1 czerwca. W centrum uwagi znajdzie się dramat Maxa, gwiazdy drużyny Iskry. Zawodnik przeżywa trudne chwile po tym, jak jego ukochana Kamila odeszła do największego rywala, Borysa. To cios prosto w serce, który może zaważyć na jego występie w kluczowym meczu. Stawka jest ogromna, bo zwycięstwo otwiera Iskrze drogę do awansu do wyższej ligi. Czy Max znajdzie w sobie siłę, by pokonać osobiste problemy i poprowadzić drużynę do triumfu? Emocje sięgną zenitu, a odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem. Wszystkie odcinki można oglądać także online na platformie Polsat Box Go. Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która wciąż zaskakuje widzów. W nadchodzących odcinkach od 880 do 884 emocji z pewnością nie zabraknie. Już 1 czerwca Flora grozi Rosinie, co prowadzi do jej wyjścia z więzienia. W środę, 3 czerwca, Samuel zaczyna odczuwać wyrzuty sumienia i próbuje pojednać się z Diegiem. Czwartek przynosi kolejne dramaty, gdy Leonor planuje podróż z Inigiem, a Casilda odzyskuje pamięć o zmarłym mężu. Piątek, 5 czerwca, Blanka i Diego zostają napadnięci, a Blanka rodzi w dramatycznych okolicznościach. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18.25 na TVP1. Każdy odcinek to nowa dawka intryg i niespodzianek, które przyciągają przed ekrany. M jak miłość wraca na ekrany po wakacyjnej przerwie z wielkimi zmianami. Martyna Wysocka, grana przez Magdalenę Turczeniewicz, zaskoczy widzów nową fryzurą. Krótsze włosy i promienny uśmiech to tylko początek jej metamorfozy. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój jej relacji z Jakubem Karskim, którego wciela się Krzysztof Kwiatkowski. Fani serialu spekulują, że to właśnie Jakub jest powodem pozytywnych zmian w życiu Martyny. Na Instagramie Turczeniewicz podsyca emocje, publikując zdjęcia z planu. Czy nowy wygląd Martyny zwiastuje szczęśliwy etap w jej życiu? Jesienne odcinki mogą przynieść odpowiedzi na te pytania. Rancho Datonów to nowy serial, który rozwija świat znany z Yellowstone. Akcja toczy się po wydarzeniach z oryginalnej serii, a główni bohaterowie, Beth i Rip, zakładają własne rancho w Teksasie. Serial zaskakuje emocjonującą fabułą i intrygującymi postaciami, które wciągają od pierwszych chwil. Choć nie dorównuje Yellowstone pod względem powagi, to właśnie jego lekkość i świeżość przyciągają widzów. Nowe postacie, takie jak psychotyczny redneck narkoman czy godna przeciwniczka dla Beth, dodają smaku tej produkcji. Zdjęcia są przepiękne, a zmiana scenerii dodaje dynamiki. Rancho Datonów to pozytywne zaskoczenie, które nie wymaga znajomości Yellowstone do pełnego cieszenia się seansem. Ocena 0,8.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1031 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 19 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Poznania termometry ukażą 23 stopnie i umiarkowane zachmurzenie. Majowe słońce dodaje energii. Warto ruszyć w plener.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła dziewiąta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Demokratycznej Republice Konga i Ugandzie trwa groźna epidemia wirusa Ebola, która pochłonęła już ponad 130 ofiar. Wirus Bundibugyo, na który nie ma szczepionki ani leczenia, stanowi międzynarodowe zagrożenie. Amerykański lekarz, dr Peter Stafford, który zaraził się podczas operacji, przebywa na leczeniu w Niemczech, a jego stan się poprawia. Tymczasem w mieście Rwampara mieszkańcy podpalili ośrodek leczenia zakażonych, co pokazuje napiętą sytuację w regionie. W wyniku eksplozji gazu w kopalni węgla w chińskiej prowincji Shaanxi zginęło co najmniej 82 górników. Do tragedii doszło w piątek, gdy zarząd kopalni ogłosił alarm z powodu rosnącego stężenia tlenku węgla. Pod ziemią znajdowało się 247 pracowników, z których 201 udało się ewakuować. Stan kilkunastu uratowanych jest krytyczny.
1: Ekspertka z Hollywood, Cheryl Marks, zaleca kobietom po 50 mycie włosów tylko 2 razy w tygodniu, aby zachować ich miękkość i zdrowy wygląd. Ważne jest stosowanie szamponów z olejkiem arganowym, który chroni i uelastycznia włosy. Trycholożka Olga Poniatowska podkreśla, że higiena skóry głowy wymaga mycia co 3 dni, niezależnie od widocznego przetłuszczenia. Unikanie gorącej wody i odpowiednie stosowanie odżywek również wpływa na kondycję fryzury. 20 maja w gminie Sokołów Małopolski doszło do dramatycznego rozboju. 28-letni mężczyzna wtargnął do domu kobiety, grożąc jej nożem, a następnie ukradł telefony i inne przedmioty. Po policyjnym pościgu został zatrzymany i postawiono mu 5 zarzutów, w tym rozbój i groźby karalne. Sąd w Rzeszowie zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Ćma bukszpanowa, inwazyjny szkodnik z Azji, od 2012 roku niszczy polskie ogrody, a tak atakując głównie bukszpany. Właściciele ogrodów mogą sięgnąć po ekologiczne metody, takie jak mieszanka wody z octem i szarym mydłem, by zwalczyć gąsienice. Jeśli naturalne sposoby zawiodą, dostępne są silniejsze środki chemiczne, które skutecznie eliminują owady. Ważne jest szybkie działanie, by uchronić rośliny przed całkowitym zniszczeniem. Polacy chętnie wybierają żywotniki do tworzenia żywopłotów, ale te popularne iglaki mogą przynosić pecha. Ludowe podania ostrzegają, że sadzenie tui w pobliżu domów może negatywnie wpływać na relacje rodzinne i zdrowie domowników. Dawniej kojarzono je ze smutkiem i umieszczano głównie na cmentarzach. Eksperci zwracają uwagę na toksyczne substancje wydzielane przez te rośliny. Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło kalendarz roku szkolnego 2026 i 2027. Rok szkolny aż roku szkolnego.

0: nadmiar wilgoci.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Policjanci z Grójca zatrzymali 40-letniego mieszkańca Warki, który sprzedawał podrobione elektronarzędzia przez internet. Straty producentów oszacowano na blisko 340 tysięcy złotych. W jego domu znaleziono 512 fałszywych narzędzi, takich jak wiertarki i baterie. Mężczyźnie grozi do 2 lat więzienia za wprowadzanie do obrotu towarów z fałszywymi znakami towarowymi.
0: W Żaganiu zatrzymano 30-letniego mężczyznę podejrzanego o porwanie i próbę wymuszenia pieniędzy. Sprawca groził ofierze pobiciem i wywiezieniem do lasu, a także handlował narkotykami. Sąd rejonowy w Żaganiu zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia.
2: Robert Biedroń z zadowoleniem przyjął wyrok dla Jakuba W., znanego jako IMG1, który został skazany na rok więzienia za patostreaming. Sąd nakazał mu także zapłatę odszkodowań dla ofiar oraz zakazał streamowania przez 8 lat. Biedroń od miesięcy walczy z patostreamerami, podkreślając, że internet nie może być miejscem bezkarności. Wyrok ten jest ważnym sygnałem dla twórców kontrowersyjnych treści w polskim internecie. Dominika Chorosińska ponownie wspiera akcję charytatywną Łatwoganga, który jedzie rowerem przez Polskę, zbierając pieniądze na leczenie 8-letniego Maxa. Chłopiec cierpi na dystrofię mięśniową Duchenna, a celem zbiórki jest 12 milionów złotych. Dotychczas udało się zebrać ponad 8,2 miliona złotych. Chorosińska, mimo wcześniejszych kontrowersji, aktywnie nagłaśnia tę inicjatywę.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Polskie władze zakazały wjazdu izraelskiemu ministrowi bezpieczeństwa narodowego Itamarowi Ben-Gwirowi. Po jego kontrowersyjnych wypowiedziach minister drwił z zatrzymanych aktywistów, w tym Polaków, co wywołało międzynarodowe oburzenie. Premier Izraela Benjamin Netanyahu zdystansował się od jego działań. Dziennikarka Monika Olejnik również potępiła zachowanie ministra, podkreślając potrzebę sprzeciwu wobec przemocy.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Kraków za oknem umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 22 stopnie. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 23 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1032 hektopaskali. Ciepłe powietrze otula miasto, nadając dniom lekkości i harmonii. Idealny czas na chwilę oddechu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Edward Żentara, znany aktor i dyrektor artystyczny teatru w Rzeszowie, wpadł w wir miłosnych uniesień, które miały być jego nowym początkiem. Związek z młodszą aktorką, zamiast przynieść szczęście, stał się źródłem plotek i oskarżeń o faworyzowanie. Teatralne kulisy zamieniły się w arenę cichej nagonki, a presja środowiska doprowadziła do tragicznego finału. Żentara, przytłoczony oskarżeniami i depresją, odszedł w dramatycznych okolicznościach, pozostawiając po sobie pytania o cenę miłości i zawodowych wyborów.
2: Krzysztof Iwisz i Paulina Sykut-Jerzyna znowu pokazali, jak przyciągnąć uwagę na festiwalu Polsat Hit 2026. Iwisz w swoim nieśmiertelnym stylu zaskoczył wszystkich rockowym lookiem i słynnym dzióbkiem, udowadniając, że czas dla niego stanął w miejscu. Paulina Sykut-Jerzyna również nie pozostawała w tyle, zachwycając nowoczesnym, rockowym stylem z kobiecym pazurem. Duet ten, jak zawsze, skradł całe show, a ich zdjęcia błyskawicznie obiegły media społecznościowe.
1: Polsat Hit Festival 2026 w Sopocie dostarczył widzom wielu emocji, ale nie obyło się bez niespodzianek. Michał Szpak, który miał być gwiazdą wieczoru, zniknął z listy wykonawców, a organizatorzy nabrali wody w usta. Julia Wieniawa, nieświadomie czy nie, przejęła jego rolę, wykonując dodatkowy utwór. Oficjalne wyjaśnienie? Problemy zdrowotne, choć fani wciąż czekają na więcej szczegółów. Cóż, miejmy nadzieję, że to nie mewy przestraszyły Szpaka.
2: Michał Wiśniewski, znany z burzliwego życia uczuciowego, po raz piąty jest singlem. Internauci już szukają mu żony numer 6, a wybór padł na młodziutką wokalistkę Ich Troje. Jednak Martyna Majchrzak, oburzona plotkami, stanowczo zaprzecza, że miałaby zostać kolejną wybranką Wiśniewskiego. Cóż, może Michał powinien rozważyć karierę w reality show o miłości?
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Monika Olejnik, znana z odważnych wyborów modowych, znowu przyciągnęła uwagę. Tym razem na festiwalu filmowym w Cannes. Przesłaniającej sukni z kryształkami i przyciemnianych okularach, dziennikarka bawiła się w towarzystwie hollywoodzkich gwiazd. Tymczasem Paweł Pawlikowski zdobył nagrodę za najlepszą reżyserię za film Ojczyzna, co potwierdza, że polskie kino ma się świetnie. Olejnik, wielbicielka twórczości Pawlikowskiego, nie kryła zachwytu nad filmem, który zdobył owację na stojąco. Sezon polskiej edycji Love is Blind za nami, a emocji było co niemiara. Z 5 par, które zaręczyły się w kabinach, tylko 2 dotrwały do ślubu. Krzysztof i Malika rozstali się w trakcie programu, a zdrady Krzysztofa były gwoździem do trumny ich związku. Daria i Filip zaskoczyli wszystkich, mówiąc sobie tak, a Marta i Damian, choć nie pojawili się na reunionie, również stanęli na ślubnym kobiercu. Julita i Jacek oraz Julia i Kamil nie dotrwali do końca, a ich historie zakończyły się przed ołtarzem. Cóż, miłość bywa ślepa, ale nie zawsze trwała.
2: Ach, Dzień Matki. Czas, kiedy wszyscy prześcigają się w wymyślaniu najbardziej wzruszających życzeń dla swoich matek chrzestnych. Bo przecież zwykły prezent to za mało. Trzeba sięgnąć po słowa pełne emocji, które zapadną w pamięć na wieki. W końcu, kto by nie chciał być mistrzem w sztuce składania życzeń, które wywołują łzy wzruszenia? A może po prostu wystarczy krótki SMS z emoji, bo przecież nowoczesność wymaga prostoty. Cóż, każdy sposób jest dobry, by pokazać, że pamiętamy o tych, którzy zawsze byli dla nas wsparciem. Metalowe rogi, które wielu kojarzy z mrocznymi rytuałami, to w rzeczywistości gest ochronny z włoskiego folkloru, wprowadzony na scenę przez Roniego Jamesa Dio. Wokalista Black Sabbath, zastępując Ozziego Osborna, szukał własnego znaku rozpoznawczego i znalazł go w rodzinnym przesądzie. Choć gest ten stał się symbolem jedności fanów metalu, Dio musiał wielokrotnie tłumaczyć, że nie ma on nic wspólnego z satanizmem. Tymczasem Gene Simmons z Kiss próbował opatentować ten gest, co wywołało falę krytyki i kontrowersji w świecie rocka.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Terry Kath, gitarowy geniusz zespołu Chicago, zginął w wyniku tragicznego błędu podczas zabawy z bronią, pozostawiając muzyczny świat w szoku. Jimi Hendrix uważał go za lepszego gitarzystę od siebie, co mówi samo za siebie. Po jego śmierci Chicago z drapieżnego rocka przeszło na przesłodzone ballady, tracąc swój pierwotny pazur. Wielu fanów twierdzi, że prawdziwe Chicago umarło razem z Kathem, a zespół stał się cieniem swojej dawnej chwały.
2: W 1981 roku w szwajcarskim Montreux doszło do muzycznego starcia tytanów. Queen i David Bowie w atmosferze pełnej napięć i pizzy stworzyli Under Pressure. Legendarne spotkanie niemal zakończyło się katastrofą, gdy John Deacon po kolacji z winem zapomniał słynnego riffu basowego. Na szczęście Bowie wkroczył do akcji, ratując sytuację. Choć utwór stał się hitem, jego powstanie było pełne dramatów, a Queen i Bowie nigdy nie wykonali go razem na żywo.
1: Cemetery Skyline, zespół, który powstał z inspiracji gotyckim rockiem lat 90., podbija serca fanów i krytyków. Supergrupa, złożona z muzyków znanych z najważniejszych formacji metalowych, zaskakuje melancholijnymi brzmieniami, które daleko odbiegają od ich macierzystych zespołów. Pomysł na zespół zrodził się podczas rejsu po Karaibach, a jego nazwa, inspirowana widokiem cmentarza w Nowym Jorku, idealnie oddaje mroczny klimat ich muzyki. Mimo że początkowo nie planowali koncertować, sukces albumu Nordic Gothic zmusił ich do zmiany planów. A teraz są w trasie po Europie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze małe zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1030 hektopaskali. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 22 stopnie. Z kolei dla Torunia temperatura będzie wynosić 23 stopnie Celsjusza. Dzisiejsze ciepłe powietrze to idealny moment na aktywność na świeżym powietrzu i docenienie piękna otoczenia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na trasie S8 w okolicach Wolicy doszło do poważnego wypadku. Kobieta kierująca Peugeotem z trojgiem dzieci straciła panowanie nad pojazdem i uderzyła w bariery energochłonne. Jedno z dzieci wypadło z samochodu przez tylną szybę, ale wszystkie dzieci zostały już wypisane ze szpitala. Na miejscu interweniowały służby ratunkowe, w tym śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego.
2: W warszawskich Łazienkach Królewskich 5 lipca rozpocznie się 67. edycja koncertów chopinowskich. Tegoroczny cykl zbiega się z jubileuszem stulecia pomnika Fryderyka Chopina i otwarciem odnowionej przestrzeni. Wydarzenia potrwają do 27 września, a udział w koncertach jest bezpłatny. Wśród artystów wystąpią m.in. Piotr Aleksewicz, Jakub Kuszlik i Karolina Nadolska. 27 lat temu zaginął 15-letni Łukasz Sas, który opuścił ośrodek szkolno-wychowawczy w Śliwinie Pomorskim i nigdy nie wrócił do domu. Jego matka, Dorota Bubel, nieustannie apeluje o pomoc w odnalezieniu syna, żyjąc nadzieją, że jeszcze go usłyszy. Sprawa Łukasza została przypomniana w ramach kampanii #ZaginioneNieZapomniane, która ma na celu pamięć o zaginionych dzieciach. Policja i Fundacja Itaka wciąż poszukują informacji mogących pomóc w rozwiązaniu tej tajemnicy.
1: Władze Stanów Zjednoczonych odwołały rotacyjne rozmieszczenie swoich żołnierzy w Polsce, co wywołało szok i poczucie zdrady w Warszawie. Decyzja ta jest wynikiem niespójnej komunikacji między obecną a poprzednią administracją amerykańską. Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, Tom Rose, zaproponował zamiast tego stałą, choć mniejszą obecność wojskową, co mogłoby odbudować zaufanie i przynieść oszczędności. Obecnie w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dzień Matki to doskonała okazja, by wyrazić wdzięczność i miłość. Coraz większą popularność zyskują cyfrowe obrazki i życzenia, które można wysłać już od rana, by wywołać uśmiech na twarzy mamy. W sieci dostępne są darmowe grafiki, które można pobrać i dołączyć do prezentu, tworząc osobistą pamiątkę. Szczere słowa, płynące prosto z serca, zawsze będą najlepszym dodatkiem do każdego upominku. Pralka to jedno z najczęściej używanych urządzeń domowych, które z czasem może gromadzić kamień i nieprzyjemne zapachy. Zamiast drogich środków chemicznych, warto wypróbować domową metodę czyszczenia przy użyciu cytryny i pasty do zębów. Wystarczy nałożyć pastę na plasterki cytryny, wrzucić je do bębna pralki i ustawić wysoką temperaturę prania. Regularne czyszczenie i pozostawianie uchylonych drzwiczek po praniu pomoże utrzymać pralkę w dobrej kondycji.
2: Wiosna 2026 to czas wielkiego powrotu jeansu, który dominuje w modzie w formie total looków i oversize'owych fasonów. Projektanci stawiają na różnorodność krojów i odcieni, zachęcając do tworzenia warstwowych zestawów, które łączą wygodę z aktualnymi trendami. Małgorzata Rozenek-Majdan doskonale ilustruje ten trend, prezentując stylizacje, które łączą denim z codziennym luzem i elegancją. Jeans, dzięki swojej uniwersalności, jest kluczowym elementem wiosennej garderoby, oferując szerokie możliwości stylizacyjne.
1: Rosoł, ulubiona zupa na polskich stołach, często bywa mętny, co psuje jego wygląd. Istnieje jednak prosty sposób na przywrócenie mu klarowności. Wystarczy dodać kilka kropli soku z cytryny lub octu, co spowoduje koagulację drobnych cząsteczek białka odpowiedzialnych za mętność. Dzięki temu rosół odzyska przejrzystość, nie tracąc na smaku.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Marta Nawrocka, pierwsza dama Polski, znana jest z elegancji i subtelnego wpływu w życiu publicznym. Jako zodiakalna ryba charakteryzuje się wrażliwością i życiową mądrością, co czyni ją wsparciem emocjonalnym dla męża w stresującym świecie polityki. Nawrocka dba o głęboką więź w małżeństwie, oferując bezwarunkowe wsparcie i tworząc dom pełen ciepła. Jej styl, pełen klasy i wdzięku, jest przemyślany i zgodny z najnowszymi trendami. Jolanta Kwaśniewska, była pierwsza dama, podzieliła się szczegółami na temat życia rodzinnego, podkreślając bliskie relacje z córką Aleksandrą i zięciem Kubą Badachem. Rodzinę Kwaśniewskich łączy wspólna pasja do narciarstwa, które traktują jako ważny element wspólnego spędzania czasu. Jolanta promuje również zdrowy styl życia, zachęcając do aktywności fizycznej, szczególnie w dojrzałym wieku. Podkreśla, że dbałość o jakość w każdym aspekcie życia jest dla niej kluczowa.
2: Donald Tusk, obecny premier Polski, od lat zmaga się z kontrowersjami wokół swoich słów z artykułu z 1987 roku, gdzie stwierdził, że polskość to nienormalność. Wypowiedź ta, często wyrywana z kontekstu, była częścią szerszej refleksji na temat polskiej tożsamości i nie miała na celu krytyki narodu. Tusk w tamtym czasie angażował się w działalność Solidarności i publikował teksty historyczne oraz intelektualne. Nawet Jarosław Kaczyński w 2022 roku przyznał, że Tusk w swoim artykule ostatecznie wybiera Polskę.
1: Amerykańskie służby zatrzymały 32-letniego Mohammada al-Saadiego, który miał planować zamach na Iwankę Trump. Mężczyzna działał z zemsty za śmierć irańskiego generała Kasema Sulejmaniego. Zatrzymano go w Turcji i przekazano do Stanów Zjednoczonych, gdzie jest oskarżany o udział w atakach w Europie i Ameryce Północnej. Al-Saadi miał być powiązany z Kataib Hezbollah oraz irańskim korpusem strażników rewolucji islamskiej. Obecnie przebywa w areszcie federalnym w Brooklynie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1032 hektopaskali. W Białymstoku odnotujemy 21 stopni, a niebo przyniesie umiarkowane zachmurzenie. We Wrocławiu zobaczymy 23 stopnie i niewielkie zachmurzenie. Dzisiejsze słońce wprowadza wakacyjny nastrój. Idealny moment na spacer wśród zieleni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Widzew Łódź pokonał Piasta Gliwice 2-1, zapewniając sobie utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie. Bramki dla Widzewa zdobyli Angel Baena i Mariusz Fornalczyk, a dla Piasta trafił Hugo Vallejo. Dzięki temu zwycięstwu oba zespoły pozostają w najwyższej klasie rozgrywkowej, a z ligi spada Lechia Gdańsk po porażce z Termalicą Bruk Bet Nieciecza. Na stadionie w Łodzi zasiadło ponad 17 tysięcy kibiców, którzy świętowali sukces swojej drużyny.
2: Lech Poznań zakończył sezon Ekstraklasy remisem 2-2 z Wisłą Płock. Mimo straty gola w końcówce, Kolejosz już wcześniej zapewnił sobie mistrzowski tytuł. Po meczu na stadionie przy Bułgarskiej rozpoczęła się huczna feta, która potrwa do rana. Na trybunach zasiadło ponad 41 tysięcy kibiców. Podczas ostatniej kolejki PKO BP Ekstraklasy zadebiutuje Centralny VAR, nowoczesne centrum operacyjne w Warszawie, które ma zrewolucjonizować decyzje sędziów. Dwa mecze, Lech Poznań, Wisła Płock oraz Raków Częstochowa, Arka Gdynia, będą obsługiwane bezpośrednio z tego centrum. Projekt wspierany przez Hawkeye Innovations i Orange Polska ma na celu przyspieszenie, precyzję i większą transparentność decyzji sędziowskich. PZPN planuje dalszy rozwój technologii, inwestując w to przedsięwzięcie około 10 milionów złotych. Podczas meczu Legii Warszawa z Motorem Lublin na stadionie przy Łazienkowskiej doszło do tragicznego zdarzenia. Jeden z kibiców Motoru Lublin zasłabł na trybunach i mimo szybkiej pomocy medycznej zmarł w szpitalu. Przed końcem meczu ogłoszono minutę ciszy, która poruszyła wszystkich obecnych. Klub Motor Lublin złożył kondolencje rodzinie i bliskim zmarłego kibica.
0: Radio Super Express. Sport. Real Madryt kończy nieudany sezon meczem z Atletikiem Bilbao. Trener Alvaro Arbeloa ogłosił, że po tym spotkaniu opuszcza klub, co otwiera drogę do powrotu Jose Mourinho. Portugalczyk, który prowadził Real w latach od 2010 do 2013, ma odbudować drużynę. Fabrizio Romano potwierdził, że Mourinho doszedł już do porozumienia z Królewskimi.
2: Tomasz Wałdoch, były kapitan reprezentacji Polski i legenda Schalke 4 Gelsenkirchen, zaskoczył swoim wyglądem podczas Galaktiokos Show 2026. Choć ma już 55 lat, wciąż prezentuje się znakomicie. Wałdoch, znany z solidnej gry obronnej, rozegrał 74 mecze w drużynie narodowej, a jego kariera klubowa obejmowała występy w VfL Bochum i Jagiellonii Białystok. Mimo że wielu jego kolegów z boiska często pojawia się w mediach, on pozostaje na uboczu.
1: Marta Linkiewicz, znana wcześniej z kontrowersji, została powołana do kadry Polski w kickboxingu w formule low kick. Reprezentująca Unique Fight Club Warszawa, zawodniczka zdobyła srebrny medal na Mistrzostwach Polski w Kielcach, co jest jej najlepszym wynikiem w karierze. Jej sukces to efekt ciężkiej pracy i zaangażowania, które przyniosły jej miejsce wśród najlepszych zawodniczek w kraju. Linkiewicz pokazuje, że sport może zmienić życie na lepsze.
2: Podczas trwającego Roland Garros 2026 w Paryżu tenisiści walczą nie tylko o tytuły, ale także o większe premie finansowe. Mistrzowie turnieju w singla zarobią niecałe 3 miliony euro. Jednak zawodnicy, w tym Iga Świątek, domagają się większego udziału w zyskach generowanych przez turnieje Wielkiego Szlema. Protestujący tenisiści planują opuszczać konferencje prasowe po 15 minutach, symbolizując tym samym 15% przychodów przeznaczanych na nagrody. Sytuacja staje się coraz bardziej napięta, a zawodnicy żądają dają także składek na świadczenia socjalne i większego wpływu na harmonogram rozgrywek.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Marta Kostiuk rozpoczęła udział w Roland Garros od zwycięstwa nad Olgą Selchmetewą, ale po meczu emocje wzięły górę. Ukraińska tenisistka zalała się łzami, opowiadając o dramatycznych wydarzeniach w Kijowie, gdzie w wyniku ataku rakietowego zginęły 4 osoby, a 53 zostały ranne. Jedna z rakiet spadła blisko domu jej rodziców. Mimo trudności Kostiuk podkreśliła, że jej myśli są z narodem ukraińskim, a wsparcie rodaków na trybunach było dla niej niezwykle ważne. Pierwsza edycja gali Fight Mode przyniosła wiele emocji, a największym zaskoczeniem była porażka Macieja Stricza Sulenckiego z Kacprem Formelą po decyzji sędziów. Mimo początkowej dominacji Sulenckiego, Formela zdołał odwrócić losy walki, narzucając mordercze tempo. W drugim, najważniejszym starciu wieczoru Jessica Kusz pokonała Dominikę Rybak na punkty, mimo brutalnej wymiany ciosów. Obie zawodniczki wykazały się niezwykłą determinacją, ale to Kusz zdobyła jednogłośne uznanie sędziów. Lechia Gdańsk po przegranej z Termalicą Bruk Bet Nieciecza spadła z PKO BP Ekstraklasy, kończąc sezon na 16. miejscu. Klub twierdzi, że kara 5 ujemnych punktów nałożona przez PZPN była bezprawna i zamierza odwołać się do Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu w Lozannie. Nawet jeśli wyrok będzie korzystny, Lechia nie wróci do Ekstraklasy, ale może walczyć o odszkodowanie.
1: Iwana Knoll, znana jako Miss Mundialu, ponownie przyciąga uwagę przed Mistrzostwami Świata 2026. Chorwacka modelka i influencerka wydała piosenkę We Are The People, którą nazywa hymnem nadchodzącego turnieju. W teledysku występuje w odważnych kreacjach, co jest jej znakiem rozpoznawczym. Knoll, która zyskała popularność podczas Mundialu w Katarze, kontynuuje swoją karierę jako DJ-ka pod pseudonimem Knoll Doll.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 15 stopni. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 24 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1030 hektopaskali. Gorące powietrze rozlewa się po mieście. Czas na krótkie rękawy i lekkie sandały.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W najnowszym, 3390 odcinku serialu Barwy Szczęścia, który zostanie wyemitowany w czwartek, 28 maja, emocje sięgną zenitu. Justin, zdesperowany po zniszczeniu jego życia osobistego przez złośliwy deepfake, podejmie dramatyczną walkę o swoje dobre imię. Zrobi wszystko, by udowodnić swoją niewinność ukochanej Oli, która po obejrzeniu sfabrykowanego nagrania wyprowadziła się do matki. W hotelu Stanskich atmosfera jest napięta, a Justin, wspierany przez informatyka Sebastiana Kowalskiego, próbuje zdobyć dowody na manipulację Karoliny. Czy uda mu się odkryć prawdę i odzyskać zaufanie Oli? Odcinek pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji już wkrótce na TVP2. W 931 odcinku tureckiego serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Kansel odkryje, kto podrzucił nielegalne substancje do kieszeni Poyraza. Jej brat Semih okaże się winowajcą, próbującym uniknąć odpowiedzialności. Kansel nie zamierza jednak odpuścić i zmusi go do przyznania się do winy. Wściekłość kobiety sięgnie zenitu, gdy zda sobie sprawę, że działania brata mogą zagrozić jej pozycji w rodzinie. Sahin, mąż Kansel, nieświadomy sytuacji, zostanie przez nią sprytnie oszukany. Odcinek pełen napięcia i dramatycznych zwrotów akcji już wkrótce w TVP1. M jak Miłość zaskoczy widzów emocjonującym finałem przed wakacjami. W 1936 odcinku Natalka Mostowiakowa przeżyje dramatyczną strzelaninę przed domem Mikołaja. Policjantka zmierzy się z uzbrojoną Darią, by uratować sytuację. Choć padnie strzał, Natalka wyjdzie z tego cało i pojawi się w nowym sezonie po wakacjach. Jednak jej ślub z Adamem wciąż stoi pod znakiem zapytania. Aktorka Dominika Suchecka zasugerowała na Instagramie, że do ceremonii może nie dojść. Czy dramatyczne wydarzenia wpłyną na jej decyzję? Odpowiedzi poznamy w nowym sezonie po wakacyjnej przerwie. Pierwsza miłość wkracza na ekrany z odcinkiem 4227 już w piątek, 29 maja. Paweł, który próbuje odnaleźć się po traumatycznych przeżyciach, niespodziewanie przygarnia psa z ulicy, co staje się początkiem dramatycznych wydarzeń. Jego tajemnicze zachowanie budzi niepokój, zwłaszcza gdy ukradkiem zrywa adresatkę z obroży zwierzęcia. Janek i Artur, zaniepokojeni, rozpoczynają prywatne śledztwo, które prowadzi do niepokojących odkryć. W tle narasta napięcie, a Paweł wpada w sieć intryg, z której trudno będzie się wydostać. Czy jego przeszłość z kolumbijskiego więzienia znów da o sobie znać? Odpowiedzi na te pytania przyniosą najbliższe odcinki. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18 na Polsacie oraz online na Polsat Box Go.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Pierwsza miłość zaprasza na emocjonujący 4028 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 1 czerwca. W centrum uwagi znajdzie się dramat Maxa, gwiazdy drużyny Iskry. Zawodnik przeżywa trudne chwile po tym, jak jego ukochana Kamila odeszła do największego rywala, Borysa. To cios prosto w serce, który może zaważyć na jego występie w kluczowym meczu. Stawka jest ogromna, bo zwycięstwo otwiera Iskrze drogę do awansu do wyższej ligi. Czy Max znajdzie w sobie siłę, by pokonać osobiste problemy i poprowadzić drużynę do triumfu? Emocje sięgną zenitu, a odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem. Wszystkie odcinki można oglądać także online na platformie Polsat Box Go. Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która wciąż zaskakuje widzów. W nadchodzących odcinkach od 880 do 884 emocji z pewnością nie zabraknie. Już 1 czerwca Flora grozi Rosinie, co prowadzi do jej wyjścia z więzienia. W środę, 3 czerwca, Samuel zaczyna odczuwać wyrzuty sumienia i próbuje pojednać się z Diegiem. Czwartek przynosi kolejne dramaty, gdy Leonor planuje podróż z Inigiem, a Casilda odzyskuje pamięć o zmarłym mężu. Piątek, 5 czerwca, Blanka i Diego zostają napadnięci, a Blanka rodzi w dramatycznych okolicznościach. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18.25 na TVP1. Każdy odcinek to nowa dawka intryg i niespodzianek, które przyciągają przed ekrany. M jak Miłość wraca na ekrany po wakacyjnej przerwie z wielkimi zmianami. Martyna Wysocka, grana przez Magdalenę Turczeniewicz, zaskoczy widzów nową fryzurą. Krótsze włosy i promienny uśmiech to tylko początek jej metamorfozy. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój jej relacji z Jakubem Karskim, którego wciela się Krzysztof Kwiatkowski. Fani serialu spekulują, że to właśnie Jakub jest powodem pozytywnych zmian w życiu Martyny. Na Instagramie Turczeniewicz podsyca emocje, publikując zdjęcia z planu. Czy nowy wygląd Martyny zwiastuje szczęśliwy etap w jej życiu? Jesienne odcinki mogą przynieść odpowiedzi na te pytania. Rancho Datonów to nowy serial, który rozwija świat znany z Yellowstone. Akcja toczy się po wydarzeniach z oryginalnej serii, a główni bohaterowie, Beth i Rip, zakładają własne rancho w Teksasie. Serial zaskakuje emocjonującą fabułą i intrygującymi postaciami, które wciągają od pierwszych chwil. Choć nie dorównuje Yellowstone pod względem powagi, to właśnie jego lekkość i świeżość przyciągają widzów. Nowe postacie, takie jak psychotyczny redneck narkoman czy godna przeciwniczka dla Beth, dodają smaku tej produkcji. Zdjęcia są przepiękne, a zmiana scenerii dodaje dynamiki. Rancho Datonów to pozytywne zaskoczenie, które nie wymaga znajomości Yellowstone do pełnego cieszenia się seansem. Ocena 8/10.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1031 hektopaskali. W Gdańsku prognozowana temperatura wynosi 20 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Poznania spodziewajmy się 24 stopnie i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. Taki dzień najlepiej smakuje z lodami i dobrą muzyką na balkonie.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 10.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Amerykańskie służby zatrzymały 32-letniego Mohammada al-Saadiego, który miał planować zamach na Iwankę Trump. Mężczyzna działał z zemsty za śmierć irańskiego generała Kasema Sulejmaniego. Zatrzymano go w Turcji i przekazano do Stanów Zjednoczonych, gdzie jest oskarżany o udział w atakach w Europie i Ameryce Północnej. Al-Saadi miał być powiązany z Kataib Hezbollah oraz irańskim korpusem strażników rewolucji islamskiej. Obecnie przebywa w areszcie federalnym w Brooklynie. 14 maja rosyjski pocisk uderzył w dom mieszkalny w Kijowie, zabijając 24 osoby, w tym dwie siostry, 12-letnią Liubawę i 17-letnią Wirę. Kilka dni temu odbył się ich pogrzeb, który poruszył całą Ukrainę. Matka dziewczynek, Tetiana, straciła już wcześniej męża na froncie, a teraz musiała pożegnać córki. Ceremonia stała się symbolem niewyobrażalnej straty, jaką niesie ze sobą wojna. Władze Stanów Zjednoczonych odwołały rotacyjne rozmieszczenie swoich żołnierzy w Polsce, co wywołało szok i poczucie zdrady w Warszawie. Decyzja ta jest wynikiem niespójnej komunikacji między obecną a poprzednią administracją amerykańską. Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, Tom Rose, zaproponował zamiast tego stałą, choć mniejszą obecność wojskową, co mogłoby odbudować zaufanie i przynieść oszczędności. Obecnie w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy.
1: Prezydenci Litwy, Łotwy i Estonii wezwali NATO do przekształcenia misji Air Policing w pełnoprawną obronę powietrzną. Apel ten jest odpowiedzią na rosnące zagrożenia związane z dronami i rosyjską dezinformacją. W ostatnich dniach doszło do incydentów z dronami, które naruszyły przestrzeń powietrzną państw bałtyckich, co podkreśla potrzebę wzmocnienia obrony. Prezydenci podkreślają konieczność zwiększenia obecności sojuszników i wzmocnienia zdolności obronnych regionu.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Rosja prowadzi tajny program wojskowy SCYTA, który zakłada rozmieszczenie pocisków balistycznych z głowicami jądrowymi na dnie Oceanu Arktycznego. System ten, wykorzystujący pociski SKIF, ma być niewykrywalny i zdolny do długotrwałego pozostawania w uśpieniu, co stanowi poważne zagrożenie dla NATO. Projekt realizowany jest z udziałem specjalistycznych jednostek, takich jak okręt transportowy Zwiezdoczka i okręt podwodny Sarow. Działania te nie naruszają międzynarodowych traktatów, jeśli odbywają się w rosyjskich wodach terytorialnych. Ameryka przygotowuje się do obchodów Memorial Day, które w tym roku przypadają na poniedziałek 25 maja. W Chicago centralnym punktem uroczystości będzie parada, a Polonia zorganizuje własne obchody, w tym mszę świętą w intencji poległych żołnierzy. W sobotę wieczorem na Navy Pier odbędzie się pokaz fajerwerków, który oficjalnie otworzy letni sezon w mieście. Memorial Day to ważne święto w Stanach Zjednoczonych, upamiętniające wszystkich żołnierzy, którzy zginęli w służbie kraju. Dzień Matki to doskonała okazja, by wyrazić wdzięczność i miłość. Coraz większą popularność zyskują cyfrowe obrazki i życzenia, które można wysłać już od rana, by wywołać uśmiech na twarzy mamy. W sieci dostępne są darmowe grafiki, które można pobrać i dołączyć do prezentu, tworząc osobistą pamiątkę. Szczere słowa, płynące prosto z serca, zawsze będą najlepszym dodatkiem do każdego upominku.
1: Wiosna 2026 to czas wielkiego powrotu jeansu, który dominuje w modzie w formie top fasonu.

0: psuje jego wygląd. Istnieje jednak prosty sposób na przywrócenie mu klarowności. Wystarczy dodać kilka kropli soku z cytryny lub octu, co spowoduje koagulację drobnych cząsteczek białka odpowiedzialnych za mętność. Dzięki temu rosół odzyska przejrzystość, nie tracąc na smaku. Lustra w domu często tracą blask przez kurz, odciski palców i inne zabrudzenia. Zamiast sięgać po drogie detergenty, można wykorzystać prosty domowy sposób z herbatą. Wystarczy zaparzyć mocną herbatę, ostudzić ją, przelać do butelki z atomizerem i spryskać lustro. Następnie wyczyścić miękką ściereczką, a na koniec osuszyć suchą szmatką, co pozwoli uniknąć smug i zacieków. Marta Nawrocka, pierwsza dama Polski, znana jest z elegancji i subtelnego wpływu w życiu publicznym. Jako zodiakalna ryba charakteryzuje się wrażliwością i życiową mądrością, co czyni ją wsparciem emocjonalnym dla męża w stresującym świecie polityki. Nawrocka dba o głęboką więź w małżeństwie, oferując bezwarunkowe wsparcie i tworząc dom pełen ciepła. Jej styl, pełen klasy i wdzięku, jest przemyślany i zgodny z najnowszymi trendami. Jolanta Kwaśniewska, była pierwsza dama, podzieliła się szczegółami na temat życia rodzinnego, podkreślając bliskie relacje z córką Aleksandrą i zięciem Kubą Badachem. Rodzinę Kwaśniewskich łączy wspólna pasja do narciarstwa, które traktują jako ważny element wspólnego spędzania czasu. Jolanta promuje również zdrowy styl życia, zachęcając do aktywności fizycznej, szczególnie w dojrzałym wieku. Podkreśla, że dbałość o jakość w każdym aspekcie życia jest dla niej kluczowa.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Krakowie małe zachmurzenie i temperatura 24 stopnie oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Szczecinie bezchmurne niebo i temperatura 25 stopni i wiatr zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1031 hektopaskali. Dzisiejsza aura to delikatny powiew zmieniającej się pory roku. Warto zatrzymać się i poczuć tę harmonię.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Doda zaprasza na Doda Mega Camp, gdzie za jedyne 7,5 do 10 tysięcy złotych można nauczyć się, jak wyglądać jak ona. W pakiecie 5 dni w Grudku nad Dunajcem, treningi, warsztaty i luksusowe otoczenie. Doda obiecuje nie tylko kaloryfer na brzuchu, ale i wzmocnienie mentalu. Tylko dla tych, którzy już uprawiają sport. Więc jeśli ktoś myśli, że to wakacje, to lepiej niech zostanie w domu. 70. konkurs piosenki Eurowizji przeszedł do historii z Bułgarką Darą na czele, ale to nie jej zwycięstwo wzbudziło największe emocje. W cieniu triumfu znalazł się bojkot konkursu, który wywołała obecność Izraela. Kasia Sienkiewicz z Kwiatu Jabłoni, kiedyś marząca o Eurowizji, teraz stanowczo odrzuca udział, dopóki Izrael jest w grze. Polskie jury, przyznając Izraelowi maksymalne punkty, dolało oliwy do ognia, a Kasia nie kryje rozczarowania. Na Polsat Hit Festival 2026 w Sopocie emocje sięgnęły zenitu, gdy artyści oddali hołd Stanisławowi Sojce. Wzruszający moment, gdy wszyscy na scenie zaśpiewali jego utwór, przypomniał, jak wielki wpływ miał na polską muzykę. Publiczność nie kryła łez, a festiwalowa zabawa ustąpiła miejsca refleksji. Sojka, mistrz łączenia jazzu, popu i poezji, znów poruszył serca. Świat show biznesu wstrząśnięty. Stuart McLean, znany z seriali Virgin River i Arrow, został znaleziony martwy w Lions Bay. Kanadyjska policja potwierdziła, że doszło do zabójstwa, a śledztwo trwa. Aktor, który zawsze rozśmieszał wszystkich wokół, teraz pozostawił po sobie pustkę, której nie da się wypełnić.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Świat show biznesu wstrząśnięty niespodziewaną tragedią. Nicola Węgłowska, córka znanego aktora Mariusza Węgłowskiego, zmarła w wieku zaledwie 24 lat. Prokuratura we Wrocławiu prowadzi śledztwo, próbując rozwikłać tajemnicę tej nagłej śmierci. Mariusz Węgłowski, znany z ról twardych policjantów, teraz zmaga się z bólem, który nie mieści się w żadnym scenariuszu. Czyżby życie pisało najbardziej dramatyczne scenariusze?
1: Na festiwalu Polsat Hit w Sopocie Krzysztof Skiba i jego żona przyciągnęli wszystkie spojrzenia. Karolina Skiba po spektakularnej metamorfozie zaprezentowała się w ultra obcisłej sukience, która niemalże doprowadziła do modowej katastrofy. Biust prawie wypadł z dekoltu, ale para zdawała się tym nie przejmować, pozując z szerokimi uśmiechami. Krzysztof Skiba, jak zawsze, doskonale wiedział, jak skupić na sobie uwagę mediów. Demi Moore, niekwestionowana królowa tegorocznego festiwalu filmowego w Cannes, przyciąga uwagę nie tylko swoimi kreacjami, ale i coraz bardziej wychudzoną sylwetką. W Hollywood znów zapanowała moda na skrajną szczupłość, a fani z niepokojem obserwują, jak ich ulubiona gwiazda staje się coraz cieńsza. Na czerwonym dywanie Moore zachwycała w różowej sukni z wielką kokardą, a potem zaskoczyła awangardowym zestawem z piórami. Czyżby powrót do heroin chic był już faktem? Żona dla Polaka wyrusza na podbój Australii. Po sukcesach w Ameryce Północnej czas na zielony kontynent, gdzie polska diaspora czeka na miłosne przygody. Kacper Kuszewski, ulubieniec widzów, znów poprowadzi program, a nagrania planowane są w Melbourne lub Sydney. Czy Polacy z antypodów znajdą swoje drugie połówki? Czas pokaże.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Paul McCartney, jadąc swoim Astonem Martinem, stworzył Hey Jude, by pocieszyć małego Juliana Lennona po rozwodzie jego rodziców. John Lennon, jak to bywa z geniuszami, doszukiwał się w piosence ukrytego przesłania dla siebie i Yoko Ono, mimo że McCartney tłumaczył mu, że chodziło o Juliana. Nagrania w Trident Studios były pełne napięć, a w tle utworu można usłyszeć niecenzuralne słowa, które Lennon postanowił zostawić. Hey Jude stało się hitem, mimo że trwało ponad 7 minut, co w tamtych czasach było prawdziwą rewolucją na listach przebojów. W latach 60. FBI postanowiło rozwiązać zagadkę rockowego przeboju Louie Louie zespołu The Kingsmen. Rodzice wpadli w panikę, przekonani, że niewyraźny śpiew kryje obsceniczne treści. Po 31 miesiącach śledztwa i 119 stronach raportu agenci musieli przyznać, że tekst jest po prostu niezrozumiały. Ironią losu jest fakt, że prawdziwe przekleństwo wykrzyczane przez perkusistę umknęło ich uwadze. To tylko dowód na to, że czasem nawet najpoważniejsze instytucje mogą się potknąć o własne sznurowadła. Jimi Hendrix, ikona rocka, w 1969 roku przeżył coś, co mogłoby być scenariuszem filmu sensacyjnego. Po wyjściu z nowojorskiego klubu został porwany przez drobnych przestępców, a cała akcja miała być rzekomo zaaranżowana przez jego własnego menedżera, Michaela Jefferiego. Legenda głosi, że gangster Joe Gallo uratował Jimiego, ale prawda jest bardziej przyziemna. Gallo siedział wtedy w więzieniu. Cała ta mroczna intryga pędziła Hendrixa w paranoję, a jego relacje z menedżerem stały się jeszcze bardziej napięte aż do tragicznego końca. Chris Cornell, jadąc przez Seattle, przypadkowo usłyszał w radiu frazę Black Hole Sun, której nikt nie powiedział. Zamiast zignorować to przesłyszenie, w kwadrans stworzył jeden z największych hitów Soundgarden. Choć obawiał się, że utwór brzmi zbyt popowo, producent i zespół dostrzegli w nim potencjał na światowy przebój. Black Hole Sun zdobyło Grammy, a surrealistyczny teledysk z upiornymi uśmiechami stał się ikoną MTV. A co na to sam Cornell? Twierdził, że tekst to tylko zabawa językiem, bez głębszego sensu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Dziś nad Polską przeważać będzie małe zachmurzenie. Katowice to miasto przywita nas temperaturą 24 stopnie i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 4 metry na sekundę. W Toruniu natomiast termometry także pokażą 24 stopnie, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 5 metrów na sekundę. Dzisiejsze ciepłe powietrze to doskonała okazja, by zwolnić tempo i cieszyć się otaczającym pięknem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W najbliższą sobotę, 30 maja, Warszawa zaprasza na spektakularną paradę łodzi River Lights 2026, która otworzy sezon letni w dzielnicy Wisła. Wydarzenie rozpocznie się po zachodzie słońca, a sercem imprezy będzie bulwar imienia Grzymały Siedleckiego. W paradzie wezmą udział ozdobione i oświetlone łodzie, a za oprawę muzyczną odpowiadać będą Lili Hauser i Fao Sanato. Organizatorzy zachęcają do zajęcia miejsc na mostach, plażach i bulwarach, aby w pełni cieszyć się tym wyjątkowym widowiskiem.
2: PGE Narodowy w Warszawie stał się epicentrum rapowego szaleństwa dzięki koncertowi Taco Hemingwaya. W ramach trasy 2026 raper zgromadził komplet publiczności, a bilety wyprzedały się błyskawicznie. W związku z wydarzeniem wprowadzono zmiany w komunikacji miejskiej, a druga linia metra okazała się najwygodniejszym środkiem transportu. Dodatkowe autobusy i tramwaje pomogą w sprawnym powrocie uczestników po koncercie. W Warszawie doszło do pierwszego wiosennego potopu po gwałtownych opadach deszczu. Ulica Wirażowa na Okęciu została zalana, co spowodowało chaos drogowy. Policja zablokowała przejazd, a kierowcy musieli zawracać lub czekać na poprawę warunków. Na szczęście nikt nie ucierpiał, choć komunikacja w okolicy była poważnie utrudniona. W mediach społecznościowych wybuchła burza po wpisie twórców katolickiego profilu "Trudno być katolikiem, ale warto", którzy ostrzegli rodziców przed animacją "Kuro Zając i Świątynia Świstaka". Autorzy sugerują, że film zawiera treści związane ze społecznością LGBTQ+, co wywołało lawinę komentarzy. Internauci, w tym rodzice i fani popkultury, kwestionują tę interpretację, podkreślając, że animacja promuje wartości takie jak tolerancja i akceptacja. Eksperci przypominają, że obawy o negatywny wpływ osób nieheteronormatywnych na dzieci są bezpodstawne.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Zaginęła 16-letnia Lena Spica z Otwocka. Ostatni raz widziana była w piątek, 22 maja, około godziny 13 w rejonie ulicy Kochanowskiego. Lena ma 160 cm wzrostu, krępą sylwetkę i ciemne włosy do ramion. W dniu zaginięcia miała na sobie białe spodenki, różowy top i różową torebkę. Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach. W Krakowie szykuje się polityczne trzęsienie ziemi. Według sondażu Exit Poll prezydent Aleksander Miszalski oraz Rada Miasta zostali odwołani w referendum, w którym frekwencja wyniosła około 33,5%. Jeśli wyniki się potwierdzą, w mieście odbędą się przedterminowe wybory samorządowe. Oficjalne wyniki referendum mają być ogłoszone w poniedziałkowy poranek. Ukraiński influencer wjechał sportowym samochodem na teren Morskiego Oka, co wywołało oburzenie i medialną burzę. Początkowo ukarany mandatem w wysokości 100 zł, teraz może stanąć przed poważniejszymi konsekwencjami. Małopolska policja domaga się 5-letniego zakazu wjazdu do strefy Schengen dla mężczyzny. Sprawa jest rozpatrywana na podstawie ustawy o ochronie przyrody.
2: Wisła Kraków po 4 latach wraca do Ekstraklasy, pokonując w ostatnim meczu sezonu Pogoń Siedlce od 2-0. Awans drużyna zapewniła sobie wcześniej, a teraz Kraków świętuje sukces jednego z najbardziej utytułowanych klubów w Polsce. Kibice Białej Gwiazdy, którzy wiernie wspierali zespół w trudnych chwilach, mogą cieszyć się z powrotu na piłkarskie salony.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Krakowie, w rejonie Lasu Wolskiego, odnaleziono ciało młodej kobiety. Małopolska policja potwierdziła, że ciało znalazł strażnik miejski w trudno dostępnym terenie. Choć tożsamość nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona, wszystko wskazuje na to, że może to być poszukiwana 12-letnia Elżbieta. Wstępne oględziny sugerują brak udziału osób trzecich, ale śledztwo trwa pod nadzorem prokuratora. Kultowe piramidy w Ustroniu Zawodziu, niegdyś symbol luksusu PRL, powoli znikają. Te charakterystyczne budynki, zaprojektowane przez wybitnych architektów, były miejscem wypoczynku dla elity PRL. Po przemianach ustrojowych losy kompleksu potoczyły się dramatycznie, a dawny hotel Maciejka popada w ruinę. Próby przekształcenia go w luksusowe kasyno spotkały się z oporem mieszkańców, co ostatecznie doprowadziło do jego zaniedbania. 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął poseł lewicy Łukasz Litewka. Prokuratura ustaliła, że polityk jechał prawidłowo, a kierowca Mitsubishi, który uderzył w jego rower, usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania śmiertelnego wypadku. Ekspertyza biegłych wykluczyła usterkę pojazdu jako przyczynę zdarzenia. Mimo to kierowca pozostaje na wolności po wpłaceniu kaucji.
1: Jezioro Bielawskie, znane jako Polskie Como, przyciąga coraz więcej turystów swoim malowniczym krajobrazem przypominającym włoskie kurorty. Otoczone górami Sowimi, miejsce to oferuje nie tylko piękne widoki, ale także liczne atrakcje, takie jak plażowanie, kajaki i wycieczki rowerowe. Popularność jeziora wzrosła dzięki nowym połączeniom kolejowym, które ułatwiają dojazd do tego urokliwego zakątka Dolnego Śląska.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Mija 10 lat od tragicznej śmierci Igora Stachowiaka na komisariacie we Wrocławiu. Choć policjanci zostali skazani, rodzina wciąż czuje brak sprawiedliwości. Ojciec Igora, Maciej Stachowiak, apeluje o wznowienie śledztwa, wskazując na nowe okoliczności dotyczące przyczyny zgonu. Sprawa pozostaje bolesnym tematem dla bliskich i budzi kontrowersje w społeczeństwie.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Białymstoku odczujemy temperaturę 24 stopnie i wiatr północno-zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. Z kolei mieszkańcy Wrocławia będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 26 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. Gorące powietrze rozlewa się po mieście. Czas na krótkie rękawy i lekkie sandały.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express. W przyszłym tygodniu kierowcy mogą spodziewać się niewielkich obniżek cen paliw na stacjach. Benzyna 95 ma kosztować około 6 zł i 36 groszy za litr, a diesel niecałe 7 zł za litr. Największą ulgę odczują tankujący benzynę 98, której cena spadnie poniżej 7 zł za litr. Obniżki następują po tygodniu podwyżek, kiedy to ceny osiągnęły maksymalny poziom w ramach pakietu CPN. Kluczowe dla przyszłych cen będzie przedłużenie tego pakietu, którego obowiązywanie kończy się 31 maja. Sytuacja na Bliskim Wschodzie nadal pozostaje czynnikiem ryzyka dla stabilności cen.
1: W Kielcach dostępnych jest aż 320 działek w rodzinnych ogrodach działkowych imienia Stefana Żeromskiego. Koszt rozpoczęcia użytkowania to jednorazowa opłata w wysokości 704 zł. Formalności można załatwić w zaledwie 10 minut. Działki oferują bliskość natury i rozbudowaną infrastrukturę wodną, choć nie ma tam sieci elektrycznej. Zmiany pokoleniowe sprawiają, że starsi działkowcy rezygnują, a młodsze pokolenia nie zawsze chcą przejmować działki. Podobna sytuacja występuje w innych miastach, gdzie działki stają się alternatywą dla miejskiego życia.
0: Utrzymanie psa lub kota w 2026 roku stało się poważnym wyzwaniem finansowym dla wielu właścicieli. Miesięczne wydatki na pupila mogą sięgać od 150 zł dla kota do ponad 1000 zł dla dużego psa. Koszty obejmują nie tylko karmę, ale także wizyty u weterynarza, które mogą gwałtownie wzrosnąć w przypadku nagłych chorób. Właściciele coraz częściej sięgają po ubezpieczenia dla zwierząt, aby zminimalizować ryzyko wysokich rachunków. Eksperci podkreślają, że zwierzę to zobowiązanie na lata, a koszty jego utrzymania są stałym elementem domowego budżetu. Wzrost cen wynika z drożejących surowców, usług weterynaryjnych oraz rosnących oczekiwań właścicieli wobec jakości opieki nad zwierzętami.
1: Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu nową monetę okolicznościową o nominale 5 zł z serii Odkryj Polskę. Moneta ta upamiętnia zespół pałacowo-parkowy w Kozłówce, uznawany za jedną z najlepiej zachowanych rezydencji arystokratycznych w Polsce. Na rewersie monety widnieje dziedziniec oraz elewacja frontowa pałacu. Emisja obejmuje do 1 000 000 sztuk, a moneta jest dostępna we wszystkich oddziałach Narodowego Banku Polskiego. Kozłówka, nazywana perłą Lubelszczyzny, to miejsce o bogatej historii, które obecnie pełni funkcję muzeum. W czerwcu Narodowy Bank Polski planuje kolejną emisję, tym razem srebrnej monety z okazji 50. rocznicy czerwca 76.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: 24 maja to niedziela niehandlowa, co oznacza, że większość dużych sklepów i galerii handlowych będzie zamknięta. W całym 2026 roku przewidziano tylko 8 niedziel handlowych, z czego 3 ostatnie przypadają w grudniu. Po 24 maja kolejna niedziela handlowa odbędzie się dopiero 28 czerwca. W niedziele niehandlowe otwarte mogą być stacje paliw, apteki, kwiaciarnie, cukiernie oraz małe sklepy, jeśli za ladą stoi właściciel. Warto planować zakupy z wyprzedzeniem, aby uniknąć problemów z dostępnością produktów. Od 1 października wchodzą w życie nowe przepisy podatkowe, które mają zaostrzyć walkę z oszustwami podatkowymi. Zmiany obejmują sposób liczenia biegu przedawnienia zobowiązań podatkowych, co da urzędnikom więcej czasu na ściganie nieujawnionych dochodów. Likwidacji ulegnie możliwość zawieszania biegu przedawnienia w przypadku wszczęcia postępowania karnego skarbowego. Uproszczone zostaną również zasady rozliczania podatków, w tym zniesienie obowiązku raportowania krajowych schematów podatkowych. Wszystkie lokalne interpretacje podatkowe będą dostępne w ogólnopolskiej bazie, co ułatwi dostęp do informacji. Nowelizacja ma na celu ograniczenie biurokracji i uproszczenie codziennych rozliczeń podatkowych. Europejska grupa CSG i południowoafrykańska firma Reunert utworzyły spółkę Joint Venture Fuchs Electronics Europe na Słowacji. Nowe przedsiębiorstwo w Dubnicy nad Wachą będzie produkować elektroniczne zapalniki do amunicji wielkokalibrowej. Produkcja ta ma kluczowe znaczenie dla wzmocnienia strategicznej autonomii Unii Europejskiej w zakresie obronności. Reunert posiada 51% udziałów, a CSG 49%, co czyni CSG jednym z kluczowych producentów zapalników elektronicznych w Europie. Inwestycja ta zwiększy bezpieczeństwo łańcuchów dostaw i odpowie na rosnące zapotrzebowanie na nowoczesne rozwiązania militarne. Dzięki tej współpracy CSG wzmocni swoją pozycję na rynku europejskim jako dostawca nowoczesnej amunicji. Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych rozpoczęła realizację ambitnego planu budowy nowej generacji pancerników typu Trump. Te ogromne jednostki, napędzane dwoma reaktorami jądrowymi, mają zrewolucjonizować potęgę morską USA. Kluczowym elementem projektu jest modułowa strategia budowy z finalnym montażem w stoczni Newport News Shipbuilding. Pierwszy z 15 planowanych pancerników, USS Defiant, ma wejść do służby w 2036 roku. Cały program, którego koszt szacuje się na ponad 217 miliardów dolarów, budzi jednak obawy o wydolność amerykańskiego przemysłu stoczniowego. Krytycy zastanawiają się również nad skutecznością tak kosztownych jednostek w obliczu współczesnych wyzwań strategicznych.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 14 stopni. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a termometry wskażą 27 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1029 hektopaskali. Majowy dzień z taką temperaturą zachęca do relaksu na świeżym powietrzu.
3: Radio Super Express.

0: Coś tam sobie.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: W najnowszym, 3390 odcinku serialu Barwy Szczęścia, który zostanie wyemitowany w czwartek, 28 maja, emocje sięgną zenitu. Justin, zdesperowany po zniszczeniu jego życia osobistego przez złośliwy deepfake, podejmie dramatyczną walkę o swoje dobre imię. Zrobi wszystko, by udowodnić swoją niewinność ukochanej Oli, która po obejrzeniu sfabrykowanego nagrania wyprowadziła się do matki. W hotelu Stanskich atmosfera jest napięta, a Justin, wspierany przez informatyka Sebastiana Kowalskiego, próbuje zdobyć dowody na manipulację Karoliny. Czy uda mu się odkryć prawdę i odzyskać zaufanie Oli? Odcinek pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji już wkrótce na TVP2. W 931 odcinku tureckiego serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Kansel odkryje, kto podrzucił nielegalne substancje do kieszeni Poyraza. Jej brat Semih okaże się winowajcą, próbującym uniknąć odpowiedzialności. Kansel nie zamierza jednak odpuścić i zmusi go do przyznania się do winy. Wściekłość kobiety sięgnie zenitu, gdy zda sobie sprawę, że działania brata mogą zagrozić jej pozycji w rodzinie. Sahin, mąż Kansel, nieświadomy sytuacji, zostanie przez nią sprytnie oszukany. Odcinek pełen napięcia i dramatycznych zwrotów akcji już wkrótce w TVP1. M jak Miłość zaskoczy widzów emocjonującym finałem przed wakacjami. W 1936 odcinku Natalka Mostowiakowa przeżyje dramatyczną strzelaninę przed domem Mikołaja. Policjantka zmierzy się z uzbrojoną Darią, by uratować sytuację. Choć padnie strzał, Natalka wyjdzie z tego cało i pojawi się w nowym sezonie po wakacjach. Jednak jej ślub z Adamem wciąż stoi pod znakiem zapytania. Aktorka Dominika Suchecka zasugerowała na Instagramie, że do ceremonii może nie dojść. Czy dramatyczne wydarzenia wpłyną na jej decyzję? Odpowiedzi poznamy w nowym sezonie po wakacyjnej przerwie. Pierwsza miłość wkracza na ekrany z odcinkiem 4227 już w piątek, 29 maja. Paweł, który próbuje odnaleźć się po traumatycznych przeżyciach, niespodziewanie przygarnia psa z ulicy, co staje się początkiem dramatycznych wydarzeń. Jego tajemnicze zachowanie budzi niepokój, zwłaszcza gdy ukradkiem zrywa adresatkę z obroży zwierzęcia. Janek i Artur, zaniepokojeni, rozpoczynają prywatne śledztwo, które prowadzi do niepokojących odkryć. W tle narasta napięcie, a Paweł wpada w sieć intryg, z której trudno będzie się wydostać. Czy jego przeszłość z kolumbijskiego więzienia znów da o sobie znać? Odpowiedzi na te pytania przyniosą najbliższe odcinki. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18 na Polsacie oraz online na Polsat Box Go.
1: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Pierwsza miłość zaprasza na emocjonujący 4028 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 1 czerwca. W centrum uwagi znajdzie się dramat Maxa, gwiazdy drużyny Iskry. Zawodnik przeżywa trudne chwile po tym, jak jego ukochana Kamila odeszła do największego rywala, Borysa. To cios prosto w serce, który może zaważyć na jego występie w kluczowym meczu. Stawka jest ogromna, bo zwycięstwo otwiera Iskrze drogę do awansu do wyższej ligi. Czy Max znajdzie w sobie siłę, by pokonać osobiste problemy i poprowadzić drużynę do triumfu? Emocje sięgną zenitu, a odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem. Wszystkie odcinki można oglądać także online na platformie Polsat Box Go. Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która wciąż zaskakuje widzów. W nadchodzących odcinkach od 880 do 884 emocji z pewnością nie zabraknie. Już 1 czerwca Flora grozi Rosinie, co prowadzi do jej wyjścia z więzienia. W środę, 3 czerwca, Samuel zaczyna odczuwać wyrzuty sumienia i próbuje pojednać się z Diegiem. Czwartek przynosi kolejne dramaty, gdy Leonor planuje podróż z Inigiem, a Casilda odzyskuje pamięć o zmarłym mężu. Piątek, 5 czerwca, Blanka i Diego zostają napadnięci, a Blanka rodzi w dramatycznych okolicznościach. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18.25 na TVP1. Każdy odcinek to nowa dawka intryg i niespodzianek, które przyciągają przed ekrany. M jak Miłość wraca na ekrany po wakacyjnej przerwie z wielkimi zmianami. Martyna Wysocka, grana przez Magdalenę Turczeniewicz, zaskoczy widzów nową fryzurą. Krótsze włosy i promienny uśmiech to tylko początek jej metamorfozy. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój jej relacji z Jakubem Karskim, którego wciela się Krzysztof Kwiatkowski. Fani serialu spekulują, że to właśnie Jakub jest powodem pozytywnych zmian w życiu Martyny. Na Instagramie Turczeniewicz podsyca emocje, publikując zdjęcia z planu. Czy nowy wygląd Martyny zwiastuje szczęśliwy etap w jej życiu? Jesienne odcinki mogą przynieść odpowiedzi na te pytania. Rancho Datonów to nowy serial, który rozwija świat znany z Yellowstone. Akcja toczy się po wydarzeniach z oryginalnej serii, a główni bohaterowie, Beth i Rip, zakładają własne rancho w Teksasie. Serial zaskakuje emocjonującą fabułą i intrygującymi postaciami, które wciągają od pierwszych chwil. Choć nie dorównuje Yellowstone pod względem powagi, to właśnie jego lekkość i świeżość przyciągają widzów. Nowe postacie, takie jak psychotyczny redneck narkoman czy godna przeciwniczka dla Beth, dodają smaku tej produkcji. Zdjęcia są przepiękne, a zmiana scenerii dodaje dynamiki. Rancho Datonów to pozytywne zaskoczenie, które nie wymaga znajomości Yellowstone do pełnego cieszenia się seansem. Ocena 8/10.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1030 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 21 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 27 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Majowy upał to świetna okazja, aby zaplanować wypad nad wodę.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. Trzy dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
3: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Władze Stanów Zjednoczonych wprowadziły dodatkowe kontrole na lotniskach dla pasażerów wracających z Demokratycznej Republiki Konga, Ugandy i Sudanu Południowego z powodu zagrożenia wirusem Ebola. Podróżni muszą lądować na lotniskach w Waszyngtonie, Atlancie lub Houston, gdzie przejdą obowiązkowe badania przesiewowe. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega, że sytuacja w Demokratycznej Republice Konga jest bardzo poważna, a Stany Zjednoczone przeznaczyły $32 miliony na pomoc w regionie.
3: W wyniku eksplozji gazu w kopalni węgla w chińskiej prowincji Shaanxi zginęło co najmniej 82 górników. Do tragedii doszło w piątek, gdy zarząd kopalni ogłosił alarm z powodu rosnącego stężenia tlenku węgla. Pod ziemią znajdowało się 247 pracowników, z których 201 udało się ewakuować. Stan kilkunastu uratowanych jest krytyczny.
2: Ekspertka z Hollywood, Cheryl Marks, zaleca kobietom po 50 mycie włosów tylko 2 razy w tygodniu, aby zachować ich miękkość i zdrowy wygląd. Ważne jest stosowanie szamponów z olejkiem arganowym, który chroni i uelastycznia włosy. Trycholożka Olga Poniatowska podkreśla, że higiena skóry głowy wymaga mycia co 3 dni, niezależnie od widocznego przetłuszczenia. Unikanie gorącej wody i odpowiednie stosowanie odżywek również wpływa na kondycję fryzury.
3: Pralka to jedno z najczęściej używanych urządzeń domowych, które z czasem może gromadzić kamień i nieprzyjemne zapachy. Zamiast drogich środków chemicznych, warto wypróbować domową metodę czyszczenia przy użyciu cytryny i pasty do zębów. Wystarczy nałożyć pastę na plasterki cytryny, wrzucić je do bębna pralki i ustawić wysoką temperaturę prania. Regularne czyszczenie i pozostawianie uchylonych drzwiczek po praniu pomoże utrzymać pralkę w dobrej kondycji.
2: 20 maja w gminie Sokołów Małopolski doszło do dramatycznego rozboju. 28-letni mężczyzna wtargnął do domu kobiety, grożąc jej nożem, a następnie ukradł telefony i inne przedmioty. Po policyjnym pościgu został zatrzymany i postawiono mu 5 zarzutów, w tym rozbój i groźby karalne. Sąd w Rzeszowie zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.
3: Ćma bukszpanowa, inwazyjny szkodnik z Azji, od 2012 roku niszczy polskie ogrody, atakując głównie bukszpany. Właściciele ogrodów mogą sięgnąć po ekologiczne metody, takie jak mieszanka wody z octem i szarym mydłem, by zwalczyć gąsienice. Jeśli naturalne sposoby zawiodą, dostępne są silniejsze środki chemiczne, które skutecznie eliminują owady. Ważne jest szybkie działanie, by uchronić rośliny przed całkowitym zniszczeniem.
2: Sansevieria, popularna roślina domowa, może odzyskać swój blask dzięki naturalnej odżywce z batatów. Eksperci polecają ten prosty preparat, który dostarcza niezbędnych składników mineralnych, takich jak cynk, fosfor i azot. Wystarczy zblendować batata z wodą i podlewać roślinę co 2 tygodnie. Latem sansevieria potrzebuje umiarkowanego podlewania i rozproszonego światła, a także regularnego przecierania liści z kurzu.
3: Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło kalendarz roku szkolnego 2026 i 2027. Rok szkolny rozpocznie się 1 września, a zakończy 25 czerwca przyszłego roku. Przewidziano zimową przerwę świąteczną od 23 do 31 grudnia oraz wiosenną przerwę świąteczną od 25 do 30 marca. Ferie zimowe odbędą się w 3 turach, zależnie od województwa, między 18 stycznia a 28 lutego. Truskawki szybko tracą świeżość, ale istnieje prosty sposób, by temu zaradzić. Zanurzenie owoców w roztworze z miodu i wody może przedłużyć ich świeżość nawet 2-krotnie. Wystarczy rozpuścić 1 łyżeczkę miodu w 1 szklance wody i zalać truskawki. Ważne jest także przechowywanie ich w szerokim pojemniku z ręcznikiem papierowym, co pomoże wchłonąć nadmiar wilgoci. W Żaganiu zatrzymano 30-letniego mężczyznę

0: czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 24 stopnie. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 25 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1031 hektopaskali. Taka pogoda to wyjątkowa chwila, doskonała okazja na aktywność na świeżym powietrzu.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

kto by od siebie nie ufaj za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć

0: Express. Tym dziś żyje Polska. Super zdrowi.
1: Gościem podcastu Super Zdrowi jest Gabriela Kotkowska z organizacji MSC Polska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Święta się zbliżają, jak wiemy. Wiadomo, to czas, gdy na stołach goszczą różne ryby, karpie, dorsze, śledzie. No właśnie, w sklepie wybieramy zwykle te albo najtańsze, albo te, które już mamy sprawdzone, już gdzieś tam je kupowaliśmy. A okazuje się, że możemy też dokonać takiego wyboru, który byłby bardzo odpowiedzialny. I to Państwo chcecie nam uświadomić swoją kampanią, o co chodzi z tym certyfikatem MSC.
2: Certyfikat MSC jest gwarancją, że ryby i owoce morza pochodzą ze zrównoważonych i dobrze prowadzonych połowów. I teraz, co to znaczy połowy zrównoważone i połowy odpowiedzialne? Więc jeżeli chodzi o tę zrównoważoność, to połowy zrównoważone nie doprowadzają do przełowienia stad, czyli zostawiają, rybacy, którzy łowią w sposób zrównoważony, zostawiają tyle ryb w oceanie, żeby one się

0: mogły spokojnie odradzać, a populacja mogła cały czas być na takim poziomie właśnie gwarantującym przetrwanie. Chodzi też o to, żeby zapewnić ogólny dobrostan oceanowi, żeby jak najmniej jak najmniejszy był wpływ tych połowów na ekosystem morski i na siedliska, żeby też nie zagrażały połowy innym gatunkom zwierząt morskich, na przykład, nie wiem, morświnom, fokom, czy też ptakom morskim. No i właśnie, żeby rybołówstwo mogło posługiwać się certyfikatem, musi przejść specjalny audyt, cały proces certyfikacji, zgodny ze standardem zrównoważonego rybołówstwa MSC. Ten standard jest zbiorem bardzo takich restrykcyjnych wymogów środowiskowych, międzynarodowych, w związku z tym daje gwarancję, że połowy są zrównoważone. I teraz, jeśli kupujemy produkt z takim certyfikatem MSC, czyli jest to taki charakterystyczny niebieski znak z rybką, no to jest to wybór świadomy, bo wiemy, skąd pochodzi nasza ryba, czy ta ryba, którą wybieramy. I dzięki temu jakoś się przyczyniamy do ochrony oceanów i no, też do tego, że tych ryb nie zabraknie w przyszłości. Bo wspomniałaś tu o cenie i warto teraz wspomnieć, że produkty z certyfikatem MSC wcale nie muszą być droższe od tych bez certyfikatu. Na przykład w markach własnych supermarketów znajdziemy takie produkty z certyfikatem MSC i one będą tańsze niż produkty znanych producentów. Takie same produkty, tylko bez certyfikatu. Uznanych producentów. Dlatego warto szukać tych produktów na rynku.
1: Okej, czyli wcale to nie musi być takie obciążenie dla nas, żadnym spokoju. Nie. A tak ogólnie najprościej mówiąc, to chodzi o to, że dzięki temu certyfikatowi my po prostu możemy mieć wpływ na to, żeby za tych kilkanaście, kilkadziesiąt lat rzeczywiście te ryby w oceanie jeszcze były, tak żebyśmy mieli co jeść za kilkanaście lat.
0: Tak, właśnie, nam się wydaje może, że tam co, ja kupię jedną rybkę, to jedną puszkę z certyfikatem i co to da, ale jeżeli to pomnożymy przez liczbę ludzi na świecie, jeżeli każdy z nas będzie dokonywał takich wyborów, no to rzeczywiście mamy taki wpływ. Możemy przynajmniej uczestniczyć w tym, żeby chronić oceany.
1: A skąd jest ta gwarancja, że to będzie dobre źródło?
0: Gwarancja jest stąd, że certyfikat MSC, są trzy rzeczy. Jest jeden certyfikat MSC i dwa standardy. I tutaj warto wytłumaczyć, co to są te standardy i na czym polegają. Więc jest standard zrównoważonego rybołówstwa MSC i standard ten dotyczy rybołówstw. Jest to zbiór międzynarodowych kryteriów i restrykcyjnych wymogów i odzwierciedla najnowszą wiedzę naukową dotyczącą połowów i środowiska. Ten standard jest przeznaczony właśnie dla rybołówstw lub organizacji rybackich, które chcą posługiwać się certyfikatem MSC. Przystąpienie do takiego procesu certyfikacji jest dobrowolne. Proces trwa kilkanaście miesięcy często, bo on jest skomplikowany, złożony, a oceną zajmują się firmy zewnętrzne, audytorzy zewnętrzni, więc to nie ocenia tego MSC, organizacja MSC, tylko zewnętrzna firma. Dlatego jest to proces przejrzysty, bezstronny, no i gwarantuje, że rzeczywiście te ryby będą tak poławiane w sposób zrównoważony. Mhm. Jeżeli chodzi o rybołówstwo, żeby w ogóle przejść taki standard, no to tak, sprawdza się, czy stada ryb, które poławia dane rybołówstwo, są na odpowiednim poziomie, są zdrowe. Mhm. Sprawdza się również, czy jaki jest wpływ tych połowów prowadzonych przez dane rybołówstwo na środowisko. Właśnie, czy nie zagraża innym gatunkom, czy nie są siedliska niszczone oraz czy rybołówstwo jest dobrze zarządzane w taki sposób, że rybacy się dostosowują na przykład właśnie do zmieniających się warunków środowiskowych albo do różnych przepisów. I to są takie trzy filary tego standardu, więc nie jest łatwo go przejść, proces jest długi i ważne jest też to, że certyfikat przyznaje się na 5 lat, to nie jest tak raz na zawsze, a co roku są audyty kontrolne, również przeprowadzane przez firmy zewnętrzne. I to się sprawdza, czy nadal te wszystkie wymogi są spełnione. Drugim standardem jest standard łańcucha dostaw. Ten standard przeznaczony jest dla producentów, przetwórców i restauratorów, czy na przykład sieci cateringowych, czyli wszystkich podmiotów, które uczestniczą w tej drodze ryby z morza na talerz. Mhm. I to jest ważne, dlatego że dzięki temu, że firma jest certyfikowana zgodnie ze standardem łańcucha dostaw, my mamy pewność, że ta ryba po pierwsze została kupiona od rybołówstwa, które ma certyfikat. Po drugie, nie została po drodze gdzieś zmieszana z rybą, która nie jest certyfikowana. Po trzecie, firma jest odpowiednio zarządzana, podobnie jak rybołówstwo. No i po czwarte, te produkty są dobrze oznakowane, też można je prześledzić i są ewidencjonowane, czyli wiemy, jakie ilości tych ryb przechodzą przez ten łańcuch dostaw. I jeżeli znajdujemy puszkę tuńczyka z certyfikatem MSC w sklepie, to po pierwsze oznacza to, że rybołówstwo, które złowiło tego tuńczyka, przeszło przez certyfikację według standardów zrównoważonego rybołówstwa, a firma, która wyprodukowała i inne firmy, które uczestniczyły w procesie właśnie, żeby doprowadzić tę puszkę na półkę, również przeszły przez cały proces szkolenia certyfikacji zgodnie z łańcuchem dostaw.
1: Okej. Okay. A czy to też doprowadza nas do takiego myślenia i trochę nam potwierdza to, że ryby właśnie opatrzone takim certyfikatem mają jakby takie pośrednie potwierdzenie wyższej jakości lub bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o jedzenie ich?
0: To znaczy ryby wiemy wtedy, że pochodzą z pewnego źródła, że to są połowy legalne, narzędzia połowowe, które są stosowane, są dopuszczone. Na przykład nie używa się dynamitu do połowu ryb. Okay. W związku z tym nie niszczy się też siedlisk, no i w ogóle ta metoda z dynamitem jest potworna. Jeśli chodzi o zanieczyszczenia, no to nie żyjemy w środowisku, które jest czyste i czasami te zanieczyszczenia dostają się do różnych produktów, które spożywamy. Dotyczy to też ryb, ale musimy pamiętać o tym, że wszystkie kraje Unii Europejskiej są zobowiązane do tego, żeby badać żywność, zanim zostanie wprowadzona na rynek europejski, pod kątem również zanieczyszczeń. W związku z tym te produkty muszą spełniać wysokie normy i to zapewnia konsumentom bezpieczeństwo. Ale lepiej zawsze kupować rybę, jeżeli wiemy, z jakiego źródła pochodzi. A ryby z certyfikatem MSC pochodzą ze źródeł legalnych, dobrze zarządzanych i nieszkodzących środowisku. Mhm.
1: A można w ogóle wejść na jakąś stronę internetową, na której są dostępne jakby lista producentów, którzy mają te certyfikaty?
0: Ja w ogóle zapraszam wszystkich na naszą stronę msc.org/pl. Tam oprócz tego, że właśnie znajduje się lista produktów i producentów, którzy mają certyfikat, jest bardzo dużo różnych informacji. Między innymi można się dowiedzieć, co to jest przyłów, co to jest przełowienie, więcej na temat samej organizacji. A w zakładce, co ty możesz zrobić, znajdziemy właśnie podpowiedzi, jak można chronić środowisko. Dowiemy się też, co oznacza certyfikat MSC dokładnie i dlaczego warto kupować produkty z niebieskim certyfikatem MSC. Mm-hmm.
1: Rozumiem, że tutaj każda ryba jedna wyłowiona, jakby jeżeli łowi ją ryba, która jakby jest obarczona tym certyfikatem, w sensie ma ten certyfikat, każda jedna ryba jest sprawdzana pod kątem tego, czy jest jakby zgodna, dobra i powinna wejść do tego obiegu.
0: No tak, to jest cały połów, który ma certyfikat. I też warto powiedzieć, jesteśmy oczywiście, zbliżają się święta, więc najważniejszą rybą na naszych stołach będzie karp. Mhm. Ale uwaga, karp jest rybą hodowlaną. A certyfikat MSC dotyczy tylko dziko żyjących ryb i owoców morza. Czyli nie znajdziemy w sklepie karpia z certyfikatem MSC i nie szukajmy go. Natomiast inne ryby, takie jak na przykład śledź, ale też łosoś dziki, białe ryby, jest dosyć duży wybór tych produktów na półkach. Jest ich około 400, w tym śledziowych mniej więcej 50, jakoś tak.
1: Mhm. Jako, że lubimy bawić się w skrajności, bo to nam najlepiej pokazuje niektóre tematy, to chciałam postawić taką oto wizję. Co by się stało, gdybyśmy w ogóle zrezygnowali z kupowania ryb? Czy to przypadkiem nie pomogłoby właśnie rybołówstwu i populacjom ryb i w ochronie też mórz? I dlaczego w ogóle państwo uważacie, że świadome kupowanie jest lepsze niż całkowita rezygnacja z jedzenia ryb?
0: No tak, uważamy, że świadoma rezygnacja nie jest opcją tak naprawdę, ponieważ jest tak naprawdę nierealna w naszym świecie. Ryby są żywnością niskoemisyjną i dobrym źródłem dobrej jakości białka. Pamiętajmy, że dzikie połowy ryb nie wymagają na przykład zużycia słodkiej wody, ziemi pod uprawę roślin, na pasze na przykład, czy terenów pod hodowlę zwierząt. Mhm. Teraz gdybyśmy całkowicie zrezygnowali z ryb, no to ten nasz ślad środowiskowy byłby większy w innych obszarach, na przykład w rolnictwie, bo trzeba byłoby hodować jeszcze więcej soi, żeby jako źródło białka. Więc to nie jest tak, że jak zrezygnujemy z ryb, to nagle świat będzie lepszy. Chodzi o to właśnie, żeby je wybierać odpowiedzialnie. Pamiętajmy też, że nasza populacja cały czas jest większa i w 2050 roku będzie nas już 10 miliardów.
1: Wow.
0: I trzeba nas jakoś wyżywić. I teraz my na przykład w Polsce mamy wybór, tak? Możemy kupić tofu, możemy kupić, nie wiem, jakieś inne warzywa strączkowe. Mamy mnóstwo produktów, które nie są mięsem i nie są rybami. Ale wyobraźmy sobie mały, biedny kraj w Afryce czy w Azji. Dla tych ludzi źródłem ryby są stanowią 20% źródła białka. Mhm. Dla niektórych krajów jeszcze mniejszych czy biedniejszych, czy nadbrzeżnych, jest to czasem aż 50%.
1: Mhm, kraje wyspiarskie wszystkie.
0: Tak, takiego białka, na które jest też stać. No bo może można kupić tofu, ale może nie każdego na to stać, prawda? To zależy też od regionu, od kultury i od kraju. No ale to nie jest tak, że wszyscy mają wybór. Niektórzy po prostu muszą jeść ryby, bo nie mają innego wyboru. Poza tym pamiętajmy też, że w rybołówstwie jest zatrudnionych bardzo dużo ludzi. To jest jedyne źródło utrzymania dla wielu. Więc rozwiązaniem jest raczej usprawnianie połowów, wprowadzanie coraz nowych usprawnień, słuchania naukowców, żeby ten impact na środowisko był jak najmniejszy, żebyśmy łowili świadomie, żebyśmy nie wyłowili wszystkiego, zanim zabraknie, tak, żebyśmy mieli świadomość, że trzeba coś zostawić, żeby się odrodziło i wybierać świadomie. Jeżeli będziemy wybierać ryby z certyfikatem MSC, mamy pewność, że połowy są prowadzone w sposób dobry dla środowiska, zgodnie z wymogami standardu rybołówstwa MSC.
1: I tym samym też udowodniłyśmy to, że skrajności nigdy nie są dobre.
0: Nie.
1: Że zawsze gdzieś coś musi znaleźć swoje ujście. Wspomniałyśmy o tym oczywiście, że zbliżają się święta. Nie można oczywiście pominąć tego faktu. Jakimi prostymi wskazówkami mogliby Państwo tak zachęcić konsumentów, by stali się śledczymi w swoim własnym sklepie i bez bycia ekspertem mogli szybko rozpoznać, który produkt wybrać?
0: Może podam przykład śledzia. Na początku, bo jesteśmy w śledziowym okresie i w listopadzie na zlecenie MSC firma SW Research zrobiła ankietę, badanie rynkowe wśród konsumentów. Wybrała grupę, która konsumuje śledzie i w tej grupie jest też zadała różne pytania. I okazuje się, że 90% Polaków jada śledzie, co dziesiąty jada śledzie regularnie raz w tygodniu. W związku z tym możemy sobie wyobrazić, że kupujemy tych śledzi dużo, ale ponad połowa z nas nie wie, skąd pochodzą śledzie, z jakiego źródła, z jakiego akwenu, ale z kolei 75% twierdzi, że gdyby miała tę wiedzę, gdyby wiedziała, skąd pochodzi ryba, chętniej kupowałaby śledzie, gdyby miały certyfikat. I teraz dla tych osób, które właśnie chcą być bardziej świadome, mamy bardzo dobrą wiadomość, że nie trzeba być ekspertem, nie trzeba się znać na tych wszystkich akwenach, podziałach i tak dalej. Wystarczy szukać produktów z niebieskim certyfikatem MSC, z niebieskim logo, z charakterystyczną rybką, bo ten certyfikat gwarantuje nam, że ryby i owoce morza, które są w tym produkcie, pochodzą właśnie ze zrównoważonych, stabilnych połowów, z połowów, które nie szkodzą środowisku i które nie przeławiają przede wszystkim, czyli zostawiają tę odpowiednią ilość ryb w oceanie, żeby one się mogły rozmnażać. Mhm.
1: Ja się trochę uśmiecham, bo tutaj przemyciłaś bardzo pozytywną w gruncie rzeczy informację, że 70% osób chciałoby, jeżeli by miało taką informację, to świadomie chciałoby wybierać.
0: Tak, 75 ryby. Nawet.
1: Że to nie jest tak, że nam Polakom jest w sumie wszystko jedno w tym temacie.
0: Myślę, że ludzie chcieliby wybierać świadomie, tylko nie zawsze mają wiedzę, dlatego też, jeszcze raz powtórzę, odsyłam do naszej strony, bo na naszej stronie jest też dużo informacji dla zwykłego człowieka. Jeżeli ktoś jest zainteresowany tym tematem, rybołówstwami, rybami, klimatem w ogóle, środowiskiem, bardzo dużo fajnych informacji mamy na stronie internetowej.
1: Ja czytałam, że jakieś gry edukacyjne macie na tej stronie.
0: Teraz w związku z okresem świątecznym mamy specjalne gry edukacyjne związane ze świętami. Na przykład można zrobić bombkę origami. Można wydrukować bombkę i samemu jest materiał, instrukcja i można ją sobie zrobić samemu. Ale oprócz tego są różne gry, zagadki, kolorowe. parowanki, gry edukacyjne, nie tylko związane ze świętami i dla dzieci w różnym wieku, od tam 5 chyba do ponad 10 lat. Także zachęcam, można sobie te rzeczy wydrukować, kolorować, są fajne rebusy, jakieś labirynty. Przerabiałam to z bratankiem i bratanicą, więc działa.
1: Mm-hmm. I właśnie tak sobie pomyślałam, że to też trochę dla nich w sumie te certyfikaty i te nasze wybory teraz, bo jak oni dorosną, żeby po prostu mieli co jeść, jeżeli chodzi o ryby i żeby to wszystko tam grało w tych oceanach i morzach.
0: No właśnie o to chodzi. I cało, wszystko to zawiera się w tym słowie zrównoważone, czyli taki, który zostawia ryby i owoce morza dla przyszłych pokoleń. Dbamy o to, żeby nasze dzieci, wnuki, prawnuki, kolejne pokolenia też mogły cieszyć się smakiem ryb i nie tylko od święta.
1: Myślę, że to jest bardzo dobre podsumowanie naszej rozmowy. Gościem podcastu Super Zdrowi była Gabriela Kotkowska z organizacji MSC Polska. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo i wszystkiego dobrego w święta.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Edward Żentara, znany aktor i dyrektor artystyczny teatru w Rzeszowie, wpadł w wir miłosnych uniesień, które miały być jego nowym początkiem. Związek z młodszą aktorką, zamiast przynieść szczęście, stał się źródłem plotek i oskarżeń o faworyzowanie. Teatralne kulisy zamieniły się w arenę cichej nagonki, a presja środowiska doprowadziła do tragicznego finału. Żentara, przytłoczony oskarżeniami i depresją, odszedł w dramatycznych okolicznościach, pozostawiając po sobie pytania o cenę miłości i zawodowych wyborów.
2: Krzysztof Iwisz i Paulina Sykut-Jerzyna znowu pokazali, jak przyciągnąć uwagę na festiwalu Polsat Hit 2026. Iwisz w swoim nieśmiertelnym stylu zaskoczył wszystkich rockowym lookiem i słynnym dzióbkiem, udowadniając, że czas dla niego stanął w miejscu. Paulina Sykut-Jerzyna również nie pozostawała w tyle, zachwycając nowoczesnym, rockowym stylem z kobiecym pazurem. Duet ten, jak zawsze, skradł całe show, a ich zdjęcia błyskawicznie obiegły media społecznościowe.
1: Polsat Hit Festival 2026 w Sopocie dostarczył widzom wielu emocji, ale nie obyło się bez niespodzianek. Michał Szpak, który miał być gwiazdą wieczoru, zniknął z listy wykonawców, a organizatorzy nabrali wody w usta. Julia Wieniawa, nieświadomie czy nie, przejęła jego rolę, wykonując dodatkowy utwór. Oficjalne wyjaśnienie? Problemy zdrowotne, choć fani wciąż czekają na więcej szczegółów. Cóż, miejmy nadzieję, że to nie mewy przestraszyły Szpaka.
2: Michał Wiśniewski, znany z burzliwego życia uczuciowego, po raz piąty jest singlem. Internauci już szukają mu żony numer 6, a wybór padł na młodziutką wokalistkę Ich Troje. Jednak Martyna Majchrzak, oburzona plotkami, stanowczo zaprzecza, że miałaby zostać kolejną wybranką Wiśniewskiego. Cóż, może Michał powinien rozważyć karierę w reality show o miłości?
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Monika Olejnik, znana z odważnych wyborów modowych, znowu przyciągnęła uwagę. Tym razem na festiwalu filmowym w Cannes. Przesłaniającej sukni z kryształkami i przyciemnianych okularach, dziennikarka bawiła się w towarzystwie hollywoodzkich gwiazd. Tymczasem Paweł Pawlikowski zdobył nagrodę za najlepszą reżyserię za film Ojczyzna, co potwierdza, że polskie kino ma się świetnie. Olejnik, wielbicielka twórczości Pawlikowskiego, nie kryła zachwytu nad filmem, który zdobył owację na stojąco. Sezon polskiej edycji Love is Blind za nami, a emocji było co niemiara. Z 5 par, które zaręczyły się w kabinach, tylko 2 dotrwały do ślubu. Krzysztof i Malika rozstali się w trakcie programu, a zdrady Krzysztofa były gwoździem do trumny ich związku. Daria i Filip zaskoczyli wszystkich, mówiąc sobie tak, a Marta i Damian, choć nie pojawili się na reunionie, również stanęli na ślubnym kobiercu. Julita i Jacek oraz Julia i Kamil nie dotrwali do końca, a ich historie zakończyły się przed ołtarzem. Cóż, miłość bywa ślepa, ale nie zawsze trwała.
2: Ach, Dzień Matki. Czas, kiedy wszyscy prześcigają się w wymyślaniu najbardziej wzruszających życzeń dla swoich matek chrzestnych. Bo przecież zwykły prezent to za mało. Trzeba sięgnąć po słowa pełne emocji, które zapadną w pamięć na wieki. W końcu, kto by nie chciał być mistrzem w sztuce składania życzeń, które wywołują łzy wzruszenia? A może po prostu wystarczy krótki SMS z emoji, bo przecież nowoczesność wymaga prostoty. Cóż, każdy sposób jest dobry, by pokazać, że pamiętamy o tych, którzy zawsze byli dla nas wsparciem. Metalowe rogi, które wielu kojarzy z mrocznymi rytuałami, to w rzeczywistości gest ochronny z włoskiego folkloru, wprowadzony na scenę przez Roniego Jamesa Dio. Wokalista Black Sabbath, zastępując Ozziego Osborna, szukał własnego znaku rozpoznawczego i znalazł go w rodzinnym przesądzie. Choć gest ten stał się symbolem jedności fanów metalu, Dio musiał wielokrotnie tłumaczyć, że nie ma on nic wspólnego z satanizmem. Tymczasem Gene Simmons z Kiss próbował opatentować ten gest, co wywołało falę krytyki i kontrowersji w świecie rocka.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Terry Kath, gitarowy geniusz zespołu Chicago, zginął w wyniku tragicznego błędu podczas zabawy z bronią, pozostawiając muzyczny świat w szoku. Jimi Hendrix uważał go za lepszego gitarzystę od siebie, co mówi samo za siebie. Po jego śmierci Chicago z drapieżnego rocka przeszło na przesłodzone ballady, tracąc swój pierwotny pazur. Wielu fanów twierdzi, że prawdziwe Chicago umarło razem z Kathem, a zespół stał się cieniem swojej dawnej chwały.
2: W 1981 roku w szwajcarskim Montreux doszło do muzycznego starcia tytanów. Queen i David Bowie w atmosferze pełnej napięć i pizzy stworzyli Under Pressure. Legendarne spotkanie niemal zakończyło się katastrofą, gdy John Deacon po kolacji z winem zapomniał słynnego riffu basowego. Na szczęście Bowie wkroczył do akcji, ratując sytuację. Choć utwór stał się hitem, jego powstanie było pełne dramatów, a Queen i Bowie nigdy nie wykonali go razem na żywo.
1: Cemetery Skyline, zespół, który powstał z inspiracji gotyckim rockiem lat 90., podbija serca fanów i krytyków. Supergrupa, złożona z muzyków znanych z najważniejszych formacji metalowych, zaskakuje melancholijnymi brzmieniami, które daleko odbiegają od ich macierzystych zespołów. Pomysł na zespół zrodził się podczas rejsu po Karaibach, a jego nazwa, inspirowana widokiem cmentarza w Nowym Jorku, idealnie oddaje mroczny klimat ich muzyki. Mimo że początkowo nie planowali koncertować, sukces albumu Nordic Gothic zmusił ich do zmiany planów. A teraz są w trasie po Europie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie małe zachmurzenie. Katowice to miasto przywita nas temperaturą 24 stopnie i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 4 metry na sekundę. W Toruniu natomiast termometry podobnie pokażą 24 stopnie, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 5 metrów na sekundę. Dzisiejsze ciepłe powietrze to doskonała okazja, by zwolnić tempo i cieszyć się otaczającym pięknem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W warszawskich Łazienkach Królewskich 5 lipca rozpocznie się 67. edycja koncertów chopinowskich. Tegoroczny cykl zbiega się z jubileuszem stulecia pomnika Fryderyka Chopina i otwarciem odnowionej przestrzeni. Wydarzenia potrwają do 27 września, a udział w koncertach jest bezpłatny. Wśród artystów wystąpią m.in. Piotr Aleksewicz, Jakub Kuszlik i Karolina Nadolska.
2: W czwartek w Trzcińcu doszło do niebezpiecznego incydentu, gdy 56-letni kierowca Mercedesa wpadł do stawu, regulując radio. Na szczęście mężczyzna wyszedł z tego bez szwanku, choć jego auto musieli wyciągać strażacy. Kierowca został ukarany mandatem w wysokości 500 zł.
1: W niedzielny poranek nad Zalewem Rybnickim doszło do poważnego wypadku. 30-letni mężczyzna doznał urazu kręgosłupa po skoku na główkę do płytkiej wody. Na miejsce wezwano służby ratunkowe, w tym śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Policja przypomina o niebezpieczeństwie skoków do nieznanej lub płytkiej wody, które mogą prowadzić do trwałego kalectwa. 27 lat temu zaginął 15-letni Łukasz Sas, który opuścił ośrodek szkolno-wychowawczy w Śliwinie Pomorskim i nigdy nie wrócił do domu. Jego matka, Dorota Bubel, nieustannie apeluje o pomoc w odnalezieniu syna, żyjąc nadzieją, że jeszcze go usłyszy. Sprawa Łukasza została przypomniana w ramach kampanii #ZaginioneNieZapomniane, która ma na celu pamięć o zaginionych dzieciach. Policja i Fundacja Itaka wciąż poszukują informacji mogących pomóc w rozwiązaniu tej tajemnicy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Władze Stanów Zjednoczonych odwołały rotacyjne rozmieszczenie swoich żołnierzy w Polsce, co wywołało szok i poczucie zdrady w Warszawie. Decyzja ta jest wynikiem niespójnej komunikacji między obecną a poprzednią administracją amerykańską. Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, Tom Rose, zaproponował zamiast tego stałą, choć mniejszą obecność wojskową, co mogłoby odbudować zaufanie i przynieść oszczędności. Obecnie w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Rosja prowadzi tajny program wojskowy SCYTA, który zakłada rozmieszczenie pocisków balistycznych z głowicami jądrowymi na dnie Oceanu Arktycznego. System ten, wykorzystujący pociski SKIF, ma być niewykrywalny i zdolny do długotrwałego pozostawania w uśpieniu, co stanowi poważne zagrożenie dla NATO. Projekt realizowany jest z udziałem specjalistycznych jednostek, takich jak okręt transportowy Zwiezdoczka i okręt podwodny Sarow. Działania te nie naruszają międzynarodowych traktatów, jeśli odbywają się w rosyjskich wodach terytorialnych.
1: Wiosna 2026 to czas wielkiego powrotu jeansu, który dominuje w modzie w formie total looków i oversize'owych fasonów. Projektanci stawiają na różnorodność krojów i odcieni, zachęcając do tworzenia warstwowych zestawów, które łączą wygodę z aktualnymi trendami. Małgorzata Rozenek-Majdan doskonale ilustruje ten trend, prezentując stylizacje, które łączą denim z codziennym luzem i elegancją. Jeans, dzięki swojej uniwersalności, jest kluczowym elementem wiosennej garderoby, oferując szerokie możliwości stylizacyjne.
2: Rosoł, ulubiona zupa na polskich stołach, często bywa mętny, co psuje jego wygląd. Istnieje jednak prosty sposób na przywrócenie mu klarowności. Wystarczy dodać kilka kropli soku z cytryny lub octu, co spowoduje koagulację drobnych cząsteczek białka odpowiedzialnych za mętność. Dzięki temu rosół odzyska przejrzystość, nie tracąc na smaku.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Marta Nawrocka, pierwsza dama Polski, znana jest z elegancji i subtelnego wpływu w życiu publicznym. Jako zodiakalna ryba charakteryzuje się wrażliwością i życiową mądrością, co czyni ją wsparciem emocjonalnym dla męża w stresującym świecie polityki. Nawrocka dba o głęboką więź w małżeństwie, oferując bezwarunkowe wsparcie i tworząc dom pełen ciepła. Jej styl, pełen klasy i wdzięku, jest przemyślany i zgodny z najnowszymi trendami. Jolanta Kwaśniewska, była pierwsza dama, podzieliła się szczegółami na temat życia rodzinnego, podkreślając bliskie relacje z córką Aleksandrą i zięciem Kubą Badachem. Rodzinę Kwaśniewskich łączy wspólna pasja do narciarstwa, które traktują jako ważny element wspólnego spędzania czasu. Jolanta promuje również zdrowy styl życia, zachęcając do aktywności fizycznej, szczególnie w dojrzałym wieku. Podkreśla, że dbałość o jakość w każdym aspekcie życia jest dla niej kluczowa.
1: Donald Tusk, obecny premier Polski, od lat zmaga się z kontrowersjami wokół swoich słów z artykułu z 1987 roku, gdzie stwierdził, że polskość to nienormalność. Wypowiedź ta, często wyrywana z kontekstu, była częścią szerszej refleksji na temat polskiej tożsamości i nie miała na celu krytyki narodu. Tusk w tamtym czasie angażował się w działalność Solidarności i publikował teksty historyczne oraz intelektualne. Nawet Jarosław Kaczyński w 2022 roku przyznał, że Tusk w swoim artykule ostatecznie wybiera Polskę. W Demokratycznej Republice Konga trwa dramatyczna sytuacja związana z epidemią eboli. Wschodnie regiony kraju doświadczają ataków na szpitale, gdzie przebywają chorzy, a także dochodzi do podpaleń i strzelanin. Konflikty wywołuje decyzja władz o przeprowadzaniu pogrzebów bez udziału rodzin, co stoi w sprzeczności z lokalnymi tradycjami. Liczba podejrzewanych przypadków eboli wzrosła do ponad 900, a Światowa Organizacja Zdrowia ocenia ryzyko epidemii w regionie jako bardzo wysokie.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Białymstoku odczujemy temperaturę 24 stopnie i wiatr północno-zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. Z kolei mieszkańcy Wrocławia będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 26 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. Gorące powietrze rozlewa się po mieście. Czas na krótkie rękawy i lekkie sandały.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości. Do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Widzew Łódź pokonał Piasta Gliwice 2-1, zapewniając sobie utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie. Bramki dla Widzewa zdobyli Angel Baena i Mariusz Fornalczyk, a dla Piasta trafił Hugo Vallejo. Dzięki temu zwycięstwu oba zespoły pozostają w najwyższej klasie rozgrywkowej, a z ligi spada Lechia Gdańsk po porażce z Termalicą Bruk Bet Nieciecza. Na stadionie w Łodzi zasiadło ponad 17 tysięcy kibiców, którzy świętowali sukces swojej drużyny.
1: Lech Poznań zakończył sezon Ekstraklasy remisem 2-2 z Wisłą Płock. Mimo straty gola w końcówce, Kolejosz już wcześniej zapewnił sobie mistrzowski tytuł. Po meczu na stadionie przy Bułgarskiej rozpoczęła się huczna feta, która potrwa do rana. Na trybunach zasiadło ponad 41 tysięcy kibiców. Podczas ostatniej kolejki PKO BP Ekstraklasy zadebiutuje Centralny VAR, nowoczesne centrum operacyjne w Warszawie, które ma zrewolucjonizować decyzje sędziów. Dwa mecze, Lech Poznań, Wisła Płock oraz Raków Częstochowa, Arka Gdynia, będą obsługiwane bezpośrednio z tego centrum. Projekt wspierany przez Hawkeye Innovations i Orange Polska ma na celu przyspieszenie, precyzję i większą transparentność decyzji sędziowskich. PZPN planuje dalszy rozwój technologii, inwestując w to przedsięwzięcie około 10 milionów złotych. Podczas meczu Legii Warszawa z Motorem Lublin na stadionie przy Łazienkowskiej doszło do tragicznego zdarzenia. Jeden z kibiców Motoru Lublin zasłabł na trybunach i mimo szybkiej pomocy medycznej zmarł w szpitalu. Przed końcem meczu ogłoszono minutę ciszy, która poruszyła wszystkich obecnych. Klub Motor Lublin złożył kondolencje rodzinie i bliskim zmarłego kibica.
0: Radio Super Express. Sport. Real Madryt kończy nieudany sezon meczem z Atletikiem Bilbao. Trener Alvaro Arbeloa ogłosił, że po tym spotkaniu opuszcza klub, co otwiera drogę do powrotu José Mourinho. Portugalczyk, który prowadził Real w latach od 2010 do 2013, ma odbudować drużynę. Fabrizio Romano potwierdził, że Mourinho doszedł już do porozumienia z Królewskimi.
1: Tomasz Wałdoch, były kapitan reprezentacji Polski i legenda Schalke 4 Gelsenkirchen, zaskoczył swoim wyglądem podczas Galaktiokos Show 2026. Choć ma już 55 lat, wciąż prezentuje się znakomicie. Wałdoch, znany z solidnej gry obronnej, rozegrał 74 mecze w drużynie narodowej, a jego kariera klubowa obejmowała występy w VfL Bochum i Jagiellonii Białystok. Mimo że wielu jego kolegów z boiska często pojawia się w mediach, on pozostaje na uboczu.
0: Marta Linkiewicz, znana wcześniej z kontrowersji, została powołana do kadry Polski w kickboxingu w formule Low Kick. Reprezentująca Unique Fight Club Warszawa, zawodniczka zdobyła srebrny medal na Mistrzostwach Polski w Kielcach, co jest jej najlepszym wynikiem w karierze. Jej sukces to efekt ciężkiej pracy i zaangażowania, które przyniosły jej miejsce wśród najlepszych zawodniczek w kraju. Linkiewicz pokazuje, że sport może zmienić życie na lepsze.
1: Podczas trwającego Roland Garros 2026 w Paryżu tenisiści walczą nie tylko o tytuły, ale także o większe premie finansowe. Mistrzowie turnieju w singla zarobią niecałe 3 miliony euro. Jednak zawodnicy, w tym Iga Świątek, domagają się większego udziału w zyskach generowanych przez turnieje Wielkiego Szlema. Protestujący tenisiści planują opuszczać konferencje prasowe po 15 minutach, symbolizując tym samym 15% przychodów przeznaczanych na nagrody. Sytuacja staje się coraz bardziej napięta, a zawodnicy żądają także składek na świadczenia socjalne i większego wpływu na harmonogram rozgrywek.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Marta Kostiuk rozpoczęła udział w Roland Garros od zwycięstwa nad Olgą Selchmetewą, ale po meczu emocje wzięły górę. Ukraińska tenisistka zalała się łzami, opowiadając o dramatycznych wydarzeniach w Kijowie, gdzie w wyniku ataku rakietowego zginęły 4 osoby, a 53 zostały ranne. Jedna z rakiet spadła blisko domu jej rodziców. Mimo trudności Kostiuk podkreśliła, że jej myśli są z narodem ukraińskim, a wsparcie rodaków na trybunach było dla niej niezwykle ważne. Pierwsza edycja gali Fight Mode przyniosła wiele emocji, a największym zaskoczeniem była porażka Macieja Stricza Sulenckiego z Kacprem Formelą po decyzji sędziów. Mimo początkowej dominacji Sulenckiego, Formela zdołał odwrócić losy walki, narzucając mordercze tempo. W drugim, najważniejszym starciu wieczoru Jessica Kusz pokonała Dominikę Rybak na punkty, mimo brutalnej wymiany ciosów. Obie zawodniczki wykazały się niezwykłą determinacją, ale to Kusz zdobyła jednogłośne uznanie sędziów. Lechia Gdańsk po przegranej z Termalicą Bruk Bet Nieciecza spadła z PKO BP Ekstraklasy, kończąc sezon na 16 miejscu. Klub twierdzi, że kara 5 ujemnych punktów nałożona przez PZPN była bezprawna i zamierza odwołać się do Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu w Lozannie. Nawet jeśli wyrok będzie korzystny, Lechia nie wróci do Ekstraklasy, ale może walczyć o odszkodowanie.
0: Iwana Knoll, znana jako Miss Mundialu, ponownie przyciąga uwagę przed Mistrzostwami Świata 2026. Chorwacka modelka i influencerka wydała piosenkę We Are The People, którą nazywa hymnem nadchodzącego turnieju. W teledysku występuje w odważnych kreacjach, co jest jej znakiem rozpoznawczym. Knoll, która zyskała popularność podczas mundialu w Katarze, kontynuuje swoją karierę jako DJ-ka pod pseudonimem Knoll Doll.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 14 stopni w Bydgoszczy, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się niewielkie zachmurzenie. Temperatura wyniesie 27 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 6 metrów na sekundę. Gorące powietrze rozlewa się po mieście. Czas na krótkie rękawy i lekkie sandały.
3: Ciekawsze informacje w Radiu Super Express.

0: Minęła 12.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Aleksander Miszalski został odwołany z urzędu prezydenta Krakowa po niedzielnym referendum. Większość głosujących opowiedziała się za jego odwołaniem, a frekwencja wyniosła niecałe 30%. Natomiast referendum dotyczące odwołania Rady Miasta Krakowa uznano za nieważne z powodu zbyt niskiej frekwencji, która wyniosła niecałe 30%. Amerykańskie służby zatrzymały 32-letniego Mohammada al-Saadiego, który miał planować zamach na Ivankę Trump. Mężczyzna działał z zemsty za śmierć irańskiego generała Kasema Sulejmaniego. Zatrzymano go w Turcji i przekazano do Stanów Zjednoczonych, gdzie jest oskarżany o udział w atakach w Europie i Ameryce Północnej. Al-Saadi miał być powiązany z Kataib Hezbollah oraz irańskim korpusem strażników rewolucji islamskiej. Obecnie przebywa w areszcie federalnym w Brooklynie.
3: W Demokratycznej Republice Konga trwa dramatyczna sytuacja związana z epidemią eboli. Wschodnie regiony kraju doświadczają ataków na szpitale, gdzie przebywają chorzy, a także dochodzi do podpaleń i strzelanin. Konflikty wywołuje decyzja władz o przeprowadzaniu pogrzebów bez udziału rodzin, co stoi w sprzeczności z lokalnymi tradycjami. Liczba podejrzewanych przypadków eboli wzrosła do ponad 900, a Światowa Organizacja Zdrowia ocenia ryzyko epidemii w regionie jako bardzo wysokie.
2: Władze Stanów Zjednoczonych odwołały rotacyjne rozmieszczenie swoich żołnierzy w Polsce, co wywołało szok i poczucie zdrady w Warszawie. Decyzja ta jest wynikiem niespójnej komunikacji między obecną a poprzednią administracją amerykańską. Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, Tom Rose, zaproponował zamiast tego stałą, choć mniejszą obecność wojskową, co mogłoby odbudować zaufanie i przynieść oszczędności. Obecnie w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Ameryka przygotowuje się do obchodów Memorial Day, które w tym roku przypadają na poniedziałek 25 maja. W Chicago centralnym punktem uroczystości będzie parada, a Polonia zorganizuje własne obchody, w tym mszę świętą w intencji poległych żołnierzy. W sobotę wieczorem na Navy Pier odbędzie się pokaz fajerwerków, który oficjalnie otworzy letni sezon w mieście. Memorial Day to ważne święto w Stanach Zjednoczonych, upamiętniające wszystkich żołnierzy, którzy zginęli w służbie kraju. Dzień Matki to doskonała okazja, by wyrazić wdzięczność i miłość. Coraz większą popularność zyskują cyfrowe obrazki i życzenia, które można wysłać już od rana, by wywołać uśmiech na twarzy mamy. W sieci dostępne są darmowe grafiki, które można pobrać i dołączyć do prezentu, tworząc osobistą pamiątkę. Szczere słowa, płynące prosto z serca, zawsze będą najlepszym dodatkiem do każdego upominku.
3: Wiosna 2026 to czas wielkiego powrotu jeansu, który dominuje w modzie w formie total looków i oversize'owych fasonów. Projektanci stawiają na różnorodność krojów i odcieni, zachęcając do tworzenia warstwowych zestawów, które łączą wygodę z aktualnymi trendami. Małgorzata Rozenek-Majdan doskonale ilustruje ten trend, prezentując stylizacje, które łączą denim z codziennym luzem i elegancją. Jeans, dzięki swojej uniwersalności, jest kluczowym elementem wiosennej garderoby, oferując szerokie możliwości stylizacyjne.
2: Polacy chętnie wybierają żywotniki do tworzenia żywopłotów, ale te popularne iglaki mogą przynosić pecha. Ludowe podania ostrzegają, że sadzenie tui w pobliżu domów może negatywnie wpływać na relacje rodzinne i zdrowie domowników. Dawniej kojarzono je ze smutkiem i umieszczano głównie na cmentarzach. Eksperci zwracają uwagę na toksyczne substancje wydzielane przez te rośliny.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Rosoł, ulubiona zupa na polskich stołach, często bywa mętny, co psuje jego wygląd. Istnieje jednak prosty sposób na przywrócenie mu klarowności. Wystarczy dodać kilka kropli soku z cytryny lub octu, co spowoduje koagulację drobnych cząsteczek białka odpowiedzialnych za mętność. Dzięki temu rosół odzyska przejrzystość, nie tracąc na smaku. Marta Nawrocka, pierwsza dama Polski, znana jest z elegancji i subtelnego wpływu w życiu publicznym. Jako zodiakalna ryba charakteryzuje się wrażliwością i życiową mądrością, co czyni ją wsparciem emocjonalnym dla męża w stresującym świecie polityki. Nawrocka dba o głęboką więź w małżeństwie, oferując bezwarunkowe wsparcie i tworząc dom pełen ciepła. Jej styl, pełen klasy i wdzięku, jest przemyślany i zgodny z najnowszymi trendami. Jolanta Kwaśniewska, była pierwsza dama, podzieliła się szczegółami na temat życia rodzinnego, podkreślając bliskie relacje z córką Aleksandrą i zięciem Kubą Badachem. Rodzinę Kwaśniewskich łączy wspólna pasja do narciarstwa, które traktują jako ważny element wspólnego spędzania czasu. Jolanta promuje również zdrowy styl życia, zachęcając do aktywności fizycznej, szczególnie w dojrzałym wieku. Podkreśla, że dbałość o jakość w każdym aspekcie życia jest dla niej kluczowa.
3: Donald Tusk, obecny premier Polski, od lat zmaga się z kontrowersjami wokół swoich słów z artykułu z 1987 roku, gdzie stwierdził, że polskość to nienormalność. Wypowiedź ta, często wyrywana z kontekstu, była częścią szerszej refleksji na temat polskiej tożsamości i nie miała na celu krytyki narodu. Tusk w tamtym czasie angażował się w działalność Solidarności i publikował teksty historyczne oraz intelektualne. Nawet Jarosław Kaczyński w 2022 roku przyznał, że Tusk w swoim artykule ostatecznie Jarosław Kaczyński

0: sprzyja aktywności na świeżym powietrzu.
1: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
2: Reklama.
3: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
2: I po reklamie.
1: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Doda zaprasza na Doda Mega Camp, gdzie za jedyne 7,5 do 10 tysięcy złotych można nauczyć się, jak wyglądać jak ona. W pakiecie 5 dni w Gródku nad Dunajcem, treningi, warsztaty i luksusowe otoczenie. Doda obiecuje nie tylko kaloryfer na brzuchu, ale i wzmocnienie mentalu. Tylko dla tych, którzy już uprawiają sport. Więc jeśli ktoś myśli, że to wakacje, to lepiej niech zostanie w domu.
2: Eurowizja świętuje swoje 70. urodziny, a my wracamy do korzeni, kiedy to w 1956 roku w Lugano zaledwie 7 państw walczyło o tytuł najlepszego. Liz Asia, triumfatorka pierwszej edycji, znów błyszczy dzięki cyfrowej renowacji jej występu, który trafił do sieci. Tymczasem Europejska Unia Nadawców desperacko poszukuje zaginionych nagrań z pierwszych finałów, licząc na cud w postaci prywatnych kolekcji. A na horyzoncie już majaczy 71. edycja w Bułgarii, gdzie Sofia walczy o miano gospodarza.
1: Na Polsat Hit Festival 2026 w Sopocie emocje sięgnęły zenitu, gdy artyści oddali hołd Stanisławowi Sojce. Wzruszający moment, gdy wszyscy na scenie zaśpiewali jego utwór, przypomniał, jak wielki wpływ miał na polską muzykę. Publiczność nie kryła łez, a festiwalowa zabawa ustąpiła miejsca refleksji. Sojka, mistrz łączenia jazzu, popu i poezji, znów poruszył serca. Piotr Garkowski, Hanke, znany jako Łatwogang, znowu zaskakuje. Po rekordowej zbiórce 282 milionów złotych, teraz w 3 dni uzbierał 12 milionów na leczenie 8-letniego Maxa. Chłopiec cierpi na dystrofię mięśniową Duchenna, a terapia genowa w Stanach Zjednoczonych to jego jedyna szansa. Ale Łatwogang nie zwalnia tempa. Nadwyżka z akcji trafi do kolejnego potrzebującego dziecka, 4-letniego Adasia. Wygląda na to, że ten influencer na rowerze ma więcej energii niż nie jeden superbohater.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Świat show biznesu wstrząśnięty. Stuart McLane, znany z seriali Virgin River i Arrow, został znaleziony martwy w Lions Bay. Kanadyjska policja potwierdziła, że doszło do zabójstwa, a śledztwo trwa. Aktor, który zawsze rozśmieszał wszystkich wokół, teraz pozostawił po sobie pustkę, której nie da się wypełnić.
2: Świat show biznesu wstrząśnięty niespodziewaną tragedią. Nicola Węgłowska, córka znanego aktora Mariusza Węgłowskiego, zmarła w wieku zaledwie 24 lat. Prokuratura we Wrocławiu prowadzi śledztwo, próbując rozwikłać tajemnicę tej nagłej śmierci. Mariusz Węgłowski, znany z ról twardych policjantów, teraz zmaga się z bólem, który nie mieści się w żadnym scenariuszu. Czyżby życie pisało najbardziej dramatyczne scenariusze?
1: Na festiwalu Polsat Hit w Sopocie Krzysztof Skiba i jego żona przyciągnęli wszystkie spojrzenia. Karolina Skiba po spektakularnej metamorfozie zaprezentowała się w ultra obcisłej sukience, która niemalże doprowadziła do modowej katastrofy. Biust prawie wypadł z dekoltu, ale para zdawała się tym nie przejmować, pozując z szerokimi uśmiechami. Krzysztof Skiba, jak zawsze, doskonale wiedział, jak skupić na sobie uwagę mediów. Żona dla Polaka wyrusza na podbój Australii. Po sukcesach w Ameryce Północnej czas na zielony kontynent, gdzie polska diaspora czeka na miłosne przygody. Kacper Kuszewski, ulubieniec widzów, znów poprowadzi program, a nagrania planowane są w Melbourne lub Sydney. Czy Polacy z antypodów znajdą swoje drugie połówki? Czas pokaże.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W 1992 roku na festiwalu Reading zespół L7 zyskał nieśmiertelną sławę, ale nie dzięki muzyce. Wokalistka Donita Sparks, zirytowana błotem i awarią sprzętu, rzuciła w tłum zużytym tamponem, co stało się symbolem buntu i walki z seksizmem. Choć gest ten przyćmił muzyczny dorobek grupy, umocnił ich status jako nieustraszonych buntowniczek. Kurt Cobain uznał to za genialne, a media zyskały temat na dekady. Świat muzyki rockowej pogrążył się w żałobie. Dick Parry, saksofonista, którego dźwięki wzbogaciły największe hity Pink Floyd, odszedł w wieku 83 lat. David Gilmour, jego przyjaciel i współpracownik, podzielił się tą smutną wiadomością, przypominając, że Parry był nie do podrobienia. Jego saksofonowe partie w utworach takich jak Shine On You Crazy Diamond czy Money pozostaną nieśmiertelne, choć sam muzyk już dołączył do wielkiej orkiestry w niebie. Paul McCartney, jadąc swoim Astonem Martinem, stworzył Hey Jude, by pocieszyć małego Juliana Lennona po rozwodzie jego rodziców. John Lennon, jak to bywa z geniuszami, doszukiwał się w piosence ukrytego przesłania dla siebie i Yoko Ono, mimo że McCartney tłumaczył mu, że chodziło o Juliana. Nagrania w Trident Studios były pełne napięć, a w tle utworu można usłyszeć niecenzuralne słowa, które Lennon postanowił zostawić. Hey Jude stało się hitem, mimo że trwało ponad 7 minut, co w tamtych czasach było prawdziwą rewolucją na listach przebojów. W latach 60. FBI postanowiło rozwiązać zagadkę rockowego przeboju Louie Louie zespołu The Kingsmen. Rodzice wpadli w panikę, przekonani, że niewyraźny śpiew kryje obsceniczne treści. Po 31 miesiącach śledztwa i 119 stronach raportu agenci musieli przyznać, że tekst jest po prostu niezrozumiały. Ironią losu jest fakt, że prawdziwe przekleństwo, wykrzyczane przez perkusistę, umknęło ich uwadze. To tylko dowód na to, że czasem nawet najpoważniejsze instytucje mogą się potknąć o własne sznurowadła.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1030 hektopaskali. W Katowicach małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 22 stopnie. Z drugiej strony kraju w Toruniu na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 23 stopnie. Ciepło wprowadza do miasta subtelny rytm budzącej się przyrody. Chwilo trwaj.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Porycianach na Mazowszu 15 lat temu doszło do tragicznego wypadku, który wstrząsnął lokalną społecznością. 3-letnia Ola zginęła, gdy wrota obory, napierane przez zwierzęta, runęły na nią. Śledztwo wykazało, że był to nieszczęśliwy wypadek, a sprawa została umorzona. Mieszkańcy wciąż pamiętają o tej tragedii, a rodzina dziewczynki zmaga się z bólem po jej stracie.
2: W najbliższą sobotę, 30 maja, Warszawa zaprasza na spektakularną paradę łodzi River Lights 2026, która otworzy sezon letni w dzielnicy Wisła. Wydarzenie rozpocznie się po zachodzie słońca, a sercem imprezy będzie bulwar imienia Grzymały Siedleckiego. W paradzie wezmą udział ozdobione i oświetlone łodzie, a za oprawę muzyczną odpowiadać będą Lili Hauser i Fao Sanato. Organizatorzy zachęcają do zajęcia miejsc na mostach, plażach i bulwarach, aby w pełni cieszyć się tym wyjątkowym widowiskiem.
1: PGE Narodowy w Warszawie stał się epicentrum rapowego szaleństwa dzięki koncertowi Taco Hemingwaya. W ramach trasy 2026 raper zgromadził komplet publiczności, a bilety wyprzedały się błyskawicznie. W związku z wydarzeniem wprowadzono zmiany w komunikacji miejskiej, a druga linia metra okazała się najwygodniejszym środkiem transportu. Dodatkowe autobusy i tramwaje pomogą w sprawnym powrocie uczestników po koncercie.
2: W Warszawie doszło do niebezpiecznego incydentu drogowego. Pijany 24-latek, prowadząc Toyotę, potrącił rowerzystkę i rozpoczął ucieczkę, ignorując wezwania służb do zatrzymania. Jego rajd zakończył się kolizją z innym samochodem i autobusem przy rondzie Waszyngtona. Kierowca miał ponad 1,7 promila alkoholu we krwi i przy sobie mefedron.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Zaginęła 16-letnia Lena Spica z Otwocka. Ostatni raz widziana była w piątek, 22 maja, około godziny 13 w rejonie ulicy Kochanowskiego. Lena ma 160 cm wzrostu, krępą sylwetkę i ciemne włosy do ramion. W dniu zaginięcia miała na sobie białe spodenki, różowy top i różową torebkę. Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach. Ukraiński influencer wjechał sportowym samochodem na teren Morskiego Oka, co wywołało oburzenie i medialną burzę. Początkowo ukarany mandatem w wysokości 100 zł, teraz może stanąć przed poważniejszymi konsekwencjami. Małopolska policja domaga się 5-letniego zakazu wjazdu do strefy Schengen dla mężczyzny. Sprawa jest rozpatrywana na podstawie ustawy o ochronie przyrody.
1: Wisła Kraków po 4 latach wraca do Ekstraklasy, pokonując w ostatnim meczu sezonu Pogoń Siedlce od 2-0. Awans drużyna zapewniła sobie wcześniej, a teraz Kraków świętuje sukces jednego z najbardziej utytułowanych klubów w Polsce. Kibice Białej Gwiazdy, którzy wiernie wspierali zespół w trudnych chwilach, mogą cieszyć się z powrotu na piłkarskie salony.
2: Rada Miasta Krakowa pozostaje na swoich stanowiskach, ponieważ referendum dotyczące jej odwołania okazało się nieważne z powodu zbyt niskiej frekwencji. Natomiast referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa, Aleksandra Miszalskiego, było ważne i zakończyło się jego odwołaniem. Frekwencja w tym głosowaniu przekroczyła wymagany próg, a większość głosujących opowiedziała się za zmianą na stanowisku prezydenta. Miszalski podziękował mieszkańcom za udział i przyjął decyzję z szacunkiem.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W Krakowie, w rejonie Lasu Wolskiego, odnaleziono ciało młodej kobiety. Małopolska policja potwierdziła, że ciało znalazł strażnik miejski w trudno dostępnym terenie. Choć tożsamość nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona, wszystko wskazuje na to, że może to być poszukiwana 12-letnia Elżbieta. Wstępne oględziny sugerują brak udziału osób trzecich, ale śledztwo trwa pod nadzorem prokuratora. Kultowe piramidy w Ustroniu Zawodziu, niegdyś symbol luksusu PRL, powoli znikają. Te charakterystyczne budynki, zaprojektowane przez wybitnych architektów, były miejscem wypoczynku dla elity PRL. Po przemianach ustrojowych losy kompleksu potoczyły się dramatycznie, a dawny hotel Maciejka popada w ruinę. Próby przekształcenia go w luksusowe kasyno spotkały się z oporem mieszkańców, co ostatecznie doprowadziło do jego zaniedbania. 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął poseł Lewicy Łukasz Litewka. Prokuratura ustaliła, że polityk jechał prawidłowo, a kierowca Mitsubishi, który uderzył w jego rower, usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania śmiertelnego wypadku. Ekspertyza biegłych wykluczyła usterkę pojazdu jako przyczynę zdarzenia. Mimo to kierowca pozostaje na wolności po wpłaceniu kaucji. Andrzej Lepper, były wicepremier i lider samoobrony, zmarł 5 sierpnia 2011 roku. Prokuratura po śledztwie wykluczyła udział osób trzecich w jego śmierci, a postępowanie zostało umorzone. Mimo to jego postać wciąż budzi emocje z powodu licznych afer, w które był zamieszany, takich jak afera gruntowa czy seksafera. Oficjalne ustalenia pozostają jednak niezmienne, a spekulacje nie znajdują potwierdzenia w faktach.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Jezioro Bielawskie, znane jako Polskie Como, przyciąga co coraz więcej turystów swoim malowniczym położeniem u stóp gór Sowi. Mimo że jest to sztuczny zbiornik, jego turkusowa woda i górskie otoczenie przypominają włoskie jeziora. Popularność tego miejsca rośnie, a nowa infrastruktura kolejowa, która ruszy w połowie czerwca, ułatwi dojazd do tego urokliwego zakątka Dolnego Śląska.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1031 hektopaskali. Dla Białegostoku prognozowana temperatura to 22 stopnie, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. We Wrocławiu termometry pokażą 25 stopni i niewielkie zachmurzenie. Ciepło otula jak latem. Warto znaleźć chwilę dla siebie na świeżym powietrzu.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W przyszłym tygodniu kierowcy mogą spodziewać się niewielkich obniżek cen paliw na stacjach. Benzyna 95 ma kosztować około 6 zł i 36 groszy za litr, a diesel niecałe 7 zł za litr. Największą ulgę odczują tankujący benzynę 98, której cena spadnie poniżej 7 zł za litr. Obniżki następują po tygodniu podwyżek, kiedy to ceny osiągnęły maksymalny poziom w ramach pakietu CPN. Kluczowe dla przyszłych cen będzie przedłużenie tego pakietu, którego obowiązywanie kończy się 31 maja. Sytuacja na Bliskim Wschodzie nadal pozostaje czynnikiem ryzyka dla stabilności cen.
2: W Kielcach dostępnych jest aż 320 działek w rodzinnych ogrodach działkowych imienia Stefana Żeromskiego. Koszt rozpoczęcia użytkowania to jednorazowa opłata w wysokości 704 zł. Formalności można załatwić w zaledwie 10 minut. Działki oferują bliskość natury i rozbudowaną infrastrukturę wodną, choć nie ma tam sieci elektrycznej. Zmiany pokoleniowe sprawiają, że starsi działkowcy rezygnują, a młodsze pokolenia nie zawsze chcą przejmować działki. Podobna sytuacja występuje w innych miastach, gdzie działki stają się alternatywą dla miejskiego życia.
1: Utrzymanie psa lub kota w 2026 roku stało się poważnym wyzwaniem finansowym dla wielu właścicieli. Miesięczne wydatki na pupila mogą sięgać od 150 zł dla kota do ponad 1000 zł dla dużego psa. Koszty obejmują nie tylko karmę, ale także wizyty u weterynarza, które mogą gwałtownie wzrosnąć w przypadku nagłych chorób. Właściciele coraz częściej sięgają po ubezpieczenia dla zwierząt, aby zminimalizować ryzyko wysokich rachunków. Eksperci podkreślają, że zwierzę to zobowiązanie na lata, a koszty jego utrzymania są stałym elementem domowego budżetu. Wzrost cen wynika z drożejących surowców, usług weterynaryjnych oraz rosnących oczekiwań właścicieli wobec jakości opieki nad zwierzętami.
2: Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu nową monetę okolicznościową o nominale 5 zł z serii Odkryj Polskę. Moneta ta upamiętnia zespół pałacowo-parkowy w Kozłówce, uznawany za jedną z najlepiej zachowanych rezydencji arystokratycznych w Polsce. Na rewersie monety widnieje dziedziniec oraz elewacja frontowa pałacu. Emisja obejmuje do 1 000 000 sztuk, a moneta jest dostępna we wszystkich oddziałach Narodowego Banku Polskiego. Kozłówka, nazywana perłą Lubelszczyzny, to miejsce o bogatej historii, które obecnie pełni funkcję muzeum. W czerwcu Narodowy Bank Polski planuje kolejną emisję, tym razem srebrnej monety z okazji 50. rocznicy czerwca 76.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: 24 maja to niedziela niehandlowa, co oznacza, że większość dużych sklepów i galerii handlowych będzie zamknięta. W całym 2026 roku przewidziano tylko 8 niedziel handlowych, z czego 3 ostatnie przypadają w grudniu. Po 24 maja kolejna niedziela handlowa odbędzie się dopiero 28 czerwca. W niedziele niehandlowe otwarte mogą być stacje paliw, apteki, kwiaciarnie, cukiernie oraz małe sklepy, jeśli za ladą stoi właściciel. Warto planować zakupy z wyprzedzeniem, aby uniknąć problemów z dostępnością produktów. Od 1 października wchodzą w życie nowe przepisy podatkowe, które mają zaostrzyć walkę z oszustwami podatkowymi. Zmiany obejmują sposób liczenia biegu przedawnienia zobowiązań podatkowych, co da urzędnikom więcej czasu na ściganie nieujawnionych dochodów. Likwidacji ulegnie możliwość zawieszania biegu przedawnienia w przypadku wszczęcia postępowania karnego skarbowego. Uproszczone zostaną również zasady rozliczania podatków, w tym zniesienie obowiązku raportowania krajowych schematów podatkowych. Wszystkie lokalne interpretacje podatkowe będą dostępne w ogólnopolskiej bazie, co ułatwi dostęp do informacji. Nowelizacja ma na celu ograniczenie biurokracji i uproszczenie codziennych rozliczeń podatkowych. Europejska grupa CSG i południowoafrykańska firma Reunert utworzyły spółkę Joint Venture Fuchs Electronics Europe na Słowacji. Nowe przedsiębiorstwo w Dubnicy nad Wachą będzie produkować elektroniczne zapalniki do amunicji wielkokalibrowej. Produkcja ta ma kluczowe znaczenie dla wzmocnienia strategicznej autonomii Unii Europejskiej w zakresie obronności. Reunert posiada 51% udziałów, a CSG 49%, co czyni CSG jednym z kluczowych producentów zapalników elektronicznych w Europie. Inwestycja ta zwiększy bezpieczeństwo łańcuchów dostaw i odpowie na rosnące zapotrzebowanie na nowoczesne rozwiązania militarne. Dzięki tej współpracy CSG wzmocni swoją pozycję na rynku europejskim jako dostawca nowoczesnej amunicji. Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych rozpoczęła realizację ambitnego planu budowy nowej generacji pancerników typu Trump. Te ogromne jednostki, napędzane dwoma reaktorami jądrowymi, mają zrewolucjonizować potęgę morską USA. Kluczowym elementem projektu jest modułowa strategia budowy z finalnym montażem w stoczni Newport News Shipbuilding. Pierwszy z 15 planowanych pancerników, USS Defiant, ma wejść do służby w 2036 roku. Cały program, którego koszt szacuje się na ponad 217 miliardów dolarów, budzi jednak obawy o wydolność amerykańskiego przemysłu stoczniowego. Krytycy zastanawiają się również nad skutecznością tak kosztownych jednostek w obliczu współczesnych wyzwań strategicznych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Bydgoszczy bezchmurne niebo i temperatura 16 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Warszawie niewielkie zachmurzenie i temperatura 25 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1029 hektopaskali. Ciepłe powietrze sprawia, że aż chce się spędzać czas na świeżym powietrzu.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W najnowszym, 3390 odcinku serialu Barwy Szczęścia, który zostanie wyemitowany w czwartek, 28 maja, emocje sięgną zenitu. Justin, zdesperowany po zniszczeniu jego życia osobistego przez złośliwy deepfake, podejmie dramatyczną walkę o swoje dobre imię. Zrobi wszystko, by udowodnić swoją niewinność ukochanej Oli, która po obejrzeniu sfabrykowanego nagrania wyprowadziła się do matki. W hotelu Stanskich atmosfera jest napięta, a Justin, wspierany przez informatyka Sebastiana Kowalskiego, próbuje zdobyć dowody na manipulację Karoliny. Czy uda mu się odkryć prawdę i odzyskać zaufanie Oli? Odcinek pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji już wkrótce na TVP2. W 931 odcinku tureckiego serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Kansel odkryje, kto podrzucił nielegalne substancje do kieszeni Poyraza. Jej brat Semih okaże się winowajcą, próbującym uniknąć odpowiedzialności. Kansel nie zamierza jednak odpuścić i zmusi go do przyznania się do winy. Wściekłość kobiety sięgnie zenitu, gdy zda sobie sprawę, że działania brata mogą zagrozić jej pozycji w rodzinie. Sahin, mąż Kansel, nieświadomy sytuacji, zostanie przez nią sprytnie oszukany. Odcinek pełen napięcia i dramatycznych zwrotów akcji już wkrótce w TVP1. M jak miłość zaskoczy widzów emocjonującym finałem przed wakacjami. W 1936 odcinku Natalka Mostowiakowa przeżyje dramatyczną strzelaninę przed domem Mikołaja. Policjantka zmierzy się z uzbrojoną Darią, by uratować sytuację. Choć padnie strzał, Natalka wyjdzie z tego cało i pojawi się w nowym sezonie po wakacjach. Jednak jej ślub z Adamem wciąż stoi pod znakiem zapytania. Aktorka Dominika Suchecka zasugerowała na Instagramie, że do ceremonii może nie dojść. Czy dramatyczne wydarzenia wpłyną na jej decyzję? Odpowiedzi poznamy w nowym sezonie po wakacyjnej przerwie. Pierwsza miłość wkracza na ekrany z odcinkiem 4227 już w piątek, 29 maja. Paweł, który próbuje odnaleźć się po traumatycznych przeżyciach, niespodziewanie przygarnia psa z ulicy, co staje się początkiem dramatycznych wydarzeń. Jego tajemnicze zachowanie budzi niepokój, zwłaszcza gdy ukradkiem zrywa adresatkę z obroży zwierzęcia. Janek i Artur, zaniepokojeni, rozpoczynają prywatne śledztwo, które prowadzi do niepokojących odkryć. W tle narasta napięcie, a Paweł wpada w sieć intryg, z której trudno będzie się wydostać. Czy jego przeszłość z kolumbijskiego więzienia znów da o sobie znać? Odpowiedzi na te pytania przyniosą najbliższe odcinki. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18:00 na Polsacie oraz online na Polsat Box Go.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Pierwsza miłość zaprasza na emocjonujący 4028 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 1 czerwca. W centrum uwagi znajdzie się dramat Maxa, gwiazdy drużyny Iskry. Zawodnik przeżywa trudne chwile po tym, jak jego ukochana Kamila odeszła do największego rywala, Borysa. To cios prosto w serce, który może zaważyć na jego występie w kluczowym meczu. Stawka jest ogromna, bo zwycięstwo otwiera Iskrze drogę do awansu do wyższej ligi. Czy Max znajdzie w sobie siłę, by pokonać osobiste problemy i poprowadzić drużynę do triumfu? Emocje sięgną zenitu, a odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem. Wszystkie odcinki można oglądać także online na platformie Polsat Box Go. Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która wciąż zaskakuje widzów. W nadchodzących odcinkach od 880 do 884 emocji z pewnością nie zabraknie. Już 1 czerwca Flora grozi Rosinie, co prowadzi do jej wyjścia z więzienia. W środę, 3 czerwca, Samuel zaczyna odczuwać wyrzuty sumienia i próbuje pojednać się z Diegiem. Czwartek przynosi kolejne dramaty, gdy Leonor planuje podróż z Inigiem, a Casilda odzyskuje pamięć o zmarłym mężu. Piątek, 5 czerwca, Blanka i Diego zostają napadnięci, a Blanka rodzi w dramatycznych okolicznościach. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18:25 na TVP1. Każdy odcinek to nowa dawka intryg i niespodzianek, które przyciągają przed ekrany. M jak miłość wraca na ekrany po wakacyjnej przerwie z wielkimi zmianami. Martyna Wysocka, grana przez Magdalenę Turczeniewicz, zaskoczy widzów nową fryzurą. Krótsze włosy i promienny uśmiech to tylko początek jej metamorfozy. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój jej relacji z Jakubem Karskim, którego wciela się Krzysztof Kwiatkowski. Fani serialu spekulują, że to właśnie Jakub jest powodem pozytywnych zmian w życiu Martyny. Na Instagramie Turczeniewicz podsyca emocje, publikując zdjęcia z planu. Czy nowy wygląd Martyny zwiastuje szczęśliwy etap w jej życiu? Jesienne odcinki mogą przynieść odpowiedzi na te pytania. Rancho Datonów to nowy serial, który rozwija świat znany z Yellowstone. Akcja toczy się po wydarzeniach z oryginalnej serii, a główni bohaterowie, Beth i Rip, zakładają własne rancho w Teksasie. Serial zaskakuje emocjonującą fabułą i intrygującymi postaciami, które wciągają od pierwszych chwil. Choć nie dorównuje Yellowstone pod względem powagi, to właśnie jego lekkość i świeżość przyciągają widzów. Nowe postacie, takie jak psychotyczny redneck narkoman czy godna przeciwniczka dla Beth, dodają smaku tej produkcji. Zdjęcia są przepiękne, a zmiana scenerii dodaje dynamiki. Rancho Datonów to pozytywne zaskoczenie, które nie wymaga znajomości Yellowstone do pełnego cieszenia się seansem. Ocena 8/10.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1030 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 20 stopni, z wiatrem z prędkością 7 metrów na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 26 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 5 metrów na sekundę. Dzisiejsze słońce kusi orzeźwiającymi napojami i lodami.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła 13.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Aleksander Miszalski został odwołany z funkcji prezydenta Krakowa w wyniku referendum, które okazało się ważne i rozstrzygające. W głosowaniu wzięło udział niecałe 30% uprawnionych, a większość opowiedziała się za jego odwołaniem. Miszalski podziękował mieszkańcom za udział i zaapelował o jedność w mieście, podkreślając, że pełnienie funkcji było dla niego zaszczytem. Mandat prezydenta wygaśnie z dniem ogłoszenia protokołu komisarza wyborczego.
2: W Helsinkach doszło do pożaru nowego bloku mieszkalnego w dzielnicy Kalasatama, który zniszczył 62 mieszkania. Przyczyną tragedii był grill pozostawiony na balkonie przez jednego z lokatorów. Na szczęście wszyscy mieszkańcy zdołali się ewakuować i nikt nie ucierpiał. Obecnie budynek nie nadaje się do zamieszkania, a przyszłość lokatorów pozostaje niepewna. 14 maja rosyjski pocisk uderzył w dom mieszkalny w Kijowie, zabijając 24 osoby, w tym dwie siostry, 12-letnią Liubawę i 17-letnią Wirę. Kilka dni temu odbył się ich pogrzeb, który poruszył całą Ukrainę. Matka dziewczynek, Tetiana, straciła już wcześniej męża na froncie, a teraz musiała pożegnać córki. Ceremonia stała się symbolem niewyobrażalnej straty, jaką niesie ze sobą wojna.
1: Drzewko bonsai w ogrodzie może całkowicie odmienić przestrzeń, nadając jej unikalny charakter. Uprawa bonsai na zewnątrz nie jest trudna. Wymaga jedynie regularności i uwagi. Kluczowe jest dobranie odpowiedniego gatunku, który dobrze znosi zmienne warunki atmosferyczne. Bonsai, rozwijając się w rytmie pór roku, staje się dynamiczną dekoracją, a jego pielęgnacja może być relaksującym doświadczeniem.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Pralka to jedno z najczęściej używanych urządzeń domowych, które z czasem może gromadzić kamień i nieprzyjemne zapachy. Zamiast drogich środków chemicznych, warto wypróbować domową metodę czyszczenia przy użyciu cytryny i pasty do zębów. Wystarczy nałożyć pastę na plasterki cytryny, wrzucić je do bębna pralki i ustawić wysoką temperaturę prania. Regularne czyszczenie i pozostawianie uchylonych drzwiczek po praniu pomoże utrzymać pralkę w dobrej kondycji. Ćma bukszpanowa, inwazyjny szkodnik z Azji, od 2012 roku niszczy polskie ogrody, atakując głównie bukszpany. Właściciele ogrodów mogą sięgnąć po ekologiczne metody, takie jak mieszanka wody z octem i szarym mydłem, by zwalczyć gąsienice. Jeśli naturalne sposoby zawiodą, dostępne są silniejsze środki chemiczne, które skutecznie eliminują owady. Ważne jest szybkie działanie, by uchronić rośliny przed całkowitym zniszczeniem.
1: Sansevieria, popularna roślina domowa, może odzyskać swój blask dzięki naturalnej odżywce z batatów. Eksperci polecają ten prosty preparat, który dostarcza niezbędnych składników mineralnych, takich jak cynk, fosfor i azot. Wystarczy zblendować batata z wodą i podlewać roślinę co 2 tygodnie. Latem sansevieria potrzebuje umiarkowanego podlewania i rozproszonego światła, a także regularnego przecierania liści z kurzu.
2: Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło kalendarz roku szkolnego 2026 i 2027. Rok szkolny rozpocznie się 1 września, a zakończy 25 czerwca przyszłego roku. Przewidziano zimową przerwę świąteczną od 23 do 31 grudnia oraz wiosenną przerwę świąteczną od 25 do 30 marca. Ferie zimowe odbędą się w 3 turach, zależnie od województwa, między 18 stycznia a 28 lutego.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Lustra w domu często tracą blask przez kurz, odciski palców i inne zabrudzenia. Zamiast sięgać po drogie detergenty, można wykorzystać prosty domowy sposób z herbatą. Wystarczy zaparzyć mocną herbatę, ostudzić ją, przelać do butelki z atomizerem i spryskać lustro. Następnie wyczyścić miękką ściereczką, a na koniec osuszyć suchą szmatką, co pozwoli uniknąć smug i zacieków. Truskawki szybko tracą świeżość, ale istnieje prosty sposób, by temu zaradzić. Zanurzenie owoców w roztworze z miodu i wody może przedłużyć ich świeżość nawet 2-krotnie. Wystarczy rozpuścić 1 łyżeczkę miodu w 1 szklance wody i zalać truskawki. Ważne jest także przechowywanie ich w szerokim pojemniku z ręcznikiem papierowym, co pomoże wchłonąć nadmiar wilgoci. W Żaganiu zatrzymano 30-letniego mężczyznę podejrzanego o porwanie i próbę wymuszenia pieniędzy. Sprawca groził ofierze pobiciem i wywiezieniem do lasu, a także handlował narkotykami. Sąd rejonowy w Żaganiu zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia.
1: Robert Biedroń z zadowoleniem przyjął wyrok dla Jakuba W., znanego jako IMG1, który został skazany na rok więzienia za patostreaming. Sąd nakazał mu także zapłatę odszkodowań dla ofiar oraz zakazał streamowania przez 8 lat. Biedroń od miesięcy walczy z patostreamerami, podkreślając, że internet nie może być miejscem bezkarności. Wyrok ten jest ważnym sygnałem dla twórców kontrowersyjnych treści w polskim internecie.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Dominika Chorosińska ponownie wspiera akcję charytatywną Łatwoganga, który jedzie rowerem przez Polskę, zbierając pieniądze na leczenie 8-letniego Maxa. Chłopiec cierpi na dystrofię mięśniową Duchena, a celem zbiórki jest 12 milionów złotych. Dotychczas udało się zebrać ponad 8,2 miliona złotych. Chorosińska, mimo wcześniejszych kontrowersji, aktywnie nagłaśnia tę inicjatywę.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1030 hektopaskali. W Krakowie małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 22 stopnie. Z drugiej strony kraju w Szczecinie na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 23 stopnie. Ciepło wprowadza do miejskiego krajobrazu spokój i lekkość. Czas na chwilę relaksu i refleksji.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona.

0: artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Edward Żentara, znany aktor i dyrektor artystyczny teatru w Rzeszowie, wpadł w wir miłosnych uniesień, które miały być jego nowym początkiem. Związek z młodszą aktorką, zamiast przynieść szczęście, stał się źródłem plotek i oskarżeń o faworyzowanie. Teatralne kulisy zamieniły się w arenę cichej nagonki, a presja środowiska doprowadziła do tragicznego finału. Żentara, przytłoczony oskarżeniami i depresją, odszedł w dramatycznych okolicznościach, pozostawiając po sobie pytania o cenę miłości i zawodowych wyborów. Sandra Kubicka znów na językach. Po burzliwym rozwodzie z Aleksandrem Baronem modelka potwierdziła, że jej serce jest już zajęte. Nowy partner, jak się okazuje, nie jest zazdrosny o jej internetowe życie, co w świecie celebrytów jest niemalże cudem. Internauci są podzieleni. Jedni gratulują nowego początku, inni zastanawiają się, jak szybko można zapomnieć o byłym. Cóż, życie w blasku fleszy nigdy nie przestaje zaskakiwać. Polsat Hit Festival 2026 w Sopocie dostarczył widzom wielu emocji, ale nie obyło się bez niespodzianek. Michał Szpak, który miał być gwiazdą wieczoru, zniknął z listy wykonawców, a organizatorzy nabrali wody w usta. Julia Wieniawa, nieświadomie czy nie, przejęła jego rolę, wykonując dodatkowy utwór. Oficjalne wyjaśnienie? Problemy zdrowotne, choć fani wciąż czekają na więcej szczegółów. Cóż, miejmy nadzieję, że to nie mewy przestraszyły Szpaka.
2: Michał Wiśniewski, znany z burzliwego życia uczuciowego, po raz piąty jest singlem. Internauci już szukają mu żony numer 6, a wybór padł na młodziutką wokalistkę Ich Troje. Jednak Martyna Majchrzak, oburzona plotkami, stanowczo zaprzecza, że miałaby zostać kolejną wybranką Wiśniewskiego. Cóż, może Michał powinien rozważyć karierę w reality show o miłości?
1: Polska edycja Love is Blind na Netflixie zakończyła się z hukiem, a serca widzów podbiła Daria, która przeszła spektakularną metamorfozę. Początkowo krytykowana za styl i wygląd, teraz zachwyca nową fryzurą i delikatnym makijażem. Choć Filip miał wątpliwości przed ślubem, miłość okazała się silniejsza, a para nadal jest razem. Ciekawe, czy Damian i Marta również przetrwali ten miłosny eksperyment. Krzysztof Rutkowski, znany z charakterystycznego kwadratu na głowie, postanowił zaskoczyć wszystkich i zmienić swój wizerunek. Nowoczesna fryzura z przedziałkiem i krócej wygolonymi bokami wywołała niemałe poruszenie wśród fanów. Detektyw zapewnia, że do dawnego uczesania już nie wróci, a internauci nie mogą uwierzyć w tę radykalną zmianę. Czyżby Rutkowski odciął nie tylko włosy, ale i przeszłość? Na polskiej scenie muzycznej doszło do niezwykłego spotkania. Podczas benefisu Wiesława Ochmana, Justyna Steczkowska i Krystian Ochman zaskoczyli publiczność emocjonalnym wykonaniem Time to Say Goodbye. Co ciekawe, Steczkowska przyznała, że jako dziecko miała słabość do dziadka Krystiana. To był wieczór pełen wzruszeń, który na długo pozostanie w pamięci widzów.
2: Ach, Dzień Matki. Czas, kiedy wszyscy prześcigają się w wymyślaniu najbardziej wzruszających życzeń dla swoich matek chrzestnych. Bo przecież zwykły prezent to za mało. Trzeba sięgnąć po słowa pełne emocji, które zapadną w pamięć na wieki. W końcu, kto by nie chciał być mistrzem w sztuce składania życzeń, które wywołują łzy wzruszenia? A może po prostu wystarczy krótki SMS z emoji, bo przecież nowoczesność wymaga prostoty. Cóż, każdy sposób jest dobry, by pokazać, że pamiętamy o tych, którzy zawsze byli dla nas wsparciem. Metalowe rogi, które wielu kojarzy z mrocznymi rytuałami, to w rzeczywistości gest ochronny z włoskiego folkloru, wprowadzony na scenę przez Roniego Jamesa Dio. Wokalista Black Sabbath, zastępując Ozziego Osborna, szukał własnego znaku rozpoznawczego i znalazł go w rodzinnym przesądzie. Choć gest ten stał się symbolem jedności fanów metalu, Dio musiał wielokrotnie tłumaczyć, że nie ma on nic wspólnego z satanizmem. Tymczasem Gene Simmons z Kiss próbował opatentować ten gest, co wywołało falę krytyki i kontrowersji w świecie rocka.
1: Terry Kath, gitarowy geniusz zespołu Chicago, zginął w wyniku tragicznego błędu podczas zabawy z bronią, pozostawiając muzyczny świat w szoku. Jimi Hendrix uważał go za lepszego gitarzystę od siebie, co mówi samo za siebie. Po jego śmierci Chicago z drapieżnego rocka przeszło na przesłodzone ballady, tracąc swój pierwotny pazur. Wielu fanów twierdzi, że prawdziwe Chicago umarło razem z Kathem, a zespół stał się cieniem swojej dawnej chwały.
2: W 1981 roku w szwajcarskim Montreux doszło do muzycznego starcia tytanów. Queen i David Bowie w atmosferze pełnej napięć i pizzy stworzyli Under Pressure. Legendarne spotkanie niemal zakończyło się katastrofą, gdy John Deacon po kolacji z winem zapomniał słynnego riffu basowego. Na szczęście Bowie wkroczył do akcji, ratując sytuację. Choć utwór stał się hitem, jego powstanie było pełne dramatów, a Queen i Bowie nigdy nie wykonali go razem na żywo.
1: Cemetery Skyline, zespół, który powstał z inspiracji gotyckim rockiem lat 90., podbija serca fanów i krytyków. Supergrupa, złożona z muzyków znanych z najważniejszych formacji metalowych, zaskakuje melancholijnymi brzmieniami, które daleko odbiegają od ich macierzystych zespołów. Pomysł na zespół zrodził się podczas rejsu po Karaibach, a jego nazwa, inspirowana widokiem cmentarza w Nowym Jorku, idealnie oddaje mroczny klimat ich muzyki. Mimo że początkowo nie planowali koncertować, sukces albumu Nordic Gothic zmusił ich do zmiany planów. A teraz są w trasie po Europie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1029 hektopaskali. W Katowicach małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 22 stopnie. Z drugiej strony kraju w Toruniu na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciepło wprowadza do miasta subtelny rytm budzącej się przyrody. Chwilo trwaj.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Policja zatrzymała czterech mężczyzn na posesji w Kobyłce, gdzie prowadzono nielegalny demontaż kradzionych samochodów. Trzej Polacy usłyszeli zarzuty paserstwa, a ich działalność miała związek z obywatelami Gruzji, którzy zamawiali części. Na miejscu znaleziono ponad 120 części samochodowych, w tym elementy z Toyota Corolli, skradzionych w Warszawie i okolicach. Zatrzymanym grozi do 5 lat więzienia.
2: W czwartek w Trzcińcu doszło do niebezpiecznego incydentu, gdy 56-letni kierowca Mercedesa wpadł do stawu, regulując radio. Na szczęście mężczyzna wyszedł z tego bez szwanku, choć jego auto musieli wyciągać strażacy. Kierowca został ukarany mandatem w wysokości 500 zł.
1: W Krakowie mieszkańcy zdecydowali o przyszłości lokalnych władz. Rada miasta pozostaje na stanowisku, ponieważ frekwencja w głosowaniu nad jej rozwiązaniem była zbyt niska. Natomiast prezydent Aleksander Miszalski został odwołany, gdyż odpowiednia liczba krakowian wzięła udział w referendum. Miszalski podziękował mieszkańcom za mobilizację i zaakceptował ich decyzję.
2: Droga do Morskiego Oka została całkowicie zamknięta z powodu remontu nawierzchni. Zamknięcie obowiązuje od 25 do 29 maja i dotyczy odcinka od Łysej Polany do Wodogrzmotów Mickiewicza. Parking na Palenicy Białczańskiej również jest niedostępny. Turyści mogą dotrzeć do schronisk w rejonie Morskiego Oka alternatywną trasą przez Zazadnią lub Wierch Poroniec, co wydłuży wędrówkę o około 2 godziny w każdą stronę.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W niedzielny poranek nad Zalewem Rybnickim doszło do poważnego wypadku. 30-letni mężczyzna doznał urazu kręgosłupa po skoku na główkę do płytkiej wody. Na miejsce wezwano służby ratunkowe, w tym śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Policja przypomina o niebezpieczeństwie skoków do nieznanej lub płytkiej wody, które mogą prowadzić do trwałego kalectwa. 27 lat temu zaginął 15-letni Łukasz Sas, który opuścił ośrodek szkolno-wychowawczy w Śliwinie Pomorskim i nigdy nie wrócił do domu. Jego matka, Dorota Bubel, nieustannie apeluje o pomoc w odnalezieniu syna, żyjąc nadzieją, że jeszcze go usłyszy. Sprawa Łukasza została przypomniana w ramach kampanii hashtag Zaginione Niezapomniane, która ma na celu pamięć o zaginionych dzieciach. Policja i Fundacja Itaka wciąż poszukują informacji mogących pomóc w rozwiązaniu tej tajemnicy.
2: Dziś w sądzie apelacyjnym w Białymstoku zapadnie wyrok w sprawie Alberta G., który w 2023 roku zaatakował nożem troje uczniów w Kadzidle. Prokuratura domaga się 25 lat więzienia, uznając wcześniejszy wyrok 15 lat za zbyt łagodny. Obrona wskazuje na okoliczności łagodzące, jednak biegli nie stwierdzili u oskarżonego choroby psychicznej. Albert G. częściowo przyznał się do winy. Karkonoski Park Narodowy wprowadził siatki wzdłuż szlaków, aby chronić unikalne górskie rośliny przed niszczeniem przez turystów. Decyzja ta wywołała mieszane reakcje, od pochwał po ostre sprzeciwy, a także obawy o bezpieczeństwo dzikich zwierząt. Park podkreśla, że to ostateczne rozwiązanie, mające na celu zachowanie delikatnych ekosystemów dla przyszłych pokoleń. Władze apelują do turystów o przestrzeganie wyznaczonych tras, by nie zagrażać cennym gatunkom roślin.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Walka z kretami w ogrodzie nie musi być trudna ani drastyczna. Skuteczne metody opierają się na wykorzystaniu naturalnej wrażliwości tych zwierząt na zapachy i dźwięki. Intensywne aromaty, takie jak czosnek czy olejek rycynowy oraz dźwiękowe odstraszacze mogą skutecznie zniechęcić krety do pozostania. Kluczem do sukcesu jest konsekwencja i cierpliwość w stosowaniu tych prostych, ekologicznych rozwiązań. Dzień Matki to doskonała okazja, by wyrazić wdzięczność i miłość. Coraz większą popularność zyskują cyfrowe obrazki i życzenia, które można wysłać już od rana, by wywołać uśmiech na twarzy mamy. W sieci dostępne są darmowe grafiki, które można pobrać i dołączyć do prezentu, tworząc osobistą pamiątkę. Szczere słowa, płynące prosto z serca, zawsze będą najlepszym dodatkiem do każdego upominku. Skrzydłokwiat, popularnie nazywany lilią pokoju, to roślina ceniona za zdolność do oczyszczania powietrza i dekoracyjne białe kwiaty. Aby wspomóc jej kwitnienie, można użyć domowych metod, takich jak nawóz z aspiryny czy woda z dodatkiem soku z cytryny. Warto pamiętać, że skrzydłokwiat jest toksyczny, dlatego powinien być trzymany z dala od dzieci i zwierząt. Roślina ta wymaga umiarkowanego podlewania i rozproszonego światła, by rozwijać się zdrowo. Wiosna to czas, kiedy w ogrodach pojawiają się mrówki, które mogą zaszkodzić roślinom. Zamiast sięgać po chemikalia, warto wypróbować naturalne metody ich zwalczania. Cynamon, fusy z kawy czy czosnek z wrzątkiem skutecznie odstraszają te owady. Sadzenie roślin takich jak lawenda, mięta czy majeranek tworzy zapachową barierę, która zniechęca mrówki do zakładania gniazd.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Demokratycznej Republice Konga trwa dramatyczna sytuacja związana z epidemią eboli. Wschodnie regiony kraju doświadczają ataków na szpitale, gdzie przebywają chorzy, a także dochodzi do podpaleń i strzelanin. Konflikty wywołuje decyzja władz o przeprowadzaniu pogrzebów bez udziału rodzin, co stoi w sprzeczności z lokalnymi tradycjami. Liczba podejrzewanych przypadków eboli wzrosła do ponad 900, a Światowa Organizacja Zdrowia ocenia ryzyko epidemii w regionie jako bardzo wysokie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1030 hektopaskali. Temperatura dla Białegostoku wyniesie 20 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Wrocławia termometry ukażą 26 stopni i niewielkie zachmurzenie. Majowy upał to świetna okazja, aby zaplanować wypad nad wodę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Widzew Łódź pokonał Piasta Gliwice 2-1, zapewniając sobie utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie. Bramki dla Widzewa zdobyli Angel Baena i Mariusz Fornalczyk, a dla Piasta trafił Hugo Vallejo. Dzięki temu zwycięstwu oba zespoły pozostają w najwyższej klasie rozgrywkowej, a z ligi spada Lechia Gdańsk po porażce z Termalicą Bruk Bet Nieciecza. Na stadionie w Łodzi zasiadło ponad 17 tysięcy kibiców, którzy świętowali sukces swojej drużyny.
2: Legia Warszawa zakończyła sezon efektownym zwycięstwem 4-0 nad Motorem, ale mimo serii wygranych nie awansowała do europejskich pucharów. W ostatniej chwili warszawski klub został wyprzedzony przez GKS Katowice, który zremisował z Pogonią. Trener Marek Papszun wyraził zadowolenie z postawy zespołu, podkreślając determinację i walkę do końca. Mimo braku awansu, szkoleniowiec wierzy, że taka postawa stanie się znakiem rozpoznawczym Legii. Lech Poznań zakończył sezon Ekstraklasy remisem 2-2 z Wisłą Płock. Mimo straty gola w końcówce, Kolejosz już wcześniej zapewnił sobie mistrzowski tytuł. Po meczu na stadionie przy Bułgarskiej rozpoczęła się huczna feta, która potrwa do rana. Na trybunach zasiadło ponad 41 tysięcy kibiców. Znamy pary barażowe w walce o awans do Ekstraklasy. Wieczysta Kraków zmierzy się z Polonią Warszawa, a Chrobry Głogów z UKS-em Łódź. Ruch Chorzów, mimo nadziei na awans, odpadł po dramatycznym meczu, gdy w 98 minucie Polonia zdobyła decydującą bramkę. Półfinały odbędą się 28 maja, a finał 3 dni później.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
2: Podczas meczu Legii Warszawa z Motorem Lublin na stadionie przy Łazienkowskiej doszło do tragicznego zdarzenia. Jeden z kibiców Motoru Lublin zasłabł na trybunach i mimo szybkiej pomocy medycznej zmarł w szpitalu. Przed końcem meczu ogłoszono minutę ciszy, która poruszyła wszystkich obecnych. Klub Motor Lublin złożył kondolencje rodzinie i bliskim zmarłego kibica.
1: Real Madryt kończy nieudany sezon meczem z Atletikiem Bilbao. Trener Alvaro Arbeloa ogłosił, że po tym spotkaniu opuszcza klub, co otwiera drogę do powrotu José Mourinho. Portugalczyk, który prowadził Real w latach od 2010 do 2013, ma odbudować drużynę. Fabrizio Romano potwierdził, że Mourinho doszedł już do porozumienia z królewskimi.
2: Tomasz Wałdoch, były kapitan reprezentacji Polski i legenda Schalke 4 Gelsenkirchen, zaskoczył swoim wyglądem podczas Galaktiokos Show 2026. Choć ma już 55 lat, wciąż prezentuje się znakomicie. Wałdoch, znany z solidnej gry obronnej, rozegrał 74 mecze w drużynie narodowej, a jego kariera klubowa obejmowała występy w VfL Bochum i Jagiellonii Białystok. Mimo że wielu jego kolegów z boiska często pojawia się w mediach, on pozostaje na uboczu. AS Roma zapewniła sobie miejsce w Lidze Mistrzów, wygrywając 2-0 z Hellas Verona w ostatniej kolejce Serie A. Bramki dla Rzymian zdobyli Daniel Malen i Stefan El Sharawy. Jan Ziółkowski, który wszedł na boisko w drugiej połowie, został skrytykowany przez trenera mimo wygranej. Polak zakończył sezon bez bramek i asyst, a jego pozycja w drużynie wydaje się słabnąć.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Marta Linkiewicz, znana wcześniej z kontrowersji, została powołana do kadry Polski w kickboxingu w formule Low Kick. Reprezentująca Unique Fight Club Warszawa, zawodniczka zdobyła srebrny medal na Mistrzostwach Polski w Kielcach, co jest jej najlepszym wynikiem w karierze. Jej sukces to efekt ciężkiej pracy i zaangażowania, które przyniosły jej miejsce wśród najlepszych zawodniczek w kraju. Linkiewicz pokazuje, że sport może zmienić życie na lepsze. Dziś na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu zobaczymy troje polskich tenisistów. Iga Świątek, rozstawiona z numerem trzecim, zagra o godzinie 12 z Emerson Jones, która otrzymała dziką kartę. Około godziny 14 Hubert Hurkacz zmierzy się z Jaume Munarem. Maja Chwalińska po udanych kwalifikacjach zadebiutuje w głównej części turnieju, grając z Qin Wenzheng.
2: Marta Kostiuk rozpoczęła udział w Roland Garros od zwycięstwa nad Olgą Selchmetewą, ale po meczu emocje wzięły górę. Ukraińska tenisistka zalała się łzami, opowiadając o dramatycznych wydarzeniach w Kijowie, gdzie w wyniku ataku rakietowego zginęły 4 osoby, a 53 zostały ranne. Jedna z rakiet spadła blisko domu jej rodziców. Mimo trudności Kostiuk podkreśliła, że jej myśli są z narodem ukraińskim, a wsparcie rodaków na trybunach było dla niej niezwykle ważne. Pierwsza edycja gali Fight Mode przyniosła wiele emocji, a największym zaskoczeniem była porażka Macieja Stricza Sulenckiego z Kacprem Formelą po decyzji sędziów. Mimo początkowej dominacji Sulenckiego, Formela zdołał odwrócić losy walki, narzucając mordercze tempo. W drugim, najważniejszym starciu wieczoru Jessica Kusz pokonała Dominikę Rybak na punkty, mimo brutalnej wymiany ciosów. Obie zawodniczki wykazały się niezwykłą determinacją, ale to Kusz zdobyła jednogłośne uznanie sędziów.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Lechia Gdańsk Gdańsk po przegranej z Termalicą Brukbet Nieciecza spadła z PKO BP Ekstraklasy, kończąc sezon na 16. miejscu. Klub twierdzi, że kara 5 ujemnych punktów nałożona przez PZPN była bezprawna i zamierza odwołać się do Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu w Lozannie. Nawet jeśli wyrok będzie korzystny, Lechia nie wróci do Ekstraklasy, ale może walczyć o odszkodowanie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 17 stopni w Bydgoszczy, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się niewielkie zachmurzenie. Temperatura wyniesie 24 stopnie, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 6 metrów na sekundę. Gorąca aura sprzyja odpoczynkowi na leżaku, koniecznie z zimnym napojem w ręce.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W najnowszym, 3390 odcinku serialu Barwy Szczęścia, który zostanie wyemitowany w czwartek, 28 maja, emocje sięgną zenitu. Justin, zdesperowany po zniszczeniu jego życia osobistego przez złośliwy deepfake, podejmie dramatyczną walkę o swoje dobre imię. Zrobi wszystko, by udowodnić swoją niewinność ukochanej Oli, która po obejrzeniu sfabrykowanego nagrania wyprowadziła się do matki. W hotelu Stanskich atmosfera jest napięta, a Justin, wspierany przez informatyka Sebastiana Kowalskiego, próbuje zdobyć dowody na manipulację Karoliny. Czy uda mu się odkryć prawdę i odzyskać zaufanie Oli? Odcinek pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji już wkrótce na TVP2. M jak Miłość zaskoczy widzów emocjonującym finałem przed wakacjami. W 1936 odcinku Natalka Mostowiakowa przeżyje dramatyczną strzelaninę przed domem Mikołaja. Policjantka zmierzy się z uzbrojoną Darią, by uratować sytuację. Choć padnie strzał, Natalka wyjdzie z tego cało i pojawi się w nowym sezonie po wakacjach. Jednak jej ślub z Adamem wciąż stoi pod znakiem zapytania. Aktorka Dominika Suchecka zasugerowała na Instagramie, że do ceremonii może nie dojść. Czy dramatyczne wydarzenia wpłyną na jej decyzję? Odpowiedzi poznamy w nowym sezonie po wakacyjnej przerwie. Pierwsza miłość wkracza na ekrany z odcinkiem 4227 już w piątek, 29 maja. Paweł, który próbuje odnaleźć się po traumatycznych przeżyciach, niespodziewanie przygarnia psa z ulicy, co staje się początkiem dramatycznych wydarzeń. Jego tajemnicze zachowanie budzi niepokój, zwłaszcza gdy ukradkiem zrywa adresatkę z obroży zwierzęcia. Janek i Artur, zaniepokojeni, rozpoczynają prywatne śledztwo, które prowadzi do niepokojących odkryć. W tle narasta napięcie, a Paweł wpada w sieć intryg, z której trudno będzie się wydostać. Czy jego przeszłość z kolumbijskiego więzienia znów da o sobie znać? Odpowiedzi na te pytania przyniosą najbliższe odcinki. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18 na Polsacie oraz online na Polsat Box Go.
0: Pierwsza miłość wkracza na antenę z emocjonującym 4028 odcinkiem. Już 1 czerwca widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń pod kamienicą Marysi. Kacper, zmagający się z powrotem dawnego rywala, Pawła, traci kontrolę nad emocjami. Spotkanie obu mężczyzn przeradza się w gwałtowną konfrontację, która może zmienić wszystko. Kacper obawia się, że Paweł odbierze mu miejsce w rodzinie, które budował latami. Tymczasem Marysia i Julka z niecierpliwością czekają na wizytę Pawła, co tylko podsyca napiętą atmosferę. Czy Kacper ma powody do obaw? Odpowiedzi przyniesie najnowszy odcinek, który można obejrzeć na Polsacie lub online na Polsat Box Go. W 4228 odcinku serialu Pierwsza Miłość czekają nas prawdziwe emocje. Julita, zafascynowana wizją kariery medycznej, podejmuje ryzykowną grę, która może zniszczyć jej związek z Radkiem. Mimo że Radek otworzył przed nią serce i marzył o wspólnej przyszłości, Julita ukrywa przed nim swoje układy z Florianem. Konflikt interesów osiąga punkt kulminacyjny, gdy Julita otrzymuje ofertę, która może otworzyć jej drzwi do wielkiego świata medycyny. Czy Radek będzie w stanie wybaczyć jej nielojalność? Odcinek pełen dramatycznych zwrotów akcji zostanie wyemitowany w poniedziałek, 1 czerwca. Wszystkie odcinki można także oglądać online na Polsat Box Go. Pierwsza miłość wkracza na nowe, dramatyczne tory w odcinku 4229, który zostanie wyemitowany 2 czerwca o godzinie 18 na Polsacie. Paweł, po brutalnej bójce w parku, znów trafi w ręce policji. Szokujące odkrycie, że formalnie nie istnieje, może mieć dla niego tragiczne konsekwencje. Julka, próbując zbliżyć się do ojca, nieświadomie wplącze się w dramatyczne wydarzenia. Spacer z Pawłem i psem Waflem zamieni się w katastrofę, gdy spotkają poprzednich właścicieli psa. Awantura zakończy się bójką, a Paweł zostanie zatrzymany. Dla Julki to bolesne zderzenie z rzeczywistością, a dla Pawła powrót do koszmaru z przeszłości. Czy uda mu się odzyskać tożsamość i wyjść z tego cało?
1: Akacjowa 38 wkracza w emocjonującą fazę. W 880 odcinku, który zostanie wyemitowany 1 czerwca o 18.25 w TVP1, czeka nas wiele zaskakujących zwrotów akcji. Flora i Rosina staną do otwartej konfrontacji, co postawi Rosinę w trudnej sytuacji. Samuel, dzięki swojej czujności, pokrzyżuje plany brata, zmuszając go do gwałtownych działań. Tymczasem Rosina, zaskakując wszystkich, postanawia opuścić więzienie. W innej części kamienicy Lolita i Fabiana fałszują dokumenty, by pomóc Serwantowi. Serial pełen emocji i tajemnic niezmiennie przyciąga widzów przed ekrany, oferując fascynujące historie mieszkańców madryckiej kamienicy. Panna Młoda powraca z emocjonującym 111 odcinkiem. Chi-Han odkrywa prawdę o intrydze z bronią. Co może odmienić jego relacje z Hanse? Niespodziewane spotkanie małżonków w rodzinnym domu staje się punktem zwrotnym w ich związku. Tymczasem Fadime zmaga się z problemami z synem, a Cemil podejmuje radykalne kroki, by zabrać Hanse ze Stambułu. Sinem ujawnia Chi-Hanowi prawdę o Bejzie, co rzuca nowe światło na ostatnie wydarzenia. W rezydencji atmosfera staje się coraz bardziej napięta, gdy Chi-Han i Hanse pojawiają się razem, budząc zdumienie domowników. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 1 czerwca o godzinie 17:20 na kanale TVP2.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1029 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 20 stopni, z wiatrem z prędkością 7 metrów na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 26 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 5 metrów na sekundę. Majowe słońce przypomina o nadchodzących wakacjach.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Amerykańskie służby zatrzymały 32-letniego Mohammada al-Saadiego, który miał planować zamach na Iwankę Trump. Mężczyzna działał z zemsty za śmierć irańskiego generała Kasema Sulejmaniego. Zatrzymano go w Turcji i przekazano do Stanów Zjednoczonych, gdzie jest oskarżany o udział w atakach w Europie i Ameryce Północnej. Al-Saadi miał być powiązany z Kataib Hezbollah oraz irańskim korpusem strażników rewolucji islamskiej. Obecnie przebywa w areszcie federalnym w Brooklynie. W wyniku eksplozji gazu w kopalni węgla w chińskiej prowincji Shaanxi zginęło co najmniej 82 górników. Do tragedii doszło w piątek, gdy zarząd kopalni ogłosił alarm z powodu rosnącego stężenia tlenku węgla. Pod ziemią znajdowało się 247 pracowników, z których 201 udało się ewakuować. Stan kilkunastu uratowanych jest krytyczny. Władze Stanów Zjednoczonych odwołały rotacyjne rozmieszczenie swoich żołnierzy w Polsce, co wywołało szok i poczucie zdrady w Warszawie. Decyzja ta jest wynikiem niespójnej komunikacji między obecną a poprzednią administracją amerykańską. Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, Tom Rose, zaproponował zamiast tego stałą, choć mniejszą obecność wojskową, co mogłoby odbudować zaufanie i przynieść oszczędności. Obecnie w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Rosja prowadzi tajny program wojskowy SCYTA, który zakłada rozmieszczenie pocisków balistycznych z głowicami jądrowymi na dnie Oceanu Arktycznego. System ten, wykorzystujący pociski SKIF, ma być niewykrywalny i zdolny do długotrwałego pozostawania w uśpieniu, co stanowi poważne zagrożenie dla NATO. Projekt realizowany jest z udziałem specjalistycznych jednostek, takich jak okręt transportowy Zwiezdoczka i okręt podwodny Sarow. Działania te nie naruszają międzynarodowych traktatów, jeśli odbywają się w rosyjskich wodach terytorialnych.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Dzień Matki to doskonała okazja, by wyrazić wdzięczność i miłość. Coraz większą popularność zyskują cyfrowe obrazki i życzenia, które można wysłać już od rana, by wywołać uśmiech na twarzy mamy. W sieci dostępne są darmowe grafiki, które można pobrać i dołączyć do prezentu, tworząc osobistą pamiątkę. Szczere słowa, płynące prosto z serca, zawsze będą najlepszym dodatkiem do każdego upominku. Skrzydłokwiat, popularnie nazywany lilią pokoju, to roślina ceniona za zdolność do oczyszczania powietrza i dekoracyjne białe kwiaty. Aby wspomóc jej kwitnienie, można użyć domowych metod, takich jak nawóz z aspiryny czy woda z dodatkiem soku z cytryny. Warto pamiętać, że skrzydłokwiat jest toksyczny, dlatego powinien być trzymany z dala od dzieci i zwierząt. Roślina ta wymaga umiarkowanego podlewania i rozproszonego światła, by rozwijać się zdrowo.
2: Wiosna 2026 to czas wielkiego powrotu jeansu, który dominuje w modzie w formie total looków i oversize'owych fasonów. Projektanci stawiają na różnorodność krojów i odcieni, zachęcając do tworzenia warstwowych zestawów, które łączą wygodę z aktualnymi trendami. Małgorzata Rozenek-Majdan doskonale ilustruje ten trend, prezentując stylizacje, które łączą denim z codziennym luzem i elegancją. Jeans, dzięki swojej uniwersalności, jest kluczowym elementem wiosennej garderoby, oferując szerokie możliwości stylizacyjne.
0: Rosoł, ulubiona zupa na polskich stołach, często bywa mętny, co psuje jego wygląd. Istnieje jednak prosty sposób na przywrócenie mu klarowności. Wystarczy dodać kilka kropli soku z cytryny lub octu, co spowoduje koagulację drobnych cząsteczek białka odpowiedzialnych za mętność. Dzięki temu rosół odzyska przejrzystość, nie tracąc na smaku.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Wiosna to czas, kiedy w ogrodach pojawiają się mrówki, które mogą zaszkodzić roślinom. Zamiast sięgać po chemikalia, warto wypróbować naturalne metody ich zwalczania. Cynamon, fusy z kawy czy czosnek z wrzątkiem skutecznie odstraszają te owady. Sadzenie roślin takich jak lawenda, mięta czy majeranek tworzy zapachową barierę, która zniechęca mrówki do zakładania gniazd. Marta Nawrocka, pierwsza dama Polski, znana jest z elegancji i subtelnego wpływu w życiu publicznym. Jako zodiakalna ryba charakteryzuje się wrażliwością i życiową mądrością, co czyni ją wsparciem emocjonalnym dla męża w stresującym świecie polityki. Nawrocka dba o głęboką więź w małżeństwie, oferując bezwarunkowe wsparcie i tworząc dom pełen ciepła. Jej styl, pełen klasy i wdzięku, jest przemyślany i zgodny z najnowszymi trendami. Jolanta Kwaśniewska, była pierwsza dama, podzieliła się szczegółami na temat życia rodzinnego, podkreślając bliskie relacje z córką Aleksandrą i zięciem Kubą Badachem. Rodzinę Kwaśniewskich łączy wspólna pasja do narciarstwa, które traktują jako ważny element wspólnego spędzania czasu. Jolanta promuje również zdrowy styl życia, zachęcając do aktywności fizycznej, szczególnie w dojrzałym wieku. Podkreśla, że dbałość o jakość w każdym aspekcie życia jest dla niej kluczowa.
2: Donald Tusk, obecny premier Polski, od lat zmaga się z kontrowersjami wokół swoich słów z artykułu z 1987 roku, gdzie stwierdził, że polskość to nienormalność. Wypowiedź ta, często wyrywana z kontekstu, była częścią szerszej refleksji na temat polskiej tożsamości i nie miała na celu krytyki narodu. Tusk w tamtym czasie angażował się w działalność Solidarności i publikował teksty historyczne oraz intelektualne. Nawet Jarosław Kaczyński w 2022 roku przyznał, że Tusk w swoim artykule ostatecznie wybiera Polskę.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Krakowie zapowiadane jest małe zachmurzenie z temperaturą 22 stopnie. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 4 metry na sekundę. W Szczecinie prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 23 stopnie. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Dzisiejsza ciepła pogoda nadaje dniom optymizmu i delikatnej lekkości. Idealny czas na wyciszenie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Ignacy z planu

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Doda zaprasza na Doda Mega Camp, gdzie za jedyne 7,5 do 10 tysięcy złotych można nauczyć się, jak wyglądać jak ona. W pakiecie 5 dni w Grudku nad Dunajcem, treningi, warsztaty i luksusowe otoczenie. Doda obiecuje nie tylko kaloryfer na brzuchu, ale i wzmocnienie mentalu. Tylko dla tych, którzy już uprawiają sport. Więc jeśli ktoś myśli, że to wakacje, to lepiej niech zostanie w domu.
2: Eurowizja świętuje swoje 70. urodziny, a my wracamy do korzeni, kiedy to w 1956 roku w Lugano zaledwie 7 państw walczyło o tytuł najlepszego. Lys Asia, triumfatorka pierwszej edycji, znów błyszczy dzięki cyfrowej renowacji jej występu, który trafił do sieci. Tymczasem Europejska Unia Nadawców desperacko poszukuje zaginionych nagrań z pierwszych finałów, licząc na cud w postaci prywatnych kolekcji. A na horyzoncie już majaczy 71. edycja w Bułgarii, gdzie Sofia walczy o miano gospodarza.
1: Klaudia Halejcio, znana aktorka i influencerka, postanowiła pożegnać życie singielki w wielkim stylu. Zamiast tradycyjnego wieczoru panieńskiego w domowym zaciszu, wybrała egzotyczny wypad z przyjaciółkami, co oczywiście zrelacjonowała w mediach społecznościowych. Fani nie szczędzili gratulacji, a wśród nich znalazły się także inne influencerki. Wygląda na to, że bajkowy ślub jest już tuż za rogiem, a Klaudia nie zamierza oszczędzać na ostatnich chwilach wolności.
2: Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut-Jerzyna znowu pokazali, jak przyciągnąć uwagę na festiwalu Polsat Hit 2026. Ibisz w swoim nieśmiertelnym stylu zaskoczył wszystkich rockowym lookiem i słynnym dzióbkiem, udowadniając, że czas dla niego stanął w miejscu. Paulina Sykut-Jerzyna również nie pozostawała w tyle, zachwycając nowoczesnym, rockowym stylem z kobiecym pazurem. Duet ten, jak zawsze, skradł całe show, a ich zdjęcia błyskawicznie obiegły media społecznościowe.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Na festiwalu Polsat Hit w Sopocie Krzysztof Skiba i jego żona przyciągnęli wszystkie spojrzenia. Karolina Skiba po spektakularnej metamorfozie zaprezentowała się w ultraobcisłej sukience, która niemalże doprowadziła do modowej katastrofy. Biust prawie wypadł z dekoltu, ale para zdawała się tym nie przejmować, pozując z szerokimi uśmiechami. Krzysztof Skiba, jak zawsze, doskonale wiedział, jak skupić na sobie uwagę mediów. Żona dla Polaka wyrusza na podbój Australii. Po sukcesach w Ameryce Północnej czas na zielony kontynent, gdzie polska diaspora czeka na miłosne przygody. Kacper Kuszewski, ulubieniec widzów, znów poprowadzi program, a nagrania planowane są w Melbourne lub Sydney. Czy Polacy z antypodów znajdą swoje drugie połówki? Czas pokaże. Dzień Matki to czas, kiedy kwiaty mówią więcej niż 1000 słów. Róże, tulipany, piwonie i goździki. Każdy z nich ma swoje tajemnicze znaczenie, które florystki znają na pamięć. Ale uwaga, ciemnoczerwone róże lepiej zostawić na romantyczne wieczory, a nie dla mamy. A może storczyk w doniczce? Przynajmniej nie zwiędnie po kilku dniach, przypominając o naszej trwałej miłości. Świat muzyki rockowej pogrążył się w żałobie. Dick Parry, saksofonista, którego dźwięki wzbogaciły największe hity Pink Floyd, odszedł w wieku 83 lat. David Gilmour, jego przyjaciel i współpracownik, podzielił się tą smutną wiadomością, przypominając, że Parry był nie do podrobienia. Jego saksofonowe partie w utworach takich jak Shine On You Crazy Diamond czy Money pozostaną nieśmiertelne, choć sam muzyk już dołączył do wielkiej orkiestry w niebie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Paul McCartney, jadąc swoim Astonem Martinem, stworzył Hey Jude, by pocieszyć małego Juliana Lennona po rozwodzie jego rodziców. John Lennon, jak to bywa z geniuszami, doszukiwał się w piosence ukrytego przesłania dla siebie i Yoko Ono, mimo że McCartney tłumaczył mu, że chodziło o Juliana. Nagrania w Trident Studios były pełne napięć, a w tle utworu można usłyszeć niecenzuralne słowa, które Lennon postanowił zostawić. Hey Jude stało się hitem, mimo że trwało ponad 7 minut, co w tamtych czasach było prawdziwą rewolucją na listach przebojów. Phil Collins, legenda rocka, trafił do Rock and Roll Hall of Fame jako artysta solowy. Choć zdrowie nie pozwala mu już na występy, nie wyklucza powrotu do studia. W wywiadzie dla BBC przyznał, że odrzucił propozycję występu na gali. Ale kto wie, może jeszcze kiedyś zaskoczy fanów. Collins, mimo problemów zdrowotnych, wciąż myśli o nowej muzyce i powrocie na scenę. W latach 60. FBI postanowiło rozwiązać zagadkę rockowego przeboju Louie Louie zespołu The Kingsmen. Rodzice wpadli w panikę, przekonani, że niewyraźny śpiew kryje obsceniczne treści. Po 31 miesiącach śledztwa i 119 stronach raportu agenci musieli przyznać, że tekst jest po prostu niezrozumiały. Ironią losu jest fakt, że prawdziwe przekleństwo wykrzyczane przez perkusistę umknęło ich uwadze. To tylko dowód na to, że czasem nawet najpoważniejsze instytucje mogą się potknąć o własne sznurowadła.
2: W świecie polskiego rocka znowu zawrzało. Waldemar Tkaczyk i Grzegorz Skawiński z zespołu ONA w końcu ujawnili, dlaczego ich muzyka była niedostępna w serwisach streamingowych. Okazuje się, że to Agnieszka Chylińska miała blokować ich twórczość, jakby chciała wymazać z pamięci 8 lat wspólnej kariery. Spór prawie trafił do sądu, a management Chylińskiej milczy jak zaklęty. Cóż, rock and roll to nie tylko muzyka, ale i dramaty zza kulis.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza przewiduje małe zachmurzenie i temperaturę 22 stopnie w Katowicach. Z wiatrem północno-zachodnim o sile 4 metry na sekundę. W Toruniu zauważymy bezchmurne niebo. Temperaturę także 22 stopnie. A wiatr północno-zachodni powieje z prędkością 5 metrów na sekundę. Dzisiejsza ciepła pogoda sprzyja chwilom spędzonym na świeżym powietrzu. Idealny moment na zatrzymanie się.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
4: Je te cherche dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir, alors je m'en remets au hasard.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na trasie S8 w okolicach Wolicy doszło do poważnego wypadku. Kobieta kierująca Peugeotem z trojgiem dzieci straciła panowanie nad pojazdem i uderzyła w bariery energochłonne. Jedno z dzieci wypadło z samochodu przez tylną szybę, ale wszystkie dzieci zostały już wypisane ze szpitala. Na miejscu interweniowały służby ratunkowe, w tym śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego.
2: W najbliższą sobotę, 30 maja, Warszawa zaprasza na spektakularną paradę łodzi River Lights 2026, która otworzy sezon letni w dzielnicy Wisła. Wydarzenie rozpocznie się po zachodzie słońca, a sercem imprezy będzie bulwar imienia Grzymały Siedleckiego. W paradzie wezmą udział ozdobione i oświetlone łodzie, a za oprawę muzyczną odpowiadać będą Lili Hauser i Fao Sanato. Organizatorzy zachęcają do zajęcia miejsc na mostach, plażach i bulwarach, aby w pełni cieszyć się tym wyjątkowym widowiskiem.
1: PGE Narodowy w Warszawie stał się epicentrum rapowego szaleństwa dzięki koncertowi Taco Hemingwaya. W ramach trasy 2026 raper zgromadził komplet publiczności, a bilety wyprzedały się błyskawicznie. W związku z wydarzeniem wprowadzono zmiany w komunikacji miejskiej, a druga linia metra okazała się najwygodniejszym środkiem transportu. Dodatkowe autobusy i tramwaje pomogą w sprawnym powrocie uczestników po koncercie. W Warszawie doszło do pierwszego wiosennego potopu po gwałtownych opadach deszczu. Ulica Wirażowa na Okęciu została zalana, co spowodowało chaos drogowy. Policja zablokowała przejazd, a kierowcy musieli zawracać lub czekać na poprawę warunków. Na szczęście nikt nie ucierpiał, choć komunikacja w okolicy była poważnie utrudniona.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W warszawskich Łazienkach Królewskich 5 lipca rozpocznie się 67. edycja koncertów chopinowskich. Tegoroczny cykl zbiega się z jubileuszem stulecia pomnika Fryderyka Chopina i otwarciem odnowionej przestrzeni. Wydarzenia potrwają do 27 września, a udział w koncertach jest bezpłatny. Wśród artystów wystąpią m.in. Piotr Aleksewicz, Jakub Kuszlik i Karolina Nadolska. W Warszawie doszło do niebezpiecznego incydentu drogowego. Pijany 24-latek, prowadząc Toyotę, potrącił rowerzystkę i rozpoczął ucieczkę, ignorując wezwania służb do zatrzymania. Jego rajd zakończył się kolizją z innym samochodem i autobusem przy rondzie Waszyngtona. Kierowca miał ponad 1,7 promila alkoholu we krwi i przy sobie mefedron. Zaginęła 16-letnia Lena Spica z Otwocka. Ostatni raz widziana była w piątek, 22 maja, około godziny 13 w rejonie ulicy Kochanowskiego. Lena ma 160 cm wzrostu, krępą sylwetkę i ciemne włosy do ramion. W dniu zaginięcia miała na sobie białe spodenki, różowy top i różową torebkę. Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach. W Krakowie tysiące fanów Wisły Kraków świętowały awans drużyny do Ekstraklasy. Niestety, radosne obchody zakończyły się dramatycznym wypadkiem, w którym 11-letnia dziewczynka doznała obrażeń głowy wskutek wybuchu petardy. Policja bada okoliczności zdarzenia, analizując nagrania z monitoringu i przesłuchując świadków. Incydent ponownie wywołał dyskusję na temat bezpieczeństwa podczas masowych imprez.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Tatrzański Park Narodowy ogłosił zamknięcie trasy do Morskiego Oka od 25 do 29 maja z powodu remontu nawierzchni. W tym czasie nie będzie możliwy ruch pieszy ani pojazdów na odcinku od Łysej Polany do Wodogrzmotów Mickiewicza. Parking na Palenicy Białczańskiej również pozostanie zamknięty. Turyści mogą skorzystać z alternatywnej trasy przez Zazadnią lub Wierch Poroniec, co wydłuży wycieczkę o około 2 godziny. Rada Miasta Krakowa pozostaje na swoich stanowiskach, ponieważ referendum dotyczące jej odwołania okazało się nieważne z powodu zbyt niskiej frekwencji. Natomiast referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa, Aleksandra Miszalskiego, było ważne i zakończyło się jego odwołaniem. Frekwencja w tym głosowaniu przekroczyła wymagany próg, a większość głosujących opowiedziała się za zmianą na stanowisku prezydenta. Miszalski podziękował mieszkańcom za udział i przyjął decyzję z szacunkiem.
1: W Krakowie, w rejonie Lasu Wolskiego, odnaleziono ciało młodej kobiety. Małopolska policja potwierdziła, że ciało znalazł strażnik miejski w trudno dostępnym terenie. Choć tożsamość nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona, wszystko wskazuje na to, że może to być poszukiwana 12-letnia Elżbieta. Wstępne oględziny sugerują brak udziału osób trzecich, ale śledztwo trwa pod nadzorem prokuratora. Kultowe piramidy w Ustroniu Zawodziu, niegdyś symbol luksusu PRL, powoli znikają. Te charakterystyczne budynki, zaprojektowane przez wybitnych architektów, były miejscem wypoczynku dla elity PRL. Po przemianach ustrojowych losy kompleksu potoczyły się dramatycznie, a dawny hotel Maciejka popada w ruinę. Próby przekształcenia go w luksusowe kasyno spotkały się z oporem mieszkańców, co ostatecznie doprowadziło do jego zaniedbania.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Jezioro Bielawskie, znane jako polskie Como, przyciąga coraz więcej turystów. turystów swoim malowniczym położeniem u stóp gór Sowi. Mimo że jest to sztuczny zbiornik, jego turkusowa woda i górskie otoczenie przypominają włoskie jeziora. Popularność tego miejsca rośnie, a nowa infrastruktura kolejowa, która ruszy w połowie czerwca, ułatwi dojazd do tego urokliwego zakątka Dolnego Śląska.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1030 hektopaskali. Temperatura dla Białegostoku wyniesie 20 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Wrocławia termometry ukażą 26 stopni i niewielkie zachmurzenie. Taki dzień najlepiej smakuje z lodami i dobrą muzyką na balkonie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
6: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: System kaucyjny w Polsce, działający od października zeszłego roku, stał się nie tylko narzędziem ochrony środowiska, ale i sposobem na dodatkowy zarobek. W Krakowie padł rekord, gdy klient oddał prawie 5 tysięcy butelek i puszek, przekazując uzyskane 2431 zł i 50 groszy na cele charytatywne. Osoby regularnie oddające duże ilości opakowań mogą być uznane za przedsiębiorców i zobowiązane do płacenia podatków. Zbieranie własnych opakowań nie jest opodatkowane, ale zbieranie cudzych może być traktowane jako dochód. System obejmuje plastikowe butelki, metalowe puszki i szklane butelki wielokrotnego użytku, a do zwrotu nie jest potrzebny paragon.
2: Przed siedzibą Dino Polska w Krotoszynie rozpoczął się 3-dniowy protest pracowników i związkowców. Manifestacja potrwa do środy i będzie prowadzona przez całą dobę. Organizatorzy domagają się lepszych warunków pracy, w tym zmniejszenia presji i ograniczenia monitoringu. Na miejscu powstało miasteczko namiotowe, a w proteście bierze udział około 200 osób z całego kraju. Policja ostrzega przed poważnymi utrudnieniami na drodze krajowej numer 36, szczególnie na wjeździe do Krotoszyna. Kierowcy powinni zachować ostrożność i rozważyć objazdy. Bankowy Fundusz Gwarancyjny w Polsce chroni oszczędności w bankach i SKOK-ach do równowartości 100 tysięcy euro na wypadek ich niewypłacalności. Limit ten obejmuje wszystkie depozyty w jednym banku, ale nie dotyczy inwestycji w akcje czy fundusze. W przypadku wspólnego konta każdy współwłaściciel ma osobną gwarancję do 100 tysięcy euro. Wypłaty z BFG realizowane są w ciągu 7 dni roboczych. Dodatkowo, w wyjątkowych sytuacjach, takich jak sprzedaż nieruchomości, limit ochrony może wzrosnąć do 200 tysięcy euro. To ważne zabezpieczenie dla osób dbających o swoje finanse. Zbliża się Dzień Matki, a w sklepach Auchan można znaleźć wiele ciekawych propozycji na prezent. Woda perfumowana Amaran Gelato, dostępna w 2 zapachach, wyróżnia się oryginalnym designem w kształcie rożka lodowego. Dla mam ceniących praktyczne gadżety. Suszarka do włosów Kili VQ 7466 oferuje zaawansowaną technologię w przystępnej cenie. Warto zwrócić uwagę na promocję kosmetyków do pielęgnacji twarzy, gdzie drugi produkt można kupić aż 80% taniej. Klasyczne kwiaty, takie jak piwonie czy storczyki, również są dostępne w atrakcyjnych cenach. Drobne przyjemności jak porcelanowy kubek z zaparzaczem czy kawa Chibo w eleganckiej puszce mogą być idealnym uzupełnieniem prezentu.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Seniorzy w Polsce coraz bardziej odczuwają wzrost kosztów życia. Nowe dane pokazują, że miesięczny koszt podstawowych zakupów dla emeryta wynosi już ponad 520 zł, co oznacza wzrost o ponad 1% w ciągu miesiąca. Mimo dodatkowych świadczeń, takich jak 13. emerytura, wielu seniorów z trudem wiąże koniec z końcem. Eksperci podkreślają, że emerytury często nie nadążają za rosnącymi cenami, co zmusza osoby starsze do dokładnego planowania wydatków. Święta wielkanocne dodatkowo obciążyły budżety emerytów, a koszty życia mogą jeszcze wzrosnąć, jeśli inflacja przyspieszy. Wiele osób starszych zmuszonych jest do rezygnacji z części zakupów lub szukania tańszych produktów. Od 1 października wchodzą w życie nowe przepisy podatkowe, które mają zaostrzyć walkę z oszustwami podatkowymi. Zmiany obejmują sposób liczenia biegu przedawnienia zobowiązań podatkowych, co da urzędnikom więcej czasu na ściganie nieujawnionych dochodów. Likwidacji ulegnie możliwość zawieszania biegu przedawnienia w przypadku wszczęcia postępowania karnego skarbowego. Uproszczone zostaną również zasady rozliczania podatków, w tym zniesienie obowiązku raportowania krajowych schematów podatkowych. Wszystkie lokalne interpretacje podatkowe będą dostępne w ogólnopolskiej bazie, co ułatwi dostęp do informacji. Nowelizacja ma na celu ograniczenie biurokracji i uproszczenie codziennych rozliczeń podatkowych. Fabryka pojazdów ciężkich w Awadi w Indiach ogłosiła wyprodukowanie tysięcznego czołgu T-90 Bhishma. To ważny krok w kierunku samowystarczalności Indii w produkcji zaawansowanego sprzętu wojskowego. Program produkcji czołgów T-90 rozpoczął się w 2006 roku, a obecnie ponad 80% komponentów jest produkowanych lokalnie. T-90 Bhishma w najnowszej wersji MK3 różni się od rosyjskiego pierwowzoru i jest wyposażony w nowoczesne systemy kierowania ogniem oraz ochrony. Indie, posiadając jedne z największych sił pancernych w Azji, stawiają na dalszy rozwój i modernizację, by sprostać nowym wyzwaniom. Sukces programu T-90 wzmacnia pozycję Indii na globalnym rynku zbrojeniowym. Marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych rozpoczęła realizację ambitnego planu budowy nowej generacji pancerników typu TRAM. Te ogromne jednostki, napędzane dwoma reaktorami jądrowymi, mają zrewolucjonizować potęgę morską USA. Kluczowym elementem projektu jest modułowa strategia budowy z finalnym montażem w stoczni Newport News Shipbuilding. Pierwszy z 15 planowanych pancerników USS Defiant ma wejść do służby w 2036 roku. Cały program, którego koszt szacuje się na ponad 217 miliardów dolarów, budzi jednak obawy o wydolność amerykańskiego przemysłu stoczniowego. Krytycy zastanawiają się również nad skutecznością tak kosztownych jednostek w obliczu współczesnych wyzwań strategicznych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 17 stopni. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a termometry wskażą 24 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1028 hektopaskali. Gorąca aura sprzyja odpoczynkowi na leżaku, koniecznie z zimnym napojem w ręce.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Dawna to wiem.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: W finale sezonu M jak Miłość, który wyemitowano 25 maja 2026 roku, emocje sięgnęły zenitu. Artur Rogowski zdradził Marysię z Joanną, co wywołało burzę uczuć i niepewność co do przyszłości jego małżeństwa. Choć finał nie przyniósł ostatecznych odpowiedzi, widzowie mogą spodziewać się, że jesienią sytuacja się zaostrzy. Joanna nie zamierza rezygnować z miłości do Artura i jest gotowa walczyć o jego serce. Nowe odcinki, które pojawią się we wrześniu, zapowiadają dramatyczne decyzje i konfrontacje. Artur stanie przed wyborem – być z Joanną, czy pozostać z Marysią, której już nie kocha. Jesienią widzowie będą świadkami emocjonujących zwrotów akcji, które mogą na zawsze zmienić losy bohaterów. Na wspólnej wkracza w emocjonujący 4021 odcinek. Julka po dramatycznym wieczorze z Leonem wraca do domu i próbuje ukryć prawdę przed ojcem. Igor nieświadomie wierzy w jej zmyśloną historię, co tylko komplikuje sytuację. Tymczasem Ola dowiaduje się, że agresywne zachowanie Mariusza było spowodowane guzem mózgu, co wywołuje u niej ogromne poczucie winy. W redakcji Krzysztof staje przed trudnym wyborem lojalności, a Andrzej ujawnia plany rozwodowe. Ten pełen napięcia odcinek zostanie wyemitowany 1 czerwca o 20:15 na TVN. Serial od lat przyciąga widzów, opowiadając o losach przyjaciół z domu dziecka, którzy wspólnie stawiają czoła życiowym wyzwaniom. W obsadzie między innymi Bożena Dykiel, Anna Korcz i Jakub Wesołowski.
1: Serial Pierwsza Miłość zbliża się do emocjonującego finału przed wakacjami. Ostatni odcinek obecnego sezonu zostanie wyemitowany przez Polsat już w piątek, 12 czerwca. To wcześniej niż w ubiegłym roku, kiedy to sezon zakończył się 20 czerwca. Widzowie mogą spodziewać się mocnych wrażeń, zwłaszcza po powrocie Pawła Krzyżanowskiego, który po latach spędzonych w kolumbijskim więzieniu La Corona wrócił do życia bohaterów. Ostatnie miesiące przyniosły wiele dramatycznych zwrotów akcji, które z pewnością zostaną podsumowane w finałowym odcinku. Na razie nie wiadomo, kiedy serial powróci po wakacyjnej przerwie, ale można przypuszczać, że nowe odcinki pojawią się we wrześniu. Fani muszą uzbroić się w cierpliwość, bo zakończenie sezonu zapowiada się naprawdę mocno.
2: Pierwsza Miłość wkracza na ekrany z odcinkiem 4227 już w piątek, 29 maja. Paweł, który próbuje odnaleźć się po traumatycznych przeżyciach, niespodziewanie przygarnia psa z ulicy, co staje się początkiem dramatycznych wydarzeń. Jego tajemnicze zachowanie budzi niepokój, zwłaszcza gdy ukradkiem zrywa adresatkę z obroży zwierzęcia. Janek i Artur, zaniepokojeni, rozpoczynają prywatne śledztwo, które prowadzi do niepokojących odkryć. W tle narasta napięcie, a Paweł wpada w sieć intryg, z której trudno będzie się wydostać. Czy jego przeszłość z kolumbijskiego więzienia znów da o sobie znać? Odpowiedzi na te pytania przyniosą najbliższe odcinki. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18 na Polsacie oraz online na Polsat Box Go.
1: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W 4229 odcinku serialu Pierwsza Miłość emocje sięgną zenitu. Alan przeżywa trudne chwile, gdy jego syn Kostek z radością oczekuje powrotu Mikołaja do domu. Mimo że Alan jest biologicznym ojcem Kostka, chłopiec nie potrafi nawiązać z nim takiej więzi, jaką ma z Mikołajem. To dla Alana bolesne doświadczenie, które uświadamia mu, co naprawdę jest ważne dla jego syna. Tymczasem Mikołaj opuszcza szpital, co wywołuje mieszane uczucia u Alana, który martwi się o jego gotowość do opieki nad dzieckiem. Odcinek zostanie wyemitowany 2 czerwca na Polsacie. Dla tych, którzy nie mogą obejrzeć go na żywo, dostępny będzie na platformie Polsat Box Go. Serial Pierwsza Miłość od lat przyciąga widzów swoją emocjonującą fabułą i zaskakującymi zwrotami akcji.
1: Pierwsza Miłość wkracza na nowe, dramatyczne tory w odcinku 4229, który zostanie wyemitowany 2 czerwca o godzinie 18 na Polsacie. Paweł, po brutalnej bójce w parku, znów trafi w ręce policji. Szokujące odkrycie, że formalnie nie istnieje, może mieć dla niego tragiczne konsekwencje. Julka, próbując zbliżyć się do ojca, nieświadomie wplącze się w dramatyczne wydarzenia. Spacer z Pawłem i psem Waflem zamieni się w katastrofę, gdy spotkają poprzednich właścicieli psa. Awantura zakończy się bójką, a Paweł zostanie zatrzymany. Dla Julki to bolesne zderzenie z rzeczywistością, a dla Pawła powrót do koszmaru z przeszłości. Czy uda mu się odzyskać tożsamość i wyjść z tego cało?
2: Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która wciąż zaskakuje widzów. W nadchodzących odcinkach od 880 do 884 emocji z pewnością nie zabraknie. Już 1 czerwca Flora grozi Rosinie, co prowadzi do jej wyjścia z więzienia. W środę, 3 czerwca, Samuel zaczyna odczuwać wyrzuty sumienia i próbuje pojednać się z Diegiem. Czwartek przynosi kolejne dramaty, gdy Leonor planuje podróż z Inigiem, a Casilda odzyskuje pamięć o zmarłym mężu. W piątek, 5 czerwca, Blanka i Diego zostają napadnięci, a Blanka rodzi w dramatycznych okolicznościach. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18:25 na TVP1. Każdy odcinek to nowa dawka intryg i niespodzianek, które przyciągają przed ekrany.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1029 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 20 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 26 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Taki upał w maju to dobry pretekst, by poleniuchować na tarasie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Artur Bartoszewicz, ekonomista i były kandydat na prezydenta, w rozmowie z Karoliną Pajączkowską skomentował wyniki referendum w Krakowie, w którym Aleksander Miszalski stracił stanowisko prezydenta miasta. Bartoszewicz podkreślił, że to triumf demokracji bezpośredniej i szansa na jej rozwój. Zaznaczył, że kluczowe będzie, jak opozycja wykorzysta tę sytuację, ale nie widzi jeszcze silnego impulsu do zmian. Wyraził też nadzieję, że wybór nowego prezydenta Krakowa będzie niezależny od wpływów politycznych. W Helsinkach doszło do pożaru nowego bloku mieszkalnego w dzielnicy Kalasatama, który zniszczył 62 mieszkania. Przyczyną tragedii był grill pozostawiony na balkonie przez jednego z lokatorów. Na szczęście wszyscy mieszkańcy zdołali się ewakuować i nikt nie ucierpiał. Obecnie budynek nie nadaje się do zamieszkania, a przyszłość lokatorów pozostaje niepewna. W Parku Narodowym Krugera w Republice Południowej Afryki doszło do tragicznego zdarzenia. Ciała 71-letniego Ernsta i 73-letniej Diny Marait, turystów z Mossel Bay, odnaleziono w rzece pełnej krokodyli. Para została brutalnie zamordowana, a ich samochód zaginął. Policja bada różne wersje wydarzeń, w tym możliwość, że małżeństwo natknęło się na kłusowników.
2: W Demokratycznej Republice Konga trwa dramatyczna sytuacja związana z epidemią eboli. Wschodnie regiony kraju doświadczają ataków na szpitale, gdzie przebywają chorzy, a także dochodzi do podpaleń i strzelanin. Konflikty wywołuje decyzja władz o przeprowadzaniu pogrzebów bez udziału rodzin, co stoi w sprzeczności z lokalnymi tradycjami. Liczba podejrzewanych przypadków eboli wzrosła do ponad 900, a Światowa Organizacja Zdrowia ocenia ryzyko epidemii w regionie jako bardzo wysokie.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Brighton doszło do tragicznego odkrycia, gdy z morza wyłowiono ciała trzech sióstr: Jane, Christiny i Rebeki. Policja bada przyczyny ich śmierci, wykluczając na razie udział osób trzecich. Rodzina prosi o pomoc w rozwikłaniu zagadki, jednocześnie dementując medialne spekulacje. Tragedia przypomina o śmierci ich matki sprzed 16 lat, co wywołuje dodatkowe emocje. Ameryka przygotowuje się do obchodów Memorial Day, które w tym roku przypadają na poniedziałek 25 maja. W Chicago centralnym punktem uroczystości będzie parada, a Polonia zorganizuje własne obchody, w tym mszę świętą w intencji poległych żołnierzy. W sobotę wieczorem na Navy Pier odbędzie się pokaz fajerwerków, który oficjalnie otworzy letni sezon w mieście. Memorial Day to ważne święto w Stanach Zjednoczonych, upamiętniające wszystkich żołnierzy, którzy zginęli w służbie kraju.
2: Drzewko bonsai w ogrodzie może całkowicie odmienić przestrzeń, nadając jej unikalny charakter. Uprawa bonsai na zewnątrz nie jest trudna, wymaga jedynie regularności i uwagi. Kluczowe jest dobranie odpowiedniego gatunku, który dobrze znosi zmienne warunki atmosferyczne. Bonsai, rozwijając się w rytmie pór roku, staje się dynamiczną dekoracją, a jego pielęgnacja może być relaksującym doświadczeniem.
0: Walka z kretami w ogrodzie nie musi być trudna ani drastyczna. Skuteczne metody opierają się na wykorzystaniu naturalnej wrażliwości tych zwierząt na zapachy i dźwięki. Intensywne aromaty, takie jak czosnek czy olejek rycynowy, oraz dźwiękowe odstraszacze mogą skutecznie zniechęcić krety do pozostania. Kluczem do sukcesu jest konsekwencja i cierpliwość w stosowaniu tych prostych, ekologicznych rozwiązań.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Pralka to jedno z najczęściej używanych urządzeń domowych, które z czasem może gromadzić kamień i nieprzyjemne zapachy. Zamiast drogich środków chemicznych, warto wypróbować domową metodę czyszczenia przy użyciu cytryny i pasty do zębów. Wystarczy nałożyć pastę na plasterki cytryny, wrzucić je do bębna pralki i ustawić wysoką temperaturę prania. Regularne czyszczenie i pozostawianie uchylonych drzwiczek po praniu pomoże utrzymać pralkę w dobrej kondycji. Polacy chętnie wybierają żywotniki do tworzenia żywopłotów, ale te popularne iglaki mogą przynosić pecha. Ludowe podania ostrzegają, że sadzenie tui w pobliżu domów może negatywnie wpływać na relacje rodzinne i zdrowie domowników. Dawniej kojarzono je ze smutkiem i umieszczano głównie na cmentarzach. Eksperci zwracają uwagę na toksyczne substancje wydzielane przez te rośliny.
2: Imię Bożena, niegdyś popularne w czasach PRL-u, obecnie traci na popularności. W 2025 roku tylko 16 dziewczynek otrzymało to imię, co jest znacznym spadkiem w porównaniu do lat ubiegłych. Mimo słowiańskiego pochodzenia i znaczenia błogosławiona, rodzice częściej wybierają inne tradycyjne imiona, takie jak Zofia czy Hanna.
0: Truskawki szybko tracą świeżość, ale istnieje prosty sposób, by temu zaradzić. Zanurzenie owoców w roztworze z miodu i wody może przedłużyć ich świeżość nawet dwukrotnie. Wystarczy rozpuścić jedną łyżeczkę miodu w jednej szklance wody i zalać truskawki. Ważne jest także przechowywanie ich w szerokim pojemniku z ręcznikiem papierowym, co pomoże wchłonąć nadmiar wilgoci.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Robert Biedroń z zadowoleniem przyjął wyrok dla Jakuba W., znanego jako IMG1, który został skazany na rok więzienia za patostreaming. Sąd nakazał mu także zapłatę odszkodowań dla ofiar oraz zakazał streamowania przez 8 lat. Biedroń od miesięcy walczy z patostreamerami, podkreślając, że internet nie może być miejscem bezkarności. Wyrok ten jest ważnym sygnałem dla twórców kontrowersyjnych treści w polskim internecie.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1030 hektopaskali. Termometry w Krakowie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 19 stopni. Z kolei dla Szczecina temperatura będzie wynosić 20 stopni Celsjusza. Dzisiejsza łagodna aura przypomina, że natura budzi się do życia. Idealny moment na aktywność na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: 70. konkurs piosenki Eurowizji przeszedł do historii z Bułgarką Darą na czele, ale to nie jej zwycięstwo wzbudziło największe emocje. W cieniu triumfu znalazł się bojkot konkursu, który wywołała obecność Izraela. Kasia Sienkiewicz z Kwiatu Jabłoni, kiedyś marząca o Eurowizji, teraz stanowczo odrzuca udział, dopóki Izrael jest w grze. Polskie jury, przyznając Izraelowi maksymalne punkty, dolało oliwy do ognia, a Kasia nie kryje rozczarowania. Sandra Kubicka znów na językach. Po burzliwym rozwodzie z Aleksandrem Baronem modelka potwierdziła, że jej serce jest już zajęte. Nowy partner, jak się okazuje, nie jest zazdrosny o jej internetowe życie, co w świecie celebrytów jest niemalże cudem. Internauci są podzieleni. Jedni gratulują nowego początku, inni zastanawiają się, jak szybko można zapomnieć o byłym. Cóż, życie w blasku fleszy nigdy nie przestaje zaskakiwać. Marcela Leszczak znów podgrzewa atmosferę na Instagramie, prezentując się w nowym bikini za ponad 500 zł. Modelka, przygotowując się do wyjazdu na Bali, nie tylko zachwyca formą, ale i pokazuje, co stracił Koterski. Jej zdjęcia zalały sieć, a fani nie szczędzą komplementów. Cóż, nie każdy może sobie pozwolić na takie spontaniczne zakupy, ale kto by się tym przejmował, gdy ma się figurę jak marzenie? Polsat Hit Festival 2026 w Sopocie dostarczył widzom wielu emocji, ale nie obyło się bez niespodzianek. Michał Szpak, który miał być gwiazdą wieczoru, zniknął z listy wykonawców, a organizatorzy nabrali wody w usta. Julia Wieniawa, nieświadomie czy nie, przejęła jego rolę, wykonując dodatkowy utwór. Oficjalne wyjaśnienie? Problemy zdrowotne, choć fani wciąż czekają na więcej szczegółów. Cóż, miejmy nadzieję, że to nie mewy przestraszyły Szpaka.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express. Michał Wiśniewski, znany z burzliwego życia uczuciowego, po raz piąty jest singlem. Internauci już szukają mu żony numer 6, a wybór padł na młodziutką wokalistkę Ich Troje. Jednak Martyna Majchrzak, oburzona plotkami, stanowczo zaprzecza, że miałaby zostać kolejną wybranką Wiśniewskiego. Cóż, może Michał powinien rozważyć karierę w reality show o miłości?
1: Monika Olejnik, znana z odważnych wyborów modowych, znowu przyciągnęła uwagę. Tym razem na festiwalu filmowym w Cannes. W przesłaniającej sukni z kryształkami i przyciemnianych okularach dziennikarka bawiła się w towarzystwie hollywoodzkich gwiazd. Tymczasem Paweł Pawlikowski zdobył nagrodę za najlepszą reżyserię za film Ojczyzna, co potwierdza, że polskie kino ma się świetnie. Olejnik, wielbicielka twórczości Pawlikowskiego, nie kryła zachwytu nad filmem, który zdobył owację na stojąco. Polska edycja Love is Blind na Netflixie zakończyła się z hukiem, a serca widzów podbiła Daria, która przeszła spektakularną metamorfozę. Początkowo krytykowana za styl i wygląd, teraz zachwyca nową fryzurą i delikatnym makijażem. Choć Filip miał wątpliwości przed ślubem, miłość okazała się silniejsza, a para nadal jest razem. Ciekawe, czy Damian i Marta również przetrwali ten miłosny eksperyment. Krzysztof Rutkowski, znany z charakterystycznego kwadratu na głowie, postanowił zaskoczyć wszystkich i zmienić swój wizerunek. Nowoczesna fryzura z przedziałkiem i krócej wygolonymi bokami wywołała niemałe poruszenie wśród fanów. Detektyw zapewnia, że do dawnego uczesania już nie wróci, a internauci nie mogą uwierzyć w tę radykalną zmianę. Czyżby Rutkowski odciął nie tylko włosy, ale i przeszłość?
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Piotr Garkowski, Hankę, znany jako Łatwogang, znowu zaskakuje. Po rekordowej zbiórce 282 milionów złotych, teraz w 3 dni uzbierał 12 milionów na leczenie 8-letniego Maxa. Chłopiec cierpi na dystrofię mięśniową Duchenna, a terapia genowa w Stanach Zjednoczonych to jego jedyna szansa. Ale Łatwogang nie zwalnia tempa. Nadwyżka z akcji trafi do kolejnego potrzebującego dziecka, 4-letniego Adasia. Wygląda na to, że ten influencer na rowerze ma więcej energii niż nie jeden superbohater.
0: Dziś żegnamy Stanisława Janickiego, legendę polskiej kinematografii, który w wieku 93 lat opuścił nas na zawsze. To on z niebywałą pasją i elokwencją wprowadzał nas w świat starego kina, odkrywając przed nami tajemnice filmowych arcydzieł. Jego audycje zaszczepiły miłość do kina w wielu z nas, a jego odejście to prawdziwy cios dla całego środowiska filmowego. Cóż, panie Stanisławie, teraz czas na seanse po tamtej stronie. Dziękujemy za wszystkie filmowe gawędy. Metalowe rogi, które wielu kojarzy z mrocznymi rytuałami, to w rzeczywistości gest ochronny z włoskiego folkloru, wprowadzony na scenę przez Roniego Jamesa Dio. Wokalista Black Sabbath, zastępując Ozziego Osborna, szukał własnego znaku rozpoznawczego i znalazł go w rodzinnym przesądzie. Choć gest ten stał się symbolem jedności fanów metalu, Dio musiał wielokrotnie tłumaczyć, że nie ma on nic wspólnego z satanizmem. Tymczasem Gene Simmons z Kiss próbował opatentować ten gest, co wywołało falę krytyki i kontrowersji w świecie rocka.
1: Terry Kath, gitarowy geniusz zespołu Chicago, zginął w wyniku tragicznego błędu podczas zabawy z bronią, pozostawiając muzyczny świat w szoku. Jimi Hendrix uważał go za lepszego gitarzystę od siebie, co mówi samo za siebie. Po jego śmierci Chicago z drapieżnego rocka przeszło na przesłodzone ballady, tracąc swój pierwotny pazur. Wielu fanów twierdzi, że prawdziwe Chicago umarło razem z Kathem, a zespół stał się cieniem swojej dawnej chwały.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Toruniu bezchmurne niebo i temperatura 19 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Katowicach małe zachmurzenie i temperatura 20 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1030 hektopaskali. Dzisiejsze ciepłe powietrze to idealny moment na aktywność na świeżym powietrzu i docenienie piękna otoczenia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: 26-letnia Elwa, bohaterka programu Dzień Dobry TVN, opowiedziała o swoim dążeniu do perfekcyjnego wyglądu, które zakończyło się dramatycznie. Zamiast skorzystać z pomocy specjalistów, samodzielnie wstrzykiwała sobie silikon w twarz, co przyniosło nieoczekiwane skutki. Teraz szuka pomocy u lekarza medycyny estetycznej, by naprawić wyrządzone szkody. Elwa podkreśla, że negatywne reakcje otoczenia wynikają z braku tolerancji.
2: Ukraiński influencer Andrii Gavrilov wjechał sportową korwettą na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego, łamiąc zakaz poruszania się prywatnymi pojazdami. Początkowo ukarany mandatem w wysokości 100 zł i 8 punktami karnymi, teraz może stanąć przed poważniejszymi konsekwencjami. Policja i Straż Graniczna rozważają uznanie go za osobę niepożądaną, co może skutkować zakazem wjazdu do Polski i strefy Schengen na 5 lat. Gavrilov tłumaczył, że zaufał nawigacji i nie zauważył znaków zakazu.
1: W niedzielny poranek nad Zalewem Rybnickim doszło do poważnego wypadku. 30-letni mężczyzna doznał urazu kręgosłupa po skoku na główkę do płytkiej wody. Na miejsce wezwano służby ratunkowe, w tym śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Policja przypomina o niebezpieczeństwie skoków do nieznanej lub płytkiej wody, które mogą prowadzić do trwałego kalectwa. 27 lat temu zaginął 15-letni Łukasz Sas, który opuścił ośrodek szkolno-wychowawczy w Śliwinie Pomorskim i nigdy nie wrócił do domu. Jego matka, Dorota Bubel, nieustannie apeluje o pomoc w odnalezieniu syna, żyjąc nadzieją, że jeszcze go usłyszy. Sprawa Łukasza została przypomniana w ramach kampanii hashtag Zaginione Niezapomniane, która ma na celu pamięć o zaginionych dzieciach. Policja i Fundacja Itaka wciąż poszukują informacji mogących pomóc w rozwiązaniu tej tajemnicy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dziś w sądzie apelacyjnym w Białymstoku zapadnie wyrok w sprawie Alberta G., który w 2023 roku zaatakował nożem troje uczniów w Kadzidle. Prokuratura domaga się 25 lat więzienia, uznając wcześniejszy wyrok 15 lat za zbyt łagodny. Obrona wskazuje na okoliczności łagodzące, jednak biegli nie stwierdzili u oskarżonego choroby psychicznej. Albert G. częściowo przyznał się do winy. Karkonoski Park Narodowy wprowadził siatki wzdłuż szlaków, aby chronić unikalne górskie rośliny przed niszczeniem przez turystów. Decyzja ta wywołała mieszane reakcje, od pochwał po ostre sprzeciwy, a także obawy o bezpieczeństwo dzikich zwierząt. Park podkreśla, że to ostateczne rozwiązanie, mające na celu zachowanie delikatnych ekosystemów dla przyszłych pokoleń. Władze apelują do turystów o przestrzeganie wyznaczonych tras, by nie zagrażać cennym gatunkom roślin. W Jarosławiu doszło do dramatycznej interwencji policji, która zakończyła się szczęśliwie. W piątek, 22 maja, funkcjonariusze musieli siłowo wejść do mieszkania 75-letniej kobiety, której życie było zagrożone. Dzięki szybkiej reakcji rodziny i zdecydowanemu działaniu policjantów, seniorka została uratowana i przewieziona do szpitala. Policjanci udzielili jej pierwszej pomocy do czasu przybycia karetki. 32-letni mieszkaniec Łomży został tymczasowo aresztowany za brutalne pobicie na jednym z miejskich osiedli. Do zdarzenia doszło 24 maja, a mężczyzna, znany już policji, miał przy sobie niebezpieczne narzędzia. Świadkowie wskazali go jako jednego z napastników, co pozwoliło na postawienie mu zarzutów. Grozi mu teraz do 8 lat więzienia.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Dzień Matki w Polsce przypada zawsze 26 maja, a w 2026 roku wypada we wtorek, co oznacza, że nie jest to dzień ustawowo wolny od pracy. Mimo to warto zaplanować świętowanie z wyprzedzeniem, by móc w pełni cieszyć się czasem spędzonym z mamą. Można rozważyć wzięcie urlopu lub przesunięcie głównych uroczystości na weekend, a w samym dniu święta postawić na wspólną kolację czy wieczorny spacer. Najważniejsze jest, by okazać mamie wdzięczność i spędzić z nią wartościowy czas. Skrzydłokwiat, popularnie nazywany lilią pokoju, to roślina ceniona za zdolność do oczyszczania powietrza i dekoracyjne białe kwiaty. Aby wspomóc jej kwitnienie, można użyć domowych metod, takich jak nawóz z aspiryny czy woda z dodatkiem soku z cytryny. Warto pamiętać, że skrzydłokwiat jest toksyczny, dlatego powinien być trzymany z dala od dzieci i zwierząt. Roślina ta wymaga umiarkowanego podlewania i rozproszonego światła, by rozwijać się zdrowo. Coraz więcej osób w Polsce stara się obniżać rachunki za prąd, korzystając z nocnych taryf. Popularnym rozwiązaniem jest włączanie pralki w godzinach wieczornych lub nocnych, co może prowadzić do konfliktów z sąsiadami i grozi mandatem do 500 zł. Przepisy dotyczące ciszy nocnej obejmują godziny od 22 do 6, a hałas generowany przez pralki może być szczególnie uciążliwy w budynkach z cienkimi ścianami. Aby uniknąć problemów, warto stosować maty wygłuszające lub planować pranie tak, by kończyło się przed ciszą nocną. Daniel Nawrocki, syn prezydenta, i jego dziewczyna Magdalena pojawili się razem na weselu, wzbudzając zainteresowanie swoim wyglądem. Magdalena, znana z aktywności w mediach społecznościowych i zainteresowania modelingiem, zaprezentowała się w długiej sukni w kolorze cappuccino z efektowną peleryną. Daniel wybrał klasyczny ciemny garnitur. Para wyglądała jak z czerwonego dywanu, co podkreśliło ich status jako jednej z najbardziej obserwowanych par w kraju.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1030 hektopaskali. W Białymstoku prognozowana temperatura wynosi 18 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Wrocławia spodziewajmy się 23 stopnie i prognozowane będzie niewielkie zachmurzenie. Taki dzień najlepiej smakuje z lodami i dobrą muzyką na balkonie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli, i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Informacje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Widzew Łódź pokonał Piasta Gliwice 2-1, zapewniając sobie utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie. Bramki dla Widzewa zdobyli Angel Baena i Mariusz Fornalczyk, a dla Piasta trafił Hugo Vallejo. Dzięki temu zwycięstwu oba zespoły pozostają w najwyższej klasie rozgrywkowej, a z ligi spada Lechia Gdańsk po porażce z Termalicą Bruk Bet Nieciecza. Na stadionie w Łodzi zasiadło ponad 17 tysięcy kibiców, którzy świętowali sukces swojej drużyny.
1: Sezon 2025-26 w PKO BP Ekstraklasie zakończył się, a dziś wieczorem odbędzie się Gala Ekstraklasy 2026, podczas której poznamy najlepszych piłkarzy i trenera minionych rozgrywek. Lech Poznań zdobył tytuł Mistrza Polski, a Górnik Zabrze i GK z Katowice zapewnili sobie miejsca w europejskich pucharach. Z ligą pożegnały się Lechia Gdańsk, Arka Gdynia oraz Bruk Bet Termalica Nieciecza. Transmisja gali rozpocznie się o 20 na Kanal Plus Sport. Lech Poznań zakończył sezon Ekstraklasy remisem 2-2 z Wisłą Płock. Mimo straty gola w końcówce, Kolejosz już wcześniej zapewnił sobie mistrzowski tytuł. Po meczu na stadionie przy Bułgarskiej rozpoczęła się huczna feta, która potrwa do rana. Na trybunach zasiadło ponad 41 tysięcy kibiców. Znamy pary barażowe w walce o awans do Ekstraklasy. Wieczysta Kraków zmierzy się z Polonią Warszawa, a Chrobry Głogów z UKS-em Łódź. Ruch Chorzów, mimo nadziei na awans, odpadł po dramatycznym meczu, gdy w 98 minucie Polonia zdobyła decydującą bramkę. Półfinały odbędą się 28 maja, a finał 3 dni później.
0: Sport w Radiu Super Express.
1: Na krakowskim rynku odbyło się huczne świętowanie awansu Wisły Kraków do PKO BP Ekstraklasy. Po meczu z Pogonią Siedlce tysiące kibiców i piłkarzy celebrowało sukces w sercu miasta. Mimo problemów z autokarem zawodnicy dotarli na balkon sukiennic, gdzie przywitali ich entuzjastyczni fani. Stadion przy Reymonta zapełnił się 30 tysiącami sympatyków, a radość była tak wielka, że kibice wtargnęli na murawę. Podczas meczu Legii Warszawa z Motorem Lublin na stadionie przy Łazienkowskiej doszło do tragicznego zdarzenia. Jeden z kibiców Motoru Lublin zasłabł na trybunach i mimo szybkiej pomocy medycznej zmarł w szpitalu. Przed końcem meczu ogłoszono minutę ciszy, która poruszyła wszystkich obecnych. Klub Motor Lublin złożył kondolencje rodzinie i bliskim zmarłego kibica.
0: Real Madryt kończy nieudany sezon meczem z Atletikiem Bilbao. Trener Alvaro Arbeloa ogłosił, że po tym spotkaniu opuszcza klub, co otwiera drogę do powrotu Jose Mourinho. Portugalczyk, który prowadził Real w latach od 2010 do 2013, ma odbudować drużynę. Fabrizio Romano potwierdził, że Mourinho doszedł już do porozumienia z Królewskimi.
1: Tomasz Wałdoch, były kapitan reprezentacji Polski i legenda Schalke 4 Gelsenkirchen, zaskoczył swoim wyglądem podczas Galaktiokos Show 2026. Choć ma już 55 lat, wciąż prezentuje się znakomicie. Wałdoch, znany z solidnej gry obronnej, rozegrał 74 mecze w drużynie narodowej, a jego kariera klubowa obejmowała występy w VfL Bochum i Jagiellonii Białystok. Mimo że wielu jego kolegów z boiska często pojawia się w mediach, on pozostaje na uboczu.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: AS Roma zapewniła sobie miejsce w Lidze Mistrzów, wygrywając 2-0 z Hellas Verona w ostatniej kolejce Serie A. Bramki dla Rzymian zdobyli Daniel Malen i Stefan El Szarawy. Jan Ziółkowski, który wszedł na boisko w drugiej połowie, został skrytykowany przez trenera mimo wygranej. Polak zakończył sezon bez bramek i asyst, a jego pozycja w drużynie wydaje się słabnąć.
0: Marta Linkiewicz, znana wcześniej z kontrowersji, została powołana do kadry Polski w kickboxingu w formule low kick. Reprezentująca Unique Fight Club Warszawa, zawodniczka zdobyła srebrny medal na Mistrzostwach Polski w Kielcach, co jest jej najlepszym wynikiem w karierze. Jej sukces to efekt ciężkiej pracy i zaangażowania, które przyniosły jej miejsce wśród najlepszych zawodniczek w kraju. Linkiewicz pokazuje, że sport może zmienić życie na lepsze. Dziś na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu zobaczymy troje polskich tenisistów. Iga Świątek, rozstawiona z numerem 3, zagra o godzinie 12 z Emerson Jones, która otrzymała dziką kartę. Około godziny 14 Hubert Hurkacz zmierzy się z Jaume Munarem. Maja Chwalińska po udanych kwalifikacjach zadebiutuje w głównej części turnieju, grając z Qin Wenzheng.
1: Dorota Rabczewska, znana jako Doda, z powodzeniem rozwija swoją karierę w branży fitness. Piosenkarka, która kiedyś dominowała na listach przebojów, teraz imponuje swoją sylwetką i planuje udział w prestiżowych zawodach sylwetkowych. Doda organizuje również własny obóz treningowy. Doda Mega Camp, który odbędzie się w lipcu. To wydarzenie ma być połączeniem intensywnych treningów i warsztatów rozwojowych.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Pierwsza edycja gali Fight Mode przyniosła wiele emocji, a największym zaskoczeniem była porażka Macieja Macieja Stricza-Sulenckiego z Kacprem Formelą po decyzji sędziów. Mimo początkowej dominacji Sulenckiego, Formela zdołał odwrócić losy walki, narzucając mordercze tempo. W drugim, najważniejszym starciu wieczoru, Jessica Kusz pokonała Dominikę Rybak na punkty, mimo brutalnej wymiany ciosów. Obie zawodniczki wykazały się niezwykłą determinacją, ale to Kusz zdobyła jednogłośne uznanie sędziów.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1028 hektopaskali. W Bydgoszczy bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Gorąca aura sprzyja odpoczynkowi na leżaku, koniecznie z zimnym napojem w ręce.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3390 odcinku Barw Szczęścia, który zostanie wyemitowany w czwartek, 28 maja o 25 na TVP2, emocje sięgną zenitu. Karolina i Bruno wracają z Las Vegas do hotelu, gdzie natykają się na Justina i Sebastiana, którzy próbują odkryć prawdę w systemie monitoringu. Justin oskarża Karolinę o złamanie prawa i sfingowanie jego zdrady z Reginą. Karolina z szyderczym uśmiechem zaprzecza wszystkim oskarżeniom, ale Justin nie zamierza odpuścić. Sebastian, mimo swoich umiejętności, ma trudności z udowodnieniem, że nagranie jest fałszywe. Karolina grozi sądem, ale Justin i Sebastian nie dają się zastraszyć. Czy uda im się znaleźć dowód na niewinność Justina? Odpowiedzi szukajcie w najnowszym odcinku.
0: Serial M jak miłość zakończy swój sezon już w poniedziałek, 25 maja 2026 roku, co wywołało falę rozczarowania wśród fanów. Ostatni, 1936 odcinek, obfituje w dramatyczne zwroty akcji. Artur Rogowski zdradza, co doprowadza Marysię na skraj załamania. Natomiast Natalka staje w obliczu niebezpiecznej konfrontacji z byłą partnerką Mikołaja Lipińskiego, co kończy się strzałem. Na szczęście wątek Doroty i Bartka przynosi radość, gdy sąd uznaje Franka za ich syna. Decyzja o wcześniejszym zakończeniu sezonu wywołała burzę w mediach społecznościowych. Widzowie są zaniepokojeni, że serial kończy się coraz wcześniej każdego roku. Finałowy odcinek podzielił fanów i wzbudził gorącą dyskusję w sieci.
1: W finale sezonu M jak miłość, który wyemitowano 25 maja 2026 roku, emocje sięgnęły zenitu. Artur Rogowski zdradził Marysię z Joanną, co wywołało burzę uczuć i niepewność co do przyszłości jego małżeństwa. Choć finał nie przyniósł ostatecznych odpowiedzi, widzowie mogą spodziewać się, że jesienią sytuacja się zaostrzy. Joanna nie zamierza rezygnować z miłości do Artura i jest gotowa walczyć o jego serce. Nowe odcinki, które pojawią się we wrześniu, zapowiadają dramatyczne decyzje i konfrontacje. Artur stanie przed wyborem – być z Joanną, czy pozostać z Marysią, której już nie kocha. Jesienią widzowie będą świadkami emocjonujących zwrotów akcji, które mogą na zawsze zmienić losy bohaterów. Na wspólnej wkracza w emocjonujący 4021 odcinek. Julka po dramatycznym wieczorze z Leonem wraca do domu i próbuje ukryć prawdę przed ojcem. Igor nieświadomie wierzy w jej zmyśloną historię, co tylko komplikuje sytuację. Tymczasem Ola dowiaduje się, że agresywne zachowanie Mariusza było spowodowane guzem mózgu, co wywołuje u niej ogromne poczucie winy. W redakcji Krzysztof staje przed trudnym wyborem lojalności, a Andrzej ujawnia plany rozwodowe. Ten pełen napięcia odcinek zostanie wyemitowany 1 czerwca o 20:15 na TVN. Serial od lat przyciąga widzów, opowiadając o losach przyjaciół z domu dziecka, którzy wspólnie stawiają czoła życiowym wyzwaniom. W obsadzie m.in. Bożena Dykiel, Anna Korcz i Jakub Wesołowski.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express. Serial Pierwsza Miłość zbliża się do emocjonującego finału przed wakacjami. Ostatni odcinek obecnego sezonu zostanie wyemitowany przez Polsat już w piątek, 12 czerwca. To wcześniej niż w ubiegłym roku, kiedy to sezon zakończył się 20 czerwca. Widzowie mogą spodziewać się mocnych wrażeń, zwłaszcza po powrocie Pawła Krzyżanowskiego, który po latach spędzonych w kolumbijskim więzieniu La Corona wrócił do życia bohaterów. Ostatnie miesiące przyniosły wiele dramatycznych zwrotów akcji, które z pewnością zostaną podsumowane w finałowym odcinku. Na razie nie wiadomo, kiedy serial powróci po wakacyjnej przerwie, ale można przypuszczać, że nowe odcinki pojawią się we wrześniu. Fani muszą uzbroić się w cierpliwość, bo zakończenie sezonu zapowiada się naprawdę mocno.
1: Pierwsza miłość wkracza na ekrany z odcinkiem 4227 już w piątek, 29 maja. Paweł, który próbuje odnaleźć się po traumatycznych przeżyciach, niespodziewanie przygarnia psa z ulicy, co staje się początkiem dramatycznych wydarzeń. Jego tajemnicze zachowanie budzi niepokój, zwłaszcza gdy ukradkiem zrywa adresatkę z obroży zwierzęcia. Janek i Artur, zaniepokojeni, rozpoczynają prywatne śledztwo, które prowadzi do niepokojących odkryć. W tle narasta napięcie, a Paweł wpada w sieć intryg, z której trudno będzie się wydostać. Czy jego przeszłość z kolumbijskiego więzienia znów da o sobie znać? Odpowiedzi na te pytania przyniosą najbliższe odcinki. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18 na Polsacie oraz online na Polsat Box Go. 4229 odcinku serialu Pierwsza Miłość emocje sięgną zenitu. Alan przeżywa trudne chwile, gdy jego syn Kostek z radością oczekuje powrotu Mikołaja do domu. Mimo że Alan jest biologicznym ojcem Kostka, chłopiec nie potrafi nawiązać z nim takiej więzi, jaką ma z Mikołajem. To dla Alana bolesne doświadczenie, które uświadamia mu, co naprawdę jest ważne dla jego syna. Tymczasem Mikołaj opuszcza szpital, co wywołuje mieszane uczucia u Alana, który martwi się o jego gotowość do opieki nad dzieckiem. Odcinek zostanie wyemitowany 2 czerwca na Polsacie. Dla tych, którzy nie mogą obejrzeć go na żywo, dostępny będzie na platformie Polsat Box Go. Serial Pierwsza Miłość od lat przyciąga widzów swoją emocjonującą fabułą i zaskakującymi zwrotami akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1029 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 19 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Dzisiejsza temperatura zachęca do leniwej siesty w cieniu.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4 osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Krakowie odbyło się referendum, w wyniku którego Aleksander Miszalski został odwołany ze stanowiska prezydenta miasta. W głosowaniu wzięło udział ponad 176 tysięcy osób, z czego zdecydowana większość opowiedziała się za jego dymisją. Wydarzenie to wywołało burzliwą dyskusję w mediach społecznościowych, w której udział wzięły m.in. dziennikarka Katarzyna Kolenda-Zaleska i posłanka Anna Maria Żukowska. Władze Stanów Zjednoczonych odwołały rotacyjne rozmieszczenie swoich żołnierzy w Polsce, co wywołało szok i poczucie zdrady w Warszawie. Decyzja ta jest wynikiem niespójnej komunikacji między obecną a poprzednią administracją amerykańską. Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, Tom Rose, zaproponował zamiast tego stałą, choć mniejszą obecność wojskową, co mogłoby odbudować zaufanie i przynieść oszczędności. Obecnie w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. W Jarosławiu doszło do dramatycznej interwencji policji, która zakończyła się szczęśliwie. W piątek, 22 maja, funkcjonariusze musieli siłowo wejść do mieszkania 75-letniej kobiety, której życie było zagrożone. Dzięki szybkiej reakcji rodziny i zdecydowanemu działaniu policjantów, seniorka została uratowana i przewieziona do szpitala. Policjanci udzielili jej pierwszej pomocy do czasu przybycia karetki. 32-letni mieszkaniec Łomży został tymczasowo aresztowany za brutalne pobicie na jednym z miejskich osiedli. Do zdarzenia doszło 24 maja, a mężczyzna, znany już policji, miał przy sobie niebezpieczne narzędzia. Świadkowie wskazali go jako jednego z napastników, co pozwoliło na postawienie mu zarzutów. Grozi mu teraz do 8 lat więzienia.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dzień Matki w Polsce przypada zawsze 26 maja, a w 2026 roku wypada we wtorek, co oznacza, że nie jest to dzień ustawowo wolny od pracy. Mimo to warto zaplanować świętowanie z wyprzedzeniem, by móc w pełni cieszyć się czasem spędzonym z mamą. Można rozważyć wzięcie urlopu lub przesunięcie głównych uroczystości na weekend, a w samym dniu święta postawić na wspólną kolację czy wieczorny spacer. Najważniejsze jest, by okazać mamie wdzięczność i spędzić z nią wartościowy czas. Skrzydłokwiat, popularnie nazywany lilią pokoju, to roślina ceniona za zdolność do oczyszczania powietrza i dekoracyjne białe kwiaty. Aby wspomóc jej kwitnienie, można użyć domowych metod, takich jak nawóz z aspiryny czy woda z dodatkiem soku z cytryny. Warto pamiętać, że skrzydłokwiat jest toksyczny, dlatego powinien być trzymany z dala od dzieci i zwierząt. Roślina ta wymaga umiarkowanego podlewania i rozproszonego światła, by rozwijać się zdrowo. Coraz więcej osób w Polsce stara się obniżać rachunki za prąd, korzystając z nocnych taryf. Popularnym rozwiązaniem jest włączanie pralki w godzinach wieczornych lub nocnych, co może prowadzić do konfliktów z sąsiadami i grozi mandatem do 500 zł. Przepisy dotyczące ciszy nocnej obejmują godziny od 22 do 6, a hałas generowany przez pralki może być szczególnie uciążliwy w budynkach z cienkimi ścianami. Aby uniknąć problemów, warto stosować maty wygłuszające lub planować pranie tak, by kończyło się przed ciszą nocną.
3: Wiosna 2026 to czas wielkiego powrotu jeansu, który dominuje w modzie w formie total looków i oversize'owych fasonów. Projektanci stawiają na różnorodność krojów i odcieni, zachęcając do tworzenia warstwowych zestawów, które łączą wygodę z aktualnymi trendami. Małgorzata Rozenek-Majdan doskonale ilustruje ten trend, prezentując stylizacje, które łączą denim z codziennym luzem i elegancją. Jeans, dzięki swojej uniwersalności, jest kluczowym elementem wiosennej garderoby, oferując szerokie możliwości stylizacyjne.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wiosna to czas, kiedy w ogrodach pojawiają się mrówki, które mogą zaszkodzić roślinom. Zamiast sięgać po chemikalia, warto wypróbować naturalne metody ich zwalczania. Cynamon, fusy z kawy czy czosnek z wrzątkiem skutecznie odstraszają te owady. Sadzenie roślin, takich jak lawenda, mięta czy majeranek, tworzy zapachową barierę, która zniechęca mrówki do zakładania gniazd.
3: Dominika Chorosińska ponownie wspiera akcję charytatywną Łatwoganga, który jedzie rowerem przez Polskę, zbierając pieniądze na leczenie 8-letniego Maxa. Chłopiec cierpi na dystrofię mięśniową Duchenna, a celem zbiórki jest 12 milionów złotych. Dotychczas udało się zebrać ponad 8,2 miliona złotych. Chorosińska, mimo wcześniejszych kontrowersji, aktywnie nagłaśnia tę inicjatywę.
2: Marta Nawrocka, pierwsza dama Polski, znana jest z elegancji i subtelnego wpływu w życiu publicznym. Jako zodiakalna ryba charakteryzuje się wrażliwością i życiową mądrością, co czyni ją wsparciem emocjonalnym dla męża w stresującym świecie polityki. Nawrocka dba o głęboką więź w małżeństwie, oferując bezwarunkowe wsparcie i tworząc dom pełen ciepła. Jej styl, pełen klasy i wdzięku, jest przemyślany i zgodny z najnowszymi trendami. Jolanta Kwaśniewska, była pierwsza dama, podzieliła się szczegółami na temat życia rodzinnego, podkreślając bliskie relacje z córką Aleksandrą i zięciem Kubą Badachem. Rodzinę Kwaśniewskich łączy wspólna pasja do narciarstwa, które traktują jako ważny element wspólnego spędzania czasu. Jolanta promuje również zdrowy styl życia, zachęcając do aktywności fizycznej, szczególnie w dojrzałym wieku. Podkreśla, że dbałość o jakość w każdym aspekcie życia jest dla niej kluczowa.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1030 hektopaskali. Termometry w Krakowie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Z kolei dla Szczecina temperatura będzie wynosić też 18 stopni Celsjusza. Dzisiejsza ciepła aura to doskonały pretekst, by spędzić czas na spacerach i relaksie na świeżym powietrzu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Maria Prażuch-Prokop była żona Marcina Prokopa. Zaskoczyła wszystkich na weselu w Tajlandii, pojawiając się w sukience, która więcej odkrywała niż zakrywała. Wydarzenie to odbyło się podczas ceremonii jednopłciowej pary, co w Tajlandii jest możliwe od zeszłego roku. Maria, znana teraz jako joginka i influencerka, przyciągnęła uwagę nie tylko

0: ważnym strojem, ale i swoją nową pasją do zdrowego stylu życia. Wygląda na to, że życie po rozstaniu z Prokopem przynosi jej same korzyści.
1: Dzień Matki już jutro, a Ty nadal nie wiesz, co podać na stół. Bez obaw. Oto przepis na sukces. Szparagi pieczone z warzywami, które wyglądają jak z restauracji, ale nie wymagają dyplomu z gastronomii. Do tego boskie ciasto truskawkowe, które sprawi, że nawet teściowa będzie pod wrażeniem. A na kolację tarta z cukinią i ricottą, która smakuje równie dobrze na ciepło, jak i na zimno. Kto powiedział, że świętowanie musi oznaczać kulinarny maraton?
0: Doda zaprasza na Doda Mega Camp, gdzie za jedyne 7,5 do 10 tysięcy złotych można nauczyć się, jak wyglądać jak ona. W pakiecie 5 dni w Grudku nad Dunajcem, treningi, warsztaty i luksusowe otoczenie. Doda obiecuje nie tylko kaloryfer na brzuchu, ale i wzmocnienie mentalu. Tylko dla tych, którzy już uprawiają sport. Więc jeśli ktoś myśli, że to wakacje, to lepiej niech zostanie w domu.
1: Eurowizja świętuje swoje 70. urodziny, a my wracamy do korzeni, kiedy to w 1956 roku w Lugano zaledwie 7 państw walczyło o tytuł najlepszego. Liz Asia, triumfatorka pierwszej edycji, znów błyszczy dzięki cyfrowej renowacji jej występu, który trafił do sieci. Tymczasem Europejska Unia Nadawców desperacko poszukuje zaginionych nagrań z pierwszych finałów, licząc na cud w postaci prywatnych kolekcji. A na horyzoncie już majaczy 71. edycja w Bułgarii, gdzie Sofia walczy o miano gospodarki.
2: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
0: Edward Żentara, znany aktor i dyrektor artystyczny teatru w Rzeszowie, wpadł w wir miłosnych uniesień, które miały być jego nowym początkiem. Związek z młodszą aktorką, zamiast przynieść szczęście, stał się źródłem plotek i oskarżeń o faworyzowanie. Teatralne kulisy zamieniły się w arenę cichej nagonki, a presja środowiska doprowadziła do tragicznego finału. Żentara, przytłoczony oskarżeniami i depresją, odszedł w dramatycznych okolicznościach, pozostawiając po sobie pytania o cenę miłości i zawodowych wyborów. Kult wraca na scenę z Hukiem. Po pamiętnym występie w Zielonej Górze, gdzie Kazik Staszewski zaskoczył wszystkich swoją formą, zespół zagrał pierwszy koncert od 5 miesięcy w Bydgoszczy. Kazik, po walce z problemami zdrowotnymi, znów stanął na czele formacji, a publiczność była zachwycona. Przed Kultem intensywne lato koncertowe, w tym udział w męskim graniu, gdzie zespół pokaże, że wciąż ma rockową moc.
1: Roxana Węgiel, znana z wygranej w The Voice Kids i Eurowizji Junior, otwarcie mówi o ciemnych stronach sławy. Choć na scenie zawsze uśmiechnięta, za kulisami zmagała się z depresją i hejtem. Dziś, po latach walki, z uśmiechem wraca na scenę w Sopocie, wspominając, jak piosenka Kiedy powiem sobie dość dodawała jej sił. Cóż, sława to nie tylko blask fleszy, ale i cień, z którym trzeba się zmierzyć.
0: Dzień Matki to czas, kiedy kwiaty mówią więcej niż 1000 słów. Róże, tulipany, piwonie i goździki. Każdy z nich ma swoje tajemnicze znaczenie, które florystki znają na pamięć. Ale uwaga, ciemnoczerwone róże lepiej zostawić na romantyczne wieczory, a nie dla mamy. A może storczyk w doniczce? Przynajmniej nie zwiędnie po kilku dniach, przypominając o naszej trwałej miłości.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Kaleb Szomo, frontman zespołu Bertuth, zaskoczył świat swoim coming outem, ogłaszając, że jest gejem. Co ciekawe, muzyk od 14 lat jest żonaty, a jego żona Fleur wyraziła pełne wsparcie, choć przyznała, że jej świat właśnie się zawalił. Kaleb, znany z metalkorowych brzmień, podzielił się swoją walką z demonami, a Fleur zdradziła, jak trudne było dla niej ukrywanie problemów w ich związku. Teraz oboje skupiają się na nowym rozdziale życia, a fani z niecierpliwością czekają na nową płytę Bertuth, Pure Ecstasy.
0: Świat muzyki rockowej pogrążył się w żałobie. Dick Parry, saksofonista, którego dźwięki wzbogaciły największe hity Pink Floyd, odszedł w wieku 83 lat. David Gilmour, jego przyjaciel i współpracownik, podzielił się tą smutną wiadomością, przypominając, że Parry był nie do podrobienia. Jego saksofonowe partie w utworach takich jak Shine On You Crazy Diamond czy Money pozostaną nieśmiertelne, choć sam muzyk już dołączył do wielkiej orkiestry w niebie. Phil Collins, legenda rocka, trafił do Rock and Roll Hall of Fame jako artysta solowy. Choć zdrowie nie pozwala mu już na występy, nie wyklucza powrotu do studia. W wywiadzie dla BBC przyznał, że odrzucił propozycję występu na gali. Ale kto wie, może jeszcze kiedyś zaskoczy fanów. Collins, mimo problemów zdrowotnych, wciąż myśli o nowej muzyce i powrocie na scenę. Linda Perry, legendarna liderka czterech Non-Blondes, nie przebiera w słowach i ostro krytykuje Green Day za niedoszłą współpracę. Miała produkować następcę kultowego American Idiot, ale wszystko zepsuła Courtney Love, zdradzając plany. Fani zespołu nie byli zachwyceni, a Billie Joe Armstrong, jak twierdzi Perry, przestraszył się hejtu i przestał odbierać telefony. Perry nie kryje rozczarowania i uważa, że album, który nigdy nie powstał, mógłby roznosić system.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Torunia przewidywana temperatura wynosi 17 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Katowic zaś termometry pokażą 18 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 2 metry na sekundę. Dzisiejsza aura to delikatny powiew zmieniającej się pory roku. Warto zatrzymać się i poczuć tę harmonię.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na trasie S8 w okolicach Wolicy doszło do poważnego wypadku. Kobieta kierująca Peugeotem z trojgiem dzieci straciła panowanie nad pojazdem i uderzyła w bariery energochłonne. Jedno z dzieci wypadło z samochodu przez tylną szybę, ale wszystkie dzieci zostały już wypisane ze szpitala. Na miejscu interweniowały służby ratunkowe, w tym śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. PGE Narodowy w Warszawie stał się epicentrum rapowego szaleństwa dzięki koncertowi Taco Hemingwaya. W ramach trasy 2026 raper zgromadził komplet publiczności, a bilety wyprzedały się błyskawicznie. W związku z wydarzeniem wprowadzono zmiany w komunikacji miejskiej, a druga linia metra okazała się najwygodniejszym środkiem transportu. Dodatkowe autobusy i tramwaje pomogą w sprawnym powrocie uczestników po koncercie.
2: 26-letnia Elwa z Polski opowiedziała w programie Dzień Dobry TVN o swojej niebezpiecznej przygodzie z samodzielnym wstrzykiwaniem silikonu w twarz. Chcąc wyglądać jak gwiazdy z Instagrama, zdecydowała się na ten krok bez konsultacji z lekarzem. Teraz, pod opieką chirurga plastycznego i psychiatry, próbuje naprawić skutki swoich działań. Elwa podkreśla, że jej historia jest przestrogą dla innych, a także zwraca uwagę na nietolerancję wobec osób o nietypowym wyglądzie w Polsce. W Warszawie doszło do niebezpiecznego incydentu drogowego. Pijany 24-latek, prowadząc Toyotę, potrącił rowerzystkę i rozpoczął ucieczkę, ignorując wezwania służb do zatrzymania. Jego rajd zakończył się kolizją z innym samochodem i autobusem przy rondzie Waszyngtona. Kierowca miał ponad 1,7 promila alkoholu we krwi i przy sobie mefedron.
3: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Ostrołęce doszło do próby włamania, gdy 46-letni obywatel Serbii próbował toporkiem przedostać się z garażu do części mieszkalnej domu. Dzięki czujności sąsiada i szybkiej reakcji policji, mężczyzna został zatrzymany na gorącym uczynku po krótkim pościgu. Usłyszał zarzuty usiłowania włamania i zniszczenia mienia, a także rozpoczęto procedurę jego wydalenia z Polski. Został przekazany funkcjonariuszom Straży Granicznej.
2: W Krakowie mieszkańcy zdecydowali o przyszłości lokalnych władz. Rada Miasta pozostaje na stanowisku, ponieważ frekwencja w głosowaniu nad jej rozwiązaniem była zbyt niska. Natomiast prezydent Aleksander Miszalski został odwołany, gdyż odpowiednia liczba Krakowian wzięła udział w referendum. Miszalski podziękował mieszkańcom za mobilizację i zaakceptował ich decyzję. W Krakowie tysiące fanów Wisły Kraków świętowały awans drużyny do Ekstraklasy. Niestety, radosne obchody zakończyły się dramatycznym wypadkiem, w którym 11-letnia dziewczynka doznała obrażeń głowy wskutek wybuchu petardy. Policja bada okoliczności zdarzenia, analizując nagrania z monitoringu i przesłuchując świadków. Incydent ponownie wywołał dyskusję na temat bezpieczeństwa podczas masowych imprez.
1: Trwają intensywne poszukiwania 12-letniej Elżbiety Wojtackiej w Krakowie i okolicach. Policja przeszukuje pustostany i analizuje nagrania z kamer. Dziewczynka ma 161 cm wzrostu i jasne włosy do łopatek. Funkcjonariusze apelują o przekazywanie wszelkich informacji mogących pomóc w jej odnalezieniu.
3: Słuchacie Radia Super Express.
2: Tatrzański Park Narodowy ogłosił zamknięcie trasy do Morskiego Oka od 25 do 29 maja z powodu remontu nawierzchni. W tym czasie nie będzie możliwy ruch pieszy ani pojazdów na odcinku od Łysej Polany do Wodogrzmotów Mickiewicza. Parking na Palenicy Białczańskiej również pozostanie zamknięty. Turyści mogą skorzystać z alternatywnej trasy przez Zazadnią lub Wierch Poroniec, co wydłuży wycieczkę o około 2 godziny.
1: Ukraiński influencer Andriy Gawryliw wjechał sportową korwettą na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego, łamiąc zakaz wjazdu prywatnych pojazdów. Początkowo ukarany mandatem, teraz może stanąć przed poważniejszymi konsekwencjami, w tym zakazem wjazdu do Polski i strefy Schengen. Gawryliw tłumaczy, że zaufał nawigacji i nie zauważył znaków zakazu. Policja prowadzi dalsze działania w tej sprawie. W Krakowie, w rejonie Lasu Wolskiego, odnaleziono ciało młodej kobiety. Małopolska policja potwierdziła, że ciało znalazł strażnik miejski w trudno dostępnym terenie. Choć tożsamość nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona, wszystko wskazuje na to, że może to być poszukiwana 12-letnia Elżbieta. Wstępne oględziny sugerują brak udziału osób trzecich, ale śledztwo trwa pod nadzorem prokuratora. Mama 11-letniej Danusi z Jeleniej Góry po raz pierwszy publicznie opowiedziała o tragedii, która wstrząsnęła Polską 5 miesięcy temu. W rozmowie z TVN24 podzieliła się wspomnieniami o córce, jej szczęśliwych ostatnich dniach oraz bólu i bezsilności wobec procedur. Rodzina sama odnalazła telefon Danusi, co było dla nich dużym ciosem, gdyż wcześniej byli zapewniani, że został zabezpieczony przez śledczych. W lokalnej społeczności panuje strach, a mama Danusi apeluje, by tragedia stała się przestrogą i przyczyniła się do ochrony innych dzieci. dzieci.
0: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
1: Jezioro Bielawskie, znane jako Polskie Komo, przyciąga coraz więcej turystów swoim malowniczym położeniem u stóp gór Sowi. Mimo że jest to sztuczny zbiornik, jego turkusowa woda i górskie otoczenie przypominają włoskie jeziora. Popularność tego miejsca rośnie, a nowa infrastruktura kolejowa, która ruszy w połowie czerwca, ułatwi dojazd do tego urokliwego zakątka Dolnego Śląska.
0: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku małe zachmurzenie i temperatura 15 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. We Wrocławiu bezchmurne niebo i temperatura 20 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1029 hektopaskali. Ciepło wprowadza do miasta lekki i optymistyczny nastrój. Idealny moment na spacer wśród przyrody.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
5: Reklama.
6: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości. Do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Rynek nieruchomości luksusowych w Polsce wchodzi na nowy poziom z segmentem Ultra Luxury na czele. Apartamenty te oferują nie tylko prestiżowe lokalizacje, ale także udogodnienia przypominające luksusowe hotele, takie jak prywatne windy, strefy wellness czy usługi concierge. Ceny takich mieszkań w Warszawie mogą sięgać nawet 80 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Trend ten rozwija się również w innych dużych miastach, takich jak Kraków, Gdańsk czy Wrocław. Mimo wysokich cen dla najbogatszych klientów kluczowe są unikalność i dostęp do ekskluzywnych usług. W Warszawie w 2025 roku sprzedano 27 takich apartamentów, a w pierwszych miesiącach 2026 roku kolejne 12.
2: Utrzymanie psa lub kota w 2026 roku stało się poważnym wyzwaniem finansowym dla wielu właścicieli. Miesięczne wydatki na pupila mogą sięgać od 150 zł dla kota do ponad 1000 zł dla dużego psa. Koszty obejmują nie tylko karmę, ale także wizyty u weterynarza, które mogą gwałtownie wzrosnąć w przypadku nagłych chorób. Właściciele coraz częściej sięgają po ubezpieczenia dla zwierząt, aby zminimalizować ryzyko wysokich rachunków. Eksperci podkreślają, że zwierzę to zobowiązanie na lata, a koszty jego utrzymania są stałym elementem domowego budżetu. Wzrost cen wynika z drożejących surowców, usług weterynaryjnych oraz rosnących oczekiwań właścicieli wobec jakości opieki nad zwierzętami. System kaucyjny w Polsce, działający od października zeszłego roku, stał się nie tylko narzędziem ochrony środowiska, ale i sposobem na dodatkowy zarobek. W Krakowie padł rekord, gdy klient oddał prawie 5 tysięcy butelek i puszek, przekazując uzyskane 2431 zł i 50 groszy na cele charytatywne. Osoby regularnie oddające duże ilości opakowań mogą być uznane za przedsiębiorców i zobowiązane do płacenia podatków. Zbieranie własnych opakowań nie jest opodatkowane, ale zbieranie cudzych może być traktowane jako dochód. System obejmuje plastikowe butelki, metalowe puszki i szklane butelki wielokrotnego użytku, a do zwrotu nie jest potrzebny paragon.
1: Przed siedzibą Dino Polska w Krotoszynie rozpoczął się trzydniowy protest pracowników i związkowców. Manifestacja potrwa do środy i będzie prowadzona przez całą dobę. Organizatorzy domagają się lepszych warunków pracy, w tym zmniejszenia presji i ograniczenia monitoringu. Na miejscu powstało miasteczko namiotowe, a w proteście bierze udział około 200 osób z całego kraju. Policja ostrzega przed poważnymi utrudnieniami na drodze krajowej numer 36, szczególnie na wjeździe do Krotoszyna. Kierowcy powinni zachować ostrożność i rozważyć objazdy. ZUS planuje wprowadzenie rewolucyjnych zmian dla wcześniejszych emerytów i rencistów. Powstanie specjalny kalkulator online, który pomoże seniorom sprawdzić, ile mogą dorobić bez ryzyka zawieszenia świadczenia. Nowe przepisy uproszczą system, eliminując konieczność samodzielnego dostarczania dokumentów do ZUS. Limity zarobkowe będą ustalane raz na rok, co ma zakończyć stres związany z ich kwartalnymi zmianami. Reforma obejmie także renty socjalne i świadczenia przedemerytalne, a jej wdrożenie planowane jest na 1 stycznia 2020. Roku. Koszt wprowadzenia zmian to ponad 37 milionów złotych. Fabryka pojazdów ciężkich w Awadi w Indiach ogłosiła wyprodukowanie tysięcznego czołgu T-90 Bhishma. To ważny krok w kierunku samowystarczalności Indii w produkcji zaawansowanego sprzętu wojskowego. Program produkcji czołgów T-90 rozpoczął się w 2006 roku, a obecnie ponad 80% komponentów jest produkowanych lokalnie. T-90 Bhishma w najnowszej wersji MK3 różni się od rosyjskiego pierwowzoru i jest wyposażony w nowoczesne systemy kierowania ogniem oraz ochrony. Indie, posiadając jedne z największych sił pancernych w Azji, stawiają na dalszy rozwój i modernizację, by sprostać nowym wyzwaniom. Sukces programu T-90 wzmacnia pozycję Indii na globalnym rynku zbrojeniowym. Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych rozpoczęła realizację ambitnego planu budowy nowej generacji pancerników typu TRAM. Te ogromne jednostki, napędzane dwoma reaktorami jądrowymi, mają zrewolucjonizować potęgę morską USA. Kluczowym elementem projektu jest modułowa strategia budowy z finalnym montażem w stoczni Newport News Shipbuilding. Pierwszy z 15 planowanych pancerników, USS Defiant, ma wejść do służby w 2036 roku. Cały program, którego koszt szacuje się na ponad 217 miliardów dolarów. Budzi jednak obawy o wydolność amerykańskiego przemysłu stoczniowego. Krytycy zastanawiają się również nad skutecznością tak kosztownych jednostek w obliczu współczesnych wyzwań strategicznych. CSG Polska, część międzynarodowej grupy kapitałowej CSG, zakończyła przejęcie firmy Domar MS, znanego producenta okablowania i komponentów dla przemysłu obronnego, lotniczego i kosmicznego. To pierwsza taka inwestycja CSG w Polsce, mająca na celu wzmocnienie krajowej bazy przemysłowej i technologicznej. Planowane jest zwiększenie zatrudnienia w Domar MS do 300 osób jeszcze w tym roku oraz ekspansja na rynki zagraniczne. Przejęcie ma również na celu umocnienie pozycji Polski w europejskim łańcuchu dostaw dla przemysłu obronnego. Domar MS z doświadczeniem w branży kablowej zyska nowe możliwości dzięki włączeniu w globalne łańcuchy dostaw grupy CSG.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1028 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić 19 stopni Celsjusza. Dzisiejsze ciepło to wyjątkowy moment, który zaprasza do wyjścia i podziwiania natury w pełnym rozkwicie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3390 odcinku Barw Szczęścia, który zostanie wyemitowany w czwartek, 28 maja o 20:05 na TVP2, emocje sięgną zenitu. Karolina i Bruno wracają z Las Vegas do hotelu, gdzie natykają się na Justina i Sebastiana, którzy próbują odkryć prawdę w systemie monitoringu. Justin oskarża Karolinę o złamanie prawa i sfingowanie jego zdrady z Reginą. Karolina z szyderczym uśmiechem zaprzecza wszystkim oskarżeniom, ale Justin nie zamierza odpuścić. Sebastian, mimo swoich umiejętności, ma trudności z udowodnieniem, że nagranie jest fałszywe. Karolina grozi sądem, ale Justin i Sebastian nie dają się zastraszyć. Czy uda im się znaleźć dowód na niewinność Justina? Odpowiedzi szukajcie w najnowszym odcinku. Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobyła serca widzów na całym świecie. Już 5 czerwca na antenie TVP2 zostanie wyemitowany 115 odcinek tej emocjonującej historii. W najnowszym epizodzie Hancer postanawia opuścić rezydencję, a Cichan rusza za nią, co prowadzi do zażegnania ich sporu. Tymczasem Cemil odbudowuje relacje z Derią, a Bejza rozpoczyna intrygi przeciwko Hancer. Serial, który zadebiutował w Polsce 20 stycznia, wciąż zaskakuje widzów nowymi zwrotami akcji. Produkcja liczy już 325 odcinków, a nowe wciąż powstają w Turcji. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hancer i Türkseve jako Cihan. Panna Młoda pozostanie z nami na dłużej, dostarczając kolejnych emocji.
0: Serial M jak miłość zakończy swój sezon już w poniedziałek, 25 maja 2026 roku, co wywołało falę rozczarowania wśród fanów. Ostatni, 1936 odcinek, obfituje w dramatyczne zwroty akcji. Artur Rogowski zdradza, co doprowadza Marysię na skraj załamania. Natomiast Natalka staje w obliczu niebezpiecznej konfrontacji z byłą partnerką Mikołaja Lipińskiego, co kończy się strzałem. Na szczęście wątek Doroty i Bartka przynosi radość, gdy sąd uznaje Franka za ich syna. Decyzja o wcześniejszym zakończeniu sezonu wywołała burzę w mediach społecznościowych. Widzowie są zaniepokojeni, że serial kończy się coraz wcześniej każdego roku. Finałowy odcinek podzielił fanów i wzbudził gorącą dyskusję w sieci.
1: Na Wspólnej wkracza w emocjonujący 4021 odcinek. Julka po dramatycznym wieczorze z Leonem wraca do domu i próbuje ukryć prawdę przed ojcem. Igor nieświadomie wierzy w jej zmyśloną historię, co tylko komplikuje sytuację. Tymczasem Ola dowiaduje się, że agresywne zachowanie Mariusza było spowodowane guzem mózgu, co wywołuje u niej ogromne poczucie winy. W redakcji Krzysztof staje przed trudnym wyborem lojalności, a Andrzej ujawnia plany rozwodowe. Ten pełen napięcia odcinek zostanie wyemitowany 1 czerwca o 20:15 na TVN. Serial od lat przyciąga widzów, opowiadając o losach przyjaciół z domu dziecka, którzy wspólnie stawiają czoła życiowym wyzwaniom. W obsadzie między innymi Bożena Dykiel, Anna Korcz i Jakub Wesołowski.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express. Serial Pierwsza Miłość zbliża się do emocjonującego finału przed wakacjami. Ostatni odcinek obecnego sezonu zostanie wyemitowany przez Polsat już w piątek, 12 czerwca. To wcześniej niż w ubiegłym roku, kiedy to sezon zakończył się 20 czerwca. Widzowie mogą spodziewać się mocnych wrażeń, zwłaszcza po powrocie Pawła Krzyżanowskiego, który po latach spędzonych w kolumbijskim więzieniu La Corona wrócił do życia bohaterów. Ostatnie miesiące przyniosły wiele dramatycznych zwrotów akcji, które z pewnością zostaną podsumowane w finałowym odcinku. Na razie nie wiadomo, kiedy serial powróci po wakacyjnej przerwie, ale można przypuszczać, że nowe odcinki pojawią się we wrześniu. Fani muszą uzbroić się w cierpliwość, bo zakończenie sezonu zapowiada się naprawdę mocno.
1: W 4229 odcinku serialu Pierwsza Miłość emocje sięgną zenitu. Alan przeżywa trudne chwile, gdy jego syn Kostek z radością oczekuje powrotu Mikołaja do domu. Mimo że Alan jest biologicznym ojcem Kostka, chłopiec nie potrafi nawiązać z nim takiej więzi, jaką ma z Mikołajem. To dla Alana bolesne doświadczenie, które uświadamia mu, co naprawdę jest ważne dla jego syna. Tymczasem Mikołaj opuszcza szpital, co wywołuje mieszane uczucia u Alana, który martwi się o jego gotowość do opieki nad dzieckiem. Odcinek zostanie wyemitowany 2 czerwca na Polsacie. Dla tych, którzy nie mogą obejrzeć go na żywo, dostępny będzie na platformie Polsat Box Go. Serial Pierwsza Miłość od lat przyciąga widzów swoją emocjonującą fabułą i zaskakującymi zwrotami akcji.
0: Pierwsza miłość wkracza na nowe, dramatyczne tory w odcinku 4229, który zostanie wyemitowany 2 czerwca o godzinie 18 na Polsacie. Paweł, po brutalnej bójce w parku, znów trafi w ręce policji. Szokujące odkrycie, że formalnie nie istnieje, może mieć dla niego tragiczne konsekwencje. Julka, próbując zbliżyć się do ojca, nieświadomie wplącze się w dramatyczne wydarzenia. Spacer z Pawłem i psem Waflem zamieni się w katastrofę, gdy spotkają poprzednich właścicieli psa. Awantura zakończy się bójką, a Paweł zostanie zatrzymany. Dla Julki to bolesne zderzenie z rzeczywistością, a dla Pawła powrót do koszmaru z przeszłości. Czy uda mu się odzyskać tożsamość i wyjść z tego cało?
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1029 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 17 stopni. Z kolei dla Poznania temperatura będzie wynosić 20 stopni Celsjusza. Ciepłe dni w tej porze roku to zapowiedź budzącej się przyrody. Warto skorzystać z tej przyjemnej pogody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. 3 kobiety, 3 historie, 3 decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do 3 razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 17.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: W Helsinkach doszło do pożaru nowego bloku mieszkalnego w dzielnicy Kalasatama, który zniszczył 62 mieszkania. Przyczyną tragedii był grill pozostawiony na balkonie przez jednego z lokatorów. Na szczęście wszyscy mieszkańcy zdołali się ewakuować i nikt nie ucierpiał. Obecnie budynek nie nadaje się do zamieszkania, a przyszłość lokatorów pozostaje niepewna. Amerykańskie służby zatrzymały 32-letniego Mohammada Al-Saadiego, który miał planować zamach na Ivankę Trump. Mężczyzna działał z zemsty za śmierć irańskiego generała Kasema Sulejmaniego. Zatrzymano go w Turcji i przekazano do Stanów Zjednoczonych, gdzie jest oskarżany o udział w atakach w Europie i Ameryce Północnej. Al-Saadi miał być powiązany z Kataib Hezbollah oraz irańskim korpusem strażników rewolucji islamskiej. Obecnie przebywa w areszcie federalnym w Brooklynie. W Parku Narodowym Krugera w Republice Południowej Afryki doszło do tragicznego zdarzenia. Ciała 71-letniego Ernsta i 73-letniej Diny Marait, turystów z Mossel Bay, odnaleziono w rzece pełnej krokodyli. Para została brutalnie zamordowana, a ich samochód zaginął. Policja bada różne wersje wydarzeń, w tym możliwość, że małżeństwo natknęło się na kłusowników.
2: W Demokratycznej Republice Konga trwa dramatyczna sytuacja związana z epidemią eboli. Wschodnie regiony kraju doświadczają ataków na szpitale, gdzie przebywają chorzy, a także dochodzi do podpaleń i strzelanin. Konflikty wywołuje decyzja władz o przeprowadzaniu pogrzebów bez udziału rodzin, co stoi w sprzeczności z lokalnymi tradycjami. Liczba podejrzewanych przypadków eboli wzrosła do ponad 900, a Światowa Organizacja Zdrowia ocenia ryzyko epidemii w regionie jako bardzo wysokie.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Brighton doszło do tragicznego odkrycia, gdy z morza wyłowiono ciała trzech sióstr: Jane, Christiny i Rebeki. Policja bada przyczyny ich śmierci, wykluczając na razie udział osób trzecich. Rodzina prosi o pomoc w rozwikłaniu zagadki, jednocześnie dementując medialne spekulacje. Tragedia przypomina o śmierci ich matki sprzed 16 lat, co wywołuje dodatkowe emocje.
2: Z okazji Dnia Matki w 2026 roku warto postawić na oryginalne prezenty, które zapewnią mamom chwilę relaksu i odpoczynku. Popularne są maty do akupresury, jedwabne poszewki na poduszki oraz masujące urządzenia z funkcją podgrzewania. Dla mam ceniących sentymentalne upominki idealne będą spersonalizowane fotoksiążki czy biżuteria z ukrytym przekazem. Alternatywą mogą być przeżycia, takie jak voucher na dzień w spa czy bilet na wydarzenie kulturalne.
0: Walka z kretami w ogrodzie nie musi być trudna ani drastyczna. Skuteczne metody opierają się na wykorzystaniu naturalnej wrażliwości tych zwierząt na zapachy i dźwięki. Intensywne aromaty, takie jak czosnek czy olejek rycynowy, oraz dźwiękowe odstraszacze mogą skutecznie zniechęcić krety do pozostania. Kluczem do sukcesu jest konsekwencja i cierpliwość w stosowaniu tych prostych, ekologicznych rozwiązań. Dzień Matki to doskonała okazja, by wyrazić wdzięczność i miłość. Coraz większą popularność zyskują cyfrowe obrazki i życzenia, które można wysłać już od rana, by wywołać uśmiech na twarzy mamy. W sieci dostępne są darmowe grafiki, które można pobrać i dołączyć do prezentu, tworząc osobistą pamiątkę. Szczere słowa, płynące prosto z serca, zawsze będą najlepszym dodatkiem do każdego upominku.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Imię Bożena, niegdyś popularne w czasach PRL-u, obecnie traci na popularności. W 2025 roku tylko 16 dziewczynek otrzymało to imię, co jest znacznym spadkiem w porównaniu do lat ubiegłych. Mimo słowiańskiego pochodzenia i znaczenia błogosławiona, rodzice częściej wybierają inne tradycyjne imiona, takie jak Zofia czy Hanna.
0: Rosoł, ulubiona zupa na polskich stołach, często bywa mętny, co psuje jego wygląd. Istnieje jednak prosty sposób na przywrócenie mu klarowności. Wystarczy dodać kilka kropli soku z cytryny lub octu, co spowoduje koagulację drobnych cząsteczek białka odpowiedzialnych za mętność. Dzięki temu rosół odzyska przejrzystość, nie tracąc na smaku.
2: Robert Biedroń z zadowoleniem przyjął wyrok dla Jakuba W., znanego jako IMG1, który został skazany na rok więzienia za patostreaming. Sąd nakazał mu także zapłatę odszkodowań dla ofiar oraz zakazał streamowania przez 8 lat. Biedroń od miesięcy walczy z patostreamerami, podkreślając, że internet nie może być miejscem bezkarności. Wyrok ten jest ważnym sygnałem dla twórców kontrowersyjnych treści w polskim internecie.
0: Daniel Nawrocki, syn prezydenta, i jego dziewczyna Magdalena pojawili się razem na weselu, wzbudzając zainteresowanie swoim wyglądem. Magdalena, znana z aktywności w mediach społecznościowych i zainteresowania modelingiem, zaprezentowała się w długiej sukni w kolorze cappuccino z efektowną peleryną. Daniel wybrał klasyczny ciemny garnitur. Para wyglądała jak z czerwonego dywanu, co podkreśliło ich status jako jednej z najbardziej obserwowanych par w kraju.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Po odwołaniu prezydenta Krakowa Marianna Schreiber opublikowała na platformie X swój kontrowersyjny program wyborczy. Wśród jej propozycji znalazły się darmowa komunikacja miejska dla dzieci, młodzieży i seniorów oraz zniesienie ograniczeń dla kierowców. Schreiber zapowiedziała także, że Kraków ma być polski i normalny, co wywołało burzę w internecie. Jej wpis jest postrzegany jako mieszanka politycznej prowokacji i żartu.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1030 hektopaskali. Termometry w Krakowie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Z kolei dla Szczecina temperatura będzie wynosić również 18 stopni Celsjusza. Dzisiejsza ciepła pogoda sprzyja chwilom spędzonym na świeżym powietrzu. Idealny moment na zatrzymanie się.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Klaudia Halejcio, znana aktorka i influencerka, postanowiła pożegnać życie singielki w wielkim stylu. Zamiast tradycyjnego wieczoru panieńskiego w domowym zaciszu, wybrała egzotyczny wypad z przyjaciółkami, co oczywiście zrelacjonowała w mediach społecznościowych. Fani nie szczędzili gratulacji, a wśród nich znalazły się także inne influencerki. Wygląda na to, że bajkowy ślub jest już tuż za rogiem, a Klaudia nie zamierza oszczędzać na ostatnich chwilach wolności. Sandra Kubicka znów na językach. Po burzliwym rozwodzie z Aleksandrem Baronem modelka potwierdziła, że jej serce jest już zajęte. Nowy partner, jak się okazuje, nie jest zazdrosny o jej internetowe życie, co w świecie celebrytów jest niemalże cudem. Internauci są podzieleni. Jedni gratulują nowego początku, inni zastanawiają się, jak szybko można zapomnieć o byłym. Cóż, życie w blasku fleszy nigdy nie przestaje zaskakiwać. Monika Olejnik, znana z odważnych wyborów modowych, znowu przyciągnęła uwagę. Tym razem na festiwalu filmowym w Cannes. W przesłaniającej sukni z kryształkami i przyciemnianych okularach dziennikarka bawiła się w towarzystwie hollywoodzkich gwiazd. Tymczasem Paweł Pawlikowski zdobył nagrodę za najlepszą reżyserię za film Ojczyzna, co potwierdza, że polskie kino ma się świetnie. Olejnik, wielbicielka twórczości Pawlikowskiego, nie kryła zachwytu nad filmem, który zdobył owację na stojąco. Polska edycja Love is Blind na Netflixie zakończyła się z hukiem, a serca widzów podbiła Daria, która przeszła spektakularną metamorfozę. Początkowo krytykowana za styl i wygląd, teraz zachwyca nową fryzurą i delikatnym makijażem. Choć Filip miał wątpliwości przed ślubem, miłość okazała się silniejsza, a para nadal jest razem. Ciekawe, czy Damian i Marta również przetrwali ten miłosny eksperyment.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Krzysztof Rutkowski, znany z charakterystycznego kwadratu na głowie, postanowił zaskoczyć wszystkich i zmienić swój wizerunek. Nowoczesna fryzura z przedziałkiem i krócej wygolonymi bokami wywołała niemałe poruszenie wśród fanów. Detektyw zapewnia, że do dawnego uczesania już nie wróci, a internauci nie mogą uwierzyć w tę radykalną zmianę. Czyżby Rutkowski odciął nie tylko włosy, ale i przeszłość? Na polskiej scenie muzycznej doszło do niezwykłego spotkania. Podczas benefisu Wiesława Ochmana, Justyna Styczkowska i Krystian Ochman zaskoczyli publiczność emocjonalnym wykonaniem Time to Say Goodbye. Co ciekawe, Styczkowska przyznała, że jako dziecko miała słabość do dziadka Krystiana. To był wieczór pełen wzruszeń, który na długo pozostanie w pamięci widzów. Alan Enso, syn Edyty Górniak, postanowił nie przyjmować pierwszej komunii świętej, co wywołało niemałe zamieszanie w mediach. Młody producent muzyczny jest zaskoczony, że jego decyzja była tak długo tematem rozmów. Alan podkreśla, że to była jego świadoma decyzja, a mama nie wywierała na niego presji. Cóż, wygląda na to, że w świecie show biznesu nawet brak ceremonii może stać się sensacją. Soundgarden wciąż pracuje nad nowym albumem z niepublikowanymi wokalami Chrisa Cornella, który zmarł w 2017 roku. Choć data premiery pozostaje tajemnicą, muzycy zapewniają, że projekt jest już na finiszu. Prace nad płytą trwają od dekady, a wszystko toczy się w tempie żółwia, bo przecież po co się spieszyć? W końcu to nie tylko hołd dla Cornella, ale i dla cierpliwości fanów.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Kult wraca na scenę z hukiem. Po 5-miesięcznej przerwie spowodowanej zdrowotnymi zawirowaniami Kazika Staszewskiego zespół zagrał w Bydgoszczy, a publiczność była w ekstazie. Kazik po niefortunnej przygodzie z lekami i alkoholem znów zachwyca formą, a fani mogą odetchnąć z ulgą. Przed zespołem pracowity sezon, w tym udział w festiwalu Męskie Granie, gdzie Kult zaprezentuje swoje największe hity.
1: Suzy Sue i Budgie, duet, który mógłby być bohaterem rockowej opery mydlanej, stworzyli Suzy and the Banshees, a ich miłość była jak dynamit. Związek, który napędzał ich twórczość, jednocześnie prowadził do destrukcji, a ich osobiste demony wylewały się na taśmy studyjne, tworząc muzykę równie intensywną, co ich uczucia. W latach 90. zamieszkali w zamku we Francji, ale ich życie przypominało bardziej horror niż bajkę, z alkoholem i próbami samobójczymi w tle. Ostatecznie ich burzliwa relacja zakończyła się w 1996 roku, pozostawiając po sobie dziedzictwo pełne mrocznych arcydzieł i zgliszczy. Terry Kath, gitarowy geniusz zespołu Chicago, zginął w wyniku tragicznego błędu podczas zabawy z bronią, pozostawiając muzyczny świat w szoku. Jimi Hendrix uważał go za lepszego gitarzystę od siebie, co mówi samo za siebie. Po jego śmierci Chicago z drapieżnego rocka przeszło na przesłodzone ballady, tracąc swój pierwotny pazur. Wielu fanów twierdzi, że prawdziwe Chicago umarło razem z Kathem, a zespół stał się cieniem swojej dawnej chwały. Cemetery Skyline, zespół, który powstał z inspiracji gotyckim rockiem lat 90., podbija serca fanów i krytyków. Supergrupa, złożona z muzyków znanych z najważniejszych formacji metalowych, zaskakuje melancholijnymi brzmieniami, które daleko odbiegają od ich macierzystych zespołów. Pomysł na zespół zrodził się podczas rejsu po Karaibach, a jego nazwa, inspirowana widokiem cmentarza w Nowym Jorku, idealnie oddaje mroczny klimat ich muzyki. Mimo że początkowo nie planowali koncertować, sukces albumu Nordic Gothic zmusił ich do zmiany planów. A teraz są w trasie po Europie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Toruń to miasto przywita nas temperaturą 17 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 4 metry na sekundę. W Katowicach natomiast termometry pokażą 18 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 2 metry na sekundę. Dzisiejsza łagodna aura przypomina, że natura budzi się do życia. Idealny moment na aktywność na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Policja zatrzymała czterech mężczyzn na posesji w Kobyłce, gdzie prowadzono nielegalny demontaż kradzionych samochodów. Trzej Polacy usłyszeli zarzuty paserstwa, a ich działalność miała związek z obywatelami Gruzji, którzy zamawiali części. Na miejscu znaleziono ponad 120 części samochodowych, w tym elementy z Toyot Corolli, skradzionych w Warszawie i okolicach. Zatrzymanym grozi do 5 lat więzienia. W najbliższą sobotę, 30 maja, Warszawa zaprasza na spektakularną paradę łodzi River Lights 2026, która otworzy sezon letni w dzielnicy Wisła. Wydarzenie rozpocznie się po zachodzie słońca, a sercem imprezy będzie bulwar imienia Grzymały Siedleckiego. W paradzie wezmą udział ozdobione i oświetlone łodzie, a za oprawę muzyczną odpowiadać będą Lili Hauser i Fao Sanato. Organizatorzy zachęcają do zajęcia miejsc na mostach, plażach i bulwarach, aby w pełni cieszyć się tym wyjątkowym widowiskiem. 26-letnia Elwa, bohaterka programu Dzień Dobry TVN, opowiedziała o swoim dążeniu do perfekcyjnego wyglądu, które zakończyło się dramatycznie. Zamiast skorzystać z pomocy specjalistów, samodzielnie wstrzykiwała sobie silikon w twarz, co przyniosło nieoczekiwane skutki. Teraz szuka pomocy u lekarza medycyny estetycznej, by naprawić wyrządzone szkody. Elwa podkreśla, że negatywne reakcje otoczenia wynikają z braku tolerancji.
2: Warszawa przeżywa muzyczne szaleństwo dzięki Taco Hemingwayowi, który dwukrotnie wyprzedał PGE Narodowy w ramach trasy Taco Hemingway 2026 Plus Pitch Ur. Tysiące fanów zgromadziło się pod stadionem, tworząc niezapomnianą atmosferę. W związku z koncertami prowadzono zmiany w organizacji ruchu w stolicy, a władze apelują o korzystanie z transportu publicznego, szczególnie drugiej linii metra. Po zakończeniu koncertów uruchomione zostaną dodatkowe kursy tramwajów i autobusów, aby sprawnie rozwieźć uczestników.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W czwartek w Trzcińcu doszło do niebezpiecznego incydentu, gdy 56-letni kierowca Mercedesa wpadł do stawu, regulując radio. Na szczęście mężczyzna wyszedł z tego bez szwanku, choć jego auto musieli wyciągać strażacy. Kierowca został ukarany mandatem w wysokości 500 zł. W Muzeum Narodowym w Krakowie można podziwiać największą w Polsce wystawę polskiej sztuki nowoczesnej i współczesnej. Ekspozycja obejmuje dzieła od końca XIX wieku po współczesność. W tym słynny obraz Olgi Boznańskiej, dziewczynka z chryzantemami, który niedawno wrócił z Japonii. Wystawa prezentuje także prace Jacka Malczewskiego, Witkacego oraz nowoczesne rzeźby, które zaskakują formą i materiałem. To wyjątkowa okazja, by zobaczyć najważniejsze dzieła polskich artystów w jednym miejscu.
1: Rada Miasta Krakowa pozostaje na swoich stanowiskach, ponieważ referendum dotyczące jej odwołania okazało się nieważne z powodu zbyt niskiej frekwencji. Natomiast referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa, Aleksandra Miszalskiego, było ważne i zakończyło się jego odwołaniem. Frekwencja w tym głosowaniu przekroczyła wymagany próg, a większość głosujących opowiedziała się za zmianą na stanowisku prezydenta. Miszalski podziękował mieszkańcom za udział i przyjął decyzję z szacunkiem.
2: Droga do Morskiego Oka została całkowicie zamknięta z powodu remontu nawierzchni. Zamknięcie obowiązuje od 25 do 29 maja i dotyczy odcinka od Łysej Polany do Wodogrzmotów Mickiewicza. Parking na Palenicy Białczańskiej również jest niedostępny. Turyści mogą dotrzeć do schronisk w rejonie Morskiego Oka alternatywną trasą przez Zazadnią lub Wierch Poroniec, co wydłuży wędrówkę o około 2 godziny w każdą stronę.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Ukraiński influencer Andrii Gavrilov wjechał sportową korwettą na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego, łamiąc zakaz poruszania się prywatnymi pojazdami. Początkowo ukarany mandatem w wysokości 100 zł i 8 punktami karnymi, teraz może stanąć przed poważniejszymi konsekwencjami. Policja i Straż Graniczna rozważają uznanie go za osobę niepożądaną, co może skutkować zakazem wjazdu do Polski i strefy Schengen na 5 lat. Gavrilov tłumaczył, że zaufał nawigacji i nie zauważył znaków zakazu. Dziś w sądzie apelacyjnym w Białymstoku zapadnie wyrok w sprawie Alberta G., który w 2023 roku zaatakował nożem troje uczniów w Kadzidle. Prokuratura domaga się 25 lat więzienia, uznając wcześniejszy wyrok 15 lat za zbyt łagodny. Obrona wskazuje na okoliczności łagodzące, jednak biegli nie stwierdzili u oskarżonego choroby psychicznej. Albert G. częściowo przyznał się do winy. Karkonoski Park Narodowy wprowadził siatki wzdłuż szlaków, aby chronić unikalne górskie rośliny przed niszczeniem przez turystów. Decyzja ta wywołała mieszane reakcje, od pochwał po ostre sprzeciwy, a także obawy o bezpieczeństwo dzikich zwierząt. Park podkreśla, że to ostateczne rozwiązanie, mające na celu zachowanie delikatnych ekosystemów dla przyszłych pokoleń. Władze apelują do turystów o przestrzeganie wyznaczonych tras, by nie zagrażać cennym gatunkom roślin.
1: Jezioro Bielawskie, znane jako polskie Como, przyciąga coraz więcej turystów swoim malowniczym krajobrazem przypominającym włoskie kurorty. Otoczone górami Sowimi, miejsce to oferuje nie tylko piękne widoki, ale także liczne atrakcje, takie jak plażowanie, kajaki i wycieczki rowerowe. Popularność jeziora wzrosła dzięki nowym połączeniom kolejowym, które ułatwiają dojazd do tego urokliwego zakątka Dolnego Śląska.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Małe zachmurzenie i temperatura 15 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 20 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Ciepłe powietrze w tej porze roku to wyjątkowy dar. Warto cieszyć się nim w rytmie natury.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Widzew Łódź pokonał Piasta Gliwice 2-1, zapewniając sobie utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie. Bramki dla Widzewa zdobyli Angel Baena i Mariusz Fornalczyk, a dla Piasta trafił Hugo Vallejo. Dzięki temu zwycięstwu oba zespoły pozostają w najwyższej klasie rozgrywkowej, a z ligi spada Lechia Gdańsk po porażce z Termalicą Bruk Bet Nieciecza. Na stadionie w Łodzi zasiadło ponad 17 tysięcy kibiców, którzy świętowali sukces swojej drużyny.
1: Sezon 2025-26 w PKO BP Ekstraklasie zakończył się, a dziś wieczorem odbędzie się Gala Ekstraklasy 2026, podczas której poznamy najlepszych piłkarzy i trenera minionych rozgrywek. Lech Poznań zdobył tytuł Mistrza Polski, a Górnik Zabrze i GK z Katowice zapewnili sobie miejsca w europejskich pucharach. Z ligą pożegnały się Lechia Gdańsk, Arka Gdynia oraz Bruk Bet Termalica Nieciecza. Transmisja gali rozpocznie się o 20 na Kanal Plus Sport. Legia Warszawa zakończyła sezon efektownym zwycięstwem 4-0 nad Motorem, ale mimo serii wygranych nie awansowała do europejskich pucharów. W ostatniej chwili warszawski klub został wyprzedzony przez GKS Katowice, który zremisował z Pogonią. Trener Marek Papszun wyraził zadowolenie z postawy zespołu, podkreślając determinację i walkę do końca. Mimo braku awansu, szkoleniowiec wierzy, że taka postawa stanie się znakiem rozpoznawczym Legii. Lech Poznań zakończył sezon Ekstraklasy remisem 2-2 z Wisłą Płock. Mimo straty gola w końcówce, kolejorz już wcześniej zapewnił sobie mistrzowski tytuł. Po meczu na stadionie przy Bułgarskiej rozpoczęła się huczna feta, która potrwa do rana. Na trybunach zasiadło ponad 41 tysięcy kibiców.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Na krakowskim rynku odbyło się huczne świętowanie awansu Wisły Kraków do PKO BP Ekstraklasy. Po meczu z Pogonią Siedlce tysiące kibiców i piłkarzy celebrowało sukces w sercu miasta. Mimo problemów z autokarem, zawodnicy dotarli na balkon sukiennic, gdzie przywitali ich entuzjastyczni fani. Stadion przy Reymonta zapełnił się 30 tysiącami sympatyków, a radość była tak wielka, że kibice wtargnęli na murawę. AS Roma zapewniła sobie miejsce w Lidze Mistrzów, wygrywając 2-0 z Hellas Verona w ostatniej kolejce Serie A. Bramki dla Rzymian zdobyli Daniel Malen i Stefan El Sharawy. Jan Ziółkowski, który wszedł na boisko w drugiej połowie, został skrytykowany przez trenera mimo wygranej. Polak zakończył sezon bez bramek i asyst, a jego pozycja w drużynie wydaje się słabnąć.
0: Iga Świątek awansowała do drugiej rundy Roland Garros po zwycięstwie nad 17-letnią Australijką Emerson Jones. W kolejnym meczu zmierzy się z 20-letnią Czeszką Sarą Bejlek, która pokonała Amerykankę Sloane Stephens. Spotkanie odbędzie się w środę, 27 maja. Świątek, czterokrotna mistrzyni tego turnieju, jest jedną z głównych faworytek do zdobycia tytułu. Dziś na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu zobaczymy troje polskich tenisistów. Iga Świątek, rozstawiona z numerem trzecim, zagra o godzinie 12 z Emerson Jones, która otrzymała dziką kartę. Około godziny 14 Hubert Hurkacz zmierzy się z Jaume Munarem. Maja Chwalińska po udanych kwalifikacjach zadebiutuje w głównej części turnieju, grając z Qin Wenzheng.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Marta Kostiuk rozpoczęła udział w Roland Garros od zwycięstwa nad Olgą Selchmetewą, ale po meczu emocje wzięły górę. Ukraińska tenisistka zalała się łzami, opowiadając o dramatycznych wydarzeniach w Kijowie, gdzie w wyniku ataku rakietowego zginęły 4 osoby, a 53 zostały ranne. Jedna z rakiet spadła blisko domu jej rodziców. Mimo trudności Kostiuk podkreśliła, że jej myśli są z narodem ukraińskim, a wsparcie rodaków na trybunach było dla niej niezwykle ważne. Dorota Rabczewska, znana jako Doda, z powodzeniem rozwija swoją karierę w branży fitness. Piosenkarka, która kiedyś dominowała na listach przebojów, teraz imponuje swoją sylwetką i planuje udział w prestiżowych zawodach sylwetkowych. Doda organizuje również własny obóz treningowy. Doda Mega Camp, który odbędzie się w lipcu. To wydarzenie ma być połączeniem intensywnych treningów i warsztatów rozwojowych. W mieszkaniu rodziny prezydenta Karola Nawrockiego doszło do interwencji służb ratunkowych po fałszywych zgłoszeniach o pożarze i zagrożeniu życia dzieci. Waldemar Nawrocki, wujek prezydenta i były trener bokserski, ostro skrytykował sytuację, wyrażając zaniepokojenie rosnącą nienawiścią w społeczeństwie. Nawrocki podkreślił, że takie incydenty są dowodem na głębokie podziały w kraju.
0: Wojciech Szczęsny zdecydował się na kontynuację kariery w FC Barcelona na kolejny sezon. Polski bramkarz, pełniący rolę zmiennika Joana Garcia, dobrze odnajduje się w drużynie, mimo że klub zmaga się z nadmiarem bramkarzy. Marc-André Ter Stegen po wypożyczeniu do Giron raczej nie wróci do podstawowego składu, co może wpłynąć na przyszłość kadrową Barcelony. Szczęsny pozostaje w zespole, wspierając Garcie i wzmacniając jedność drużyny.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Maja Chwalińska zaskoczyła świat tenisa, pokonując Qin Wen Zheng w pierwszej rundzie French Open. Polka, która wcześniej zmagała się z depresją, triumfowała na paryskich kortach, co zapewniło jej awans do pierwszej setki rankingu WTA. To niezwykłe osiągnięcie jest dowodem jej determinacji i powrotu do formy po trudnym okresie zdrowotnym.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1028 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić 19 stopni Celsjusza. Ciepłe powietrze otula miasto, nadając dniom lekkości i harmonii. Idealny czas na chwilę oddechu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia w 3389 odcinku zaskoczą widzów niesamowitym zwrotem akcji. Lucyna Zwierzchowska, matka Macieja Wilka, ujawni swoje prawdziwe oblicze. W środę, 27 maja o 20.55 na TVP2. Zobaczymy, jak Lucyna i Wilk w zmowie próbują przejąć domy mieszkańców ulicy Zacisznej. Lucyna odegra rolę nieobliczalnej emerytki, atakując Wilka na spotkaniu z mieszkańcami, by odwrócić uwagę od planów budowy drogi. Ich intryga ma na celu zniszczenie rodziny Pyrków. Lucyna, zmęczona grą, zażąda od Wilka ostatecznego rozprawienia się z Pyrkami. To odcinek pełen emocji i napięcia, którego nie można przegapić. Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobyła serca widzów na całym świecie. Już 5 czerwca na antenie TVP2 zostanie wyemitowany 115 odcinek tej emocjonującej historii. W najnowszym epizodzie Hancer postanawia opuścić rezydencję, a Cichan rusza za nią, co prowadzi do zażegnania ich sporu. Tymczasem Cemil odbudowuje relacje z Derią, a Bejza rozpoczyna intrygi przeciwko Hancer. Serial, który zadebiutował w Polsce 20 stycznia, wciąż zaskakuje widzów nowymi zwrotami akcji. Produkcja liczy już 325 odcinków, a nowe wciąż powstają w Turcji. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hancer i Türkseve jako Cichan. Panna Młoda pozostanie z nami na dłużej, dostarczając kolejnych emocji.
0: W 4228 odcinku serialu Pierwsza Miłość czekają nas prawdziwe emocje. Julita, zafascynowana wizją kariery medycznej, podejmuje ryzykowną grę, która może zniszczyć jej związek z Radkiem. Mimo że Radek otworzył przed nią serce i marzył o wspólnej przyszłości, Julita ukrywa przed nim swoje układy z Florianem. Konflikt interesów osiąga punkt kulminacyjny, gdy Julita otrzymuje ofertę, która może otworzyć jej drzwi do wielkiego świata medycyny. Czy Radek będzie w stanie wybaczyć jej nielojalność? Odcinek pełen dramatycznych zwrotów akcji zostanie wyemitowany w poniedziałek, 1 czerwca. Wszystkie odcinki można także oglądać online na Polsat Box Go.
1: W 4229 odcinku serialu Pierwsza Miłość emocje sięgną zenitu. Alan przeżywa trudne chwile, gdy jego syn Kostek z radością oczekuje powrotu Mikołaja do domu. Mimo że Alan jest biologicznym ojcem Kostka, chłopiec nie potrafi nawiązać z nim takiej więzi, jaką ma z Mikołajem. To dla Alana bolesne doświadczenie, które uświadamia mu, co naprawdę jest ważne dla jego syna. Tymczasem Mikołaj opuszcza szpital, co wywołuje mieszane uczucia u Alana, który martwi się o jego gotowość do opieki nad dzieckiem. Odcinek zostanie wyemitowany 2 czerwca na Polsacie. Dla tych, którzy nie mogą obejrzeć go na żywo, dostępny będzie na platformie Polsat Box Go. Serial Pierwsza Miłość od lat przyciąga widzów swoją emocjonującą fabułą i zaskakującymi zwrotami akcji.
0: Pierwsza Miłość wkracza na nowe, dramatyczne tory w odcinku 4229, który zostanie wyemitowany 2 czerwca o godzinie 18 na Polsacie. Paweł, po brutalnej bójce w parku, znów trafi w ręce policji. Szokujące odkrycie, że formalnie nie istnieje, może mieć dla niego tragiczne konsekwencje. Julka, próbując zbliżyć się do ojca, nieświadomie wplącze się w dramatyczne wydarzenia. Spacer z Pawłem i psem Waflem zamieni się w katastrofę, gdy spotkają poprzednich właścicieli psa. Awantura zakończy się bójką, a Paweł zostanie zatrzymany. Dla Julki to bolesne zderzenie z rzeczywistością, a dla Pawła powrót do koszmaru z przeszłości. Czy uda mu się odzyskać tożsamość i wyjść z tego cało?
1: Hotel Paradise i emocjonująca relacja Oliwki i Denisa. Choć ich znajomość w programie była pełna zgrzytów i emocji, po zakończeniu show każde z nich poszło swoją drogą. Oliwka przyznała, że po intensywnym czasie w hotelu potrzebowali chwili dla siebie. Jednak po kilku tygodniach ciszy odnowili kontakt, a Denis odwiedził Oliwkę na majówkę w górach. W międzyczasie Oliwka wyjaśniła swoją relację z Tobiaszem, z którym spędza dużo czasu. Podkreśliła, że łączy ich cenna przyjaźń, a nie romantyczna więź. Wydaje się, że życie po Hotelu Paradise przynosi nowe, ciekawe zwroty akcji.
0: Love is Blind, Polska, zaskoczyło widzów emocjonującymi zwrotami akcji. W finałowym 10 odcinku okazało się, że Julita i Jacek nie zdecydowali się na ślub, kończąc swoją historię przed ołtarzem. Z kolei Daria i Filip przetrwali próbę programu i powiedzieli sobie tak. Podczas spotkania po programie fani dowiedzieli się, że ich małżeństwo trwa, co wzbudziło ciekawość dotyczącą relacji między dawnymi przyjaciółkami, Julitą i Darią. Choć kiedyś były nierozłączne, dziś ich kontakt jest ograniczony. Obie uczestniczki przyznały, że nie mają już bliskiej więzi, ale nie ma między nimi złej krwi. Reality show po raz kolejny pokazało, że emocje z programu mogą wyglądać inaczej w codziennym życiu.
1: Serial Barwy Szczęścia zbliża się do emocjonującego finału sezonu. Ostatni odcinek, numer 3391, zostanie wyemitowany w piątek, 29 maja. Twórcy serialu zaskoczyli fanów, udostępniając ankietę na oficjalnych profilach społecznościowych, w której widzowie mogą decydować o losach bohaterów. To niecodzienne posunięcie wywołało ogromne emocje wśród sympatyków produkcji. Scenarzyści planują uwzględnić sugestie fanów w nowych odcinkach, które pojawią się po wakacjach. Czy ulubione pary zyskają więcej czasu antenowego? Odpowiedź poznamy jesienią, kiedy serial powróci z nowymi historiami. Tymczasem fani z niecierpliwością czekają na finałowe emocje.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1029 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 17 stopni. Z kolei dla Poznania temperatura będzie wynosić 20 stopni Celsjusza. Ciepłe dni przypominają, że przyroda budzi się do życia. Idealny czas na spacery i chwilę wytchnienia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwierleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Krakowie odbyło się referendum, w wyniku którego Aleksander Miszalski został odwołany ze stanowiska prezydenta miasta. W głosowaniu wzięło udział ponad 176 tysięcy osób, z czego zdecydowana większość opowiedziała się za jego dymisją. Wydarzenie to wywołało burzliwą dyskusję w mediach społecznościowych, w której udział wzięły między innymi dziennikarka Katarzyna Kolenda-Zaleska i posłanka Anna Maria Żukowska. W wyniku eksplozji gazu w kopalni węgla w chińskiej prowincji Shaanxi zginęło co najmniej 82 górników. Do tragedii doszło w piątek, gdy zarząd kopalni ogłosił alarm z powodu rosnącego stężenia tlenku węgla. Pod ziemią znajdowało się 247 pracowników, z których 201 udało się ewakuować. Stan kilkunastu uratowanych jest krytyczny. W Jarosławiu doszło do dramatycznej interwencji policji, która zakończyła się szczęśliwie. W piątek, 22 maja, funkcjonariusze musieli siłowo wejść do mieszkania 75-letniej kobiety, której życie było zagrożone. Dzięki szybkiej reakcji rodziny i zdecydowanemu działaniu policjantów, seniorka została uratowana i przewieziona do szpitala. Policjanci udzielili jej pierwszej pomocy do czasu przybycia karetki. 32-letni mieszkaniec Łomży został tymczasowo aresztowany za brutalne pobicie na jednym z miejskich osiedli. Do zdarzenia doszło 24 maja, a mężczyzna, znany już policji, miał przy sobie niebezpieczne narzędzia. Świadkowie wskazali go jako jednego z napastników, co pozwoliło na postawienie mu zarzutów. Grozi mu teraz do 8 lat więzienia.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Dzień Matki w Polsce obchodzony jest 26 maja, który w tym roku przypada na wtorek. Święto to ma charakter świecki i nie jest dniem wolnym od pracy, więc instytucje i sklepy będą otwarte. Tradycyjnie świętowanie odbywa się w gronie rodzinnym, z laurkami od dzieci i kwiatami dla mam. W innych krajach, jak Wielka Brytania czy Meksyk, Dzień Matki może mieć silniejsze powiązania z religią.
2: Najnowszy raport Instytutu Badań Polster pokazuje, że brak potomstwa wśród Polek rzadko wynika z wygodnictwa. Aż 56% kobiet poniżej 35 roku życia i 40% w wieku od 36 do 49 lat deklaruje chęć posiadania dzieci, ale napotyka na liczne przeszkody, takie jak brak odpowiedniego partnera czy obawy finansowe. Społeczna presja i stereotypy sprawiają, że wiele z nich czuje się gorzej traktowane. A majowe święto Dnia Matki staje się dla nich trudnym doświadczeniem. Eksperci podkreślają, że bezdzietność to nie wybór, lecz często wynik złożonych barier.
3: Drzewko bonsai w ogrodzie może całkowicie odmienić przestrzeń, nadając jej unikalny charakter. Uprawa bonsai na zewnątrz nie jest trudna, wymaga jedynie regularności i uwagi. Kluczowe jest dobranie odpowiedniego gatunku, który dobrze znosi zmienne warunki atmosferyczne. Bonsai, rozwijając się w rytmie pór roku, staje się dynamiczną dekoracją, a jego pielęgnacja może być relaksującym doświadczeniem.
2: Skrzydłokwiat, popularnie nazywany lilią pokoju, to roślina ceniona za zdolność do oczyszczania powietrza i dekoracyjne białe kwiaty. Aby wspomóc jej kwitnienie, można użyć domowych metod, takich jak nawóz z aspiryny czy woda z dodatkiem soku z cytryny. Warto pamiętać, że skrzydłokwiat jest toksyczny, dlatego powinien być trzymany z dala od dzieci i zwierząt. Roślina ta wymaga umiarkowanego podlewania i rozproszonego światła, by rozwijać się zdrowo.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Coraz więcej osób w Polsce stara się obniżać rachunki za prąd, korzystając z nocnych taryf. Popularnym rozwiązaniem jest włączanie pralki w godzinach wieczornych lub nocnych, co może prowadzić do konfliktów z sąsiadami i grozi mandatem do 500 zł. Przepisy dotyczące ciszy nocnej obejmują godziny od 22 do 6, a hałas generowany przez pralki może być szczególnie uciążliwy w budynkach z cienkimi ścianami. Aby uniknąć problemów, warto stosować maty wygłuszające lub planować pranie tak, by kończyło się przed ciszą nocną.
3: Wiosna 2026 to czas wielkiego powrotu jeansu, który dominuje w modzie w formie total looków i oversize'owych fasonów. Projektanci stawiają na różnorodność krojów i odcieni, zachęcając do tworzenia warstwowych zestawów, które łączą wygodę z aktualnymi trendami. Małgorzata Rozenek-Majdan doskonale ilustruje ten trend, prezentując stylizacje, które łączą denim z codziennym luzem i elegancją. Jeans, dzięki swojej uniwersalności, jest kluczowym elementem wiosennej garderoby, oferując szerokie możliwości stylizacyjne. Dominika Chorosińska ponownie wspiera akcję charytatywną Łatwoganga, który jedzie rowerem przez Polskę, zbierając pieniądze na leczenie 8-letniego Maxa. Chłopiec cierpi na dystrofię mięśniową Duchenna, a celem zbiórki jest 12 milionów złotych. Dotychczas udało się zebrać ponad 8,2 miliona złotych. Chorosińska, mimo wcześniejszych kontrowersji, aktywnie nagłaśnia tę inicjatywę.
2: Marta Nawrocka, pierwsza dama Polski, znana jest z elegancji i subtelnego wpływu w życiu publicznym. Jako zodiakalna ryba charakteryzuje się wrażliwością i życiową mądrością, co czyni ją wsparciem emocjonalnym dla męża w stresującym świecie polityki. Nawrocka dba o głęboką więź w małżeństwie, oferując bezwarunkowe wsparcie i tworząc dom pełen ciepła. Jej styl, pełen klasy i wdzięku, jest przemyślany i zgodny z najnowszymi trendami.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1030 hektopaskali. Termometry w Krakowie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Z kolei dla Szczecina temperatura będzie wynosić także 18 stopni Celsjusza. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Maria Prażuch-Prokop była żona Marcina Prokopa. Zaskoczyła wszystkich na weselu w Tajlandii, pojawiając się w sukience, która więcej odkrywała niż zakrywała. Wydarzenie to odbyło się podczas ceremonii jednopłciowej pary, co w Tajlandii jest możliwe od zeszłego roku. Maria, znana teraz jako joginka i influencerka, przyciągnęła uwagę nie tylko odważnym strojem, ale i swoją nową pasją do zdrowego stylu życia. Wygląda na to, że życie po rozstaniu z Prokopem przynosi jej same korzyści.
2: Eurowizja świętuje swoje 70. urodziny, a my wracamy do korzeni, kiedy to w 1956 roku w Lugano zaledwie 7 państw walczyło o tytuł najlepszego. Lys Asia, triumfatorka pierwszej edycji, znów błyszczy dzięki cyfrowej renowacji jej występu, który trafił do sieci. Tymczasem Europejska Unia Nadawców desperacko poszukuje zaginionych nagrań z pierwszych finałów, licząc na cud w postaci prywatnych kolekcji. A na horyzoncie już majaczy 71. edycja w Bułgarii, gdzie Sofia walczy o miano gospodarki.
1: Edyta Górniak, znana z wielkich scen, postanowiła kiedyś zająć się nieco mniejszymi sprawami – psimi budami. Wzruszona losem zwierząt Violetty Villas z własnej kieszeni sfinansowała budowę schronień dla czworonogów. Okazuje się, że gwiazdy potrafią nie tylko śpiewać, ale i budować budy. Villas była zachwycona, a psy w końcu miały gdzie mieszkać. Kto by pomyślał, że muzyka i budownictwo mogą iść w parze? Filip Hajs.

0: I jego młodsza partnerka znów na językach. Tym razem para została przyłapana w krakowskiej restauracji, a zdjęcie z ich wizyty szybko obiegło internet. Różnica wieku między zakochanymi wciąż budzi emocje, ale oni zdają się tym nie przejmować, ciesząc się wspólnym czasem. Czyżby nowa miłość prezentera miała przetrwać próbę czasu mimo medialnego szumu? Czas pokaże. Kult wraca na scenę z Hukiem. Po pamiętnym występie w Zielonej Górze, gdzie Kazik Staszewski zaskoczył wszystkich swoją formą, zespół zagrał pierwszy koncert od 5 miesięcy w Bydgoszczy. Kazik, po walce z problemami zdrowotnymi, znów stanął na czele formacji, a publiczność była zachwycona. Przed Kultem intensywne lato koncertowe, w tym udział w męskim graniu, gdzie zespół pokaże, że wciąż ma rockową moc. Liber i Sylwia Grzeszczak, choć już nie są małżeństwem, nadal tworzą muzyczne hity, które przynoszą im niemałe zyski. Liber, z dumą nazywany królem ZAX-u, przyznaje, że to właśnie piosenki Sylwii zapewniają mu finansowy komfort. Ich współpraca to prawdziwa klasyka polskiego popu, a ich przeboje, jak Co z nami będzie, wciąż królują na listach przebojów. Rozstanie? Dla nich to tylko nowy rozdział w księdze sukcesów.
1: Sebastian Karpiel-Bułecka zaskoczył internautów, publikując nagranie z pierwszej Komunii Świętej w Kościelisku, które przyciągnęło uwagę nie celebryckim blichtrem, lecz góralską oprawą. Internauci szybko pomylili uroczystość z komunią jego syna, co muzyk musiał sprostować. Jednak to nie zamieszanie wokół tożsamości dziecka, lecz autentyczność i tradycja Podhala wywołały największe emocje. Okazuje się, że w dobie mediów społecznościowych prawdziwe korzenie wciąż potrafią zrobić wrażenie. Kaleb Szomo, frontman zespołu Beartooth, zaskoczył świat swoim coming outem, ogłaszając, że jest gejem. Co ciekawe, muzyk od 14 lat jest żonaty, a jego żona Fleur wyraziła pełne wsparcie, choć przyznała, że jej świat właśnie się zawalił. Kaleb, znany z metalkorowych brzmień, podzielił się swoją walką z demonami, a Fleur zdradziła, jak trudne było dla niej ukrywanie problemów w ich związku. Teraz oboje skupiają się na nowym rozdziale życia, a fani z niecierpliwością czekają na nową płytę Beartooth, Pure Ecstasy.
0: Świat muzyki rockowej pogrążył się w żałobie. Dick Parry, saksofonista, którego dźwięki wzbogaciły największe hity Pink Floyd, odszedł w wieku 83 lat. David Gilmour, jego przyjaciel i współpracownik, podzielił się tą smutną wiadomością, przypominając, że Parry był nie do podrobienia. Jego saksofonowe partie w utworach takich jak Shine On You Crazy Diamond czy Money pozostaną nieśmiertelne, choć sam muzyk już dołączył do wielkiej orkiestry w niebie. Phil Collins, legenda rocka, trafił do Rock and Roll Hall of Fame jako artysta solowy. Choć zdrowie nie pozwala mu już na występy, nie wyklucza powrotu do studia. W wywiadzie dla BBC przyznał, że odrzucił propozycję występu na gali. Ale kto wie, może jeszcze kiedyś zaskoczy fanów. Collins, mimo problemów zdrowotnych, wciąż myśli o nowej muzyce i powrocie na scenę. W latach 60. FBI postanowiło rozwiązać zagadkę rockowego przeboju Louie Louie zespołu The Kingsmen. Rodzice wpadli w panikę, przekonani, że niewyraźny śpiew kryje obsceniczne treści. Po 31 miesiącach śledztwa i 119 stronach raportu agenci musieli przyznać, że tekst jest po prostu niezrozumiały. Ironią losu jest fakt, że prawdziwe przekleństwo wykrzyczane przez perkusistę umknęło ich uwadze. To tylko dowód na to, że czasem nawet najpoważniejsze instytucje mogą się potknąć o własne sznurowadła. Linda Perry, legendarna liderka czterech Non-Blondes, nie przebiera w słowach i ostro krytykuje Green Day za niedoszłą współpracę. Miała produkować następcę kultowego American Idiot, ale wszystko zepsuła Courtney Love, zdradzając plany. Fani zespołu nie byli zachwyceni, a Billie Joe Armstrong, jak twierdzi Perry, przestraszył się hejtu i przestał odbierać telefony. Perry nie kryje rozczarowania i uważa, że album, który nigdy nie powstał, mógłby roznosić system.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1030 hektopaskali. W Toruniu temperatura wyniesie 17 stopni, z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Katowic przewidywana temperatura to 18 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W piątek, 29 maja, warszawskie ZOO zaprasza na 19 urodziny Hugona, hipopotama nilowego. W programie pokazowe karmienie, opowieści opiekunów oraz konkursy z nagrodami. Uczestnicy mogą przynieść prezenty dla Hugona, takie jak naturalne musy owocowe czy suszone płatki kwiatów. Wydarzenie odbędzie się przy hipopotamiarni w godzinach od 12 do 13.
2: PGE Narodowy w Warszawie stał się epicentrum rapowego szaleństwa dzięki koncertowi Taco Hemingwaya. W ramach trasy 2026 raper zgromadził komplet publiczności, a bilety wyprzedały się błyskawicznie. W związku z wydarzeniem wprowadzono zmiany w komunikacji miejskiej, a druga linia metra okazała się najwygodniejszym środkiem transportu. Dodatkowe autobusy i tramwaje pomogą w sprawnym powrocie uczestników po koncercie.
1: 26-letnia Elwa z Polski opowiedziała w programie Dzień Dobry TVN o swojej niebezpiecznej przygodzie z samodzielnym strzykiwaniem silikonu w twarz. Chcąc wyglądać jak gwiazdy z Instagrama, zdecydowała się na ten krok bez konsultacji z lekarzem. Teraz, pod opieką chirurga plastycznego i psychiatry, próbuje naprawić skutki swoich działań. Elwa podkreśla, że jej historia jest przestrogą dla innych, a także zwraca uwagę na nietolerancję wobec osób o nietypowym wyglądzie w Polsce. W Warszawie doszło do niebezpiecznego incydentu drogowego. Pijany 24-latek, prowadząc Toyotę, potrącił rowerzystkę i rozpoczął ucieczkę, ignorując wezwania służb do zatrzymania. Jego rajd zakończył się kolizją z innym samochodem i autobusem przy rondzie Waszyngtona. Kierowca miał ponad 1,7 promila alkoholu we krwi i przy sobie mefedron.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Krakowie mieszkańcy zdecydowali o przyszłości lokalnych władz. Rada miasta pozostaje na stanowisku, ponieważ frekwencja w głosowaniu nad jej rozwiązaniem była zbyt niska. Natomiast prezydent Aleksander Miszalski został odwołany, gdyż odpowiednia liczba krakowian wzięła udział w referendum. Miszalski podziękował mieszkańcom za mobilizację i zaakceptował ich decyzję. W Krakowie tysiące fanów Wisły Kraków świętowały awans drużyny do Ekstraklasy. Niestety, radosne obchody zakończyły się dramatycznym wypadkiem, w którym 11-letnia dziewczynka doznała obrażeń głowy wskutek wybuchu petardy. Policja bada okoliczności zdarzenia, analizując nagrania z monitoringu i przesłuchując świadków. Incydent ponownie wywołał dyskusję na temat bezpieczeństwa podczas masowych imprez. Tatrzański Park Narodowy ogłosił zamknięcie trasy do Morskiego Oka od 25 do 29 maja z powodu remontu nawierzchni. W tym czasie nie będzie możliwy ruch pieszy ani pojazdów na odcinku od Łysej Polany do Wodogrzmotów Mickiewicza. Parking na Palenicy Białczańskiej również pozostanie zamknięty. Turyści mogą skorzystać z alternatywnej trasy przez Zazadnią lub Wierch Poroniec, co wydłuży wycieczkę o około 2 godziny.
2: Ukraiński influencer Andriy Gawryliw wjechał sportową korwetą na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego, łamiąc zakaz wjazdu prywatnych pojazdów. Początkowo ukarany mandatem, teraz może stanąć przed poważniejszymi konsekwencjami, w tym zakazem wjazdu do Polski i strefy Schengen. Gawryliw tłumaczy, że zaufał nawigacji i nie zauważył znaków zakazu. Policja prowadzi dalsze działania w tej sprawie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W niedzielny poranek nad Zalewem Rybnickim doszło do poważnego wypadku. 30-letni mężczyzna doznał urazu kręgosłupa po skoku na główkę do płytkiej wody. Na miejsce wezwano służby ratunkowe, w tym śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Policja przypomina o niebezpieczeństwie skoków do nieznanej lub płytkiej wody, które mogą prowadzić do trwałego kalectwa. Jutro w Szczecinie odbędzie się konferencja poświęcona współpracy instytucji wspierających osoby z niepełnosprawnościami. Organizatorem jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego. W programie znajdą się prezentacje programów, dyskusje o likwidacji barier oraz nowoczesnych technologiach wspomagających. Wydarzenie rozpocznie się o 9:45 w sali konferencyjnej Delfin. 27 lat temu zaginął 15-letni Łukasz Sas, który opuścił ośrodek szkolno-wychowawczy w Śliwinie Pomorskim i nigdy nie wrócił do domu. Jego matka, Dorota Bubel, nieustannie apeluje o pomoc w odnalezieniu syna, żyjąc nadzieją, że jeszcze go usłyszy. Sprawa Łukasza została przypomniana w ramach kampanii hashtag Zaginione Niezapomniane, która ma na celu pamięć o zaginionych dzieciach. Policja i Fundacja Itaka wciąż poszukują informacji mogących pomóc w rozwiązaniu tej tajemnicy.
2: W Bystrzycy Kłodzkiej doszło do tragicznego zabójstwa na osiedlu szkolnym. 72-letni mężczyzna jest oskarżony o zamordowanie swojej byłej żony, z którą nadal mieszkał. Motywem zbrodni były ciągłe kłótnie o sprzątanie. Prokuratura skierowała akt oskarżenia do sądu, a mężczyźnie grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.
0: Słuchacie Radia Super Ekspres.
2: Jezioro Bielawskie, znane jako polskie Como, przyciąga coraz więcej turystów swoim malowniczym położeniem u stóp gór Sowi. Mimo że jest to sztuczny zbiornik, jego turkusowa woda i górskie otoczenie przypominają włoskie jeziora. Popularność tego miejsca rośnie, a nowa infrastruktura kolejowa, która ruszy w połowie czerwca, ułatwi dojazd do tego urokliwego zakątka Dolnego Śląska.
0: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: W Białymstoku małe zachmurzenie i temperatura 15 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. We Wrocławiu bezchmurne niebo i temperatura 20 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1029 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Rynek nieruchomości luksusowych w Polsce wchodzi na nowy poziom z segmentem Ultra Luxury na czele. Apartamenty te oferują nie tylko prestiżowe lokalizacje, ale także udogodnienia przypominające luksusowe hotele, takie jak prywatne windy, strefy wellness czy usługi concierge. Ceny takich mieszkań w Warszawie mogą sięgać nawet 80 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Trend ten rozwija się również w innych dużych miastach, takich jak Kraków, Gdańsk czy Wrocław. Mimo wysokich cen dla najbogatszych klientów kluczowe są unikalność i dostęp do ekskluzywnych usług. W Warszawie w 2025 roku sprzedano 27 takich apartamentów, a w pierwszych miesiącach 2026 roku kolejne 12.
2: Utrzymanie psa lub kota w 2026 roku stało się poważnym wyzwaniem finansowym dla wielu właścicieli. Miesięczne wydatki na pupila mogą sięgać od 150 zł dla kota do ponad 1000 zł dla dużego psa. Koszty obejmują nie tylko karmę, ale także wizyty u weterynarza, które mogą gwałtownie wzrosnąć w przypadku nagłych chorób. Właściciele coraz częściej sięgają po ubezpieczenia dla zwierząt, aby zminimalizować ryzyko wysokich rachunków. Eksperci podkreślają, że zwierzę to zobowiązanie na lata, a koszty jego utrzymania są stałym elementem domowego budżetu. Wzrost cen wynika z drożejących surowców, usług weterynaryjnych oraz rosnących oczekiwań właścicieli wobec jakości opieki nad zwierzętami. System kaucyjny w Polsce, działający od października zeszłego roku, stał się nie tylko narzędziem ochrony środowiska, ale i sposobem na dodatkowy zarobek. W Krakowie padł rekord, gdy klient oddał prawie 5 tysięcy butelek i puszek, przekazując uzyskane 2431 zł i 50 groszy na cele charytatywne. Osoby regularnie oddające duże ilości opakowań mogą być uznane za przedsiębiorców i zobowiązane do płacenia podatków. Zbieranie własnych opakowań nie jest opodatkowane, ale zbieranie cudzych może być traktowane jako dochód. System obejmuje plastikowe butelki, metalowe puszki i szklane butelki wielokrotnego użytku, a do zwrotu nie jest potrzebny paragon.
1: Przed siedzibą Dino Polska w Krotoszynie rozpoczął się trzydniowy protest pracowników i związkowców. Manifestacja potrwa do środy i będzie prowadzona przez całą dobę. Organizatorzy domagają się lepszych warunków pracy, w tym zmniejszenia presji i ograniczenia monitoringu. Na miejscu powstało miasteczko namiotowe, a w proteście bierze udział około 200 osób z całego kraju. Policja ostrzega przed poważnymi utrudnieniami na drodze krajowej numer 36, szczególnie na wjeździe do Krotoszyna. Kierowcy powinni zachować ostrożność i rozważyć objazdy. ZUS planuje wprowadzenie rewolucyjnych zmian dla wcześniejszych emerytów i rencistów. Powstanie specjalny kalkulator online, który pomoże seniorom sprawdzić, ile mogą dorobić bez ryzyka zawieszenia świadczenia. Nowe przepisy uproszczą system, eliminując konieczność samodzielnego dostarczania dokumentów do ZUS. Limity zarobkowe będą ustalane raz na rok, co ma zakończyć stres związany z ich kwartalnymi zmianami. Reforma obejmie także renty socjalne i świadczenia przedemerytalne, a jej wdrożenie planowane jest na 1 stycznia 2020. Roku. Koszt wprowadzenia zmian to ponad 37 milionów złotych. Fabryka pojazdów ciężkich w Awadi w Indiach ogłosiła wyprodukowanie tysięcznego czołgu T-90 Bhishma. To ważny krok w kierunku samowystarczalności Indii w produkcji zaawansowanego sprzętu wojskowego. Program produkcji czołgów T-90 rozpoczął się w 2006 roku, a obecnie ponad 80% komponentów jest produkowanych lokalnie. T-90 Bhishma w najnowszej wersji MK3 różni się od rosyjskiego pierwowzoru i jest wyposażony w nowoczesne systemy kierowania ogniem oraz ochrony. Indie, posiadając jedne z największych sił pancernych w Azji, stawiają na dalszy rozwój i modernizację, by sprostać nowym wyzwaniom. Sukces programu T-90 wzmacnia pozycję Indii na globalnym rynku zbrojeniowym. Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych rozpoczęła realizację ambitnego planu budowy nowej generacji pancerników typu TRAM. Te ogromne jednostki, napędzane dwoma reaktorami jądrowymi, mają zrewolucjonizować potęgę morską USA. Kluczowym elementem projektu jest modułowa strategia budowy z finalnym montażem w stoczni Newport News Shipbuilding. Pierwszy z 15 planowanych pancerników, USS Defiant, ma wejść do służby w 2036 roku. Cały program, którego koszt szacuje się na ponad 217 miliardów dolarów, budzi jednak obawy o wydolność amerykańskiego przemysłu stoczniowego. Krytycy zastanawiają się również nad skutecznością tak kosztownych jednostek w obliczu współczesnych wyzwań strategicznych. CSG Polska, część międzynarodowej grupy kapitałowej CSG, zakończyła przejęcie firmy Domar MS, znanego producenta okablowania i komponentów dla przemysłu obronnego, lotniczego i kosmicznego. To pierwsza taka inwestycja CSG w Polsce, mająca na celu wzmocnienie krajowej bazy przemysłowej i technologicznej. Planowane jest zwiększenie zatrudnienia w Domar MS do 300 osób jeszcze w tym roku oraz ekspansja na rynki zagraniczne. Przejęcie ma również na celu umocnienie pozycji Polski w europejskim łańcuchu dostaw dla przemysłu obronnego. Domar MS z doświadczeniem w branży kablowej zyska nowe możliwości dzięki włączeniu w globalne łańcuchy dostaw grupy CSG.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1028 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić 19 stopni Celsjusza. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia w 3389 odcinku zaskoczą widzów niesamowitym zwrotem akcji. Lucyna Zwierzchowska, matka Macieja Wilka, ujawni swoje prawdziwe oblicze. W środę, 27 maja o 20.55 na TVP2. Zobaczymy, jak Lucyna i Wilk w zmowie próbują przejąć domy mieszkańców ulicy Zacisznej. Lucyna odegra rolę nieobliczalnej emerytki, atakując Wilka na spotkaniu z mieszkańcami, by odwrócić uwagę od planów budowy drogi. Ich intryga ma na celu zniszczenie rodziny Pyrków. Lucyna, zmęczona grą, zażąda od Wilka ostatecznego rozprawienia się z Pyrkami. To odcinek pełen emocji i napięcia, którego nie można przegapić. Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobyła serca widzów na całym świecie. Już 5 czerwca na antenie TVP 2 zostanie wyemitowany 115 odcinek tej emocjonującej historii. W najnowszym epizodzie Hancer postanawia opuścić rezydencję, a Cichan rusza za nią, co prowadzi do zażegnania ich sporu. Tymczasem Cemil odbudowuje relacje z Derią, a Bejza rozpoczyna intrygi przeciwko Hancer. Serial, który zadebiutował w Polsce 20 stycznia, wciąż zaskakuje widzów nowymi zwrotami akcji. Produkcja liczy już 325 odcinków, a nowe wciąż powstają w Turcji. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hancer i Türkseve jako Cichan. Panna Młoda pozostanie z nami na dłużej, dostarczając kolejnych emocji. Jak miłość znowu zaskakuje. W finale obecnego sezonu, który widzowie zobaczą już dziś, 25 maja, Artur Rogowski zdradza Marysię z młodą lekarką Joanną. To nie jednorazowy skok w bok, a początek burzliwego romansu, który wstrząśnie całą grabiną. Jesienią, w nowym sezonie, Marysia dowie się o zdradzie, a Artur stanie przed trudnym wyborem. Żona czy kochanka? Joanna nie zamierza się poddać i zrobi wszystko, by zatrzymać Artura przy sobie. Historia zdrady Rogowskiego powtarza się, przypominając dramat sprzed lat z Teresą. Czy Marysia wybaczy Arturowi po raz kolejny? Emocje sięgają zenitu, a fani nie mogą się doczekać, co przyniesie przyszłość.
0: Serial Pierwsza Miłość zbliża się do emocjonującego finału przed wakacjami. Ostatni odcinek obecnego sezonu zostanie wyemitowany przez Polsat już w piątek, 12 czerwca. To wcześniej niż w ubiegłym roku, kiedy to sezon zakończył się 20 czerwca. Widzowie mogą spodziewać się mocnych wrażeń, zwłaszcza po powrocie Pawła Krzyżanowskiego, który po latach spędzonych w kolumbijskim więzieniu La Corona wrócił do życia bohaterów. Ostatnie miesiące przyniosły wiele dramatycznych zwrotów akcji, które z pewnością zostaną podsumowane w finałowym odcinku. Na razie nie wiadomo, kiedy serial powróci po wakacyjnej przerwie, ale można przypuszczać, że nowe odcinki pojawią się we wrześniu. Fani muszą uzbroić się w cierpliwość, bo zakończenie sezonu zapowiada się naprawdę mocno.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
0: Pierwsza miłość wkracza na nowe, dramatyczne tory w odcinku 4229, który zostanie wyemitowany 2 czerwca o godzinie 18 na Polsacie. Paweł, po brutalnej bójce w parku, znów trafi w ręce policji. Szokujące odkrycie, że formalnie nie istnieje, może mieć dla niego tragiczne konsekwencje. Julka, próbując zbliżyć się do ojca, nieświadomie wplącze się w dramatyczne wydarzenia. Spacer z Pawłem i psem Waflem zamieni się w katastrofę, gdy spotkają poprzednich właścicieli psa. Awantura zakończy się bójką, a Paweł zostanie zatrzymany. Dla Julki to bolesne zderzenie z rzeczywistością, a dla Pawła powrót do koszmaru z przeszłości. Czy uda mu się odzyskać tożsamość i wyjść z tego cało?
1: Hotel Paradise i emocjonująca relacja Oliwki i Denisa. Choć ich znajomość w programie była pełna zgrzytów i emocji, po zakończeniu show każde z nich poszło swoją drogą. Oliwka przyznała, że po intensywnym czasie w hotelu potrzebowali chwili dla siebie. Jednak po kilku tygodniach ciszy odnowili kontakt, a Denis odwiedził Oliwkę na majówkę w górach. W międzyczasie Oliwka wyjaśniła swoją relację z Tobiaszem, z którym spędza dużo czasu. Podkreśliła, że łączy ich cenna przyjaźń, a nie romantyczna więź. Wydaje się, że życie po Hotelu Paradise przynosi nowe, ciekawe zwroty akcji.
0: Love is Blind, Polska, zaskoczyło widzów emocjonującymi zwrotami akcji. W finałowym 10 odcinku okazało się, że Julita i Jacek nie zdecydowali się na ślub, kończąc swoją historię przed ołtarzem. Z kolei Daria i Filip przetrwali próbę programu i powiedzieli sobie tak. Podczas spotkania po programie fani dowiedzieli się, że ich małżeństwo trwa, co wzbudziło ciekawość dotyczącą relacji między dawnymi przyjaciółkami, Julitą i Darią. Choć kiedyś były nierozłączne, dziś ich kontakt jest ograniczony. Obie uczestniczki przyznały, że nie mają już bliskiej więzi, ale nie ma między nimi złej krwi. Reality show po raz kolejny pokazało, że emocje z programu mogą wyglądać inaczej w codziennym życiu.
1: Serial Barwy Szczęścia zbliża się do emocjonującego finału sezonu. Ostatni odcinek, numer 3391, zostanie wyemitowany w piątek, 29 maja. Twórcy serialu zaskoczyli fanów, udostępniając ankietę na oficjalnych profilach społecznościowych, w której widzowie mogą decydować o losach bohaterów. To niecodzienne posunięcie wywołało ogromne emocje wśród sympatyków produkcji. Scenarzyści planują uwzględnić sugestie fanów w nowych odcinkach, które pojawią się po wakacjach. Czy ulubione pary zyskają więcej czasu antenowego? Odpowiedź poznamy jesienią, kiedy serial powróci z nowymi historiami. Tymczasem fani z niecierpliwością czekają na finałowe emocje.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające, bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1029 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 17 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 20 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Krakowie zakończyło się referendum, w wyniku którego prezydent miasta Aleksander Miszalski został odwołany. Frekwencja wyniosła niecałe 30%, co czyni głosowanie ważnym. Politycy PiS, w tym Przemysław Czarnek, przedstawiają ten wynik jako początek ogólnopolskich zmian politycznych, nazywając Miszalskiego Tuskiem krakowskim. Dla PiS to szansa na zbudowanie narracji o zmianie nastrojów społecznych w całym kraju. W Helsinkach doszło do pożaru nowego bloku mieszkalnego w dzielnicy Kalasatama, który zniszczył 62 mieszkania. Przyczyną tragedii był grill pozostawiony na balkonie przez jednego z lokatorów. Na szczęście wszyscy mieszkańcy zdołali się ewakuować i nikt nie ucierpiał. Obecnie budynek nie nadaje się do zamieszkania, a przyszłość lokatorów pozostaje niepewna. W Parku Narodowym Krugera w Republice Południowej Afryki doszło do tragicznego zdarzenia. Ciała 71-letniego Ernsta i 73-letniej Diny Marait, turystów z Mossel Bay, odnaleziono w rzece pełnej krokodyli. Para została brutalnie zamordowana, a ich samochód zaginął. Policja bada różne wersje wydarzeń, w tym możliwość, że małżeństwo natknęło się na kłusowników.
1: W Demokratycznej Republice Konga trwa dramatyczna sytuacja związana z epidemią eboli. Wschodnie regiony kraju doświadczają ataków na szpitale, gdzie przebywają chorzy, a także dochodzi do podpaleń i strzelanin. Konflikty wywołuje decyzja władz o przeprowadzaniu pogrzebów bez udziału rodzin, co stoi w sprzeczności z lokalnymi tradycjami. Liczba podejrzewanych przypadków eboli wzrosła do ponad 900, a Światowa Organizacja Zdrowia ocenia ryzyko epidemii w regionie jako bardzo wysokie.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Brighton doszło do tragicznego odkrycia, gdy z morza wyłowiono ciała trzech sióstr: Jane, Christiny i Rebeki. Policja bada przyczyny ich śmierci, wykluczając na razie udział osób trzecich. Rodzina prosi o pomoc w rozwikłaniu zagadki, jednocześnie dementując medialne spekulacje. Tragedia przypomina o śmierci ich matki sprzed 16 lat, co wywołuje dodatkowe emocje.
1: Z okazji Dnia Matki w 2026 roku warto postawić na oryginalne prezenty, które zapewnią mamom chwilę relaksu i odpoczynku. Popularne są maty do akupresury, jedwabne poszewki na poduszki oraz masujące urządzenia z funkcją podgrzewania. Dla mam ceniących sentymentalne upominki idealne będą spersonalizowane fotoksiążki czy biżuteria z ukrytym przekazem. Alternatywą mogą być przeżycia, takie jak voucher na dzień w spa czy bilet na wydarzenie kulturalne.
2: Walka z kretami w ogrodzie nie musi być trudna ani drastyczna. Skuteczne metody opierają się na wykorzystaniu naturalnej wrażliwości tych zwierząt na zapachy i dźwięki. Intensywne aromaty, takie jak czosnek czy olejek rycynowy oraz dźwiękowe odstraszacze, mogą skutecznie zniechęcić krety do pozostania. Kluczem do sukcesu jest konsekwencja i cierpliwość w stosowaniu tych prostych, ekologicznych rozwiązań.
1: Sieć drogerii Rossmann oferuje teraz kultową wodę toaletową Calvin Klein CKIN2U w wyjątkowo niskiej cenie 79,99 zł. Ta letnia kompozycja zapachowa, łącząca aromaty wanilii, grejpfruta i orchidei, jest dostępna w pojemności 100 ml. Promocja trwa do 2 czerwca, więc warto się pospieszyć, by skorzystać z tej okazji. To idealny wybór na nadchodzące ciepłe dni.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wiosna i lato to czas, gdy chętnie spędzamy czas na świeżym powietrzu. Jednak muchy mogą zepsuć ten relaks. Zamiast sięgać po chemiczne środki, warto posadzić rośliny, które naturalnie odstraszają te owady. Lawenda, mięta, bazylia czy pelargonie. To tylko niektóre z nich, które nie tylko pięknie wyglądają, ale i skutecznie ograniczają obecność much. Dzięki nim można cieszyć się spokojem na balkonie czy w ogrodzie. Czarne ubrania, choć eleganckie i uniwersalne, często tracą intensywny kolor po praniu. Przyczyną jest zbyt wysoka temperatura, niewłaściwe detergenty i intensywne wirowanie. Aby zachować głęboką czerń, warto dodać do prania 2 łyżeczki soli kuchennej i ustawić pralkę na 30 stopni. Połączenie tego triku z praniem w niższej temperaturze i stosowaniem środków do ciemnych tkanin pomoże utrzymać ubrania w dobrym stanie na dłużej.
2: Daniel Nawrocki, syn prezydenta, i jego dziewczyna Magdalena pojawili się razem na weselu, wzbudzając zainteresowanie swoim wyglądem. Magdalena, znana z aktywności w mediach społecznościowych i zainteresowania modelingiem, zaprezentowała się w długiej sukni w kolorze cappuccino z efektowną peleryną. Daniel wybrał klasyczny ciemny garnitur. Para wyglądała jak z czerwonego dywanu, co podkreśliło ich status jako jednej z najbardziej obserwowanych par w kraju. W gospodarstwie siostry byłego ministra rolnictwa Roberta Telusa doszło do pożaru. Ogień pojawił się w budynku gospodarczym i oborze, które przylegały do stajni polityka. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a zwierzęta i sprzęt rolniczy zostały uratowane dzięki szybkiej akcji strażaków i pomocy sąsiadów. Robert Telus wyraził wdzięczność wszystkim zaangażowanym w akcję ratunkową.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Po odwołaniu prezydenta Krakowa Marianna Schreiber opublikowała na platformie X swój kontrowersyjny program wyborczy. Wśród jej propozycji znalazły się darmowa komunikacja miejska dla dzieci, młodzieży i seniorów oraz zniesienie ograniczeń dla kierowców. Schreiber zapowiedziała także, że Kraków ma być polski i normalny, co wywołało burzę w internecie. Jej wpis jest postrzegany jako mieszanka politycznej prowokacji i żartu.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1030 hektopaskali. Termometry w Krakowie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 15 stopni. Z kolei dla Szczecina temperatura będzie wynosić tak samo 15 stopni Celsjusza. W Krakowie jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Szczecina sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4ta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Edward Żentara, znany aktor i dyrektor artystyczny teatru w Rzeszowie, wpadł w wir miłosnych uniesień, które miały być jego nowym początkiem. Związek z młodszą aktorką, zamiast przynieść szczęście, stał się źródłem plotek i oskarżeń o faworyzowanie. Teatralne kulisy zamieniły się w arenę cichej nagonki, a presja środowiska doprowadziła do tragicznego finału. Żentara, przytłoczony oskarżeniami i depresją, odszedł w dramatycznych okolicznościach, pozostawiając po sobie pytania o cenę miłości i zawodowych wyborów. Joanna Kołaczkowska, gwiazda kabaretu Hrabi, odeszła, zostawiając po sobie pustkę, której nikt nie zapełni. Jej błyskotliwy humor i naturalność bawiły miliony, a teraz pozostaje tylko wspomnienie jej kultowych występów. Nawet w obliczu choroby myślała o innych, a nie o sobie. Prawdziwa altruistka na scenie i poza nią. Przyjaciele i fani wciąż nie mogą uwierzyć, że jej już nie ma, a jej miejsce na scenie pozostaje puste, jakby czekało na powrót kogoś, kto nigdy nie wróci. Monika Olejnik, znana z odważnych wyborów modowych, znowu przyciągnęła uwagę. Tym razem na festiwalu filmowym w Cannes. W przesłaniającej sukni z kryształkami i przyciemnianych okularach dziennikarka bawiła się w towarzystwie hollywoodzkich gwiazd. Tymczasem Paweł Pawlikowski zdobył nagrodę za najlepszą reżyserię za film Ojczyzna, co potwierdza, że polskie kino ma się świetnie. Olejnik, wielbicielka twórczości Pawlikowskiego, nie kryła zachwytu nad filmem, który zdobył owację na stojąco. Krzysztof Rutkowski, znany z charakterystycznego kwadratu na głowie, postanowił zaskoczyć wszystkich i zmienić swój wizerunek. Nowoczesna fryzura z przedziałkiem i krócej wygolonymi bokami wywołała niemałe poruszenie wśród fanów. Detektyw zapewnia, że do dawnego uczesania już nie wróci, a internauci nie mogą uwierzyć w tę radykalną zmianę. Czyżby Rutkowski odciął nie tylko włosy, ale i przeszłość?
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Na polskiej scenie muzycznej doszło do niezwykłego spotkania. Podczas benefisu Wiesława Ochmana, Justyna Steczkowska i Krystian Ochman zaskoczyli publiczność emocjonalnym wykonaniem Time to Say Goodbye. Co ciekawe, Steczkowska przyznała, że jako dziecko miała słabość do dziadka Krystiana. To był wieczór pełen wzruszeń, który na długo pozostanie w pamięci widzów. Dzień Matki to czas, kiedy kwiaty mówią więcej niż 1000 słów. Róże, tulipany, piwonie i goździki. Każdy z nich ma swoje tajemnicze znaczenie, które florystki znają na pamięć. Ale uwaga, ciemnoczerwone róże lepiej zostawić na romantyczne wieczory, a nie dla mamy. A może storczyk w doniczce? Przynajmniej nie zwiędnie po kilku dniach, przypominając o naszej trwałej miłości.
2: Dziś żegnamy Stanisława Janickiego, legendę polskiej kinematografii, który w wieku 93 lat opuścił nas na zawsze. To on z niebywałą pasją i elokwencją wprowadzał nas w świat starego kina, odkrywając przed nami tajemnice filmowych arcydzieł. Jego audycje zaszczepiły miłość do kina w wielu z nas, a jego odejście to prawdziwy cios dla całego środowiska filmowego. Cóż, panie Stanisławie, teraz czas na seanse po tamtej stronie. Dziękujemy za wszystkie filmowe gawędy.
1: Kto by pomyślał, że Ciechanów i Jasło to prawdziwe kuźnie gwiazd? Z Ciechanowa wywodzi się nie tylko Doda, ale także raper Quebona Fid i Alicja Szemplińska, która reprezentowała Polskę na Eurowizji 2026. Jasło natomiast to rodzinne miasto Michała Szpaka, Ralfa Kamińskiego i młodej gwiazdy Roxany Węgiel. Wygląda na to, że wielkie talenty nie potrzebują wielkich miast, by zabłysnąć na scenie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Judas Priest nie zwalnia tempa. Ledwo co fani zdążyli nacieszyć się Invincible Shield, a zespół już pracuje nad kolejnym albumem. Basista Ian Hill potwierdził, że nagrywanie idzie pełną parą, a premiera nowego krążka planowana jest na przyszły rok. Co więcej, 28 lipca zespół zagra swój pierwszy koncert w Warszawie na Torwarze. Ciekawe, czy stolica jest gotowa na taki metalowy szturm.
2: Kult wraca na scenę z hukiem. Po 5-miesięcznej przerwie spowodowanej zdrowotnymi zawirowaniami Kazika Staszewskiego, zespół zagrał w Bydgoszczy, a publiczność była w ekstazie. Kazik, po niefortunnej przygodzie z lekami i alkoholem, znów zachwyca formą, a fani mogą odetchnąć z ulgą. Przed zespołem pracowity sezon, w tym udział w festiwalu Męskie Granie, gdzie Kult zaprezentuje swoje największe hity.
1: The Pretty Reckless znowu zaskakują. Tym razem prezentują Dear God, utwór, który brzmi jak desperacki krzyk o pomoc. Taylor Momsen prowadzi nas przez mroczne zakamarki duszy, a gitarowe solo przypomina, że nawet w piekle można znaleźć chwilę wytchnienia. O sukcesach takich jak For I Am Death i świątecznej epyce zespół nie zwalnia tempa, a ich nowy album zapowiada się jako emocjonalny rollercoaster. Ciekawe, czy tym razem uda im się uciec z muzycznego piekła na listy przebojów. Cemetery Skyline, zespół, który powstał z inspiracji gotyckim rockiem lat 90., podbija serca fanów i krytyków. Supergrupa, złożona z muzyków znanych z najważniejszych formacji metalowych, zaskakuje melancholijnymi brzmieniami, które daleko odbiegają od ich macierzystych zespołów. Pomysł na zespół zrodził się podczas rejsu po Karaibach, a jego nazwa, inspirowana widokiem cmentarza w Nowym Jorku, idealnie oddaje mroczny klimat ich muzyki. Mimo że początkowo nie planowali koncertować, sukces albumu Nordic Gothic zmusił ich do zmiany planów. A teraz są w trasie po Europie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Torunia przewidywana temperatura wynosi 14 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Katowic zaś termometry pokażą 16 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 1 metr na sekundę. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na trasie S8 w okolicach Wolicy doszło do poważnego wypadku. Kobieta kierująca Peugeotem z trojgiem dzieci straciła panowanie nad pojazdem i uderzyła w bariery energochłonne. Jedno z dzieci wypadło z samochodu przez tylną szybę, ale wszystkie dzieci zostały już wypisane ze szpitala. Na miejscu interweniowały służby ratunkowe, w tym śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego.
2: W najbliższą sobotę, 30 maja, Warszawa zaprasza na spektakularną paradę łodzi River Lights 2026, która otworzy sezon letni w dzielnicy Wisła. Wydarzenie rozpocznie się po zachodzie słońca, a sercem imprezy będzie bulwar imienia Grzymały Siedleckiego. W paradzie wezmą udział ozdobione i oświetlone łodzie, a za oprawę muzyczną odpowiadać będą Lili Hauser i Fao Sanato. Organizatorzy zachęcają do zajęcia miejsc na mostach, plażach i bulwarach, aby w pełni cieszyć się tym wyjątkowym widowiskiem.
1: W Warszawie doszło do pierwszego wiosennego potopu po gwałtownych opadach deszczu. Ulica Wirażowa na Okęciu została zalana, co spowodowało chaos drogowy. Policja zablokowała przejazd, a kierowcy musieli zawracać lub czekać na poprawę warunków. Na szczęście nikt nie ucierpiał, choć komunikacja w okolicy była poważnie utrudniona.
2: 26-letnia Elwa, bohaterka programu Dzień Dobry TVN, opowiedziała o swoim dążeniu do perfekcyjnego wyglądu, które zakończyło się dramatycznie. Zamiast skorzystać z pomocy specjalistów, samodzielnie wstrzykiwała sobie silikon w twarz, co przyniosło nieoczekiwane skutki. Teraz szuka pomocy u lekarza medycyny estetycznej, by naprawić wyrządzone szkody. Elwa podkreśla, że negatywne reakcje otoczenia wynikają z braku tolerancji.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Prokuratura postawiła zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci dwóm opiekunkom z klubu dziecięcego w Ząbkach, gdzie zmarł niespełna dwuletni chłopiec. Mieszkańcy miasta są wstrząśnięci i domagają się większego nadzoru nad placówkami opiekuńczymi. Władze Ząbek zapowiedziały intensyfikację kontroli w takich miejscach. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem prokuratury rejonowej w Wołominie. Warszawa przeżywa muzyczne szaleństwo dzięki Taco Hemingwayowi, który dwukrotnie wyprzedał PGE Narodowy w ramach trasy Taco Hemingway 2026 Plus Pitch Ur. Tysiące fanów zgromadziło się pod stadionem, tworząc niezapomnianą atmosferę. W związku z koncertami prowadzono zmiany w organizacji ruchu w stolicy, a władze apelują o korzystanie z transportu publicznego, szczególnie drugiej linii metra. Po zakończeniu koncertów uruchomione zostaną dodatkowe kursy tramwajów i autobusów, aby sprawnie rozwieźć uczestników. W Ostrołęce doszło do próby włamania, gdy 46-letni obywatel Serbii próbował toporkiem przedostać się z garażu do części mieszkalnej domu. Dzięki czujności sąsiada i szybkiej reakcji policji, mężczyzna został zatrzymany na gorącym uczynku po krótkim pościgu. Usłyszał zarzuty usiłowania włamania i zniszczenia mienia, a także rozpoczęto procedurę jego wydalenia z Polski. Został przekazany funkcjonariuszom Straży Granicznej. W Muzeum Narodowym w Krakowie można podziwiać największą w Polsce wystawę polskiej sztuki nowoczesnej i współczesnej. Ekspozycja obejmuje dzieła od końca XIX wieku po współczesność. W tym słynny obraz Olgi Boznańskiej, dziewczynka z chryzantemami, który niedawno wrócił z Japonii. Wystawa prezentuje także prace Jacka Malczewskiego, Witkacego oraz nowoczesne rzeźby, które zaskakują formą i materiałem. To wyjątkowa okazja, by zobaczyć najważniejsze dzieła polskich artystów w jednym miejscu.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wisła Kraków po 4 latach wraca do Ekstraklasy, pokonując w ostatnim meczu sezonu Pogoń Siedlce od 2-0. Awans drużyna zapewniła sobie wcześniej, a teraz Kraków świętuje sukces jednego z najbardziej utytułowanych klubów w Polsce. Kibice Białej Gwiazdy, którzy wiernie wspierali zespół w trudnych chwilach, mogą cieszyć się z powrotu na piłkarskie salony.
2: Rada Miasta Krakowa pozostaje na swoich stanowiskach, ponieważ referendum dotyczące jej odwołania okazało się nieważne z powodu zbyt niskiej frekwencji. Natomiast referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa, Aleksandra Miszalskiego, było ważne i zakończyło się jego odwołaniem. Frekwencja w tym głosowaniu przekroczyła wymagany próg, a większość głosujących opowiedziała się za zmianą na stanowisku prezydenta. Miszalski podziękował mieszkańcom za udział i przyjął decyzję z szacunkiem.
1: Ukraiński influencer Andrii Gavrilov wjechał sportową korwettą na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego, łamiąc zakaz poruszania się prywatnymi pojazdami. Początkowo ukarany mandatem w wysokości 100 zł i 8 punktami karnymi, teraz może stanąć przed poważniejszymi konsekwencjami. Policja i Straż Graniczna rozważają uznanie go za osobę niepożądaną, co może skutkować zakazem wjazdu do Polski i strefy Schengen na 5 lat. Gavrilov tłumaczył, że zaufał nawigacji i nie zauważył znaków zakazu. Mama 11-letniej Danusi z Jeleniej Góry po raz pierwszy publicznie opowiedziała o tragedii, która wstrząsnęła Polską 5 miesięcy temu. W rozmowie z TVN24 podzieliła się wspomnieniami o córce, jej szczęśliwych ostatnich dniach oraz bólu i bezsilności wobec procedur. Rodzina sama odnalazła telefon Danusi, co było dla nich dużym ciosem, gdyż wcześniej byli zapewniani, że został zabezpieczony przez śledczych. W lokalnej społeczności panuje strach, a mama Danusi apeluje, by tragedia stała się przestrogą i przyczyniła się do ochrony innych dzieci.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Niewielkie zachmurzenie w Białymstoku z temperaturą 12 stopni. We Wrocławiu natomiast zauważymy bezchmurne niebo, a temperatura osiągnie maksymalnie 17 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1029 hektopaskali. W Białymstoku jakość powietrza jest umiarkowana. Jednak dla Wrocławia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwierleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Sezon 2025-26 w PKO BP Ekstraklasie zakończył się, a dziś wieczorem odbędzie się Gala Ekstraklasy 2026, podczas której poznamy najlepszych piłkarzy i trenera minionych rozgrywek. Lech Poznań zdobył tytuł Mistrza Polski, a Górnik Zabrze i GK z Katowice zapewnili sobie miejsca w europejskich pucharach. Z ligą pożegnały się Lechia Gdańsk, Arka Gdynia oraz Bruk Bet Termalica Nieciecza. Transmisja gali rozpocznie się o 20 na Kanal Plus Sport. Legia Warszawa zakończyła sezon efektownym zwycięstwem 4-0 nad Motorem, ale mimo serii wygranych nie awansowała do europejskich pucharów. W ostatniej chwili warszawski klub został wyprzedzony przez GKS Katowice, który zremisował z Pogonią. Trener Marek Papszun wyraził zadowolenie z postawy zespołu, podkreślając determinację i walkę do końca. Mimo braku awansu, szkoleniowiec wierzy, że taka postawa stanie się znakiem rozpoznawczym Legii. Znamy pary barażowe w walce o awans do Ekstraklasy. Wieczysta Kraków zmierzy się z Polonią Warszawa, a Chrobry Głogów z UKS-em Łódź. Ruch Chorzów, mimo nadziei na awans, odpadł po dramatycznym meczu, gdy w 98 minucie Polonia zdobyła decydującą bramkę. Półfinały odbędą się 28 maja, a finał 3 dni później. Na krakowskim rynku odbyło się huczne świętowanie awansu Wisły Kraków do PKO BP Ekstraklasy. Po meczu z Pogonią Siedlce tysiące kibiców i piłkarzy celebrowało sukces w sercu miasta. Mimo problemów z autokarem zawodnicy dotarli na balkon sukiennic, gdzie przywitali ich entuzjastyczni fani. Stadion przy Reymonta zapełnił się 30 tysiącami sympatyków, a radość była tak wielka, że kibice wtargnęli na murawę.
0: Radio Super Express. Sport.
1: AS Roma zapewniła sobie miejsce w Lidze Mistrzów, wygrywając 2-0 z Hellas Verona w ostatniej kolejce Serie A. Bramki dla Rzymian zdobyli Daniel Malen i Stefan El Szarawy. Jan Ziółkowski, który wszedł na boisko w drugiej połowie, został skrytykowany przez trenera mimo wygranej. Polak zakończył sezon bez bramek i asyst, a jego pozycja w drużynie wydaje się słabnąć.
2: Hiszpańska reprezentacja na Mistrzostwa Świata 2026 została ogłoszona, a w składzie zabrakło piłkarzy Realu Madryt, co jest historycznym precedensem. Decyzja selekcjonera Luisa de la Fuente wywołała falę krytyki, zwłaszcza w Madrycie. Z kolei FC Barcelona ma aż 8 swoich zawodników w kadrze, co podgrzewa rywalizację między klubami. Hiszpania zagra w grupie H z Urugwajem, Arabią Saudyjską i Republiką Zielonego Przylądka. Iga Świątek awansowała do drugiej rundy Roland Garros po zwycięstwie nad 17-letnią Australijką Emerson Jones. W kolejnym meczu zmierzy się z 20-letnią Czeszką Sarą Bejlek, która pokonała Amerykankę Sloane Stephens. Spotkanie odbędzie się w środę, 27 maja. Świątek, czterokrotna mistrzyni tego turnieju, jest jedną z głównych faworytek do zdobycia tytułu. Dziś na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu zobaczymy troje polskich tenisistów. Iga Świątek, rozstawiona z numerem trzecim, zagra o godzinie 12 z Emerson Jones, która otrzymała dziką kartę. Około godziny 14 Hubert Hurkacz zmierzy się z Jaume Munarem. Maja Chwalińska po udanych kwalifikacjach zadebiutuje w głównej części turnieju, grając z Qin Wenzheng.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Marta Kostiuk rozpoczęła udział w Roland Garros od zwycięstwa nad Olgą Selchmetewą, ale po meczu emocje wzięły górę. Ukraińska tenisistka zalała się łzami, opowiadając o dramatycznych wydarzeniach w Kijowie, gdzie w wyniku ataku rakietowego zginęły 4 osoby, a 53 zostały ranne. Jedna z rakiet spadła blisko domu jej rodziców. Mimo trudności Kostiuk podkreśliła, że jej myśli są z narodem ukraińskim, a wsparcie rodaków na trybunach było dla niej niezwykle ważne. Dorota Rabczewska, znana jako Doda, z powodzeniem rozwija swoją karierę w branży fitness. Piosenkarka, która kiedyś dominowała na listach przebojów, teraz imponuje swoją sylwetką i planuje udział w prestiżowych zawodach sylwetkowych. Doda organizuje również własny obóz treningowy. Doda Mega Camp, który odbędzie się w lipcu. To wydarzenie ma być połączeniem intensywnych treningów i warsztatów rozwojowych. W mieszkaniu rodziny prezydenta Karola Nawrockiego doszło do interwencji służb ratunkowych po fałszywych zgłoszeniach o pożarze i zagrożeniu życia dzieci. Waldemar Nawrocki, wujek prezydenta i były trener bokserski, ostro skrytykował sytuację, wyrażając zaniepokojenie rosnącą nienawiścią w społeczeństwie. Nawrocki podkreślił, że takie incydenty są dowodem na głębokie podziały w kraju.
2: Wojciech Szczęsny zdecydował się na kontynuację kariery w FC Barcelona na kolejny sezon. Polski bramkarz, pełniący rolę zmiennika Joana Garcia, dobrze odnajduje się w drużynie, mimo że klub zmaga się z nadmiarem bramkarzy. Marc-André Ter Stegen po wypożyczeniu do Giron raczej nie wróci do podstawowego składu, co może wpłynąć na przyszłość kadrową Barcelony. Szczęsny pozostaje w zespole, wspierając Garcie i wzmacniając jedność drużyny.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Maja Chwalińska zaskoczyła świat tenisa, pokonując Qin Wen Zheng w pierwszej rundzie French Open. Polka, która wcześniej zmagała się z depresją, triumfowała na paryskich kortach, co zapewniło jej awans do pierwszej setki rankingu WTA. To niezwykłe osiągnięcie jest dowodem jej determinacji i powrotu do formy po trudnym okresie zdrowotnym.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Bydgoszcz to miasto przywita nas temperaturą 15 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 4 metry na sekundę. W Warszawie natomiast termometry pokażą 18 stopni, a wiatr zachodni osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwóch miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia w 3389 odcinku zaskoczą widzów niesamowitym zwrotem akcji. Lucyna Zwierzchowska, matka Macieja Wilka, ujawni swoje prawdziwe oblicze. W środę, 27 maja o 20.55 na TVP2. Zobaczymy, jak Lucyna i Wilk w zmowie próbują przejąć domy mieszkańców ulicy Zacisznej. Lucyna odegra rolę nieobliczalnej emerytki, atakując Wilka na spotkaniu z mieszkańcami, by odwrócić uwagę od planów budowy drogi. Ich intryga ma na celu zniszczenie rodziny Pyrków. Lucyna, zmęczona grą, zażąda od Wilka ostatecznego rozprawienia się z Pyrkami. To odcinek pełen emocji i napięcia, którego nie można przegapić. Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobyła serca widzów na całym świecie. Już 5 czerwca na antenie TVP2 zostanie wyemitowany 115 odcinek tej emocjonującej historii. W najnowszym epizodzie Hancer postanawia opuścić rezydencję, a Cichan rusza za nią, co prowadzi do zażegnania ich sporu. Tymczasem Cemil odbudowuje relacje z Derią, a Bejza rozpoczyna intrygi przeciwko Hancer. Serial, który zadebiutował w Polsce 20 stycznia, wciąż zaskakuje widzów nowymi zwrotami akcji. Produkcja liczy już 325 odcinków, a nowe wciąż powstają w Turcji. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hancer i Türkseve jako Cichan. Panna Młoda pozostanie z nami na dłużej, dostarczając kolejnych emocji. Jak miłość znowu zaskakuje. W finale obecnego sezonu, który widzowie zobaczą już dziś, 25 maja, Artur Rogowski zdradza Marysię z młodą lekarką Joanną. To nie jednorazowy skok w bok, a początek burzliwego romansu, który wstrząśnie całą grabiną. Jesienią, w nowym sezonie, Marysia dowie się o zdradzie, a Artur stanie przed trudnym wyborem. Żona czy kochanka? Joanna nie zamierza się poddać i zrobi wszystko, by zatrzymać Artura przy sobie. Historia zdrady Rogowskiego powtarza się, przypominając dramat sprzed lat z Teresą. Czy Marysia wybaczy Arturowi po raz kolejny? Emocje sięgają zenitu, a fani nie mogą się doczekać, co przyniesie przyszłość.
0: Serial Pierwsza Miłość zbliża się do emocjonującego finału przed wakacjami. Ostatni odcinek obecnego sezonu zostanie wyemitowany przez Polsat już w piątek, 12 czerwca. To wcześniej niż w ubiegłym roku, kiedy to sezon zakończył się 20 czerwca. Widzowie mogą spodziewać się mocnych wrażeń, zwłaszcza po powrocie Pawła Krzyżanowskiego, który po latach spędzonych w kolumbijskim więzieniu La Corona wrócił do życia bohaterów. Ostatnie miesiące przyniosły wiele dramatycznych zwrotów akcji, które z pewnością zostaną podsumowane w finałowym odcinku. Na razie nie wiadomo, kiedy serial powróci po wakacyjnej przerwie, ale można przypuszczać, że nowe odcinki pojawią się we wrześniu. Fani muszą uzbroić się w cierpliwość, bo zakończenie sezonu zapowiada się naprawdę mocno.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
0: Pierwsza miłość wkracza na nowe, dramatyczne tory w odcinku 4229, który zostanie wyemitowany 2 czerwca o godzinie 18 na Polsacie. Paweł, po brutalnej bójce w parku, znów trafi w ręce policji. Szokujące odkrycie, że formalnie nie istnieje, może mieć dla niego tragiczne konsekwencje. Julka, próbując zbliżyć się do ojca, nieświadomie wplącze się w dramatyczne wydarzenia. Spacer z Pawłem i psem Waflem zamieni się w katastrofę, gdy spotkają poprzednich właścicieli psa. Awantura zakończy się bójką, a Paweł zostanie zatrzymany. Dla Julki to bolesne zderzenie z rzeczywistością, a dla Pawła powrót do koszmaru z przeszłości. Czy uda mu się odzyskać tożsamość i wyjść z tego cało?
1: Hotel Paradise i emocjonująca relacja Oliwki i Denisa. Choć ich znajomość w programie była pełna zgrzytów i emocji, po zakończeniu show każde z nich poszło swoją drogą. Oliwka przyznała, że po intensywnym czasie w hotelu potrzebowali chwili dla siebie. Jednak po kilku tygodniach ciszy odnowili kontakt, a Denis odwiedził Oliwkę na majówkę w górach. W międzyczasie Oliwka wyjaśniła swoją relację z Tobiaszem, z którym spędza dużo czasu. Podkreśliła, że łączy ich cenna przyjaźń, a nie romantyczna więź. Wydaje się, że życie po Hotelu Paradise przynosi nowe, ciekawe zwroty akcji.
0: Love is Blind, Polska, zaskoczyło widzów emocjonującymi zwrotami akcji. W finałowym 10 odcinku okazało się, że Julita i Jacek nie zdecydowali się na ślub, kończąc swoją historię przed ołtarzem. Z kolei Daria i Filip przetrwali próbę programu i powiedzieli sobie tak. Podczas spotkania po programie fani dowiedzieli się, że ich małżeństwo trwa, co wzbudziło ciekawość dotyczącą relacji między dawnymi przyjaciółkami, Julitą i Darią. Choć kiedyś były nierozłączne, dziś ich kontakt jest ograniczony. Obie uczestniczki przyznały, że nie mają już bliskiej więzi, ale nie ma między nimi złej krwi. Reality show po raz kolejny pokazało, że emocje z programu mogą wyglądać inaczej w codziennym życiu.
1: Serial Barwy Szczęścia zbliża się do emocjonującego finału sezonu. Ostatni odcinek, numer 3391, zostanie wyemitowany w piątek, 29 maja. Twórcy serialu zaskoczyli fanów, udostępniając ankietę na oficjalnych profilach społecznościowych, w której widzowie mogą decydować o losach bohaterów. To niecodzienne posunięcie wywołało ogromne emocje wśród sympatyków produkcji. Scenarzyści planują uwzględnić sugestie fanów w nowych odcinkach, które pojawią się po wakacjach. Czy ulubione pary zyskają więcej czasu antenowego? Odpowiedź poznamy jesienią, kiedy serial powróci z nowymi historiami. Tymczasem fani z niecierpliwością czekają na finałowe emocje.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1029 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 15 stopni. Z kolei dla Poznania temperatura będzie wynosić 16 stopni Celsjusza. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których heveningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 20.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Krakowie odbyło się referendum, w wyniku którego Aleksander Miszalski został odwołany ze stanowiska prezydenta miasta. W głosowaniu wzięło udział ponad 176 tysięcy osób, z czego zdecydowana większość opowiedziała się za jego dymisją. Wydarzenie to wywołało burzliwą dyskusję w mediach społecznościowych, w której udział wzięły między innymi dziennikarka Katarzyna Kolenda-Zaleska i posłanka Anna Maria Żukowska.
3: Władze Stanów Zjednoczonych wprowadziły dodatkowe kontrole na lotniskach dla pasażerów wracających z Demokratycznej Republiki Konga, Ugandy i Sudanu Południowego z powodu zagrożenia wirusem Ebola. Podróżni muszą lądować na lotniskach w Waszyngtonie, Atlancie lub Houston, gdzie przejdą obowiązkowe badania przesiewowe. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega, że sytuacja w Demokratycznej Republice Konga jest bardzo poważna, a Stany Zjednoczone przeznaczyły 32 miliony dolarów na pomoc w regionie.
2: Pasażerowie lotu EasyJet z Egiptu do Wielkiej Brytanii przeżyli chwilę grozy, gdy samolot musiał awaryjnie lądować w Rzymie. Powodem był telefon ładujący się powerbankiem w bagażu rejestrowanym, co stanowiło zagrożenie pożarowe. Po wylądowaniu pasażerowie odetchnęli z ulgą, gdy dowiedzieli się, że nie chodziło o atak terrorystyczny. Linie lotnicze przeprosiły za niedogodności, podkreślając, że bezpieczeństwo jest ich priorytetem. Najnowsze badanie opinii publicznej w Niemczech ujawnia, że tylko 17% obywateli wierzy w zdolność Bundeswehry do obrony kraju, co wskazuje na poważny kryzys zaufania. Problemy takie jak braki w wyposażeniu, trudności kadrowe i przestarzała infrastruktura są głównymi przyczynami tej sytuacji. Mimo to obawy przed rosyjską agresją maleją, ustępując miejsca lękom przed cyberatakami i dezinformacją. Niemcy planują jednak znaczące inwestycje w obronę cywilną i wojskową, aby sprostać nowym wyzwaniom. W Jarosławiu doszło do dramatycznej interwencji policji, która zakończyła się szczęśliwie. W piątek, 22 maja, funkcjonariusze musieli siłowo wejść do mieszkania 75-letniej kobiety, której życie było zagrożone. Dzięki szybkiej reakcji rodziny i zdecydowanemu działaniu policjantów, seniorka została uratowana i przewieziona do szpitala. Policjanci udzielili jej pierwszej pomocy do czasu przybycia karetki. 32-letni mieszkaniec Łomży został tymczasowo aresztowany za brutalne pobicie na jednym z miejskich osiedli. Do zdarzenia doszło 24 maja, a mężczyzna, znany już policji, miał przy sobie niebezpieczne narzędzia. Świadkowie wskazali go jako jednego z napastników, co pozwoliło na postawienie mu zarzutów. Grozi mu teraz do 8 lat więzienia. Najnowszy raport Instytutu Badań Polster pokazuje, że brak potomstwa wśród Polek rzadko wynika z wygodnictwa. Aż 56% kobiet poniżej 35 roku życia i 40% w wieku od 36 do 49 lat deklaruje chęć posiadania dzieci, ale napotyka na liczne przeszkody, takie jak brak odpowiedniego partnera czy obawy finansowe. Społeczna presja i stereotypy sprawiają, że wiele z nich czuje się gorzej traktowane. A majowe święto Dnia Matki staje się dla nich trudnym doświadczeniem. Eksperci podkreślają, że bezdzietność to nie wybór, lecz często wynik złożonych barier. Skrzydłokwiat, popularnie nazywany lilią pokoju, to roślina ceniona za zdolność do oczyszczania powietrza i dekoracyjne białe kwiaty. Aby wspomóc jej kwitnienie, można użyć domowych metod, takich jak nawóz z aspiryny czy woda z dodatkiem soku z cytryny. Warto pamiętać, że skrzydłokwiat jest toksyczny, dlatego powinien być trzymany z dala od dzieci i zwierząt. Roślina ta wymaga umiarkowanego podlewania i rozproszonego światła, by rozwijać się zdrowo.
3: Tego lata na modowej scenie królują rope sandals, czyli sandały ze sznurków. Zyskały popularność dzięki wygodzie, lekkości i charakterystycznemu wyglądowi, a ich uniwersalność sprawia, że pasują zarówno do wakacyjnych, jak i miejskich stylizacji. Włoszki, znane z łączenia wygody z elegancją, chętnie noszą je z lnianymi sukienkami czy szerokimi spodniami. Sandały te dostępne są zarówno w markowych domach mody, jak i popularnych sieciówkach, co czyni je przystępnymi dla każdego.
2: Wiosna to czas, kiedy w ogrodach pojawiają się mrówki, które mogą zaszkodzić roślinom. Zamiast sięgać po chemikalia, warto wypróbować naturalne metody ich zwalczania. Cynamon, fusy z kawy czy czosnek z wrzątkiem skutecznie odstraszają te owady. Sadzenie roślin, takich jak lawenda, mięta czy majeranek, tworzy zapachową barierę, która zniechęca mrówki do zakładania gniazd. Krakowska policja zatrzymała 37-letniego mężczyznę, powiązanego z pseudokibicami, podejrzanego o handel narkotykami na dużą skalę. W jego samochodzie znaleziono 2 kg mefedronu, a w mieszkaniu kokainę i marihuanę. Funkcjonariusze zabezpieczyli również gotówkę i wiele telefonów komórkowych, co wskazuje na szeroki zakres działalności przestępczej. Mężczyźnie postawiono zarzuty, za które grozi mu wieloletnie więzienie.
3: Jolanta Kwaśniewska, była pierwsza dama, wyraziła głębokie uznanie dla swojego zięcia, Kuby Badacha, określając go jako fajnego faceta i dobrego zięcia. Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach tworzą szczęśliwe małżeństwo od 17 lat, a ich związek cechuje dyskrecja i unikanie medialnego rozgłosu. Sam Kuba Badach, znany z programu The Voice of Poland, uważa, że kluczem do udanego związku jest czasowa rozłąka. Jolanta Kwaśniewska podkreśla, że cieszy się z obecności Kuby w rodzinie.
1: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
3: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1030 hektopaskali. Dla Krakowa przewiduje się 15 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Szczecinie termometry pokażą też 15 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Na ten moment w Krakowie jakość powietrza jest umiarkowana, a w Szczecinie dobra.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express.
1: Monika Tarczyńska najpierw została uznana za zaginioną, a w poszukiwania tancerki z Warszawy zaangażowanych było mnóstwo osób. Dziewczyny długo nie udawało się odnaleźć, aż kilka miesięcy później, pomiędzy Wałem Wiślanym a Drogą Gruntową, przypadkowy przechodzień natknął się na zwłoki około 30-letniej kobiety. Badania potwierdziły, że ciało należy do zaginionej Moniki. Sprawca pozostawał jednak nieuchwytny do czasu, aż dopuścił się kolejnego makabrycznego czynu, tym razem na terenie Francji, do której uciekł. Jego ofiarą padła tam 9-letnia dziewczynka. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a to jest Pokój Zbrodni.
2: Pokój Zbrodni.
1: 28-letnia Monika Tarczyńska zaginęła w styczniu 2015 roku. Jeden ze świadków widział ją jeszcze na początku tego miesiąca, a 9 stycznia około godziny 23 kobieta rozmawiała ze swoim narzeczonym przez telefon. Później kontakt z nią całkowicie się urwał. Przestała odbierać komórkę. Nie widział jej nikt z rodziny ani ze znajomych. Sprawę zgłoszono ostatecznie na komendę i wówczas rozpoczęto poszukiwania. W mediach pojawiły się informacje o Monice, apelowano do ewentualnych świadków o zgłaszanie się na policję. Liczyła się tak naprawdę każda minuta. Monika Tarczyńska miała 28 lat i około 167 cm wzrostu. Szczupła, wysportowana sylwetka, brązowe oczy, długie, falowane, kasztanowe włosy oraz pociągła twarz. Taki opis zamieszczono na stronie internetowej Komendy Stołecznej Policji. Gazeta Wyborcza cytowała w tamtym okresie narzeczonego zaginionej, pana Alberta, który potwierdzał, że rozmawiał z ukochaną przez telefon. Monika miała powiedzieć mu, że chwilowo nie może gadać i oddzwoni. Po chwili wysłała SMS-a, który brzmiał: przepraszam, że nie porozmawialiśmy. Kolejnego telefonu już nie było, a niedługo potem komórka 28-latki została wyłączona. Śledczym udało się dotrzeć do znajomej kobiety. Miała być ona ostatnią osobą, która widziała Monikę żywą. Dostrzegła ją w okolicach parkingu hotelu Marriott późnym wieczorem. Coś odwróciło jej uwagę, więc na moment spuściła z niej wzrok. Gdy odzyskała koncentrację, młodej kobiety już nie było. Zniknęła, jakby rozpłynęła się w powietrzu, relacjonowała świadek. Wśród różnych hipotez, które pojawiały się w tamtym okresie, przebijała się ta mówiąca o porwaniu warszawskiej tancerki. Jeden z wątków mówił też o tym, że Monika dobrowolnie wsiadła do jakiegoś samochodu i odjechała. Wtedy nie udało się jednak tego zweryfikować. Bliscy 28-latki nie wierzyli w teorię o tajemniczej podwózce przez nieznajomego. Narzeczony Moniki twierdził, że jego ukochana była osobą nieufną, a poza tym tuż przed zdarzeniem zaparkowała własny samochód w okolicy. Po co więc miała wsiadać do obcego auta? Bardziej prawdopodobna wydawała się teoria mówiąca o wciągnięciu jej do pojazdu siłą. Szybko jednak okazało się, że wejście do cudzego pojazdu z uwagi na pewne okoliczności mogło mieć swój sens. Tym bardziej, że w innym wywiadzie narzeczony kobiety relacjonował, że podczas rozmowy z ukochaną przez telefon słyszał, jak ktoś zaprasza ją do swojego samochodu. Do tego wątku jeszcze wrócimy. Tymczasem niedługo po zniknięciu Moniki jej rodzice udali się do mieszkania córki. W środku zastali niedopitą kawę i jedzenie na patelni. Wszystko miało wyglądać tak, jakby wyszła tylko na chwilę. Gazeta Wyborcza opisywała w 2015 roku, że dziewczyna nie planowała zniknięcia, że coś musiało zadziać się wbrew jej woli. Tak też twierdziły osoby z bliskiego otoczenia kobiety. Monika Tarczyńska była atrakcyjną, wysportowaną dziewczyną. Uprawiała pole dance, czyli taniec na róże, w związku z czym miała być obsypywana propozycjami pracy w klubach go-go. Nigdy jednak nie była zainteresowana tego typu aktywnościami. Z uwagi na swoje umiejętności i urodę, śledczy w kuluarach coraz poważniej brali pod uwagę, że Monika mogła zostać porwana albo do pracy w agencji towarzyskiej, albo do podobnego miejsca wykorzystującego młode kobiety. Oficjalnie takich podejrzeń ze strony służb nigdy nie potwierdzono, choć podobne obawy miał również narzeczony 28-latki. Samo śledztwo stało w martwym punkcie. Przełom nastąpił kilka miesięcy po zaginięciu Moniki, dokładnie 1 kwietnia 2015 roku. To wtedy na łące pomiędzy

0: Małym Wiślanym, a drogą gruntową przy ulicy Kępa Tarchomińska w Warszawie odnaleziono ludzkie zwłoki. Na miejscu zabezpieczono liczny materiał dowodowy, szczątki ubrań, tipsy oraz ślady aparatu korekcyjnego. Odnalezione ciało było w makabrycznym stanie, lecz biegłym udało się ustalić, że należy ono do około 30-letniej kobiety. Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami potwierdzono także wstępną datę zgonu, przełom 2015 roku, czyli podobny czas, w którym zniknęła Monika Tarczyńska. Długo nie trzeba było czekać na kolejne ustalenia śledczych. Jeszcze tego samego miesiąca prokurator Przemysław Nowak przekazał w rozmowie z portalem Wawalow, że znalezione ciało należy do Moniki, tancerki zaginionej w styczniu. Możemy to potwierdzić w 100%, podkreślił stanowczo prokurator. Kobieta została brutalnie zamordowana. W międzyczasie media coraz szerzej zaczęły informować o sprawie Moniki Tarczyńskiej. Dziennikarze TVN-u twierdzili na przykład, że ostatnia osoba, która widziała dziewczynę żywą, nie tylko przyglądała się jej z daleka, ale z nią rozmawiała. Kobieta miała pożegnać się z koleżanką i wsiąść do obcego samochodu przy niej, lecz nie było wiadome, czy ktoś jeszcze znajdował się w pojeździe. Stacja ujawniła też, że mimo braku oficjalnych wypowiedzi na ten temat, policja przez długi czas była przekonana, że kobieta została porwana przez klienta. Oprócz trenowania tańca na róże, miała bowiem rzekomo zajmować się także innymi aktywnościami. Warszawski pigalak, na którym się znajdowała, słynął z oferujących swoje usługi prostytutek. Monika obracała się niestety w szemranym towarzystwie, pracowała na ulicy. Mógł ją zamordować niezrównoważony klient. Mówi się też, że chciała rzucić pracę na ulicy, a w mafijnych kręgach karą za nielojalność bywa brutalne pobicie, a nawet śmierć. Mówił Superekspresowi jeden z kryminalnych badających tę sprawę. Odnalezione ciało, a w zasadzie to, co z niego pozostało, okazało się natomiast jedynie ludzkimi kośćmi. Szczątki zostały uprzednio przez kogoś zakopane w ziemi, lecz wygrzebały je stamtąd zwierzęta. Na zwłoki natknął się wówczas właściciel sąsiedniej działki. Mundurowi znaleźli fragmenty kręgosłupa, nóg, rąk oraz czaszki, ale też wspomniane ubrania i sztuczne przedłużane paznokcie. To właśnie tipsy, tak charakterystyczne, pozwoliły powiązać sprawę z zaginioną Moniką. Funkcjonariusze musieli jednak jeszcze potwierdzić swoje przypuszczenia, więc przeprowadzono badania DNA. To one potwierdziły bezsprzecznie, że ciało należy do poszukiwanej tancerki z Warszawy. Śledztwo zmierzające do ustalenia zabójcy Moniki trwało przez następne półtora roku. Policjanci i prokuratura sprawdzali różne wersje wydarzeń, ale zwrot nastąpił dopiero wtedy, gdy udało się zabezpieczyć nowy dowód w sprawie. On doprowadził funkcjonariuszy do niejakiego Zbigniewa H., 39-letniego mężczyzny, który znany był wymiarowi sprawiedliwości. Okazało się, że podejrzany dopuszczał się w przeszłości licznych przestępstw, nie tylko na terenie Polski, ale także we Francji, do której często jeździł. Zbigniew H., uznany za recydywistę, 7 lat wcześniej z bronią w ręku napadł za granicą na 79-letnią kobietę. Tamtejszy sąd skazał go na 6 lat więzienia, a później zgodził się na przekazanie go do Polski, gdzie miał odpowiadać za kolejne przestępstwa. Chodziło o kradzieże dwóch samochodów, których dopuścił się w 2000 roku. Wyrok zapadł dopiero w listopadzie 2014 roku, a Zbigniew H. został skazany na rok więzienia. Uznano, że tymczasowy areszt nie jest potrzebny i oskarżonego, nim otrzyma wezwanie do odbywania kary, wypuszczono na wolność. Wyrok pozostawał wówczas jeszcze nieprawomocny. 2 miesiące później, czyli 9 stycznia 2015 roku, w tajemniczych okolicznościach zaginęła Monika Tarczyńska. Wtedy jeszcze nie sądzono, że Zbigniew H. może mieć z tym coś wspólnego. Dopiero po wielu miesiącach w jego samochodzie znaleziono dowód, który wskazywał na winę mężczyzny. Prokuratura nie chciała jednak udzielać informacji na ten temat. Odmawiano komentarza w rozmowach z dziennikarzami. TVN potwierdził ustalenia nieoficjalnie, w dwóch niezależnych źródłach, ale Zbigniewa H. nie było już w Polsce. Jeszcze w marcu 2015 roku stawił się na rozprawie odwoławczej w sprawie wyroku więzienia za samochodowe kradzieże. Kara została utrzymana, ale mężczyzny znowu nie aresztowano od razu. Miał czekać na wezwanie do stawienia się w zakładzie karnym. Sąd nie zastosował natychmiastowego aresztu, bo kara była zbyt niska i nie było przesłanek świadczących o ewentualnej próbie ucieczki Zbigniewa. i był to katastrofalny błąd sądu. Zgodnie z nieoficjalnymi ustaleniami dziennikarzy, kiedy w kwietniu mężczyzna przeczytał o wykopanych szczątkach zaginionej Moniki, podjął decyzję o wyjeździe z Polski. Wystraszył się, że po nitce do kłębka śledczy dojdą do tego, że jest sprawcą morderstwa. Zbigniew H. znowu przyjechał do Francji, choć z uwagi na swoje poprzednie zbrodnie miał zakaz wjazdu do tego kraju. Kontrole graniczne już jednak dawno nie istniały, więc z łatwością dostał się na miejsce. Niedługo później dopuścił się kolejnego przestępstwa. Nie potrafił nad sobą zapanować. Francuskie gazety opisywały, że zwyrodnialec wciągnął do samochodu 9-letnią dziewczynkę, która bawiła się na placu zabaw z koleżankami, a następnie odjechał z nią z piskiem opon. Ruszyła policyjna obława, która po kilku godzinach przyniosła skutek. Mężczyzna został zatrzymany, jednak zdążył dokonać krwawej masakry. Dziecko nie przeżyło spotkania z bezwzględnym Polakiem. Przypadkowa dziewczynka została przez niego zamordowana, a jej ciało znaleziono w lesie. Biegli ustalili, że Zbigniew H. wykorzystał ją seksualnie, a następnie udusił. W chwili zatrzymania znajdował się pod wpływem alkoholu. Gdy wytrzeźwiał, przyznał się do porwania i zabójstwa. Zapytany o to, dlaczego zaatakował przypadkowe dziecko, miał powiedzieć, że 9-latka celowała do niego z pistoletu na wodę i chciał jej dać nauczkę. Byłem przez to wściekły, stwierdził podczas przesłuchania. Po zbrodni dokonanej przez Zbigniewa H. przez Francję przetoczyła się fala białych marszów i protestów, a społeczność domagała się surowej kary dla mężczyzny. O tym, że 38-latek jest też sprawcą morderstwa Moniki, polscy mundurowi dowiedzieli się 1,5 roku po wydarzeniach we Francji. Na powiązanie go z tą zbrodnią pozwolił odnaleziony kluczowy dowód zawierający materiał DNA sprawcy. Zgadzał się on z materiałem genetycznym Zbigniewa. Ostatecznie zarówno rodzina 9-letniej dziewczynki z Francji, jak i 28-letniej Moniki Tarczyńskiej nie doczekała się sprawiedliwości. Jakiś czas po zatrzymaniu zagraniczne media poinformowały, że Zbigniew H. odebrał sobie życie we francuskim więzieniu na północy kraju. Miał powiesić się w swojej celi. Nie udało się go odratować i postawić przed sądem. Krążyły plotki, że współwięźniowie dobitnie pokazywali mu, co sądzą o popełnionych przez niego przestępstwach. Nawet w tak trudnych środowiskach nie akceptuje się bowiem przemocy seksualnej wobec dzieci. I choć mężczyźnie groziła kara dożywotniego więzienia za wszystkie obrzydliwe zbrodnie, których się dopuścił, to finalnie nie odpowiedział prawnie za to, co zrobił. Zdaniem części internautów, taki finał sprawy zwyrodnialca był jednak lepszy niż utrzymywanie go przez kolejne lata w więzieniu z podatków innych obywateli. W maju 2017 roku francuska gazeta regionalna potwierdziła, że Zbigniew H. zakończył swoje życie poprzez powieszenie w więziennej celi.
1: Pokój zbrodni.
0: Kliknij w polecane materiały i poznaj najbardziej intrygujące historie, które dla Ciebie przygotowaliśmy. Zasubskrybuj Pokój Zbrodni, aby nie przegapić najbardziej mrocznych i fascynujących spraw. Bądź na bieżąco z tym, co porusza i intryguje.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Eurowizja świętuje swoje 70. urodziny, a my wracamy do korzeni, kiedy to w 1956 roku w Lugano zaledwie 7 państw walczyło o tytuł najlepszego. Liz Asia, triumfatorka pierwszej edycji, znów błyszczy dzięki cyfrowej renowacji jej występu, który trafił do sieci. Tymczasem Europejska Unia Nadawców desperacko poszukuje zaginionych nagrań z pierwszych finałów, licząc na cud w postaci prywatnych kolekcji. A na horyzoncie już majaczy 71. edycja w Bułgarii, gdzie Sofia walczy o miano gospodarza.
2: Filip Heiser i jego młodsza partnerka znów na językach. Tym razem para została przyłapana w krakowskiej restauracji, a zdjęcie z ich wizyty szybko obiegło internet. Różnica wieku między zakochanymi wciąż budzi emocje, ale oni zdają się tym nie przejmować, ciesząc się wspólnym czasem. Czyżby nowa miłość prezentera miała przetrwać próbę czasu mimo medialnego szumu? Czas pokaże. Kult wraca na scenę z Hukiem. Po pamiętnym występie w Zielonej Górze, gdzie Kazik Staszewski zaskoczył wszystkich swoją formą, zespół zagrał pierwszy koncert od 5 miesięcy w Bydgoszczy. Kazik, po walce z problemami zdrowotnymi, znów stanął na czele formacji, a publiczność była zachwycona. Przed Kultem intensywne lato koncertowe, w tym udział w męskim graniu, gdzie zespół pokaże, że wciąż ma rockową moc. Liber i Sylwia Grzeszczak, choć już nie są małżeństwem, nadal tworzą muzyczne hity, które przynoszą im niemałe zyski. Liber, z dumą nazywany królem ZAX-u, przyznaje, że to właśnie piosenki Sylwii zapewniają mu finansowy komfort. Ich współpraca to prawdziwa klasyka polskiego popu, a ich przeboje, jak Co z nami będzie, wciąż królują na listach przebojów. Rozstanie? Dla nich to tylko nowy rozdział w księdze sukcesów.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Polska edycja Love is Blind na Netflixie zakończyła się z Hukiem, a serca widzów podbiła Daria, która przeszła spektakularną metamorfozę. Początkowo krytykowana za styl i wygląd, teraz zachwyca nową fryzurą i delikatnym makijażem. Choć Filip miał wątpliwości przed ślubem, miłość okazała się silniejsza, a para nadal jest razem. Ciekawe, czy Damian i Marta również przetrwali ten miłosny eksperyment.
1: Sebastian Karpiel-Bułecka zaskoczył internautów, publikując nagranie z pierwszej komunii świętej w Kościelisku, które przyciągnęło uwagę nie celebryckim blichtrem, lecz góralską oprawą. Internauci szybko pomylili uroczystość z komunią jego syna, co muzyk musiał sprostować. Jednak to nie zamieszanie wokół tożsamości dziecka, lecz autentyczność i tradycja Podhala wywołały największe emocje. Okazuje się, że w dobie mediów społecznościowych prawdziwe korzenie wciąż potrafią zrobić wrażenie.
2: Ciechanów i Jasło, te dwa małe miasta, stały się prawdziwymi kuźniami talentów, które podbiły polską scenę muzyczną. Z Ciechanowa pochodzi kontrowersyjna Doda, która mimo skromnych początków zdobyła serca fanów w całym kraju. Jasło natomiast to rodzinne miasto Michała Szpaka i Ralfa Kamińskiego, którzy, choć są krewnymi, nie utrzymują bliskich relacji. Kto by pomyślał, że takie miejsca mogą być źródłem tak wielkich gwiazd? Zosia Cieszyńska, córka Elżbiety Lęskiej i Rafała Cieszyńskiego, wkracza na salony z przytupem, a internet aż huczy od zachwytów. Piętnastolatka, która jeszcze niedawno była tylko dodatkiem do sławnych rodziców, teraz sama przyciąga uwagę swoją urodą i talentem aktorskim. Jej zdjęcia z egzotycznych wakacji i stylizacje w Mediolanie wywołały prawdziwą burzę w sieci, a internauci nie mogą uwierzyć, że to dopiero nastolatka. Zosia nie tylko gra u boku mamy, ale też rozwija inne pasje, jak jazda konna, pokazując, że ma wszystko, by stać się nową gwiazdą polskiego show biznesu.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Soundgarden wciąż pracuje nad nowym albumem z niepublikowanymi wokalami Chrisa Cornella, który zmarł w 2017 roku. Choć data premiery pozostaje tajemnicą, muzycy zapewniają, że projekt jest już na finiszu. Prace nad płytą trwają od dekady, a wszystko toczy się w tempie żółwia, bo przecież po co się spieszyć? W końcu to nie tylko hołd dla Cornella, ale i dla cierpliwości fanów.
1: Caleb Szomo, frontman zespołu Bertus, zaskoczył świat swoim coming outem, ogłaszając, że jest gejem. Co ciekawe, muzyk od 14 lat jest żonaty, a jego żona Fleur wyraziła pełne wsparcie, choć przyznała, że jej świat właśnie się zawalił. Caleb, znany z metalcore'owych brzmień, podzielił się swoją walką z demonami, a Fleur zdradziła, jak trudne było dla niej ukrywanie problemów w ich związku. Teraz oboje skupiają się na nowym rozdziale życia, a fani z niecierpliwością czekają na nową płytę Bertus, Pure Ecstasy.
2: Świat muzyki rockowej pogrążył się w żałobie. Dick Parry, saksofonista, którego dźwięki wzbogaciły największe hity Pink Floyd, odszedł w wieku 83 lat. David Gilmour, jego przyjaciel i współpracownik, podzielił się tą smutną wiadomością, przypominając, że Parry był nie do podrobienia. Jego saksofonowe partie w utworach takich jak Shine On You Crazy Diamond czy Money pozostaną nieśmiertelne, choć sam muzyk już dołączył do Wielkiej Orkiestry w Niebie. Phil Collins, legenda rocka, trafił do Rock and Roll Hall of Fame jako artysta solowy. Choć zdrowie nie pozwala mu już na występy, nie wyklucza powrotu do studia. W wywiadzie dla BBC przyznał, że odrzucił propozycję występu na gali. Ale kto wie, może jeszcze kiedyś zaskoczy fanów. Collins, mimo problemów zdrowotnych, wciąż myśli o nowej muzyce i powrocie na scenę.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1030 hektopaskali. W Toruniu temperatura wyniesie 14 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Katowic przewidywana temperatura to 16 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 1 metr na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwóch miastach jakość powietrza będzie umiarkowana.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: 26-letnia Elwa z Polski opowiedziała w programie Dzień Dobry TVN o swojej niebezpiecznej przygodzie z samodzielnym strzykiwaniem silikonu w twarz. Chcąc wyglądać jak gwiazdy z Instagrama, zdecydowała się na ten krok bez konsultacji z lekarzem. Teraz, pod opieką chirurga plastycznego i psychiatry, próbuje naprawić skutki swoich działań. Elwa podkreśla, że jej historia jest przestrogą dla innych, a także zwraca uwagę na nietolerancję wobec osób o nietypowym wyglądzie w Polsce. W Warszawie doszło do niebezpiecznego incydentu drogowego. Pijany 24-latek, prowadząc Toyotę, potrącił rowerzystkę i rozpoczął ucieczkę, ignorując wezwania służb do zatrzymania. Jego rajd zakończył się kolizją z innym samochodem i autobusem przy rondzie Waszyngtona. Kierowca miał ponad 1,7 promila alkoholu we krwi i przy sobie mefedron.
2: W Krakowie zakończyły się poszukiwania 12-letniej Elżbiety, które trwały 2 dni. Niestety dziewczynka została odnaleziona martwa w trudno dostępnym fragmencie Lasku Wolskiego. W akcję zaangażowani byli policjanci, Straż Miejska, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej oraz wielu mieszkańców miasta. Prokuratura wszczęła śledztwo, aby wyjaśnić okoliczności tej tragedii.
1: W Krakowie tysiące fanów Wisły Kraków świętowały awans drużyny do Ekstraklasy. Niestety, radosne obchody zakończyły się dramatycznym wypadkiem, w którym 11-letnia dziewczynka doznała obrażeń głowy wskutek wybuchu petardy. Policja bada okoliczności zdarzenia, analizując nagrania z monitoringu i przesłuchując świadków. Incydent ponownie wywołał dyskusję na temat bezpieczeństwa podczas masowych imprez.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Tatrzański Park Narodowy ogłosił zamknięcie trasy do Morskiego Oka od 25 do 29 maja z powodu remontu nawierzchni. W tym czasie nie będzie możliwy ruch pieszy ani pojazdów na odcinku od Łysej Polany do Wodogrzmotów Mickiewicza. Parking na Palenicy Białczańskiej również pozostanie zamknięty. Turyści mogą skorzystać z alternatywnej trasy przez Zazadnią lub Wierch Poroniec, co wydłuży wycieczkę o około 2 godziny.
2: Ukraiński influencer Andriy Gawryliw wjechał sportową korwettą na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego, łamiąc zakaz wjazdu prywatnych pojazdów. Początkowo ukarany mandatem, teraz może stanąć przed poważniejszymi konsekwencjami, w tym zakazem wjazdu do Polski i strefy Schengen. Gawryliw tłumaczy, że zaufał nawigacji i nie zauważył znaków zakazu. Policja prowadzi dalsze działania w tej sprawie.
1: Wisła Kraków po 4 latach wraca do PKO BP Ekstraklasy. Zespół zapewnił sobie awans jeszcze przed ostatnim meczem sezonu, w którym pokonał Pogoń Siedlce od 2-0. Kibice Białej Gwiazdy świętują ten sukces na ulicach Krakowa, ciesząc się z powrotu do najwyższej klasy rozgrywkowej. To nie tylko sportowy triumf, ale także szansa na odbudowę prestiżu klubu. W niedzielny poranek nad Zalewem Rybnickim doszło do poważnego wypadku. 30-letni mężczyzna doznał urazu kręgosłupa po skoku na główkę do płytkiej wody. Na miejsce wezwano służby ratunkowe, w tym śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Policja przypomina o niebezpieczeństwie skoków do nieznanej lub płytkiej wody, które mogą prowadzić do trwałego kalectwa.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Szczecinie zamknięto popularny skrót łączący osiedle Arkońskie z ulicą Duńską, co wywołało spór między właścicielem działki a władzami miasta. Grzegorz Kuderski, właściciel terenu, postawił mur po nieudanych negocjacjach z urzędnikami, którzy oczekiwali, że sfinansuje budowę przejścia. Decyzja ta spotkała się z krytyką radnych i podzieliła mieszkańców, którzy teraz muszą pokonywać dłuższą drogę do sklepów i przystanków. Władze miasta planują wyznaczenie publicznego ciągu pieszego, co może prowadzić do wykupu lub wywłaszczenia gruntu.
1: 27 lat temu zaginął 15-letni Łukasz Sas, który opuścił ośrodek szkolno-wychowawczy w Śliwinie Pomorskim i nigdy nie wrócił do domu. Jego matka, Dorota Bubel, nieustannie apeluje o pomoc w odnalezieniu syna, żyjąc nadzieją, że jeszcze go usłyszy. Sprawa Łukasza została przypomniana w ramach kampanii hashtag Zaginione Niezapomniane, która ma na celu pamięć o zaginionych dzieciach. Policja i Fundacja Itaka wciąż poszukują informacji mogących pomóc w rozwiązaniu tej tajemnicy.
2: Karkonoski Park Narodowy wprowadził siatki wzdłuż szlaków, aby chronić unikalne górskie rośliny przed niszczeniem przez turystów. Decyzja ta wywołała mieszane reakcje, od pochwał po ostre sprzeciwy, a także obawy o bezpieczeństwo dzikich zwierząt. Park podkreśla, że to ostateczne rozwiązanie, mające na celu zachowanie delikatnych ekosystemów dla przyszłych pokoleń. Władze apelują do turystów o przestrzeganie wyznaczonych tras, by nie zagrażać cennym gatunkom roślin. W Bystrzycy Kłodzkiej doszło do tragicznego zabójstwa na osiedlu szkolnym. 72-letni mężczyzna jest oskarżony o zamordowanie swojej byłej żony, z którą nadal mieszkał. Motywem zbrodni były ciągłe kłótnie o sprzątanie. Prokuratura skierowała akt oskarżenia do sądu, a mężczyźnie grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Jezioro Bielawskie, znane jako polskie Como, przyciąga coraz więcej turystów swoim malowniczym położeniem u stóp gór Sowi. Mimo że jest to sztuczny zbiornik, jego turkusowa woda i górskie otoczenie przypominają włoskie jeziora. Popularność tego miejsca rośnie, a nowa infrastruktura kolejowa, która ruszy w połowie czerwca, ułatwi dojazd do tego urokliwego zakątka Dolnego Śląska.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Białystok za oknem, niewielkie zachmurzenie z temperaturą 12 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 17 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1029 hektopaskali. Stan powietrza w Białymstoku obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast we Wrocławiu jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
6: Zapraszam ciebie na to spotkanie i wtedy

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Rynek nieruchomości luksusowych w Polsce wchodzi na nowy poziom z segmentem Ultra Luxury na czele. Apartamenty te oferują nie tylko prestiżowe lokalizacje, ale także udogodnienia przypominające luksusowe hotele, takie jak prywatne windy, strefy wellness czy usługi concierge. Ceny takich mieszkań w Warszawie mogą sięgać nawet 80 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Trend ten rozwija się również w innych dużych miastach, takich jak Kraków, Gdańsk czy Wrocław. Mimo wysokich cen dla najbogatszych klientów kluczowe są unikalność i dostęp do ekskluzywnych usług. W Warszawie w 2025 roku sprzedano 27 takich apartamentów, a w pierwszych miesiącach 2026 roku kolejne 12.
2: Od 1 lipca pracownicy ochrony zdrowia mogą liczyć na podwyżki wynagrodzeń. Zmiana wynika ze wzrostu tzw. kwoty bazowej, która wzrosła o niecałe 9%. Nowa kwota bazowa wynosi około 8903 zł i 50 groszy, co przekłada się na wyższe pensje minimalne. Na przykład lekarze ze specjalizacją będą zarabiać ponad 12 910 zł brutto, a pielęgniarki bez specjalizacji ponad 8369 zł brutto. Warto zauważyć, że te kwoty dotyczą minimalnych wynagrodzeń, a rzeczywiste zarobki mogą być wyższe dzięki dodatkom. W przeciwieństwie do sektora zdrowia, ogólna płaca minimalna w Polsce pozostaje bez zmian i wynosi 4806 zł brutto. System kaucyjny w Polsce, działający od października zeszłego roku, stał się nie tylko narzędziem ochrony środowiska, ale i sposobem na dodatkowy zarobek. W Krakowie padł rekord, gdy klient oddał prawie 5 tysięcy butelek i puszek, przekazując uzyskane 2431 zł i 50 groszy na cele charytatywne. Osoby regularnie oddające duże ilości opakowań mogą być uznane za przedsiębiorców i zobowiązane do płacenia podatków. Zbieranie własnych opakowań nie jest opodatkowane, ale zbieranie cudzych może być traktowane jako dochód. System obejmuje plastikowe butelki, metalowe puszki i szklane butelki wielokrotnego użytku, a do zwrotu nie jest potrzebny paragon.
1: ZUS planuje wprowadzenie rewolucyjnych zmian dla wcześniejszych emerytów i rencistów. Powstanie specjalny kalkulator online, który pomoże seniorom sprawdzić, ile mogą dorobić bez ryzyka zawieszenia świadczenia. Nowe przepisy uproszczą system, eliminując konieczność samodzielnego dostarczania dokumentów do ZUS. Limity zarobkowe będą ustalane raz na rok, co ma zakończyć stres związany z ich kwartalnymi zmianami. Reforma obejmie także renty socjalne i świadczenia przedemerytalne, a jej wdrożenie planowane jest na 1 stycznia 2020. Roku. Koszt wprowadzenia zmian to ponad 37 milionów złotych.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Bankowy Fundusz Gwarancyjny w Polsce chroni oszczędności w bankach i SKOK-ach do równowartości 100 tysięcy euro na wypadek ich niewypłacalności. Limit ten obejmuje wszystkie depozyty w jednym banku, ale nie dotyczy inwestycji w akcje czy fundusze. W przypadku wspólnego konta każdy współwłaściciel ma osobną gwarancję do 100 tysięcy euro. Wypłaty z BFG realizowane są w ciągu 7 dni roboczych. Dodatkowo, w wyjątkowych sytuacjach, takich jak sprzedaż nieruchomości, limit ochrony może wzrosnąć do 200 tysięcy euro. To ważne zabezpieczenie dla osób dbających o swoje finanse.
2: Program modernizacji czołgu Challenger 3 w Wielkiej Brytanii nabiera tempa. Konsorcjum Rheinmetall BAE Systems Land przeprowadziło udane testy na poligonie, które symulowały realne warunki bojowe. Testy te są kluczowe przed wprowadzeniem 148 zmodernizowanych czołgów do służby. Challenger 3 ma zastąpić przestarzały model Challenger 2, oferując nowoczesne rozwiązania, takie jak cyfrowa architektura i system aktywnej ochrony trofii. Planowana jest pełna gotowość bojowa do końca 2030 roku, choć mogą wystąpić opóźnienia. Mimo wyzwań, postępy w testach dają nadzieję na utrzymanie harmonogramu.
1: Fabryka pojazdów ciężkich w Awadhi w Indiach ogłosiła wyprodukowanie tysięcznego czołgu T-90 Bhishma. To ważny krok w kierunku samowystarczalności Indii w produkcji zaawansowanego sprzętu wojskowego. Program produkcji czołgów T-90 rozpoczął się w 2006 roku, a obecnie ponad 80% komponentów jest produkowanych lokalnie. T-90 Bhishma w najnowszej wersji MK3 różni się od rosyjskiego pierwowzoru i jest wyposażony w nowoczesne systemy kierowania ogniem oraz ochrony. Indie, posiadając jedne z największych sił pancernych w Azji, stawiają na dalszy rozwój i modernizację, by sprostać nowym wyzwaniom. Sukces programu T-90 wzmacnia pozycję Indii na globalnym rynku zbrojeniowym. CSG Polska, część międzynarodowej grupy kapitałowej CSG, zakończyła przejęcie firmy Domar MS, znanego producenta okablowania i komponentów dla przemysłu obronnego, lotniczego i kosmicznego. To pierwsza taka inwestycja CSG w Polsce, mająca na celu wzmocnienie krajowej bazy przemysłowej i technologicznej. Planowane jest zwiększenie zatrudnienia w Domar MS do 300 osób jeszcze w tym roku oraz ekspansja na rynki zagraniczne. Przejęcie ma również na celu umocnienie pozycji Polski w europejskim łańcuchu dostaw dla przemysłu obronnego. Domar MS z doświadczeniem w branży kablowej zyska nowe możliwości dzięki włączeniu w globalne łańcuchy dostaw grupy CSG.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1028 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 15 stopni. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić 18 stopni Celsjusza. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Po odwołaniu prezydenta Aleksandra Miszalskiego Kraków czeka na decyzję premiera Donalda Tuska w sprawie tymczasowego komisarza miasta. W grze są dwa nazwiska: wiceprezydent Stanisław Kracik oraz Piotr Kempf z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Decyzja ma zapaść najpewniej już jutro, a nowy komisarz będzie pełnił obowiązki do czasu wyboru nowego prezydenta. W Helsinkach doszło do pożaru nowego bloku mieszkalnego w dzielnicy Kalasatama, który zniszczył 62 mieszkania. Przyczyną tragedii był grill pozostawiony na balkonie przez jednego z lokatorów. Na szczęście wszyscy mieszkańcy zdołali się ewakuować i nikt nie ucierpiał. Obecnie budynek nie nadaje się do zamieszkania, a przyszłość lokatorów pozostaje niepewna. W Parku Narodowym Krugera w Republice Południowej Afryki doszło do tragicznego zdarzenia. Ciała 71-letniego Ernsta i 73-letniej Diny Marait, turystów z Mossel Bay, odnaleziono w rzece pełnej krokodyli. Para została brutalnie zamordowana, a ich samochód zaginął. Policja bada różne wersje wydarzeń, w tym możliwość, że małżeństwo natknęło się na kłusowników.
3: W Demokratycznej Republice Konga trwa dramatyczna sytuacja związana z epidemią eboli. Wschodnie regiony kraju doświadczają ataków na szpitale, gdzie przebywają chorzy, a także dochodzi do podpaleń i strzelanin. Konflikty wywołuje decyzja władz o przeprowadzaniu pogrzebów bez udziału rodzin, co stoi w sprzeczności z lokalnymi tradycjami. Liczba podejrzewanych przypadków eboli wzrosła do ponad 900, a Światowa Organizacja Zdrowia ocenia ryzyko epidemii w regionie jako bardzo wysokie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Brighton doszło do tragicznego odkrycia, gdy z morza wyłowiono ciała trzech sióstr: Jane, Christiny i Rebeki. Policja bada przyczyny ich śmierci, wykluczając na razie udział osób trzecich. Rodzina prosi o pomoc w rozwikłaniu zagadki, jednocześnie dementując medialne spekulacje. Tragedia przypomina o śmierci ich matki sprzed 16 lat, co wywołuje dodatkowe emocje. Walka z kretami w ogrodzie nie musi być trudna ani drastyczna. Skuteczne metody opierają się na wykorzystaniu naturalnej wrażliwości tych zwierząt na zapachy i dźwięki. Intensywne aromaty, takie jak czosnek czy olejek rycynowy, oraz dźwiękowe odstraszacze mogą skutecznie zniechęcić krety do pozostania. Kluczem do sukcesu jest konsekwencja i cierpliwość w stosowaniu tych prostych, ekologicznych rozwiązań.
3: Sieć drogerii Rossmann oferuje teraz kultową wodę toaletową Calvin Klein CKIN2U w wyjątkowo niskiej cenie 79,99 zł. Ta letnia kompozycja zapachowa, łącząca aromaty wanilii, grejpfruta i orchidei, jest dostępna w pojemności 100 ml. Promocja trwa do 2 czerwca, więc warto się pospieszyć, by skorzystać z tej okazji. To idealny wybór na nadchodzące ciepłe dni. Wiosna i lato to czas, gdy chętnie spędzamy czas na świeżym powietrzu. Jednak muchy mogą zepsuć ten relaks. Zamiast sięgać po chemiczne środki, warto posadzić rośliny, które naturalnie odstraszają te owady. Lawenda, mięta, bazylia czy pelagonie. To tylko niektóre z nich, które nie tylko pięknie wyglądają, ale i skutecznie ograniczają obecność much. Dzięki nim można cieszyć się spokojem na balkonie czy w ogrodzie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Czarne ubrania, choć eleganckie i uniwersalne, często tracą intensywny kolor po praniu. Przyczyną jest zbyt wysoka temperatura, niewłaściwe detergenty i intensywne wirowanie. Aby zachować głęboką czerń, warto dodać do prania 2 łyżeczki soli kuchennej i ustawić pralkę na 30 stopni. Połączenie tego triku z praniem w niższej temperaturze i stosowaniem środków do ciemnych tkanin pomoże utrzymać ubrania w dobrym stanie na dłużej.
2: Daniel Nawrocki, syn prezydenta, i jego dziewczyna Magdalena pojawili się razem na weselu, wzbudzając zainteresowanie swoim wyglądem. Magdalena, znana z aktywności w mediach społecznościowych i zainteresowania modelingiem, zaprezentowała się w długiej sukni w kolorze cappuccino z efektowną peleryną. Daniel wybrał klasyczny, ciemny garnitur. Para wyglądała jak z czerwonego dywanu, co podkreśliło ich status jako jednej z najbardziej obserwowanych par w kraju. W gospodarstwie siostry byłego ministra rolnictwa Roberta Telusa doszło do pożaru. Ogień pojawił się w budynku gospodarczym i oborze, które przylegały do stajni polityka. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a zwierzęta i sprzęt rolniczy zostały uratowane dzięki szybkiej akcji strażaków i pomocy sąsiadów. Robert Telus wyraził wdzięczność wszystkim zaangażowanym w akcję ratunkową. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz powitał w bazie lotniczej w Łasku pierwsze amerykańskie samoloty F-35, co zbiegło się z kryzysem na linii Warszawa-Waszyngton. Pentagon początkowo anulował rotację 4000 żołnierzy, ale decyzję tę cofnięto, obiecując wysłanie dodatkowego 5000 wojskowych. Kosiniak-Kamysz, w ciemnych okularach niczym Tom Cruise z Top Gun, podkreślił, że to wielki moment dla polskiego wojska. Baza w Łasku stała się nowym domem dla samolotów husarzy.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Po odwołaniu prezydenta Krakowa Marianna Schreiber opublikowała na platformie X swój kontrowersyjny program wyborczy. Wśród jej propozycji znalazły się darmowa komunikacja miejska dla dzieci, młodzieży i seniorów oraz zniesienie ograniczeń dla kierowców. Schreiber zapowiedziała także, że Kraków ma być polski i normalny, co wywołało burzę w internecie. Jej wpis jest postrzegany jako mieszanka politycznej prowokacji i żartu.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody. W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1030 hektopaskali. Termometry w Krakowie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 15 stopni. Z kolei dla Szczecina temperatura będzie wynosić tak samo 15 stopni Celsjusza. W Krakowie jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Szczecina sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W polskiej edycji Love is Blind emocje sięgnęły zenitu, gdy Julia powiedziała Kamilowi nie przed ołtarzem, a jej mama zaczęła bić brawo. To niecodzienne zachowanie wywołało burzę w sieci, a fani programu są podzieleni. Julia podkreśla, że decyzję podejmuje sama, choć mama chciała ją chronić przed cierpieniem. Kamil z kolei czuje się zaskoczony chłodnym przyjęciem przez rodzinę Julii. Cóż, miłość może być ślepa, ale rodzina widzi wszystko. Edyta Górniak, znana z wielkich scen, postanowiła kiedyś zająć się nieco mniejszymi sprawami – psimi budami. Wzruszona losem zwierząt Violetty Villas, z własnej kieszeni sfinansowała budowę schronień dla czworonogów. Okazuje się, że gwiazdy potrafią nie tylko śpiewać, ale i budować budy. Villas była zachwycona, a psy w końcu miały gdzie mieszkać. Kto by pomyślał, że muzyka i budownictwo mogą iść w parze? Izabela Janachowska, znana ekspertka ślubna, zaskoczyła wszystkich, ukrywając swoją drugą ciążę przed mężem przez 4 miesiące. Jak sama przyznała, chciała mieć pewność, że wszystko przebiega prawidłowo, zanim podzieli się tą nowiną. Mąż dowiedział się o ciąży dopiero w Wielkanoc, co stało się dla niego niecodziennym prezentem. Wygląda na to, że nawet w rodzinie Janachowskich niespodzianki mogą przyjść w najbardziej nieoczekiwanym momencie. Izabella Krzan znowu w centrum uwagi. Prowadząca Asia Express nie tylko relacjonuje przygotowania do nowej edycji programu, ale także podgrzewa atmosferę w sieci, publikując zdjęcia w skąpym bikini. Internauci nie mogą oderwać wzroku, a komentarze pełne są zachwytów. Tymczasem 8 par celebrytów i ich bliskich już ruszyło w wyścig przez Azję, mierząc się z ekstremalnymi warunkami i presją czasu. Ciekawe, kto wytrzyma dłużej, uczestnicy na trasie czy fani przed ekranami.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Joanna Kołaczkowska, gwiazda kabaretu Hrabi, odeszła, zostawiając po sobie pustkę, której nikt nie zapełni. Jej błyskotliwy humor i naturalność bawiły miliony, a teraz pozostaje tylko wspomnienie jej kultowych występów. Nawet w obliczu choroby myślała o innych, a nie o sobie. Prawdziwa altruistka na scenie i poza nią. Przyjaciele i fani wciąż nie mogą uwierzyć, że jej już nie

0: a jej miejsce na scenie pozostaje puste, jakby czekało na powrót kogoś, kto nigdy nie wróci. Monika Olejnik, znana z odważnych wyborów modowych, znowu przyciągnęła uwagę. Tym razem na festiwalu filmowym w Cannes. W przesłaniającej sukni z kryształkami i przyciemnianych okularach dziennikarka bawiła się w towarzystwie hollywoodzkich gwiazd. Tymczasem Paweł Pawlikowski zdobył nagrodę za najlepszą reżyserię za film Ojczyzna, co potwierdza, że polskie kino ma się świetnie. Olejnik, wielbicielka twórczości Pawlikowskiego, nie kryła zachwytu nad filmem, który zdobył owację na stojąco. Krzysztof Rutkowski, znany z charakterystycznego kwadratu na głowie, postanowił zaskoczyć wszystkich i zmienić swój wizerunek. Nowoczesna fryzura z przedziałkiem i krócej wygolonymi bokami wywołała niemałe poruszenie wśród fanów. Detektyw zapewnia, że do dawnego uczesania już nie wróci, a internauci nie mogą uwierzyć w tę radykalną zmianę. Czyżby Rutkowski odciął nie tylko włosy, ale i przeszłość? Na polskiej scenie muzycznej doszło do niezwykłego spotkania. Podczas benefisu Wiesława Ochmana, Justyna Steczkowska i Krystian Ochman zaskoczyli publiczność emocjonalnym wykonaniem Time to Say Goodbye. Co ciekawe, Steczkowska przyznała, że jako dziecko miała słabość do dziadka Krystiana. To był wieczór pełen wzruszeń, który na długo pozostanie w pamięci widzów.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
2: Dzień matki bez prezentu? Jak to możliwe? Okazuje się, że nie trzeba biegać po sklepach, by uczynić ten dzień wyjątkowym. Wystarczy odrobina uwagi, ciepła kawa na balkonie czy spacer, by pokazać mamie, że jest najważniejsza. Czasem kilka szczerych słów czy pomoc w codziennych obowiązkach znaczy więcej niż najdroższy podarunek. Może to właśnie brak prezentu zmusi nas do prawdziwego zastanowienia się, co naprawdę sprawia mamie radość. Kult wraca na scenę z Hukiem. Po 5-miesięcznej przerwie spowodowanej zdrowotnymi zawirowaniami Kazika Staszewskiego zespół zagrał w Bydgoszczy, a publiczność była w ekstazie. Kazik po niefortunnej przygodzie z lekami i alkoholem znów zachwyca formą, a fani mogą odetchnąć z ulgą. Przed zespołem pracowity sezon, w tym udział w festiwalu Męskie Granie, gdzie Kult zaprezentuje swoje największe hity.
0: Susie Sue i Budgie, duet, który mógłby być bohaterem rockowej opery mydlanej, stworzyli Susie and the Banshees, a ich miłość była jak dynamit. Związek, który napędzał ich twórczość, jednocześnie prowadził do destrukcji, a ich osobiste demony wylewały się na taśmy studyjne, tworząc muzykę równie intensywną, co ich uczucia. W latach 90. zamieszkali w zamku we Francji, ale ich życie przypominało bardziej horror niż bajkę, z alkoholem i próbami samobójczymi w tle. Ostatecznie ich burzliwa relacja zakończyła się w 1996 roku, pozostawiając po sobie dziedzictwo pełne mrocznych arcydzieł i zgliszczy. Linda Perry, legendarna liderka czterech Non-Blondes, nie przebiera w słowach i ostro krytykuje Green Day za niedoszłą współpracę. Miała produkować następcę kultowego American Idiot, ale wszystko zepsuła Courtney Love, zdradzając plany. Fani zespołu nie byli zachwyceni, a Billie Joe Armstrong, jak twierdzi Perry, przestraszył się hejtu i przestał odbierać telefony. Perry nie kryje rozczarowania i uważa, że album, który nigdy nie powstał, mógłby roznosić system.
1: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będzie bezchmurne niebo. W Toruniu prognozowana temperatura to 14 stopni, z wiatrem północno-zachodnim, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. Natomiast w Katowicach termometry pokażą 16 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie 1 metr na sekundę. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na trasie S8 w okolicach Wolicy doszło do poważnego wypadku. Kobieta kierująca Peugeotem z trojgiem dzieci straciła panowanie nad pojazdem i uderzyła w bariery energochłonne. Jedno z dzieci wypadło z samochodu przez tylną szybę, ale wszystkie dzieci zostały już wypisane ze szpitala. Na miejscu interweniowały służby ratunkowe, w tym śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego.
2: W najbliższą sobotę, 30 maja, Warszawa zaprasza na spektakularną paradę łodzi River Lights 2026, która otworzy sezon letni w dzielnicy Wisła. Wydarzenie rozpocznie się po zachodzie słońca, a sercem imprezy będzie bulwar imienia Grzymały Siedleckiego. W paradzie wezmą udział ozdobione i oświetlone łodzie, a za oprawę muzyczną odpowiadać będą Lili Hauser i Faosanato. Organizatorzy zachęcają do zajęcia miejsc na mostach, plażach i bulwarach, aby w pełni cieszyć się tym wyjątkowym widowiskiem.
1: PGE Narodowy w Warszawie stał się epicentrum rapowego szaleństwa dzięki koncertowi Taco Hemingwaya. W ramach trasy 2026 raper zgromadził komplet publiczności, a bilety wyprzedały się błyskawicznie. W związku z wydarzeniem wprowadzono zmiany w komunikacji miejskiej, a druga linia metra okazała się najwygodniejszym środkiem transportu. Dodatkowe autobusy i tramwaje pomogą w sprawnym powrocie uczestników po koncercie. W Warszawie doszło do pierwszego wiosennego potopu po gwałtownych opadach deszczu. Ulica Wirażowa na Okęciu została zalana, co spowodowało chaos drogowy. Policja zablokowała przejazd, a kierowcy musieli zawracać lub czekać na poprawę warunków. Na szczęście nikt nie ucierpiał, choć komunikacja w okolicy była poważnie utrudniona.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. 26-letnia Elwa, bohaterka programu Dzień Dobry TVN, opowiedziała o swoim dążeniu do perfekcyjnego wyglądu, które zakończyło się dramatycznie. Zamiast skorzystać z pomocy specjalistów, samodzielnie wstrzykiwała sobie silikon w twarz, co przyniosło nieoczekiwane skutki. Teraz szuka pomocy u lekarza medycyny estetycznej, by naprawić wyrządzone szkody. Elwa podkreśla, że negatywne reakcje otoczenia wynikają z braku tolerancji.
1: Prokuratura postawiła zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci dwóm opiekunkom z klubu dziecięcego w Ząbkach, gdzie zmarł niespełna dwuletni chłopiec. Mieszkańcy miasta są wstrząśnięci i domagają się większego nadzoru nad placówkami opiekuńczymi. Władze Ząbek zapowiedziały intensyfikację kontroli w takich miejscach. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem prokuratury rejonowej w Wołominie. W Ostrołęce doszło do próby włamania, gdy 46-letni obywatel Serbii próbował toporkiem przedostać się z garażu do części mieszkalnej domu. Dzięki czujności sąsiada i szybkiej reakcji policji, mężczyzna został zatrzymany na gorącym uczynku po krótkim pościgu. Usłyszał zarzuty usiłowania włamania i zniszczenia mienia, a także rozpoczęto procedurę jego wydalenia z Polski. Został przekazany funkcjonariuszom Straży Granicznej.
2: W Krakowie mieszkańcy zdecydowali o przyszłości lokalnych władz. Rada miasta pozostaje na stanowisku, ponieważ frekwencja w głosowaniu nad jej rozwiązaniem była zbyt niska. Natomiast prezydent Aleksander Miszalski został odwołany, gdyż odpowiednia liczba krakowian wzięła udział w referendum. Miszalski podziękował mieszkańcom za mobilizację i zaakceptował ich decyzję.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Muzeum Narodowym w Krakowie można podziwiać największą w Polsce wystawę polskiej sztuki nowoczesnej i współczesnej. Ekspozycja obejmuje dzieła od końca XIX wieku po współczesność. W tym słynny obraz Olgi Boznańskiej, dziewczynka z chryzantemami, który niedawno wrócił z Japonii. Wystawa prezentuje także prace Jacka Malczewskiego, Witkacego oraz nowoczesne rzeźby, które zaskakują formą i materiałem. To wyjątkowa okazja, by zobaczyć najważniejsze dzieła polskich artystów w jednym miejscu. Wisła Kraków po 4 latach wraca do Ekstraklasy, pokonując w ostatnim meczu sezonu Pogoń Siedlce od 2-0. Awans drużyna zapewniła sobie wcześniej, a teraz Kraków świętuje sukces jednego z najbardziej utytułowanych klubów w Polsce. Kibice Białej Gwiazdy, którzy wiernie wspierali zespół w trudnych chwilach, mogą cieszyć się z powrotu na piłkarskie salony.
2: W Krakowie zakończyły się poszukiwania 12-letniej Elżbiety, która zaginęła po spotkaniu z koleżankami. Niestety, finał był tragiczny. Ciało dziewczynki znaleziono w Lasku Wolskim. Rodzina potwierdziła tożsamość zmarłej. Prokuratura wszczęła śledztwo, a wstępne ustalenia nie wskazują na udział osób trzecich.
1: Ukraiński influencer Andriy Gavrilov wjechał sportową korwettą na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego, łamiąc zakaz poruszania się prywatnymi pojazdami. Początkowo ukarany mandatem w wysokości 100 zł i 8 punktami karnymi, teraz może stanąć przed poważniejszymi konsekwencjami. Policja i Straż Graniczna rozważają uznanie go za osobę niepożądaną, co może skutkować zakazem wjazdu do Polski i strefy Schengen na 5 lat. Gavrilov tłumaczył, że zaufał nawigacji i nie zauważył znaków zakazu.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Jezioro Bielawskie, znane jako Polskie Como, przyciąga coraz więcej turystów swoim malowniczym krajobrazem przypominającym włoskie kurorty. Otoczone górami Sowimi, miejsce to oferuje nie tylko piękne widoki, ale także liczne atrakcje, takie jak plażowanie, kajaki i wycieczki rowerowe. Popularność jeziora wzrosła dzięki nowym połączeniom kolejowym, które ułatwiają dojazd do tego urokliwego zakątka Dolnego Śląska.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: We Wrocławiu bezchmurne niebo i temperatura 17 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Białymstoku niewielkie zachmurzenie i temperatura 18 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1029 hektopaskali. W nocy dzisiaj we Wrocławiu jakość powietrza będzie dobra, a dla Białegostoku umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Legia Warszawa zakończyła sezon efektownym zwycięstwem 4-0 nad Motorem, ale mimo serii wygranych nie awansowała do europejskich pucharów. W ostatniej chwili warszawski klub został wyprzedzony przez GKS Katowice, który zremisował z Pogonią. Trener Marek Papszun wyraził zadowolenie z postawy zespołu, podkreślając determinację i walkę do końca. Mimo braku awansu, szkoleniowiec wierzy, że taka postawa stanie się znakiem rozpoznawczym Legii. Na krakowskim rynku odbyło się huczne świętowanie awansu Wisły Kraków do PKO BP Ekstraklasy. Po meczu z Pogonią Siedlce tysiące kibiców i piłkarzy celebrowało sukces w sercu miasta. Mimo problemów z autokarem zawodnicy dotarli na balkon sukiennic, gdzie przywitali ich entuzjastyczni fani. Stadion przy Rejmonta zapełnił się 30 tysiącami sympatyków, a radość była tak wielka, że kibice wtargnęli na murawę. AS Roma zapewniła sobie miejsce w Lidze Mistrzów, wygrywając 2-0 z Hellas Verona w ostatniej kolejce Serie A. Bramki dla Rzymian zdobyli Daniel Malen i Stefan El Szarawy. Jan Ziółkowski, który wszedł na boisko w drugiej połowie, został skrytykowany przez trenera mimo wygranej. Polak zakończył sezon bez bramek i asyst, a jego pozycja w drużynie wydaje się słabnąć.
2: Hiszpańska reprezentacja na Mistrzostwa Świata 2026 została ogłoszona, a w składzie zabrakło piłkarzy Realu Madryt, co jest historycznym precedensem. Decyzja selekcjonera Luisa de la Fuente wywołała falę krytyki, zwłaszcza w Madrycie. Z kolei FC Barcelona ma aż 8 swoich zawodników w kadrze, co podgrzewa rywalizację między klubami. Hiszpania zagra w grupie H z Urugwajem, Arabią Saudyjską i Republiką Zielonego Przylądka.
0: Radio Super Express. Sport.
1: Tai Wofinden, trzykrotny mistrz świata w żużlu, doznał poważnych obrażeń po eksplozji silnika jego motocykla podczas meczu ligowego. Zawodnik potwierdził, że ma 6 złamanych żeber i pękniętą łopatkę, ale jego płuco nie zostało przebite. Mimo trudnej sytuacji, Wofinden zapowiada szybki powrót na tor. To kolejny cios dla jego drużyny z Ostrowa Wielkopolskiego, która traci lidera w kluczowym momencie sezonu.
2: Iga Świątek awansowała do drugiej rundy Roland Garros po zwycięstwie nad 17-letnią Australijką Emerson Jones. W kolejnym meczu zmierzy się z 20-letnią Czeszką Sarą Bejlek, która pokonała Amerykankę Sloane Stephens. Spotkanie odbędzie się w środę, 27 maja. Świątek, czterokrotna mistrzyni tego turnieju, jest jedną z głównych faworytek do zdobycia tytułu. Dziś na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu zobaczymy troje polskich tenisistów. Iga Świątek, rozstawiona z numerem 3, zagra o godzinie 12 z Emerson Jones, która otrzymała dziką kartę. Około godziny 14 Hubert Hurkacz zmierzy się z Jaume Munarem. Maja Chwalińska po udanych kwalifikacjach zadebiutuje w głównej części turnieju, grając z Qin Wenzheng.
1: Marta Kostiuk rozpoczęła udział w Roland Garros od zwycięstwa nad Olgą Selchmetewą, ale po meczu emocje wzięły górę. Ukraińska tenisistka zalała się łzami, opowiadając o dramatycznych wydarzeniach w Kijowie, gdzie w wyniku ataku rakietowego zginęły 4 osoby, a 53 zostały ranne. Jedna z rakiet spadła blisko domu jej rodziców. Mimo trudności Kostiuk podkreśliła, że jej myśli są z narodem ukraińskim, a wsparcie rodaków na trybunach było dla niej niezwykle ważne.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dorota Rabczewska, znana jako Doda, z powodzeniem rozwija swoją karierę w branży fitness. Piosenkarka, która kiedyś dominowała na listach przebojów, teraz imponuje swoją sylwetką i planuje udział w prestiżowych zawodach sylwetkowych. Doda organizuje również własny obóz treningowy. Doda Mega Camp, który odbędzie się w lipcu. To wydarzenie ma być połączeniem intensywnych treningów i warsztatów rozwojowych. W mieszkaniu rodziny prezydenta Karola Nawrockiego doszło do interwencji służb ratunkowych po fałszywych zgłoszeniach o pożarze i zagrożeniu życia dzieci. Waldemar Nawrocki, wujek prezydenta i były trener bokserski, ostro skrytykował sytuację, wyrażając zaniepokojenie rosnącą nienawiścią w społeczeństwie. Nawrocki podkreślił, że takie incydenty są dowodem na głębokie podziały w kraju.
2: Agata Załęcka, znana aktorka, ustanowiła swój 10. rekord Polski we freedivingu, schodząc na głębokość 92 metrów podczas zawodów Pucharu Świata na Filipinach. To osiągnięcie poprawiło jej poprzedni rekord o 7 metrów. Załęcka zaczęła swoją przygodę z freedivingiem stosunkowo niedawno, odkrywając w sobie naturalne predyspozycje do tego sportu. Wojciech Szczęsny zdecydował się na kontynuację kariery w FC Barcelona na kolejny sezon. Polski bramkarz, pełniący rolę zmiennika Joana Garcia, dobrze odnajduje się w drużynie, mimo że klub zmaga się z nadmiarem bramkarzy. Marc-André Ter Stegen po wypożyczeniu do Giron raczej nie wróci do podstawowego składu, co może wpłynąć na przyszłość kadrową Barcelony. Szczęsny pozostaje w zespole, wspierając Garcie i wzmacniając jedność drużyny.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Lechia Gdańsk po przegranej z Termalicą Brukbet nie ciecza spadła z PKO BP Ekstraklasy, kończąc sezon na 16. miejscu. Klub twierdzi, że kara 5 ujemnych punktów nałożona przez PZPN była bezprawna i zamierza odwołać się do Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu w Lozannie. Nawet jeśli wyrok będzie korzystny, Lechia nie wróci do Ekstraklasy, ale może walczyć o odszkodowanie.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1028 hektopaskali. Termometry w Warszawie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Z kolei dla Bydgoszczy temperatura będzie wynosić 22 stopnie Celsjusza. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia w 3389 odcinku zaskoczą widzów niesamowitym zwrotem akcji. Lucyna Zwierzchowska, matka Macieja Wilka, ujawni swoje prawdziwe oblicze. W środę, 27 maja o 20.55 na TVP2. Zobaczymy, jak Lucyna i Wilk w zmowie próbują przejąć domy mieszkańców ulicy Zacisznej. Lucyna odegra rolę nieobliczalnej emerytki, atakując Wilka na spotkaniu z mieszkańcami, by odwrócić uwagę od planów budowy drogi. Ich intryga ma na celu zniszczenie rodziny Pyrków. Lucyna, zmęczona grą, zażąda od Wilka ostatecznego rozprawienia się z Pyrkami. To odcinek pełen emocji i napięcia, którego nie można przegapić. Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobyła serca widzów na całym świecie. Już 5 czerwca na antenie TVP2 zostanie wyemitowany 115 odcinek tej emocjonującej historii. W najnowszym epizodzie Hancer postanawia opuścić rezydencję, a Cichan rusza za nią, co prowadzi do zażegnania ich sporu. Tymczasem Cemil odbudowuje relacje z Derią, a Bejza rozpoczyna intrygi przeciwko Hancer. Serial, który zadebiutował w Polsce 20 stycznia, wciąż zaskakuje widzów nowymi zwrotami akcji. Produkcja liczy już 325 odcinków, a nowe wciąż powstają w Turcji. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hancer i Türkseve jako Cichan. Panna Młoda pozostanie z nami na dłużej, dostarczając kolejnych emocji. Jak miłość znowu zaskakuje. W finale obecnego sezonu, który widzowie zobaczą już dziś, 25 maja, Artur Rogowski zdradza Marysię z młodą lekarką Joanną. To nie jednorazowy skok w bok, a początek burzliwego romansu, który wstrząśnie całą grawiną. Jesienią, w nowym sezonie, Marysia dowie się o zdradzie, a Artur stanie przed trudnym wyborem. Żona czy kochanka? Joanna nie zamierza się poddać i zrobi wszystko, by zatrzymać Artura przy sobie. Historia zdrady Rogowskiego powtarza się, przypominając dramat sprzed lat z Teresą. Czy Marysia wybaczy Arturowi po raz kolejny? Emocje sięgają zenitu, a fani nie mogą się doczekać, co przyniesie przyszłość.
0: Serial Pierwsza Miłość zbliża się do emocjonującego finału przed wakacjami. Ostatni odcinek obecnego sezonu zostanie wyemitowany przez Polsat już w piątek, 12 czerwca. To wcześniej niż w ubiegłym roku, kiedy to sezon zakończył się 20 czerwca. Widzowie mogą spodziewać się mocnych wrażeń, zwłaszcza po powrocie Pawła Krzyżanowskiego, który po latach spędzonych w kolumbijskim więzieniu La Corona wrócił do życia bohaterów. Ostatnie miesiące przyniosły wiele dramatycznych zwrotów akcji, które z pewnością zostaną podsumowane w finałowym odcinku. Na razie nie wiadomo, kiedy serial powróci po wakacyjnej przerwie, ale można przypuszczać, że nowe odcinki pojawią się we wrześniu. Fani muszą uzbroić się w cierpliwość, bo zakończenie sezonu zapowiada się naprawdę mocno.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
0: Pierwsza miłość wkracza na nowe, dramatyczne tory w odcinku 4229, który zostanie wyemitowany 2 czerwca o godzinie 18 na Polsacie. Paweł, po brutalnej bójce w parku, znów trafi w ręce policji. Szokujące odkrycie, że formalnie nie istnieje, może mieć dla niego tragiczne konsekwencje. Julka, próbując zbliżyć się do ojca, nieświadomie wplącze się w dramatyczne wydarzenia. Spacer z Pawłem i psem Waflem zamieni się w katastrofę, gdy spotkają poprzednich właścicieli psa. Awantura zakończy się bójką, a Paweł zostanie zatrzymany. Dla Julki to bolesne zderzenie z rzeczywistością, a dla Pawła powrót do koszmaru z przeszłości. Czy uda mu się odzyskać tożsamość i wyjść z tego cało?
1: Hotel Paradise i emocjonująca relacja Oliwki i Denisa. Choć ich znajomość w programie była pełna zgrzytów i emocji, po zakończeniu show każde z nich poszło swoją drogą. Oliwka przyznała, że po intensywnym czasie w hotelu potrzebowali chwili dla siebie. Jednak po kilku tygodniach ciszy odnowili kontakt, a Denis odwiedził Oliwkę na majówkę w górach. W międzyczasie Oliwka wyjaśniła swoją relację z Tobiaszem, z którym spędza dużo czasu. Podkreśliła, że łączy ich cenna przyjaźń, a nie romantyczna więź. Wydaje się, że życie po Hotelu Paradise przynosi nowe, ciekawe zwroty akcji.
0: Love is Blind, Polska, zaskoczyło widzów emocjonującymi zwrotami akcji. W finałowym 10 odcinku okazało się, że Julita i Jacek nie zdecydowali się na ślub, kończąc swoją historię przed ołtarzem. Z kolei Daria i Filip przetrwali próbę programu i powiedzieli sobie tak. Podczas spotkania po programie fani dowiedzieli się, że ich małżeństwo trwa, co wzbudziło ciekawość dotyczącą relacji między dawnymi przyjaciółkami, Julitą i Darią. Choć kiedyś były nierozłączne, dziś ich kontakt jest ograniczony. Obie uczestniczki przyznały, że nie mają już bliskiej więzi, ale nie ma między nimi złej krwi. Reality show po raz kolejny pokazało, że emocje z programu mogą wyglądać inaczej w codziennym życiu.
1: serial Barwy Szczęścia zbliża się do emocjonującego finału sezonu. Ostatni odcinek, numer 3391, zostanie wyemitowany w piątek, 29 maja. Twórcy serialu zaskoczyli fanów, udostępniając ankietę na oficjalnych profilach społecznościowych, w której widzowie mogą decydować o losach bohaterów. To niecodzienne posunięcie wywołało ogromne emocje wśród sympatyków produkcji. Scenarzyści planują uwzględnić sugestie fanów w nowych odcinkach, które pojawią się po wakacjach. Czy ulubione pary zyskają więcej czasu antenowego? Odpowiedź poznamy jesienią, kiedy serial powróci z nowymi historiami. Tymczasem fani z niecierpliwością czekają na finałowe emocje.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Poznania przewidywana temperatura wynosi 16 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Gdańska zaś termometry pokażą 18 stopni, a wiatr zachodni może osiągnąć 7 metrów na sekundę. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 22.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Najnowsze badanie opinii publicznej w Niemczech ujawnia, że tylko 17% obywateli wierzy w zdolność Bundeswehry do obrony kraju, co wskazuje na poważny kryzys zaufania. Problemy takie jak braki w wyposażeniu, trudności kadrowe i przestarzała infrastruktura są głównymi przyczynami tej sytuacji. Mimo to obawy przed rosyjską agresją maleją, ustępując miejsca lękom przed cyberatakami i dezinformacją. Niemcy planują jednak znaczące inwestycje w obronę cywilną i wojskową, aby sprostać nowym wyzwaniom. W Jarosławiu doszło do dramatycznej interwencji policji, która zakończyła się szczęśliwie. W piątek, 22 maja, funkcjonariusze musieli siłowo wejść do mieszkania 75-letniej kobiety, której życie było zagrożone. Dzięki szybkiej reakcji rodziny i zdecydowanemu działaniu policjantów, seniorka została uratowana i przewieziona do szpitala. Policjanci udzielili jej pierwszej pomocy do czasu przybycia karetki. 32-letni mieszkaniec Łomży został tymczasowo aresztowany za brutalne pobicie na jednym z miejskich osiedli. Do zdarzenia doszło 24 maja, a mężczyzna, znany już policji, miał przy sobie niebezpieczne narzędzia. Świadkowie wskazali go jako jednego z napastników, co pozwoliło na postawienie mu zarzutów. Grozi mu teraz do 8 lat więzienia. Najnowszy raport Instytutu Badań Polster pokazuje, że brak potomstwa wśród Polek rzadko wynika z wygodnictwa. Aż 56% kobiet poniżej 35 roku życia i 40% w wieku od 36 do 49 lat deklaruje chęć posiadania dzieci, ale napotyka na liczne przeszkody, takie jak brak odpowiedniego partnera czy obawy finansowe. Społeczna presja i stereotypy sprawiają, że wiele z nich czuje się gorzej traktowane, a majowe święto Dnia Matki staje się dla nich trudnym doświadczeniem. Eksperci podkreślają, że bezdzietność to nie wybór, lecz często wynik złożonych barier.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Drzewko bonsai w ogrodzie może całkowicie odmienić przestrzeń, nadając jej unikalny charakter. Uprawa bonsai na zewnątrz nie jest trudna. Wymaga jedynie regularności i uwagi. Kluczowe jest dobranie odpowiedniego gatunku, który dobrze znosi zmienne warunki atmosferyczne. Bonsai, rozwijając się w rytmie pór roku, staje się dynamiczną dekoracją, a jego pielęgnacja może być relaksującym doświadczeniem.
2: Dzień Matki w rodzinach patchworkowych może być wyzwaniem, zwłaszcza gdy dzieci żyją na dwa domy. Kluczowe jest wcześniejsze zaplanowanie tego dnia, aby uniknąć stresu i napięć. Warto również pamiętać o Dniu Macochy, obchodzonym 2 czerwca, co pozwala dzieciom docenić zarówno biologiczną mamę, jak i nową partnerkę ojca bez presji wyboru. Taka organizacja świąt pomaga budować pozytywne relacje i daje dzieciom poczucie bezpieczeństwa. Skrzydłokwiat, popularnie nazywany lilią pokoju, to roślina ceniona za zdolność do oczyszczania powietrza i dekoracyjne białe kwiaty. Aby wspomóc jej kwitnienie, można użyć domowych metod, takich jak nawóz z aspiryny czy woda z dodatkiem soku z cytryny. Warto pamiętać, że skrzydłokwiat jest toksyczny, dlatego powinien być trzymany z dala od dzieci i zwierząt. Roślina ta wymaga umiarkowanego podlewania i rozproszonego światła, by rozwijać się zdrowo. Coraz więcej osób w Polsce stara się obniżać rachunki za prąd, korzystając z nocnych taryf. Popularnym rozwiązaniem jest włączanie pralki w godzinach wieczornych lub nocnych, co może prowadzić do konfliktów z sąsiadami i grozi mandatem do 500 zł. Przepisy dotyczące ciszy nocnej obejmują godziny od 22 do 6, a hałas generowany przez pralki może być szczególnie uciążliwy w budynkach z cienkimi ścianami. Aby uniknąć problemów, warto stosować maty wygłuszające lub planować pranie tak, by kończyło się przed ciszą nocną.
1: Słuchacie Radia Super Express. Imię Bożena, niegdyś popularne w czasach PRL-u, obecnie traci na popularności. W 2025 roku tylko 16 dziewczynek otrzymało to imię, co jest znacznym spadkiem w porównaniu do lat ubiegłych. Mimo słowiańskiego pochodzenia i znaczenia błogosławiona, rodzice częściej wybierają inne tradycyjne imiona, takie jak Zofia czy Hanna. Tego lata na modowej scenie królują rope sandals, czyli sandały ze sznurków. Zyskały popularność dzięki wygodzie, lekkości i charakterystycznemu wyglądowi, a ich uniwersalność sprawia, że pasują zarówno do wakacyjnych, jak i miejskich stylizacji. Włoszki, znane z łączenia wygody z elegancją, chętnie noszą je z lnianymi sukienkami czy szerokimi spodniami. Sandały te dostępne są zarówno w markowych domach mody, jak i popularnych sieciówkach, co czyni je przystępnymi dla każdego.
2: Wiosna to czas, kiedy w ogrodach pojawiają się mrówki, które mogą zaszkodzić roślinom. Zamiast sięgać po chemikalia, warto wypróbować naturalne metody ich zwalczania. Cynamon, fusy z kawy czy czosnek z wrzątkiem skutecznie odstraszają te owady. Sadzenie roślin, takich jak lawenda, mięta czy majeranek, tworzy zapachową barierę, która zniechęca mrówki do zakładania gniazd.
3: Jolanta Kwaśniewska, była pierwsza dama, wyraziła głębokie uznanie dla swojego zięcia, Kuby Badacha, określając go jako fajnego faceta i dobrego zięcia. Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach tworzą szczęśliwe małżeństwo od 17 lat, a ich związek cechuje dyskrecja i unikanie medialnego rozgłosu. Sam Kuba Badach, znany z programu The Voice of Poland, uważa, że kluczem do udanego związku jest czasowa rozłąka. Jolanta Kwaśniewska podkreśla, że cieszy się z obecności Kuby w rodzinie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1029 hektopaskali. Termometry w Szczecinie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 15 stopni. Z kolei dla Krakowa temperatura będzie wynosić 20 stopni Celsjusza. W Szczecinie jakość powietrza jest dobra, jednak dla Krakowa sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Agata Załęcka, znana aktorka i mistrzyni freedivingu, znowu zaskoczyła świat. Na Pucharze Świata na Filipinach zeszła na 92 metry, bijąc swój własny rekord o 7 metrów. To już 10 rekord Polski w jej karierze, a wszystko to po 6 miesiącach przerwy od morza. Gwiazdy nie szczędzą gratulacji, a Załęcka udowadnia, że w wodzie czuje się jak ryba.
2: Sebastian Czajnik-Czajewski, gwiazda programu Chłopaki do wzięcia, ujawnił, że jego telewizyjna sława nie przyniosła mu fortuny ani kariery. Za 2 dni nagrań dostawał 100 zł, co dla wielu może być szokująco niską stawką. Co więcej, rozpoznawalność z ekranu utrudniła mu znalezienie normalnej pracy, a w jednym z wrocławskich miejsc pracy usłyszał, że nie zostanie zatrudniony. Wygląda na to, że bycie celebrytą to nie zawsze bajka o sukcesie i pieniądzach. Eurowizja świętuje swoje 70. urodziny, a my wracamy do korzeni, kiedy to w 1956 roku w Lugano zaledwie 7 państw walczyło o tytuł najlepszego. Liz Asia, triumfatorka pierwszej edycji, znów błyszczy dzięki cyfrowej renowacji jej występu, który trafił do sieci. Tymczasem Europejska Unia Nadawców desperacko poszukuje zaginionych nagrań z pierwszych finałów, licząc na cud w postaci prywatnych kolekcji. A na horyzoncie już majaczy 71. edycja w Bułgarii, gdzie Sofia walczy o miano gospodarki.
1: Filip Heiser i jego młodsza partnerka znów na językach. Tym razem para została przyłapana w krakowskiej restauracji, a zdjęcie z ich wizyty szybko obiegło internet. Różnica wieku między zakochanymi wciąż budzi emocje, ale oni zdają się tym nie przejmować, ciesząc się wspólnym czasem. Czyżby nowa miłość prezentera miała przetrwać próbę czasu mimo medialnego szumu? Czas pokaże.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Liber i Sylwia Grzeszczak, choć już nie są małżeństwem, nadal tworzą muzyczne hity, które przynoszą im niemałe zyski. Liber, z dumą nazywany królem ZAX-u, przyznaje, że to właśnie piosenki Sylwii zapewniają mu finansowy komfort. Ich współpraca to prawdziwa klasyka polskiego popu, a ich przeboje, jak Co z nami będzie, wciąż królują na listach przebojów. Rozstanie? Dla nich to tylko nowy rozdział w księdze sukcesów. W najnowszym odcinku Euforii twórcy postanowili zafundować widzom prawdziwy emocjonalny rollercoaster. Nate Jacobs, postać, którą widzowie kochali nienawidzić, zginął w sposób, który z pewnością wywoła dreszcze. Pogrzebany żywcem z jadowitym grzechotnikiem, Nate doczekał się końca, który wielu uzna za makabryczny, ale i satysfakcjonujący. Sam Jacob Elordi, odtwórca roli, uznał to za cool sposób na pożegnanie się z serialem, który ugruntował jego pozycję w branży.
2: Sebastian Karpiel-Bułecka zaskoczył internautów, publikując nagranie z pierwszej komunii świętej w Kościelisku, które przyciągnęło uwagę nie celebryckim blichtrem, lecz góralską oprawą. Internauci szybko pomylili uroczystość z komunią jego syna, co muzyk musiał sprostować. Jednak to nie zamieszanie wokół tożsamości dziecka, lecz autentyczność i tradycja Podhala wywołały największe emocje. Okazuje się, że w dobie mediów społecznościowych prawdziwe korzenie wciąż potrafią zrobić wrażenie.
1: Ciechanów i Jasło, te dwa małe miasta, stały się prawdziwymi kuźniami talentów, które podbiły polską scenę muzyczną. Z Ciechanowa pochodzi kontrowersyjna Doda, która mimo skromnych początków zdobyła serca fanów w całym kraju. Jasło natomiast to rodzinne miasto Michała Szpaka i Ralfa Kamińskiego, którzy choć są krewnymi, nie utrzymują bliskich relacji. Kto by pomyślał, że takie miejsca mogą być źródłem tak wielkich gwiazd?
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Kaleb Szomo, frontman zespołu Bertus, zaskoczył świat swoim coming outem, ogłaszając, że jest gejem. Co ciekawe, muzyk od 14 lat jest żonaty, a jego żona Fleur wyraziła pełne wsparcie, choć przyznała, że jej świat właśnie się zawalił. Kaleb, znany z metalcore'owych brzmień, podzielił się swoją walką z demonami, a Fleur zdradziła, jak trudne było dla niej ukrywanie problemów w ich związku. Teraz oboje skupiają się na nowym rozdziale życia, a fani z niecierpliwością czekają na nową płytę Bertus, Pure Ecstasy.
1: Świat muzyki rockowej pogrążył się w żałobie. Dick Parry, saksofonista, którego dźwięki wzbogaciły największe hity Pink Floyd, odszedł w wieku 83 lat. David Gilmour, jego przyjaciel i współpracownik, podzielił się tą smutną wiadomością, przypominając, że Parry był nie do podrobienia. Jego saksofonowe partie w utworach takich jak Shine On You Crazy Diamond czy Money pozostaną nieśmiertelne, choć sam muzyk już dołączył do wielkiej orkiestry w niebie. Phil Collins, legenda rocka, trafił do Rock and Roll Hall of Fame jako artysta solowy. Choć zdrowie nie pozwala mu już na występy, nie wyklucza powrotu do studia. W wywiadzie dla BBC przyznał, że odrzucił propozycję występu na gali. Ale kto wie, może jeszcze kiedyś zaskoczy fanów. Collins, mimo problemów zdrowotnych, wciąż myśli o nowej muzyce i powrocie na scenę. The Pretty Reckless znowu zaskakują. Tym razem prezentują Dear God, utwór,

0: utwór, który brzmi jak desperacki krzyk o pomoc. Taylor Momsen prowadzi nas przez mroczne zakamarki duszy, a gitarowe solo przypomina, że nawet w piekle można znaleźć chwilę wytchnienia. Po sukcesach takich jak For I Am Death i świątecznej epyce zespół nie zwalnia tempa, a ich nowy album zapowiada się jako emocjonalny rollercoaster. Ciekawe, czy tym razem uda im się uciec z muzycznego piekła na listy przebojów.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1029 hektopaskali. Termometry w Toruniu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 14 stopni. Z kolei dla Katowic temperatura będzie wynosić 20 stopni Celsjusza. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dzień Matki to okazja, by pamiętać nie tylko o własnej mamie, ale także o teściowych, macochach i innych kobietach pełniących rolę matek w rodzinie. W wielu domach składanie życzeń teściowej stało się standardem, nawet jeśli relacje są bardziej oficjalne. Wystarczy krótki telefon, wiadomość lub symboliczne życzenia, by okazać pamięć i szacunek. Eksperci podkreślają, że w rodzinnych relacjach liczą się drobne gesty uprzejmości, a Dzień Matki to doskonała okazja, by je wyrazić. 26-letnia Elwa z Polski opowiedziała w programie Dzień Dobry TVN o swojej niebezpiecznej przygodzie z samodzielnym wstrzykiwaniem silikonu w twarz. Chcąc wyglądać jak gwiazdy z Instagrama, zdecydowała się na ten krok bez konsultacji z lekarzem. Teraz, pod opieką chirurga plastycznego i psychiatry, próbuje naprawić skutki swoich działań. Elwa podkreśla, że jej historia jest przestrogą dla innych, a także zwraca uwagę na nietolerancję wobec osób o nietypowym wyglądzie w Polsce. W Warszawie doszło do niebezpiecznego incydentu drogowego. Pijany 24-latek, prowadząc Toyotę, potrącił rowerzystkę i rozpoczął ucieczkę, ignorując wezwania służb do zatrzymania. Jego rajd zakończył się kolizją z innym samochodem i autobusem przy rondzie Waszyngtona. Kierowca miał ponad 1,7 promila alkoholu we krwi i przy sobie mefedron. W Krakowie tysiące fanów Wisły Kraków świętowały awans drużyny do Ekstraklasy. Niestety, radosne obchody zakończyły się dramatycznym wypadkiem, w którym 11-letnia dziewczynka doznała obrażeń głowy wskutek wybuchu petardy. Policja bada okoliczności zdarzenia, analizując nagrania z monitoringu i przesłuchując świadków. Incydent ponownie wywołał dyskusję na temat bezpieczeństwa podczas masowych imprez.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Tatrzański Park Narodowy ogłosił zamknięcie trasy do Morskiego Oka od 25 do 29 maja z powodu remontu nawierzchni. W tym czasie nie będzie możliwy ruch pieszy ani pojazdów na odcinku od Łysej Polany do Wodogrzmotów Mickiewicza. Parking na Palenicy Białczańskiej również pozostanie zamknięty. Turyści mogą skorzystać z alternatywnej trasy przez Zazadnią lub Wierch Poroniec, co wydłuży wycieczkę o około 2 godziny.
2: Ukraiński influencer Andriy Gawryliw wjechał sportową korwettą na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego, łamiąc zakaz wjazdu prywatnych pojazdów. Początkowo ukarany mandatem, teraz może stanąć przed poważniejszymi konsekwencjami, w tym zakazem wjazdu do Polski i strefy Schengen. Gawryliw tłumaczy, że zaufał nawigacji i nie zauważył znaków zakazu. Policja prowadzi dalsze działania w tej sprawie.
1: W Przegini Duchownej odbyła się Fiesta Espaniola, której celem była zbiórka funduszy na leczenie 8-letniego Franka Workowskiego. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców i gości udało się zebrać ponad 43 tysiące złotych. Wydarzenie przyciągnęło tłumy, oferując koncerty, pokazy flamenco i hiszpańskie przysmaki. Zbiórka na leczenie chłopca nadal trwa, a każdy może wesprzeć ją przez portal Się Pomaga. Rada Miasta Krakowa pozostaje na swoich stanowiskach, ponieważ referendum dotyczące jej odwołania okazało się nieważne z powodu zbyt niskiej frekwencji. Natomiast referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa, Aleksandra Miszalskiego, było ważne i zakończyło się jego odwołaniem. Frekwencja w tym głosowaniu przekroczyła wymagany próg, a większość głosujących opowiedziała się za zmianą na stanowisku prezydenta. Miszalski podziękował mieszkańcom za udział i przyjął decyzję z szacunkiem.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Wisła Kraków po 4 latach wraca do PKO BP Ekstraklasy. Zespół zapewnił sobie awans jeszcze przed ostatnim meczem sezonu, w którym pokonał Pogoń Siedlce od 2-0. Kibice Białej Gwiazdy świętują ten sukces na ulicach Krakowa, ciesząc się z powrotu do najwyższej klasy rozgrywkowej. To nie tylko sportowy triumf, ale także szansa na odbudowę prestiżu klubu. W niedzielny poranek nad Zalewem Rybnickim doszło do poważnego wypadku. 30-letni mężczyzna doznał urazu kręgosłupa po skoku na główkę do płytkiej wody. Na miejsce wezwano służby ratunkowe, w tym śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Policja przypomina o niebezpieczeństwie skoków do nieznanej lub płytkiej wody, które mogą prowadzić do trwałego kalectwa.
2: Karkonoski Park Narodowy wprowadził siatki wzdłuż szlaków, aby chronić unikalne górskie rośliny przed niszczeniem przez turystów. Decyzja ta wywołała mieszane reakcje, od pochwał po ostre sprzeciwy, a także obawy o bezpieczeństwo dzikich zwierząt. Park podkreśla, że to ostateczne rozwiązanie, mające na celu zachowanie delikatnych ekosystemów dla przyszłych pokoleń. Władze apelują do turystów o przestrzeganie wyznaczonych tras, by nie zagrażać cennym gatunkom roślin. W Bystrzycy Kłodzkiej doszło do tragicznego zabójstwa na osiedlu szkolnym. 72-letni mężczyzna jest oskarżony o zamordowanie swojej byłej żony, z którą nadal mieszkał. Motywem zbrodni były ciągłe kłótnie o sprzątanie. Prokuratura skierowała akt oskarżenia do sądu, a mężczyźnie grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Jezioro Bielawskie, znane jako polskie Como, przyciąga coraz więcej turystów swoim malowniczym położeniem u stóp gór Sowi. Mimo że jest to sztuczny zbiornik, jego turkusowa woda i górskie otoczenie przypominają włoskie jeziora. Popularność tego miejsca rośnie, a nowa infrastruktura kolejowa, która ruszy w połowie czerwca, ułatwi dojazd do tego urokliwego zakątka Dolnego Śląska.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: We Wrocławiu bezchmurne niebo i temperatura 17 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Białymstoku niewielkie zachmurzenie i temperatura 18 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1029 hektopaskali. Na ten moment we Wrocławiu jakość powietrza jest dobra, a w Białymstoku umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Rynek nieruchomości luksusowych w Polsce chodzi na nowy poziom z segmentem Ultra Luxury na czele. Apartamenty te oferują nie tylko prestiżowe lokalizacje, ale także udogodnienia przypominające luksusowe hotele, takie jak prywatne windy, strefy wellness czy usługi concierge. Ceny takich mieszkań w Warszawie mogą sięgać nawet 80 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Trend ten rozwija się również w innych dużych miastach, takich jak Kraków, Gdańsk czy Wrocław. Mimo wysokich cen dla najbogatszych klientów kluczowe są unikalność i dostęp do ekskluzywnych usług. W Warszawie w 2025 roku sprzedano 27 takich apartamentów, a w pierwszych miesiącach 2026 roku kolejne 12.
2: Od 1 lipca pracownicy ochrony zdrowia mogą liczyć na podwyżki wynagrodzeń. Zmiana wynika ze wzrostu tzw. kwoty bazowej, która wzrosła o niecałe 9%. Nowa kwota bazowa wynosi około 8 903,50 zł, co przekłada się na wyższe pensje minimalne. Na przykład lekarze ze specjalizacją będą zarabiać ponad 12 910 zł brutto, a pielęgniarki bez specjalizacji ponad 8 369 zł brutto. Warto zauważyć, że te kwoty dotyczą minimalnych wynagrodzeń, a rzeczywiste zarobki mogą być wyższe dzięki dodatkom. W przeciwieństwie do sektora zdrowia, ogólna płaca minimalna w Polsce pozostaje bez zmian i wynosi 4806 zł brutto. System kaucyjny w Polsce, działający od października zeszłego roku, stał się nie tylko narzędziem ochrony środowiska, ale i sposobem na dodatkowy zarobek. W Krakowie padł rekord, gdy klient oddał prawie 5 tysięcy butelek i puszek, przekazując uzyskane 2431 zł i 50 groszy na cele charytatywne. Osoby regularnie oddające duże ilości opakowań mogą być uznane za przedsiębiorców i zobowiązane do płacenia podatków. Zbieranie własnych opakowań nie jest opodatkowane, ale zbieranie cudzych może być traktowane jako dochód. System obejmuje plastikowe butelki, metalowe puszki i szklane butelki wielokrotnego użytku, a do zwrotu nie jest potrzebny paragon.
1: ZUS planuje wprowadzenie rewolucyjnych zmian dla wcześniejszych emerytów i rencistów. Powstanie specjalny kalkulator online, który pomoże seniorom sprawdzić, ile mogą dorobić bez ryzyka zawieszenia świadczenia. Nowe przepisy uproszczą system, eliminując konieczność samodzielnego dostarczania dokumentów do ZUS. Limity zarobkowe będą ustalane raz na rok, co ma zakończyć stres związany z ich kwartalnymi zmianami. Reforma obejmie także renty socjalne i świadczenia przedemerytalne, a jej wdrożenie planowane jest na 1 stycznia 2020. Roku. Koszt wprowadzenia zmian to ponad 37 milionów złotych.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Bankowy Fundusz Gwarancyjny w Polsce chroni oszczędności w bankach i SKOK-ach do równowartości 100 tysięcy euro na wypadek ich niewypłacalności. Limit ten obejmuje wszystkie depozyty w jednym banku, ale nie dotyczy inwestycji w akcje czy fundusze. W przypadku wspólnego konta każdy współwłaściciel ma osobną gwarancję do 100 tysięcy euro. Wypłaty z BFG realizowane są w ciągu 7 dni roboczych. Dodatkowo, w wyjątkowych sytuacjach, takich jak sprzedaż nieruchomości, limit ochrony może wzrosnąć do 200 tysięcy euro. To ważne zabezpieczenie dla osób dbających o swoje finanse.
2: Program modernizacji czołgu Challenger 3 w Wielkiej Brytanii nabiera tempa. Konsorcjum Rheinmetall BAE Systems Land przeprowadziło udane testy na poligonie, które symulowały realne warunki bojowe. Testy te są kluczowe przed wprowadzeniem 148 zmodernizowanych czołgów do służby. Challenger 3 ma zastąpić przestarzały model Challenger 2, oferując nowoczesne rozwiązania, takie jak cyfrowa architektura i system aktywnej ochrony trofi. Planowana jest pełna gotowość bojowa do końca 2030 roku, choć mogą wystąpić opóźnienia. Mimo wyzwań, postępy w testach dają nadzieję na utrzymanie harmonogramu.
1: Fabryka pojazdów ciężkich w Awadi w Indiach ogłosiła wyprodukowanie tysięcznego czołgu T-90 Bhishma. To ważny krok w kierunku samowystarczalności Indii w produkcji zaawansowanego sprzętu wojskowego. Program produkcji czołgów T-90 rozpoczął się w 2006 roku, a obecnie ponad 80% komponentów jest produkowanych lokalnie. T-90 Bhishma w najnowszej wersji MK3 różni się od rosyjskiego pierwowzoru i jest wyposażony w nowoczesne systemy kierowania ogniem oraz ochrony. Indie, posiadając jedne z największych sił pancernych w Azji, stawiają na dalszy rozwój i modernizację, by sprostać nowym wyzwaniom. Sukces programu T-90 wzmacnia pozycję Indii na globalnym rynku zbrojeniowym. CSG Polska, część międzynarodowej grupy kapitałowej CSG, zakończyła przejęcie firmy Domar MS, znanego producenta okablowania i komponentów dla przemysłu obronnego, lotniczego i kosmicznego. To pierwsza taka inwestycja CSG w Polsce, mająca na celu wzmocnienie krajowej bazy przemysłowej i technologicznej. Planowane jest zwiększenie zatrudnienia w Domar MS do 300 osób jeszcze w tym roku oraz ekspansja na rynki zagraniczne. Przejęcie ma również na celu umocnienie pozycji Polski w europejskim łańcuchu dostaw dla przemysłu obronnego. Domar MS z doświadczeniem w branży kablowej zyska nowe możliwości dzięki włączeniu w globalne łańcuchy dostaw grupy CSG.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Warszawa to miasto przywita nas temperaturą 18 stopni i wiatrem zachodnim o prędkości 3 metry na sekundę. W Bydgoszczy natomiast termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: zawsze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: Barwy szczęścia w 3389 odcinku zaskoczą widzów niesamowitym zwrotem akcji. Lucyna Zwierzchowska, matka Macieja Wilka, ujawni swoje prawdziwe oblicze. W środę, 27 maja o 20.55 na TVP2. Zobaczymy, jak Lucyna i Wilk w zmowie próbują przejąć domy mieszkańców ulicy Zacisznej. Lucyna odegra rolę nieobliczalnej emerytki, atakując Wilka na spotkaniu z mieszkańcami, by odwrócić uwagę od planów budowy drogi. Ich intryga ma na celu zniszczenie rodziny Pyrków. Lucyna, zmęczona grą, zażąda od Wilka ostatecznego rozprawienia się z Pyrkami. To odcinek pełen emocji i napięcia, którego nie można przegapić. Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobyła serca widzów na całym świecie. Już 5 czerwca na antenie TVP2 zostanie wyemitowany 115 odcinek tej emocjonującej historii. W najnowszym epizodzie Hancer postanawia opuścić rezydencję, a Cichan rusza za nią, co prowadzi do zażegnania ich sporu. Tymczasem Cemil odbudowuje relacje z Derią, a Bejza rozpoczyna intrygi przeciwko Hancer. Serial, który zadebiutował w Polsce 20 stycznia, wciąż zaskakuje widzów nowymi zwrotami akcji. Produkcja liczy już 325 odcinków, a nowe wciąż powstają w Turcji. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hancer i Türkseve jako Cichan. Panna Młoda pozostanie z nami na dłużej, dostarczając kolejnych emocji. Jak miłość znowu zaskakuje. W finale obecnego sezonu, który widzowie zobaczą już dziś, 25 maja, Artur Rogowski zdradza Marysię z młodą lekarką Joanną. To nie jednorazowy skok w bok, a początek burzliwego romansu, który wstrząśnie całą grabiną. Jesienią, w nowym sezonie, Marysia dowie się o zdradzie, a Artur stanie przed trudnym wyborem. Żona czy kochanka? Joanna nie zamierza się poddać i zrobi wszystko, by zatrzymać Artura przy sobie. Historia zdrady Rogowskiego powtarza się, przypominając dramat sprzed lat z Teresą. Czy Marysia wybaczy Arturowi po raz kolejny? Emocje sięgają zenitu, a fani nie mogą się doczekać, co przyniesie przyszłość.
1: Serial Pierwsza Miłość zbliża się do emocjonującego finału przed wakacjami. Ostatni odcinek obecnego sezonu zostanie wyemitowany przez Polsat już w piątek, 12 czerwca. To wcześniej niż w ubiegłym roku, kiedy to sezon zakończył się 20 czerwca. Widzowie mogą spodziewać się mocnych wrażeń, zwłaszcza po powrocie Pawła Krzyżanowskiego, który po latach spędzonych w kolumbijskim więzieniu La Corona wrócił do życia bohaterów. Ostatnie miesiące przyniosły wiele dramatycznych zwrotów akcji, które z pewnością zostaną podsumowane w finałowym odcinku. Na razie nie wiadomo, kiedy serial powróci po wakacyjnej przerwie, ale można przypuszczać, że nowe odcinki pojawią się we wrześniu. Fani muszą uzbroić się w cierpliwość, bo zakończenie sezonu zapowiada się naprawdę mocno. Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. Pierwsza Miłość wkracza na nowe, dramatyczne tory w odcinku 4229, który zostanie wyemitowany 2 czerwca o godzinie 18 na Polsacie. Paweł, po brutalnej bójce w parku, znów trafi w ręce policji. Szokujące odkrycie, że formalnie nie istnieje, może mieć dla niego tragiczne konsekwencje. Julka, próbując zbliżyć się do ojca, nieświadomie wplącze się w dramatyczne wydarzenia. Spacer z Pawłem i psem Waflem zamieni się w katastrofę, gdy spotkają poprzednich właścicieli psa. Awantura zakończy się bójką, a Paweł zostanie zatrzymany. Dla Julki to bolesne zderzenie z rzeczywistością, a dla Pawła powrót do koszmaru z przeszłości. Czy uda mu się odzyskać tożsamość i wyjść z tego cało?
2: Hotel Paradise i emocjonująca relacja Oliwki i Denisa. Choć ich znajomość w programie była pełna zgrzytów i emocji, po zakończeniu show każde z nich poszło swoją drogą. Oliwka przyznała, że po intensywnym czasie w hotelu potrzebowali chwili dla siebie. Jednak po kilku tygodniach ciszy odnowili kontakt, a Denis odwiedził Oliwkę na majówkę w górach. W międzyczasie Oliwka wyjaśniła swoją relację z Tobiaszem, z którym spędza dużo czasu. Podkreśliła, że łączy ich cenna przyjaźń, a nie romantyczna więź. Wydaje się, że życie po Hotelu Paradise przynosi nowe, ciekawe zwroty akcji.
1: Love is Blind, Polska, zaskoczyło widzów emocjonującymi zwrotami akcji. W finałowym 10 odcinku okazało się, że Julita i Jacek nie zdecydowali się na ślub, kończąc swoją historię przed ołtarzem. Z kolei Daria i Filip przetrwali próbę programu i powiedzieli sobie tak. Podczas spotkania po programie fani dowiedzieli się, że ich małżeństwo trwa, co wzbudziło ciekawość dotyczącą relacji między dawnymi przyjaciółkami, Julitą i Darią. Choć kiedyś były nierozłączne, dziś ich kontakt jest ograniczony. Obie uczestniczki przyznały, że nie mają już bliskiej więzi, ale nie ma między nimi złej krwi. Reality show po raz kolejny pokazało, że emocje z programu mogą wyglądać inaczej w codziennym życiu.
2: Serial Barwy Szczęścia zbliża się do emocjonującego finału sezonu. Ostatni odcinek, numer 3391, zostanie wyemitowany w piątek, 29 maja. Twórcy serialu zaskoczyli fanów, udostępniając ankietę na oficjalnych profilach społecznościowych, w której widzowie mogą decydować o losach bohaterów. To niecodzienne posunięcie wywołało ogromne emocje wśród sympatyków produkcji. Scenarzyści planują uwzględnić sugestie fanów w nowych odcinkach, które pojawią się po wakacjach. Czy ulubione pary zyskają więcej czasu antenowego? Odpowiedź poznamy jesienią, kiedy serial powróci z nowymi historiami. Tymczasem fani z niecierpliwością czekają na finałowe emocje.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1029 hektopaskali. Termometry w Poznaniu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 16 stopni. Z kolei dla Gdańska temperatura będzie wynosić 18 stopni Celsjusza. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 23. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: W Krakowie odbyło się referendum, w wyniku którego Aleksander Miszalski został odwołany ze stanowiska prezydenta miasta. W głosowaniu wzięło udział ponad 176 tysięcy osób, z czego zdecydowana większość opowiedziała się za jego dymisją. Wydarzenie to wywołało burzliwą dyskusję w mediach społecznościowych, w której udział wzięły m.in. dziennikarka Katarzyna Kolenda-Zaleska i posłanka Anna Maria Żukowska. Władze Stanów Zjednoczonych odwołały rotacyjne rozmieszczenie swoich żołnierzy w Polsce, co wywołało szok i poczucie zdrady w Warszawie. Decyzja ta jest wynikiem niespójnej komunikacji między obecną a poprzednią administracją amerykańską. Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, Tom Rose, zaproponował zamiast tego stałą, choć mniejszą obecność wojskową, co mogłoby odbudować zaufanie i przynieść oszczędności. Obecnie w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. W Jarosławiu doszło do dramatycznej interwencji policji, która zakończyła się szczęśliwie. W piątek, 22 maja, funkcjonariusze musieli siłowo wejść do mieszkania 75-letniej kobiety, której życie było zagrożone. Dzięki szybkiej reakcji rodziny i zdecydowanemu działaniu policjantów, seniorka została uratowana i przewieziona do szpitala. Policjanci udzielili jej pierwszej pomocy do czasu przybycia karetki. 32-letni mieszkaniec Łomży został tymczasowo aresztowany za brutalne pobicie na jednym z miejskich osiedli. Do zdarzenia doszło 24 maja, a mężczyzna, znany już policji, miał przy sobie niebezpieczne narzędzia. Świadkowie wskazali go jako jednego z napastników, co pozwoliło na postawienie mu zarzutów. Grozi mu teraz do 8 lat więzienia.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Dzień Matki w Polsce przypada zawsze 26 maja, a w 2026 roku wypada we wtorek, co oznacza, że nie jest to dzień ustawowo wolny od pracy. Mimo to warto zaplanować świętowanie z wyprzedzeniem, by móc w pełni cieszyć się czasem spędzonym z mamą. Można rozważyć wzięcie urlopu lub przesunięcie głównych uroczystości na weekend, a w samym dniu święta postawić na wspólną kolację czy wieczorny spacer. Najważniejsze jest, by okazać mamie wdzięczność i spędzić z nią wartościowy czas. Skrzydłokwiat, popularnie nazywany lilią pokoju, to roślina ceniona za zdolność do oczyszczania powietrza i dekoracyjne białe kwiaty. Aby wspomóc jej kwitnienie, można użyć domowych metod, takich jak nawóz z aspiryny czy woda z dodatkiem soku z cytryny. Warto pamiętać, że skrzydłokwiat jest toksyczny, dlatego powinien być trzymany z dala od dzieci i zwierząt. Roślina ta wymaga umiarkowanego podlewania i rozproszonego światła, by rozwijać się zdrowo. Coraz więcej osób w Polsce stara się obniżać rachunki za prąd, korzystając z nocnych taryf. Popularnym rozwiązaniem jest włączanie pralki w godzinach wieczornych lub nocnych, co może prowadzić do konfliktów z sąsiadami i grozi mandatem do 500 zł. Przepisy dotyczące ciszy nocnej obejmują godziny od 22 do 6, a hałas generowany przez pralki może być szczególnie uciążliwy w budynkach z cienkimi ścianami. Aby uniknąć problemów, warto stosować maty wygłuszające lub planować pranie tak, by kończyło się przed ciszą nocną.
2: Wiosna 2026 to czas wielkiego powrotu jeansu, który dominuje w modzie w formie total looków i oversize'owych fasonów. Projektanci stawiają na różnorodność krojów i odcieni, zachęcając do tworzenia warstwowych zestawów, które łączą wygodę z aktualnymi trendami. Małgorzata Rozenek-Majdan doskonale ilustruje ten trend, prezentując stylizacje, które łączą denim z codziennym luzem i elegancją. Jeans, dzięki swojej uniwersalności, jest kluczowym elementem wiosennej garderoby, oferując szerokie możliwości stylizacyjne.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Wiosna to czas, kiedy w ogrodach pojawiają się mrówki, które mogą zaszkodzić roślinom. Zamiast sięgać po chemikalia, warto wypróbować naturalne metody ich zwalczania. Cynamon, fusy z kawy czy czosnek z wrzątkiem skutecznie odstraszają te owady. Sadzenie roślin takich jak lawenda, mięta czy majeranek tworzy zapachową barierę, która zniechęca mrówki do zakładania gniazd.
2: Dominika Chorosińska ponownie wspiera akcję charytatywną Łatwoganga, który jedzie rowerem przez Polskę, zbierając pieniądze na leczenie 8-letniego Maxa. Chłopiec cierpi na dystrofię mięśniową Duchena, a celem zbiórki jest 12 milionów złotych. Dotychczas udało się zebrać ponad 8,2 miliona złotych. Chorosińska, mimo wcześniejszych kontrowersji, aktywnie nagłaśnia tę inicjatywę.
0: Marta Nawrocka, pierwsza dama Polski, znana jest z elegancji i subtelnego wpływu w życiu publicznym. Jako zodiakalna ryba charakteryzuje się wrażliwością i życiową mądrością, co czyni ją wsparciem emocjonalnym dla męża w stresującym świecie polityki. Nawrocka dba o głęboką więź w małżeństwie, oferując bezwarunkowe wsparcie i tworząc dom pełen ciepła. Jej styl, pełen klasy i wdzięku, jest przemyślany i zgodny z najnowszymi trendami. Jolanta Kwaśniewska, była pierwsza dama, podzieliła się szczegółami na temat życia rodzinnego, podkreślając bliskie relacje z córką Aleksandrą i zięciem Kubą Badachem. Rodzinę Kwaśniewskich łączy wspólna pasja do narciarstwa, które traktują jako ważny element wspólnego spędzania czasu. Jolanta promuje również zdrowy styl życia, zachęcając do aktywności fizycznej, szczególnie w dojrzałym wieku. Podkreśla, że dbałość o jakość w każdym aspekcie życia jest dla niej kluczowa.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1029 hektopaskali. Termometry w Szczecinie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 15 stopni. Z kolei dla Krakowa temperatura będzie wynosić 20 stopni Celsjusza. W Szczecinie jakość powietrza jest dobra, jednak dla Krakowa sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Maria Prażuch-Prokop, była żona Marcina Prokopa, zaskoczyła wszystkich na weselu w Tajlandii, pojawiając się w sukience, która więcej odkrywała niż zakrywała. Wydarzenie to odbyło się podczas ceremonii jednopłciowej pary, co w Tajlandii jest możliwe od zeszłego roku. Maria, znana teraz jako joginka i influencerka, przyciągnęła uwagę nie tylko odważnym strojem, ale i swoją nową pasją do zdrowego stylu życia. Wygląda na to, że życie po rozstaniu z Prokopem przynosi jej same korzyści.
2: Dzień Matki już jutro, a Ty nadal nie wiesz, co podać na stół. Bez obaw. Oto przepis na sukces. Szparagi pieczone z warzywami, które wyglądają jak z restauracji, ale nie wymagają dyplomu z gastronomii. Do tego boskie ciasto truskawkowe, które sprawi, że nawet teściowa będzie pod wrażeniem. A na kolację tarta z cukinią i ricottą, która smakuje równie dobrze na ciepło, jak i na zimno. Kto powiedział, że świętowanie musi oznaczać kulinarny maraton?
1: Doda zaprasza na Doda Mega Camp, gdzie za jedyne 7,5 do 10 tysięcy złotych można nauczyć się, jak wyglądać jak ona. W pakiecie 5 dni w Grudku nad Dunajcem, treningi, warsztaty i luksusowe otoczenie. Doda obiecuje nie tylko kaloryfer na brzuchu, ale i wzmocnienie mentalu. Tylko dla tych, którzy już uprawiają sport. Więc jeśli ktoś myśli, że to wakacje, to lepiej niech zostanie w domu.
2: Eurowizja świętuje swoje 70. urodziny, a my wracamy do korzeni, kiedy to w 1956 roku w Lugano zaledwie 7 państw walczyło o tytuł najlepszego. Lys Asia, triumfatorka pierwszej edycji, znów błyszczy dzięki cyfrowej renowacji jej występu, który trafił do sieci. Tymczasem Europejska Unia Nadawców desperacko poszukuje zaginionych nagrań z pierwszych finałów, licząc na cud w postaci prywatnych kolekcji. A na horyzoncie już majaczy 71. edycja w Bułgarii, gdzie Sofia walczy o miano gospodarki.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Edward Żentara, znany aktor i dyrektor artystyczny teatru w Rzeszowie, wpadł w wir miłosnych uniesień, które miały być jego nowym początkiem. Związek z młodszą aktorką, zamiast przynieść szczęście, stał się źródłem plotek i oskarżeń o faworyzowanie. Teatralne kulisy zamieniły się w arenę cichej nagonki, a presja środowiska doprowadziła do tragicznego finału. Żentara, przytłoczony oskarżeniami i depresją, odszedł w dramatycznych okolicznościach, pozostawiając po sobie pytania o cenę miłości i zawodowych wyborów. Kult wraca na scenę z hukiem. Po pamiętnym występie w Zielonej Górze, gdzie Kazik Staszewski zaskoczył wszystkich swoją formą, zespół zagrał pierwszy koncert od 5 miesięcy w Bydgoszczy. Kazik, po walce z problemami zdrowotnymi, znów stanął na czele formacji, a publiczność była zachwycona. Przed kultem intensywne lato koncertowe, w tym udział w męskim graniu, gdzie zespół pokaże, że wciąż ma rockową moc.
2: Roxana Węgiel, znana z wygranej w The Voice Kids i Eurowizji Junior, otwarcie mówi o ciemnych stronach sławy. Choć na scenie zawsze uśmiechnięta, za kulisami zmagała się z depresją i hejtem. Dziś, po latach walki, z uśmiechem wraca na scenę w Sopocie, wspominając, jak piosenka Kiedy powiem sobie dość dodawała jej sił. Cóż, sława to nie tylko blask fleszy, ale i cień, z którym trzeba się zmierzyć.
1: Dzień Matki to czas, kiedy kwiaty mówią więcej niż 1000 słów. Róże, tulipany, piwonie i goździki. Każdy z nich ma swoje tajemnicze znaczenie, które florystki znają na pamięć. Ale uwaga, ciemnoczerwone róże lepiej zostawić na romantyczne wieczory, a nie dla mamy. A może storczyk w doniczce? Przynajmniej niezwiędnie po kilku dniach, przypominając o naszej trwałej miłości.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Kaleb Szomo, frontman zespołu Bertus, zaskoczył świat swoim coming outem, ogłaszając, że jest gejem. Co ciekawe, muzyk od 14 lat jest żonaty, a jego żona Fleur wyraziła pełne wsparcie, choć przyznała, że jej świat właśnie się zawalił. Kaleb, znany z metalkorowych brzmień, podzielił się swoją walką z demonami, a Fleur zdradziła, jak trudne było dla niej ukrywanie problemów w ich związku. Teraz oboje skupiają się na nowym rozdziale życia, a fani z niecierpliwością czekają na nową płytę Bertus, Pure Ecstasy.
1: Świat muzyki rockowej pogrążył się w żałobie. Dick Parry, saksofonista, którego dźwięki wzbogaciły największe hity Pink Floyd, odszedł w wieku 83 lat. David Gilmour, jego przyjaciel i współpracownik, podzielił się tą

0: smutną wiadomością, przypominając, że Parry był nie do podrobienia. Jego saksofonowe partie w utworach takich jak Shine On You Crazy Diamond czy Money pozostaną nieśmiertelne, choć sam muzyk już dołączył do wielkiej orkiestry w niebie. Phil Collins, legenda rocka, trafił do Rock and Roll Hall of Fame jako artysta solowy. Choć zdrowie nie pozwala mu już na występy, nie wyklucza powrotu do studia. W wywiadzie dla BBC przyznał, że odrzucił propozycję występu na gali. Ale kto wie, może jeszcze kiedyś zaskoczy fanów. Collins, mimo problemów zdrowotnych, wciąż myśli o nowej muzyce i powrocie na scenę. Linda Perry, legendarna liderka czterech Non-Blondes, nie przebiera w słowach i ostro krytykuje Green Day za niedoszłą współpracę. Miała produkować następcę kultowego American Idiot, ale wszystko zepsuła Courtney Love, zdradzając plany. Fani zespołu nie byli zachwyceni, a Billie Joe Armstrong, jak twierdzi Perry, przestraszył się hejtu i przestał odbierać telefony. Perry nie kryje rozczarowania i uważa, że album, który nigdy nie powstał, mógłby roznosić system.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Torunia przewidywana temperatura wynosi 14 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Katowic zaś termometry pokażą 20 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 1 metr na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na trasie S8 w okolicach Wolicy doszło do poważnego wypadku. Kobieta kierująca Peugeotem z trojgiem dzieci straciła panowanie nad pojazdem i uderzyła w bariery energochłonne. Jedno z dzieci wypadło z samochodu przez tylną szybę, ale wszystkie dzieci zostały już wypisane ze szpitala. Na miejscu interweniowały służby ratunkowe, w tym śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. PGE Narodowy w Warszawie stał się epicentrum rapowego szaleństwa dzięki koncertowi Taco Hemingwaya. W ramach trasy 2026 raper zgromadził komplet publiczności, a bilety wyprzedały się błyskawicznie. W związku z wydarzeniem wprowadzono zmiany w komunikacji miejskiej, a druga linia metra okazała się najwygodniejszym środkiem transportu. Dodatkowe autobusy i tramwaje pomogą w sprawnym powrocie uczestników po koncercie.
2: 26-letnia Elwa z Polski opowiedziała w programie Dzień Dobry TVN o swojej niebezpiecznej przygodzie z samodzielnym strzykiwaniem silikonu w twarz. Chcąc wyglądać jak gwiazdy z Instagrama, zdecydowała się na ten krok bez konsultacji z lekarzem. Teraz, pod opieką chirurga plastycznego i psychiatry, próbuje naprawić skutki swoich działań. Elwa podkreśla, że jej historia jest przestrogą dla innych, a także zwraca uwagę na nietolerancję wobec osób o nietypowym wyglądzie w Polsce. W Warszawie doszło do niebezpiecznego incydentu drogowego. Pijany 24-latek, prowadząc Toyotę, potrącił rowerzystkę i rozpoczął ucieczkę, ignorując wezwania służb do zatrzymania. Jego rajd zakończył się kolizją z innym samochodem i autobusem przy rondzie Waszyngtona. Kierowca miał ponad 1,7 promila alkoholu we krwi i przy sobie mefedron.
3: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Ostrołęce doszło do próby włamania, gdy 46-letni obywatel Serbii próbował toporkiem przedostać się z garażu do części mieszkania. Domu. Dzięki czujności sąsiada i szybkiej reakcji policji, mężczyzna został zatrzymany na gorącym uczynku po krótkim pościgu. Usłyszał zarzuty usiłowania włamania i zniszczenia mienia, a także rozpoczęto procedurę jego wydalenia z Polski. Został przekazany funkcjonariuszom Straży Granicznej.
2: W Krakowie mieszkańcy zdecydowali o przyszłości lokalnych władz. Rada miasta pozostaje na stanowisku, ponieważ frekwencja w głosowaniu nad jej rozwiązaniem była zbyt niska. Natomiast prezydent Aleksander Miszalski został odwołany, gdyż odpowiednia liczba krakowian wzięła udział w referendum. Miszalski podziękował mieszkańcom za mobilizację i zaakceptował ich decyzję. W Krakowie tysiące fanów Wisły Kraków świętowały awans drużyny do Ekstraklasy. Niestety, radosne obchody zakończyły się dramatycznym wypadkiem, w którym 11-letnia dziewczynka doznała obrażeń głowy wskutek wybuchu petardy. Policja bada okoliczności zdarzenia, analizując nagrania z monitoringu i przesłuchując świadków. Incydent ponownie wywołał dyskusję na temat bezpieczeństwa podczas masowych imprez.
1: Trwają intensywne poszukiwania 12-letniej Elżbiety Wojtackiej w Krakowie i okolicach. Policja przeszukuje pustostany i analizuje nagrania z kamer. Dziewczynka ma 161 cm wzrostu i jasne włosy do łopatek. Funkcjonariusze apelują o przekazywanie wszelkich informacji mogących pomóc w jej odnalezieniu.
3: Słuchacie Radia Super Express.
2: Tatrzański Park Narodowy ogłosił zamknięcie trasy do Morskiego Oka od 25 do 29 maja z powodu remontu nawierzchni. W tym czasie nie będzie możliwy ruch pieszy ani pojazdów na odcinku od Łysej Polany do Wodogrzmotów Mickiewicza. Parking na Palenicy Białczańskiej również pozostanie zamknięty. Turyści mogą skorzystać z alternatywnej trasy przez Zazadnią lub Wierch Poroniec, co wydłuży wycieczkę o około 2 godziny.
1: Ukraiński influencer Andriy Gawryliw wjechał sportową korwetą na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego, łamiąc zakaz wjazdu prywatnych pojazdów. Początkowo ukarany mandatem, teraz może stanąć przed poważniejszymi konsekwencjami, w tym zakazem wjazdu do Polski i strefy Schengen. Gawryliw tłumaczy, że zaufał nawigacji i nie zauważył znaków zakazu. Policja prowadzi dalsze działania w tej sprawie. W Krakowie, w rejonie Lasu Wolskiego, odnaleziono ciało młodej kobiety. Małopolska policja potwierdziła, że ciało znalazł strażnik miejski w trudno dostępnym terenie. Choć tożsamość nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona, wszystko wskazuje na to, że może to być poszukiwana 12-letnia Elżbieta. Wstępne oględziny sugerują brak udziału osób trzecich, ale śledztwo trwa pod nadzorem prokuratora. Mama 11-letniej Danusi z Jeleniej Góry po raz pierwszy publicznie opowiedziała o tragedii, która wstrząsnęła Polską 5 miesięcy temu. W rozmowie z TVN24 podzieliła się wspomnieniami o córce, jej szczęśliwych ostatnich dniach oraz bólu i bezsilności wobec procedur. Rodzina sama odnalazła telefon Danusi, co było dla nich dużym ciosem, gdyż wcześniej byli zapewniani, że został zabezpieczony przez śledczych. W lokalnej społeczności panuje strach, a mama Danusi apeluje, by tragedia stała się przestrogą i przyczyniła się do ochrony innych dzieci. dzieci.
0: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
1: Jezioro Bielawskie, znane jako Polskie Komo, przyciąga coraz więcej turystów swoim malowniczym położeniem u stóp gór Sowi. Mimo że jest to sztuczny zbiornik, jego turkusowa woda i górskie otoczenie przypominają włoskie jeziora. Popularność tego miejsca rośnie, a nowa infrastruktura kolejowa, która ruszy w połowie czerwca, ułatwi dojazd do tego urokliwego zakątka Dolnego Śląska.
0: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. We Wrocławiu za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 17 stopni. Natomiast w Białymstoku można zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1029 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że we Wrocławiu powietrze jest dobre, a w Białymstoku umiarkowane.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
5: Reklama.
6: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Ekspres.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Rynek nieruchomości luksusowych w Polsce wchodzi na nowy poziom z segmentem Ultra Luxury na czele. Apartamenty te oferują nie tylko prestiżowe lokalizacje, ale także udogodnienia przypominające luksusowe hotele, takie jak prywatne windy, strefy wellness czy usługi concierge. Ceny takich mieszkań w Warszawie mogą sięgać nawet 80 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Trend ten rozwija się również w innych dużych miastach, takich jak Kraków, Gdańsk czy Wrocław. Mimo wysokich cen dla najbogatszych klientów kluczowe są unikalność i dostęp do ekskluzywnych usług. W Warszawie w 2025 roku sprzedano 27 takich apartamentów, a w pierwszych miesiącach 2026 roku kolejne 12.
2: Utrzymanie psa lub kota w 2026 roku stało się poważnym wyzwaniem finansowym dla wielu właścicieli. Miesięczne wydatki na pupila mogą sięgać od 150 zł dla kota do ponad 1000 zł dla dużego psa. Koszty obejmują nie tylko karmę, ale także wizyty u weterynarza, które mogą gwałtownie wzrosnąć w przypadku nagłych chorób. Właściciele coraz częściej sięgają po ubezpieczenia dla zwierząt, aby zminimalizować ryzyko wysokich rachunków. Eksperci podkreślają, że zwierzę to zobowiązanie na lata, a koszty jego utrzymania są stałym elementem domowego budżetu. Wzrost cen wynika z drożejących surowców, usług weterynaryjnych oraz rosnących oczekiwań właścicieli wobec jakości opieki nad zwierzętami. System kaucyjny w Polsce, działający od października zeszłego roku, stał się nie tylko narzędziem ochrony środowiska, ale i sposobem na dodatkowy zarobek. W Krakowie padł rekord, gdy klient oddał prawie 5 tysięcy butelek i puszek, przekazując uzyskane 2431 zł i 50 groszy na cele charytatywne. Osoby regularnie oddające duże ilości opakowań mogą być uznane za przedsiębiorców i zobowiązane do płacenia podatków. Zbieranie własnych opakowań nie jest opodatkowane, ale zbieranie cudzych może być traktowane jako dochód. System obejmuje plastikowe butelki, metalowe puszki i szklane butelki wielokrotnego użytku, a do zwrotu nie jest potrzebny paragon.
1: Przed siedzibą Dino Polska w Krotoszynie rozpoczął się 3-dniowy protest pracowników i związkowców. Manifestacja potrwa do środy i będzie prowadzona przez całą dobę. Organizatorzy domagają się lepszych warunków pracy, w tym zmniejszenia presji i ograniczenia monitoringu. Na miejscu powstało miasteczko namiotowe, a w proteście bierze udział około 200 osób z całego kraju. Policja ostrzega przed poważnymi utrudnieniami na drodze krajowej numer 36, szczególnie na wjeździe do Krotoszyna. Kierowcy powinni zachować ostrożność i rozważyć objazdy. ZUS planuje wprowadzenie rewolucyjnych zmian dla wcześniejszych emerytów i rencistów. Powstanie specjalny kalkulator online, który pomoże seniorom sprawdzić, ile mogą dorobić bez ryzyka zawieszenia świadczenia. Nowe przepisy uproszczą system, eliminując konieczność samodzielnego dostarczania dokumentów do ZUS. Limity zarobkowe będą ustalane raz na rok, co ma zakończyć stres związany z ich kwartalnymi zmianami. Reforma obejmie także renty socjalne i świadczenia przedemerytalne, a jej wdrożenie planowane jest na 1 stycznia 2020. Roku. Koszt wprowadzenia zmian to ponad 37 milionów złotych. Fabryka pojazdów ciężkich w Awadi w Indiach ogłosiła wyprodukowanie tysięcznego czołgu T-90 Bhishma. To ważny krok w kierunku samowystarczalności Indii w produkcji zaawansowanego sprzętu wojskowego. Program produkcji czołgów T-90 rozpoczął się w 2006 roku, a obecnie ponad 80% komponentów jest produkowanych lokalnie. T-90 Bhishma w najnowszej wersji MK3 różni się od rosyjskiego pierwowzoru i jest wyposażony w nowoczesne systemy kierowania ogniem oraz ochrony. Indie, posiadając jedne z największych sił pancernych w Azji, stawiają na dalszy rozwój i modernizację, by sprostać nowym wyzwaniom. Sukces programu T-90 wzmacnia pozycję Indii na globalnym rynku zbrojeniowym. Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych rozpoczęła realizację ambitnego planu budowy nowej generacji pancerników typu TRAM. Te ogromne jednostki, napędzane dwoma reaktorami jądrowymi, mają zrewolucjonizować potęgę morską USA. Kluczowym elementem projektu jest modułowa strategia budowy z finalnym montażem w stoczni Newport News Shipbuilding. Pierwszy z 15 planowanych pancerników, USS Defiant, ma wejść do służby w 2036 roku. Cały program, którego koszt szacuje się na ponad 217 miliardów dolarów, budzi jednak obawy o wydolność amerykańskiego przemysłu stoczniowego. Krytycy zastanawiają się również nad skutecznością tak kosztownych jednostek w obliczu współczesnych wyzwań strategicznych. CSG Polska, część międzynarodowej grupy kapitałowej CSG, zakończyła przejęcie firmy Domar MS, znanego producenta okablowania i komponentów dla przemysłu obronnego, lotniczego i kosmicznego. To pierwsza taka inwestycja CSG w Polsce, mająca na celu wzmocnienie krajowej bazy przemysłowej i technologicznej. Planowane jest zwiększenie zatrudnienia w Domar MS do 300 osób jeszcze w tym roku oraz ekspansja na rynki zagraniczne. Przejęcie ma również na celu umocnienie pozycji Polski w europejskim łańcuchu dostaw dla przemysłu obronnego. Domar MS z doświadczeniem w branży kablowej zyska nowe możliwości dzięki włączeniu w globalne łańcuchy dostaw grupy CSG.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1028 hektopaskali. Termometry w Warszawie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Z kolei dla Bydgoszczy temperatura będzie wynosić 22 stopnie Celsjusza. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3390 odcinku Barw Szczęścia, który zostanie wyemitowany w czwartek, 28 maja o 25 na TVP2, emocje sięgną zenitu. Karolina i Bruno wracają z Las Vegas do hotelu, gdzie natykają się na Justina i Sebastiana, którzy próbują odkryć prawdę w systemie monitoringu. Justin oskarża Karolinę o złamanie prawa i sfingowanie jego zdrady z Reginą. Karolina z szyderczym uśmiechem zaprzecza wszystkim oskarżeniom, ale Justin nie zamierza odpuścić. Sebastian, mimo swoich umiejętności, ma trudności z udowodnieniem, że nagranie jest fałszywe. Karolina grozi sądem, ale Justin i Sebastian nie dają się zastraszyć. Czy uda im się znaleźć dowód na niewinność Justina? Odpowiedzi szukajcie w najnowszym odcinku. Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobyła serca widzów na całym świecie. Już 5 czerwca na antenie TVP2 zostanie wyemitowany 115 odcinek tej emocjonującej historii. W najnowszym epizodzie Hancer postanawia opuścić rezydencję, a Cihan rusza za nią, co prowadzi do zażegnania ich sporu. Tymczasem Cemil odbudowuje relacje z Derią, a Bejza rozpoczyna intrygi przeciwko Hancer. Serial, który zadebiutował w Polsce 20 stycznia, wciąż zaskakuje widzów nowymi zwrotami akcji. Produkcja liczy już 325 odcinków, a nowe wciąż powstają w Turcji. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hancer i Türkseve jako Cihan. Panna Młoda pozostanie z nami na dłużej, dostarczając kolejnych emocji.
0: Serial M jak miłość zakończy swój sezon już w poniedziałek, 25 maja 2026 roku, co wywołało falę rozczarowania wśród fanów. Ostatni, 1936 odcinek, obfituje w dramatyczne zwroty akcji. Artur Rogowski zdradza, co doprowadza Marysię na skraj załamania. Natomiast Natalka staje w obliczu niebezpiecznej konfrontacji z byłą partnerką Mikołaja Lipińskiego, co kończy się strzałem. Na szczęście wątek Doroty i Bartka przynosi radość, gdy sąd uznaje Franka za ich syna. Decyzja o wcześniejszym zakończeniu sezonu wywołała burzę w mediach społecznościowych. Widzowie są zaniepokojeni, że serial kończy się coraz wcześniej każdego roku. Finałowy odcinek podzielił fanów i wzbudził gorącą dyskusję w sieci.
1: Na wspólnej wkracza w emocjonujący 4021 odcinek. Julka po dramatycznym wieczorze z Leonem wraca do domu i próbuje ukryć prawdę przed ojcem. Igor nieświadomie wierzy w jej zmyśloną historię, co tylko komplikuje sytuację. Tymczasem Ola dowiaduje się, że agresywne zachowanie Mariusza było spowodowane guzem mózgu, co wywołuje u niej ogromne poczucie winy. W redakcji Krzysztof staje przed trudnym wyborem lojalności, a Andrzej ujawnia plany rozwodowe. Ten pełen napięcia odcinek zostanie wyemitowany 1 czerwca o 20.15 na TVN. Serial od lat przyciąga widzów, opowiadając o losach przyjaciół z domu dziecka, którzy wspólnie stawiają czoła życiowym wyzwaniom. W obsadzie między innymi Bożena Dykiel, Anna Korcz i Jakub Wesołowski.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express. Serial Pierwsza Miłość zbliża się do emocjonującego finału przed wakacjami. Ostatni odcinek obecnego sezonu zostanie wyemitowany przez Polsat już w piątek, 12 czerwca. To wcześniej niż w ubiegłym roku, kiedy to sezon zakończył się 20 czerwca. Widzowie mogą spodziewać się mocnych wrażeń, zwłaszcza po powrocie Pawła Krzyżanowskiego, który po latach spędzonych w kolumbijskim więzieniu La Corona wrócił do życia bohaterów. Ostatnie miesiące przyniosły wiele dramatycznych zwrotów akcji, które z pewnością zostaną podsumowane w finałowym odcinku. Na razie nie wiadomo, kiedy serial powróci po wakacyjnej przerwie, ale można przypuszczać, że nowe odcinki pojawią się we wrześniu. Fani muszą uzbroić się w cierpliwość, bo zakończenie sezonu zapowiada się naprawdę mocno.
1: W 4229 odcinku serialu Pierwsza Miłość emocje sięgną zenitu. Alan przeżywa trudne chwile, gdy jego syn Kostek z radością oczekuje powrotu Mikołaja do domu. Mimo że Alan jest biologicznym ojcem Kostka, chłopiec nie potrafi nawiązać z nim takiej więzi, jaką ma z Mikołajem. To dla Alana bolesne doświadczenie, które uświadamia mu, co naprawdę jest ważne dla jego syna. Tymczasem Mikołaj opuszcza szpital, co wywołuje mieszane uczucia u Alana, który martwi się o jego gotowość do opieki nad dzieckiem. Odcinek zostanie wyemitowany 2 czerwca na Polsacie. Dla tych, którzy nie mogą obejrzeć go na żywo, dostępny będzie na platformie Polsat Box Go. Serial Pierwsza Miłość od lat przyciąga widzów swoją emocjonującą fabułą i zaskakującymi zwrotami akcji.
0: Pierwsza miłość wkracza na nowe, dramatyczne tory w odcinku 4229, który zostanie wyemitowany 2 czerwca o godzinie 18 na Polsacie. Paweł, po brutalnej bójce w parku, znów trafi w ręce policji. Szokujące odkrycie, że formalnie nie istnieje, może mieć dla niego tragiczne konsekwencje. Julka, próbując zbliżyć się do ojca, nieświadomie wplącze się w dramatyczne wydarzenia. Spacer z Pawłem i psem Waflem zamieni się w katastrofę, gdy spotkają poprzednich właścicieli psa. Awantura zakończy się bójką, a Paweł zostanie zatrzymany. Dla Julki to bolesne zderzenie z rzeczywistością, a dla Pawła powrót do koszmaru z przeszłości. Czy uda mu się odzyskać tożsamość i wyjść z tego cało?
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 18 stopni, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą 21 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: W Helsinkach doszło do pożaru nowego bloku mieszkalnego w dzielnicy Kalasatama, który zniszczył 62 mieszkania. Przyczyną tragedii był grill pozostawiony na balkonie przez jednego z lokatorów. Na szczęście wszyscy mieszkańcy zdołali się ewakuować i nikt nie ucierpiał. Obecnie budynek nie nadaje się do zamieszkania, a przyszłość lokatorów pozostaje niepewna. Amerykańskie służby zatrzymały 32-letniego Mohammada al-Saadiego, który miał planować zamach na Iwankę Trump. Mężczyzna działał z zemsty za śmierć irańskiego generała Kasema Sulejmaniego. Zatrzymano go w Turcji i przekazano do Stanów Zjednoczonych, gdzie jest oskarżany o udział w atakach w Europie i Ameryce Północnej. Al-Saadi miał być powiązany z Kataib Hezbollah oraz irańskim korpusem strażników rewolucji islamskiej. Obecnie przebywa w areszcie federalnym w Brooklynie. W Parku Narodowym Krugera w Republice Południowej Afryki doszło do tragicznego zdarzenia. Ciała 71-letniego Ernsta i 73-letniej Dinny Marait, turystów z Mossel Bay, odnaleziono w rzece pełnej krokodyli. Para została brutalnie zamordowana, a ich samochód zaginął. Policja bada różne wersje wydarzeń, w tym możliwość, że małżeństwo natknęło się na kłusowników.
2: W Demokratycznej Republice Konga trwa dramatyczna sytuacja związana z epidemią eboli. Wschodnie regiony kraju doświadczają ataków na szpitale, gdzie przebywają chorzy, a także dochodzi do podpaleń i strzelanin. Konflikty wywołuje decyzja władz o przeprowadzaniu pogrzebów bez udziału rodzin, co stoi w sprzeczności z lokalnymi tradycjami. Liczba podejrzewanych przypadków eboli wzrosła do ponad 900, a Światowa Organizacja Zdrowia ocenia ryzyko epidemii w regionie jako bardzo wysokie.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Brighton doszło do tragicznego odkrycia, gdy z morza wyłowiono ciała trzech sióstr: Jane, Christiny i Rebeki. Policja bada przyczyny ich śmierci, wykluczając na razie udział osób trzecich. Rodzina prosi o pomoc w rozwikłaniu zagadki, jednocześnie dementując medialne spekulacje. Tragedia przypomina o śmierci ich matki sprzed 16 lat, co wywołuje dodatkowe emocje.
2: Z okazji Dnia Matki w 2026 roku warto postawić na oryginalne prezenty, które zapewnią mamom chwilę relaksu i odpoczynku. Popularne są maty do akupresury, jedwabne poszewki na poduszki oraz masujące urządzenia z funkcją podgrzewania. Dla mam ceniących sentymentalne upominki idealne będą spersonalizowane fotoksiążki czy biżuteria z ukrytym przekazem. Alternatywą mogą być przeżycia, takie jak voucher na dzień w spa czy bilet na wydarzenie kulturalne.
0: Walka z kretami w ogrodzie nie musi być trudna ani drastyczna. Skuteczne metody opierają się na wykorzystaniu naturalnej wrażliwości tych zwierząt na zapachy i dźwięki. Intensywne aromaty, takie jak czosnek czy olejek rycynowy, oraz dźwiękowe odstraszacze mogą skutecznie zniechęcić krety do pozostania. Kluczem do sukcesu jest konsekwencja i cierpliwość w stosowaniu tych prostych, ekologicznych rozwiązań. Dzień Matki to doskonała okazja, by wyrazić wdzięczność i miłość. Coraz większą popularność zyskują cyfrowe obrazki i życzenia, które można wysłać już od rana, by wywołać uśmiech na twarzy mamy. W sieci dostępne są darmowe grafiki, które można pobrać i dołączyć do prezentu, tworząc osobistą pamiątkę. Szczere słowa, płynące prosto z serca, zawsze będą najlepszym dodatkiem do każdego upominku.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Imię Bożena, niegdyś popularne w czasach PRL-u, obecnie traci na popularności. W 2025 roku tylko 16 dziewczynek otrzymało to imię, co jest znacznym spadkiem w porównaniu do lat ubiegłych. Mimo słowiańskiego pochodzenia i znaczenia błogosławiona, rodzice częściej wybierają inne tradycyjne imiona, takie jak Zofia czy Hanna.
0: Rosoł, ulubiona zupa na polskich stołach, często bywa mętny, co psuje jego wygląd. Istnieje jednak prosty sposób na przywrócenie mu klarowności. Wystarczy dodać kilka kropli soku z cytryny lub octu, co spowoduje koagulację drobnych cząsteczek białka odpowiedzialnych za mętność. Dzięki temu rosół odzyska przejrzystość, nie tracąc na smaku.
2: Robert Biedroń z zadowoleniem przyjął wyrok dla Jakuba W., znanego jako IMG1, który został skazany na rok więzienia za patostreaming. Sąd nakazał mu także zapłatę odszkodowań dla ofiar oraz zakazał streamowania przez 8 lat. Biedroń od miesięcy walczy z patostreamerami, podkreślając, że internet nie może być miejscem bezkarności. Wyrok ten jest ważnym sygnałem dla twórców kontrowersyjnych treści w polskim internecie.
0: Daniel Nawrocki, syn prezydenta, i jego dziewczyna Magdalena pojawili się razem na weselu, wzbudzając zainteresowanie swoim wyglądem. Magdalena, znana z aktywności w mediach społecznościowych i zainteresowania modelingiem, zaprezentowała się w długiej sukni w kolorze cappuccino z efektowną peleryną. Daniel wybrał klasyczny ciemny garnitur. Para wyglądała jak z czerwonego dywanu, co podkreśliło ich status jako jednej z najbardziej obserwowanych par w kraju.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Po odwołaniu prezydenta Krakowa Marianna Schreiber opublikowała na platformie X swój kontrowersyjny program wyborczy. Wśród jej propozycji znalazły się darmowa komunikacja miejska dla dzieci, młodzieży i seniorów oraz zniesienie ograniczeń dla kierowców. Schreiber zapowiedziała także, że Kraków ma być polski i normalny, co wywołało burzę w internecie. Jej wpis jest postrzegany jako mieszanka politycznej prowokacji i żartu.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1029 hektopaskali. Termometry w Szczecinie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 15 stopni. Z kolei dla Krakowa temperatura będzie wynosić 17 stopni Celsjusza. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. Trzy dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Klaudia Halejcio, znana aktorka i influencerka, postanowiła pożegnać życie singielki w wielkim stylu. Zamiast tradycyjnego wieczoru panieńskiego w domowym zaciszu, wybrała egzotyczny wypad z przyjaciółkami, co oczywiście zrelacjonowała w mediach społecznościowych. Fani nie szczędzili gratulacji, a wśród nich znalazły się także inne influencerki. Wygląda na to, że bajkowy ślub jest już tuż za rogiem, a Klaudia nie zamierza oszczędzać na ostatnich chwilach wolności. Sandra Kubicka znów na językach. Po burzliwym rozwodzie z Aleksandrem Baronem modelka potwierdziła, że jej serce jest już zajęte. Nowy partner, jak się okazuje, nie jest zazdrosny o jej internetowe życie, co w świecie celebrytów jest niemalże cudem. Internauci są podzieleni. Jedni gratulują nowego początku, inni zastanawiają się, jak szybko można zapomnieć o byłym. Cóż, życie w blasku fleszy nigdy nie przestaje zaskakiwać. Monika Olejnik, znana z odważnych wyborów modowych, znowu przyciągnęła uwagę. Tym razem na festiwalu filmowym w Cannes. W przesłaniającej sukni z kryształkami i przyciemnianych okularach dziennikarka bawiła się w towarzystwie hollywoodzkich gwiazd. Tymczasem Paweł Pawlikowski zdobył nagrodę za najlepszą reżyserię za film Ojczyzna, co potwierdza, że polskie kino ma się świetnie. Olejnik, wielbicielka twórczości Pawlikowskiego, nie kryła zachwytu nad filmem, który zdobył owację na stojąco. Polska edycja Love is Blind na Netflixie zakończyła się z hukiem, a serca widzów podbiła Daria, która przeszła spektakularną metamorfozę. Początkowo krytykowana za styl i wygląd, teraz zachwyca nową fryzurą i delikatnym makijażem. Choć Filip miał wątpliwości przed ślubem, miłość okazała się silniejsza, a para nadal jest razem. Ciekawe, czy Damian i Marta również przetrwali ten miłosny eksperyment.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Krzysztof Rutkowski, znany z charakterystycznego kwadratu na głowie, postanowił zaskoczyć wszystkich i zmienić swój wizerunek. Nowoczesna fryzura z przedziałkiem i krócej wygolonymi bokami wywołała niemałe poruszenie wśród fanów. Detektyw zapewnia, że do dawnego uczesania już nie wróci, a internauci nie mogą uwierzyć w tę radykalną zmianę. Czyżby Rutkowski odciął nie tylko włosy, ale i przeszłość? Na polskiej scenie muzycznej doszło do niezwykłego spotkania. Podczas benefisu Wiesława Ochmana, Justyna Styczkowska i Krystian Ochman zaskoczyli publiczność emocjonalnym wykonaniem Time to Say Goodbye. Co ciekawe, Styczkowska przyznała, że jako dziecko miała słabość do dziadka Krystiana. To był wieczór pełen wzruszeń, który na długo pozostanie w pamięci widzów. Alan Enso, syn Edyty Górniak, postanowił nie przyjmować pierwszej komunii świętej, co wywołało niemałe zamieszanie w mediach. Młody producent muzyczny jest zaskoczony, że jego decyzja była tak długo tematem rozmów. Alan podkreśla, że to była jego świadoma decyzja, a mama nie wywierała na niego presji. Cóż, wygląda na to, że w świecie show biznesu nawet brak ceremonii może stać się sensacją. Soundgarden wciąż pracuje nad nowym albumem z niepublikowanymi wokalami Chrisa Cornella, który zmarł w 2017 roku. Choć data premiery pozostaje tajemnicą, muzycy zapewniają, że projekt jest już na finiszu. Prace nad płytą trwają od dekady, a wszystko toczy się w tempie żółwia, bo przecież po co się spieszyć? W końcu to nie tylko hołd dla Cornella, ale i dla cierpliwości fanów.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Kult wraca na scenę z hukiem. Po 5-miesięcznej przerwie spowodowanej zdrowotnymi zawirowaniami Kazika Staszewskiego zespół zagrał w Bydgoszczy, a publiczność była w ekstazie. Kazik po niefortunnej przygodzie z lekami i alkoholem znów zachwyca formą, a fani mogą odetchnąć z ulgą. Przed zespołem pracowity sezon, w tym udział w festiwalu Męskie Granie, gdzie Kult zaprezentuje swoje największe hity.
1: Susie Sue i Budgie, duet, który mógłby być bohaterem rockowej opery mydlanej, stworzyli Susie and the Banshees, a ich miłość była jak dynamit. Związek, który napędzał ich twórczość, jednocześnie prowadził do destrukcji, a ich osobiste demony wylewały się na taśmy studyjne, tworząc muzykę równie intensywną, co ich uczucia. W latach 90. zamieszkali w zamku we Francji, ale ich życie przypominało bardziej horror niż bajkę, z alkoholem i próbami samobójczymi w tle. Ostatecznie ich burzliwa relacja zakończyła się w 1990. roku, pozostawiając po sobie dziedzictwo pełne mrocznych arcydzieł i zgliszczy. Terry Kath, gitarowy geniusz zespołu Chicago, zginął w wyniku tragicznego błędu podczas zabawy z bronią, pozostawiając muzyczny świat w szoku. Jimi Hendrix uważał go za lepszego gitarzystę od siebie, co mówi samo za siebie. Po jego śmierci Chicago z drapieżnego rocka przeszło na przesłodzone ballady, tracąc swój pierwotny pazur. Wielu fanów twierdzi, że prawdziwe Chicago umarło razem z Kathem, a zespół stał się cieniem swojej dawnej chwały. Cemetery Skyline, zespół, który powstał z inspiracji gotyckim rockiem lat 90., podbija serca fanów i krytyków. Supergrupa, złożona z muzyków znanych z najważniejszych formacji metalowych, zaskakuje melancholijnymi brzmieniami, które daleko odbiegają od ich macierzystych zespołów. Pomysł na zespół zrodził się podczas rejsu po Karaibach, a jego

0: Nazwa, inspirowana widokiem cmentarza w Nowym Jorku, idealnie oddaje mroczny klimat ich muzyki. Mimo że początkowo nie planowali koncertować, sukces albumu Nordic Gothic zmusił ich do zmiany planów, a teraz są w trasie po Europie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1029 hektopaskali. Termometry w Toruniu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 15 stopni. Z kolei dla Katowic temperatura będzie wynosić 17 stopni Celsjusza. W Toruniu jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Katowic sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Policja zatrzymała czterech mężczyzn na posesji w Kobyłce, gdzie prowadzono nielegalny demontaż kradzionych samochodów. Trzej Polacy usłyszeli zarzuty paserstwa, a ich działalność miała związek z obywatelami Gruzji, którzy zamawiali części. Na miejscu znaleziono ponad 120 części samochodowych, w tym elementy z Toyota Corolli, skradzionych w Warszawie i okolicach. Zatrzymanym grozi do 5 lat więzienia. W najbliższą sobotę, 30 maja, Warszawa zaprasza na spektakularną paradę łodzi River Lights 2026, która otworzy sezon letni w dzielnicy Wisła. Wydarzenie rozpocznie się po zachodzie słońca, a sercem imprezy będzie bulwar imienia Grzymały Siedleckiego. W paradzie wezmą udział ozdobione i oświetlone łodzie, a za oprawę muzyczną odpowiadać będą Lili Hauser i Fao Sanato. Organizatorzy zachęcają do zajęcia miejsc na mostach, plażach i bulwarach, aby w pełni cieszyć się tym wyjątkowym widowiskiem. 26-letnia Elwa, bohaterka programu Dzień Dobry TVN, opowiedziała o swoim dążeniu do perfekcyjnego wyglądu, które zakończyło się dramatycznie. Zamiast skorzystać z pomocy specjalistów, samodzielnie wstrzykiwała sobie silikon w twarz, co przyniosło nieoczekiwane skutki. Teraz szuka pomocy u lekarza medycyny estetycznej, by naprawić wyrządzone szkody. Elwa podkreśla, że negatywne reakcje otoczenia wynikają z braku tolerancji.
2: Warszawa przeżywa muzyczne szaleństwo dzięki Taco Hemingwayowi, który dwukrotnie wyprzedał PGE Narodowy w ramach trasy Taco Hemingway 2026 Plus Pitch Ur. Tysiące fanów zgromadziło się pod stadionem, tworząc niezapomnianą atmosferę. W związku z koncertami prowadzono zmiany w organizacji ruchu w stolicy, a władze apelują o korzystanie z transportu publicznego, szczególnie drugiej linii metra. Po zakończeniu koncertów uruchomione zostaną dodatkowe kursy tramwajów i autobusów, aby sprawnie rozwieźć uczestników.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W czwartek w Trzcińcu doszło do niebezpiecznego incydentu, gdy 56-letni kierowca Mercedesa wpadł do stawu, regulując radio. Na szczęście mężczyzna wyszedł z tego bez szwanku, choć jego auto musieli wyciągać strażacy. Kierowca został ukarany mandatem w wysokości 500 zł. W Muzeum Narodowym w Krakowie można podziwiać największą w Polsce wystawę polskiej sztuki nowoczesnej i współczesnej. Ekspozycja obejmuje dzieła od końca XIX wieku po współczesność. W tym słynny obraz Olgi Boznańskiej, dziewczynka z chryzantemami, który niedawno wrócił z Japonii. Wystawa prezentuje także prace Jacka Malczewskiego, Witkacego oraz nowoczesne rzeźby, które zaskakują formą i materiałem. To wyjątkowa okazja, by zobaczyć najważniejsze dzieła polskich artystów w jednym miejscu.
1: Rada Miasta Krakowa pozostaje na swoich stanowiskach, ponieważ referendum dotyczące jej odwołania okazało się nieważne z powodu zbyt niskiej frekwencji. Natomiast referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa, Aleksandra Miszalskiego, było ważne i zakończyło się jego odwołaniem. Frekwencja w tym głosowaniu przekroczyła wymagany próg, a większość głosujących opowiedziała się za zmianą na stanowisku prezydenta. Miszalski podziękował mieszkańcom za udział i przyjął decyzję z szacunkiem.
2: Droga do Morskiego Oka została całkowicie zamknięta z powodu remontu nawierzchni. Zamknięcie obowiązuje od 25 do 29 maja i dotyczy odcinka od Łysej Polany do Wodogrzmotów Mickiewicza. Parking na Palenicy Białczańskiej również jest niedostępny. Turyści mogą dotrzeć do schronisk w rejonie Morskiego Oka alternatywną trasą przez Zazadnią lub Wierch Poroniec, co wydłuży wędrówkę o około 2 godziny w każdą stronę.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Ukraiński influencer Andrii Gavrilov wjechał sportową korwettą na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego, łamiąc zakaz poruszania się prywatnymi pojazdami. Początkowo ukarany mandatem w wysokości 100 zł i 8 punktami karnymi, teraz może stanąć przed poważniejszymi konsekwencjami. Policja i Straż Graniczna rozważają uznanie go za osobę niepożądaną, co może skutkować zakazem wjazdu do Polski i strefy Schengen na 5 lat. Gavrilov tłumaczył, że zaufał nawigacji i nie zauważył znaków zakazu. Dziś w sądzie apelacyjnym w Białymstoku zapadnie wyrok w sprawie Alberta G., który w 2023 roku zaatakował nożem troje uczniów w Kadzidle. Prokuratura domaga się 25 lat więzienia, uznając wcześniejszy wyrok 15 lat za zbyt łagodny. Obrona wskazuje na okoliczności łagodzące, jednak biegli nie stwierdzili u oskarżonego choroby psychicznej. Albert G. częściowo przyznał się do winy. Karkonoski Park Narodowy wprowadził siatki wzdłuż szlaków, aby chronić unikalne górskie rośliny przed niszczeniem przez turystów. Decyzja ta wywołała mieszane reakcje, od pochwał po ostre sprzeciwy, a także obawy o bezpieczeństwo dzikich zwierząt. Park podkreśla, że to ostateczne rozwiązanie, mające na celu zachowanie delikatnych ekosystemów dla przyszłych pokoleń. Władze apelują do turystów o przestrzeganie wyznaczonych tras, by nie zagrażać cennym gatunkom roślin.
1: Jezioro Bielawskie, znane jako Polskie Como, przyciąga coraz więcej turystów swoim malowniczym krajobrazem przypominającym włoskie kurorty. Otoczone górami Sowimi, miejsce to oferuje nie tylko piękne widoki, ale także liczne atrakcje, takie jak plażowanie, kajaki i wycieczki rowerowe. Popularność jeziora wzrosła dzięki nowym połączeniom kolejowym, które ułatwiają dojazd do tego urokliwego zakątka Dolnego Śląska.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1029 hektopaskali. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 14 stopni. Z kolei dla Wrocławia temperatura będzie wynosić 15 stopni Celsjusza. W Białymstoku jakość powietrza jest umiarkowana. Jednak dla Wrocławia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Widzew Łódź pokonał Piasta Gliwice 2-1, zapewniając sobie utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie. Bramki dla Widzewa zdobyli Angel Baena i Mariusz Fornalczyk, a dla Piasta trafił Hugo Vallejo. Dzięki temu zwycięstwu oba zespoły pozostają w najwyższej klasie rozgrywkowej, a z ligi spada Lechia Gdańsk po porażce z Termalicą Bruk Bet Nieciecza. Na stadionie w Łodzi zasiadło ponad 17 tysięcy kibiców, którzy świętowali sukces swojej drużyny.
2: Sezon 2025-26 w PKO BP Ekstraklasie zakończył się, a dziś wieczorem odbędzie się Gala Ekstraklasy 2026, podczas której poznamy najlepszych piłkarzy i trenera minionych rozgrywek. Lech Poznań zdobył tytuł Mistrza Polski, a Górnik Zabrze i GK z Katowice zapewnili sobie miejsca w europejskich pucharach. Z ligą pożegnały się Lechia Gdańsk, Arka Gdynia oraz Bruk Bet Termalica Nieciecza. Transmisja gali rozpocznie się o 20 na Kanal Plus Sport. Legia Warszawa zakończyła sezon efektownym zwycięstwem 4-0 nad Motorem, ale mimo serii wygranych nie awansowała do europejskich pucharów. W ostatniej chwili warszawski klub został wyprzedzony przez GKS Katowice, który zremisował z Pogonią. Trener Marek Papszun wyraził zadowolenie z postawy zespołu, podkreślając determinację i walkę do końca. Mimo braku awansu, szkoleniowiec wierzy, że taka postawa stanie się znakiem rozpoznawczym Legii. Lech Poznań zakończył sezon Ekstraklasy remisem 2-2 z Wisłą Płock. Mimo straty gola w końcówce, Kolejosz już wcześniej zapewnił sobie mistrzowski tytuł. Po meczu na stadionie przy Bułgarskiej rozpoczęła się huczna feta, która potrwa do rana. Na trybunach zasiadło ponad 41 tysięcy kibiców.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
2: Na krakowskim rynku odbyło się huczne świętowanie awansu Wisły Kraków do PKO BP Ekstraklasy. Po meczu z Pogonią Siedlce tysiące kibiców i piłkarzy celebrowało sukces w sercu miasta. Mimo problemów z autokarem, zawodnicy dotarli na balkon sukiennic, gdzie przywitali ich entuzjastyczni fani. Stadion przy Rejmonta zapełnił się 30 tysiącami sympatyków, a radość była tak wielka, że kibice wtargnęli na murawę. AS Roma zapewniła sobie miejsce w Lidze Mistrzów, wygrywając 2-0 z Hellas Verona w ostatniej kolejce Serie A. Bramki dla Rzymian zdobyli Daniel Malen i Stefan El Sharawy. Jan Ziółkowski, który wszedł na boisko w drugiej połowie, został skrytykowany przez trenera mimo wygranej. Polak zakończył sezon bez bramek i asyst, a jego pozycja w drużynie wydaje się słabnąć.
1: Iga Świątek awansowała do drugiej rundy Roland Garros po zwycięstwie nad 17-letnią Australijką Emerson Jones. W kolejnym meczu zmierzy się z 20-letnią Czeszką Sarą Bejlek, która pokonała Amerykankę Sloane Stephens. Spotkanie odbędzie się w środę, 27 maja. Świątek, czterokrotna mistrzyni tego turnieju, jest jedną z głównych faworytek do zdobycia tytułu. Dziś na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu zobaczymy troje polskich tenisistów. Iga Świątek, rozstawiona z numerem 3, zagra o godzinie 12 z Emerson Jones, która otrzymała dziką kartę. Około godziny 14 Hubert Hurkacz zmierzy się z Jaume Munarem. Maja Chwalińska po udanych kwalifikacjach zadebiutuje w głównej części turnieju, grając z Qin Wenzheng.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Marta Kostiuk rozpoczęła udział w Roland Garros od zwycięstwa nad Olgą Selchmetewą, ale po meczu emocje wzięły górę. Ukraińska tenisistka zalała się łzami, opowiadając o dramatycznych wydarzeniach w Kijowie, gdzie w wyniku ataku rakietowego zginęły 4 osoby, a 53 zostały ranne. Jedna z rakiet spadła blisko domu jej rodziców. Mimo trudności Kostiuk podkreśliła, że jej myśli są z narodem ukraińskim, a wsparcie rodaków na trybunach było dla niej niezwykle ważne. Dorota Rabczewska, znana jako Doda, z powodzeniem rozwija swoją karierę w branży fitness. Piosenkarka, która kiedyś dominowała na listach przebojów, teraz imponuje swoją sylwetką i planuje udział w prestiżowych zawodach sylwetkowych. Doda organizuje również własny obóz treningowy. Doda Mega Camp, który odbędzie się w lipcu. To wydarzenie ma być połączeniem intensywnych treningów i warsztatów rozwojowych. W mieszkaniu rodziny prezydenta Karola Nawrockiego doszło do interwencji służb ratunkowych po fałszywych zgłoszeniach o pożarze i zagrożeniu życia dzieci. Waldemar Nawrocki, wujek prezydenta i były trener bokserski, ostro skrytykował sytuację, wyrażając zaniepokojenie rosnącą nienawiścią w społeczeństwie. Nawrocki podkreślił, że takie incydenty są dowodem na głębokie podziały w kraju.
1: Wojciech Szczęsny zdecydował się na kontynuację kariery w FC Barcelona na kolejny sezon. Polski bramkarz, pełniący rolę zmiennika Joana Garcia, dobrze odnajduje się w drużynie, mimo że klub zmaga się z nadmiarem bramkarzy. Marc-André Ter Stegen po wypożyczeniu do Giron raczej nie wróci do podstawowego składu, co może wpłynąć na przyszłość kadrową Barcelony. Szczęsny pozostaje w zespole, wspierając Garcie i wzmacniając jedność drużyny.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Maja Chwalińska zaskoczyła świat tenisa, pokonując Qinwen Zheng w pierwszej rundzie French Open. Polka, która wcześniej zmagała się z depresją, triumfowała na paryskich kortach, co zapewniło jej awans do pierwszej setki rankingu WTA. To niezwykłe osiągnięcie jest dowodem jej determinacji i powrotu do formy po trudnym okresie zdrowotnym.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1027 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 17 stopni. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić 18 stopni Celsjusza. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia w 3389 odcinku zaskoczą widzów niesamowitym zwrotem akcji. Lucyna Zwierzchowska, matka Macieja Wilka, ujawni swoje prawdziwe oblicze. W środę, 27 maja o 20.55 na TVP2. Zobaczymy, jak Lucyna i Wilk w zmowie próbują przejąć domy mieszkańców ulicy Zacisznej. Lucyna odegra rolę nieobliczalnej emerytki, atakując Wilka na spotkaniu z mieszkańcami, by odwrócić uwagę od planów budowy drogi. Ich intryga ma na celu zniszczenie rodziny Pyrków. Lucyna, zmęczona grą, zażąda od Wilka ostatecznego rozprawienia się z Pyrkami. To odcinek pełen emocji i napięcia, którego nie można przegapić. Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobyła serca widzów na całym świecie. Już 5 czerwca na antenie TVP2 zostanie wyemitowany 115 odcinek tej emocjonującej historii. W najnowszym epizodzie Hancer postanawia opuścić rezydencję, a Cichan rusza za nią, co prowadzi do zażegnania ich sporu. Tymczasem Cemil odbudowuje relacje z Derią, a Bejza rozpoczyna intrygi przeciwko Hancer. Serial, który zadebiutował w Polsce 20 stycznia, wciąż zaskakuje widzów nowymi zwrotami akcji. Produkcja liczy już 325 odcinków, a nowe wciąż powstają w Turcji. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hancer i Türkseve jako Cichan. Panna Młoda pozostanie z nami na dłużej, dostarczając kolejnych emocji.
0: W 4228 odcinku serialu Pierwsza Miłość czekają nas prawdziwe emocje. Julita, zafascynowana wizją kariery medycznej, podejmuje ryzykowną grę, która może zniszczyć jej związek z Radkiem. Mimo że Radek otworzył przed nią serce i marzył o wspólnej przyszłości, Julita ukrywa przed nim swoje układy z Florianem. Konflikt interesów osiąga punkt kulminacyjny, gdy Julita otrzymuje ofertę, która może otworzyć jej drzwi do wielkiego świata medycyny. Czy Radek będzie w stanie wybaczyć jej nielojalność? Odcinek pełen dramatycznych zwrotów akcji zostanie wyemitowany w poniedziałek, 1 czerwca. Wszystkie odcinki można także oglądać online na Polsat Box Go.
1: W 4229 odcinku serialu Pierwsza Miłość emocje sięgną zenitu. Alan przeżywa trudne chwile, gdy jego syn Kostek z radością oczekuje powrotu Mikołaja do domu. Mimo że Alan jest biologicznym ojcem Kostka, chłopiec nie potrafi nawiązać z nim takiej więzi, jaką ma z Mikołajem. To dla Alana bolesne doświadczenie, które uświadamia mu, co naprawdę jest ważne dla jego syna. Tymczasem Mikołaj opuszcza szpital, co wywołuje mieszane uczucia u Alana, który martwi się o jego gotowość do opieki nad dzieckiem. Odcinek zostanie wyemitowany 2 czerwca na Polsacie. Dla tych, którzy nie mogą obejrzeć go na żywo, dostępny będzie na platformie Polsat Box Go. Serial Pierwsza Miłość od lat przyciąga widzów swoją emocjonującą fabułą i zaskakującymi zwrotami akcji.
0: Pierwsza Miłość wkracza na nowe, dramatyczne tory w odcinku 4229, który zostanie wyemitowany 2 czerwca o godzinie 18 na Polsacie. Paweł, po brutalnej bójce w parku, znów trafi w ręce policji. Szokujące odkrycie, że formalnie nie istnieje, może mieć dla niego tragiczne konsekwencje. Julka, próbując zbliżyć się do ojca, nieświadomie wplącze się w dramatyczne wydarzenia. Spacer z Pawłem i psem Waflem zamieni się w katastrofę, gdy spotkają poprzednich właścicieli psa. Awantura zakończy się bójką, a Paweł zostanie zatrzymany. Dla Julki to bolesne zderzenie z rzeczywistością, a dla Pawła powrót do koszmaru z przeszłości. Czy uda mu się odzyskać tożsamość i wyjść z tego cało?
1: Hotel Paradise i emocjonująca relacja Oliwki i Denisa. Choć ich znajomość w programie była pełna zgrzytów i emocji, po zakończeniu show każde z nich poszło swoją drogą. Oliwka przyznała, że po intensywnym czasie w hotelu potrzebowali chwili dla siebie. Jednak po kilku tygodniach ciszy odnowili kontakt, a Denis odwiedził Oliwkę na majówkę w górach. W międzyczasie Oliwka wyjaśniła swoją relację z Tobiaszem, z którym spędza dużo czasu. Podkreśliła, że łączy ich cenna przyjaźń, a nie romantyczna więź. Wydaje się, że życie po Hotelu Paradise przynosi nowe, ciekawe zwroty akcji.
0: Love is Blind, Polska, zaskoczyło widzów emocjonującymi zwrotami akcji. W finałowym 10 odcinku okazało się, że Julita i Jacek nie zdecydowali się na ślub, kończąc swoją historię przed ołtarzem. Z kolei Daria i Filip przetrwali próbę programu i powiedzieli sobie tak. Podczas spotkania po programie fani dowiedzieli się, że ich małżeństwo trwa, co wzbudziło ciekawość dotyczącą relacji między dawnymi przyjaciółkami, Julitą i Darią. Choć kiedyś były nierozłączne, dziś ich kontakt jest ograniczony. Obie uczestniczki przyznały, że nie mają już bliskiej więzi, ale nie ma między nimi złej krwi. Reality show po raz kolejny pokazało, że emocje z programu mogą wyglądać inaczej w codziennym życiu.
1: Serial Barwy Szczęścia zbliża się do emocjonującego finału sezonu. Ostatni odcinek, numer 3391, zostanie wyemitowany w piątek, 29 maja. Twórcy serialu zaskoczyli fanów, udostępniając ankietę na oficjalnych profilach społecznościowych, w której widzowie mogą decydować o losach bohaterów. To niecodzienne posunięcie wywołało ogromne emocje wśród sympatyków produkcji. Scenarzyści planują uwzględnić sugestie fanów w nowych odcinkach, które pojawią się po wakacjach. Czy ulubione pary zyskają więcej czasu antenowego? Odpowiedź poznamy jesienią, kiedy serial powróci z nowymi historiami. Tymczasem fani z niecierpliwością czekają na finałowe emocje.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Umiarkowane zachmurzenie w Gdańsku z temperaturą 17 stopni. W Poznaniu natomiast zauważymy bezchmurne niebo, a temperatura osiągnie maksymalnie 19 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1029 hektopaskali. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: W Krakowie odbyło się referendum, w wyniku którego Aleksander Miszalski został odwołany ze stanowiska prezydenta miasta. W głosowaniu wzięło udział ponad 176 tysięcy osób, z czego zdecydowana większość opowiedziała się za jego dymisją. Wydarzenie to wywołało burzliwą dyskusję w mediach społecznościowych, w której udział wzięły m.in. dziennikarka Katarzyna Kolenda-Zaleska i posłanka Anna Maria Żukowska. W wyniku eksplozji gazu w kopalni węgla w chińskiej prowincji Shaanxi zginęło co najmniej 82 górników. Do tragedii doszło w piątek, gdy zarząd kopalni ogłosił alarm z powodu rosnącego stężenia tlenku węgla. Pod ziemią znajdowało się 247 pracowników, z których 201 udało się ewakuować. Stan kilkunastu uratowanych jest krytyczny. W Jarosławiu doszło do dramatycznej interwencji policji, która zakończyła się szczęśliwie. W piątek, 22 maja, funkcjonariusze musieli siłowo wejść do mieszkania 75-letniej kobiety, której życie było zagrożone. Dzięki szybkiej reakcji rodziny i zdecydowanemu działaniu policjantów, seniorka została uratowana i przewieziona do szpitala. Policjanci udzielili jej pierwszej pomocy do czasu przybycia karetki. 32-letni mieszkaniec Łomży został tymczasowo aresztowany za brutalne pobicie na jednym z miejskich osiedli. Do zdarzenia doszło 24 maja, a mężczyzna, znany już policji, miał przy sobie niebezpieczne narzędzia. Świadkowie wskazali go jako jednego z napastników, co pozwoliło na postawienie mu zarzutów. Grozi mu teraz do 8 lat więzienia.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dzień Matki w Polsce obchodzony jest 26 maja, który w tym roku przypada na wtorek. Święto to ma charakter świecki i nie jest dniem wolnym od pracy, więc instytucje i sklepy będą otwarte. Tradycyjnie świętowanie odbywa się w gronie rodzinnym, z laurkami od dzieci i kwiatami dla mam. W innych krajach, jak Wielka Brytania czy Meksyk, Dzień Matki może mieć silniejsze powiązania z religią.
0: Najnowszy raport Instytutu Badań Polster pokazuje, że brak potomstwa wśród Polek rzadko wynika z wygodnictwa. Aż 56% kobiet poniżej 35 roku życia i 40% w wieku od 36 do 49 lat deklaruje chęć posiadania dzieci, ale napotyka na liczne przeszkody, takie jak brak odpowiedniego partnera czy obawy finansowe. Społeczna presja i stereotypy sprawiają, że wiele z nich czuje się gorzej traktowane. A majowe święto Dnia Matki staje się dla nich trudnym doświadczeniem. Eksperci podkreślają, że bezdzietność to nie wybór, lecz często wynik złożonych barier.
2: Drzewko bonsai w ogrodzie może całkowicie odmienić przestrzeń, nadając jej unikalny charakter. Uprawa bonsai na zewnątrz nie jest trudna, wymaga jedynie regularności i uwagi. Kluczowe jest dobranie odpowiedniego gatunku, który dobrze znosi zmienne warunki atmosferyczne. Bonsai, rozwijając się w rytmie pór roku, staje się dynamiczną dekoracją, a jego pielęgnacja może być relaksującym doświadczeniem.
0: Skrzydłokwiat, popularnie nazywany lilią pokoju, to roślina ceniona za zdolność do oczyszczania powietrza i dekoracyjne białe kwiaty. Aby wspomóc jej kwitnienie, można użyć domowych metod, takich jak nawóz z aspiryny czy woda z dodatkiem soku z cytryny. Warto pamiętać, że skrzydłokwiat jest toksyczny, dlatego powinien być trzymany z dala od dzieci i zwierząt. Roślina ta wymaga umiarkowanego podlewania i rozproszonego światła, by rozwijać się zdrowo.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Coraz więcej osób w Polsce stara się obniżać rachunki za prąd, korzystając z nocnych taryf. Popularnym rozwiązaniem jest włączanie pralki w godzinach wieczornych lub nocnych, co może prowadzić do konfliktów z sąsiadami i grozi mandatem do 500 zł. Przepisy dotyczące ciszy nocnej obejmują godziny od 22 do 6, a hałas generowany przez pralki może być szczególnie uciążliwy w budynkach z cienkimi ścianami. Aby uniknąć problemów, warto stosować maty wygłuszające lub planować pranie tak, by kończyło się przed ciszą nocną.
2: Wiosna 2026 to czas wielkiego powrotu jeansu, który dominuje w modzie w formie total looków i oversize'owych fasonów. Projektanci stawiają na różnorodność krojów i odcieni, zachęcając do tworzenia warstwowych zestawów, które łączą wygodę z aktualnymi trendami. Małgorzata Rozenek-Majdan doskonale ilustruje ten trend, prezentując stylizacje, które łączą denim z codziennym luzem i elegancją. Jeans, dzięki swojej uniwersalności, jest kluczowym elementem wiosennej garderoby, oferując szerokie możliwości stylizacyjne. Dominika Chorosińska ponownie wspiera akcję charytatywną Łatwoganga, który jedzie rowerem przez Polskę, zbierając pieniądze na leczenie 8-letniego Maxa. Chłopiec cierpi na dystrofię mięśniową Duchena, a celem zbiórki jest 12 milionów złotych. Dotychczas udało się zebrać ponad 8,2 miliona złotych. Chorosińska, mimo wcześniejszych kontrowersji, aktywnie nagłaśnia tę inicjatywę.
0: Marta Nawrocka, pierwsza dama Polski, znana jest z elegancji i subtelnego wpływu w życiu publicznym. Jako zodiakalna ryba charakteryzuje się wrażliwością i życiową mądrością, co czyni ją wsparciem emocjonalnym dla męża w stresującym świecie polityki. Nawrocka dba o głęboką więź w małżeństwie, oferując bezwarunkowe wsparcie i tworząc dom pełen ciepła. Jej styl, pełen klasy i wdzięku, jest przemyślany i zgodny z najnowszymi trendami.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1028 hektopaskali. W Krakowie temperatura wyniesie 16 stopni, z wiatrem z prędkością 5 metrów na sekundę. Dla Szczecina przewidywana temperatura to też 16 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Maria Rażuch-Prokop, była żona Marcina Prokopa, zaskoczyła wszystkich na weselu w Tajlandii, pojawiając się w sukience, która więcej odkrywała niż na Marcina Prokopa.

0: edycji. Znów błyszczy dzięki cyfrowej renowacji jej występu, który trafił do sieci. Tymczasem Europejska Unia Nadawców desperacko poszukuje zaginionych nagrań z pierwszych finałów, licząc na cud w postaci prywatnych kolekcji. A na horyzoncie już majaczy 71. edycja w Bułgarii, gdzie Sofia walczy o miano gospodarza.
1: Edyta Górniak, znana z wielkich scen, postanowiła kiedyś zająć się nieco mniejszymi sprawami – psimi budami. Wzruszona losem zwierząt Violetty Villas, z własnej kieszeni sfinansowała budowę schronień dla czworonogów. Okazuje się, że gwiazdy potrafią nie tylko śpiewać, ale i budować budy. Villas była zachwycona, a psy w końcu miały gdzie mieszkać. Kto by pomyślał, że muzyka i budownictwo mogą iść w parze? Filip Heiser i jego młodsza partnerka znów na językach. Tym razem para została przyłapana w krakowskiej restauracji, a zdjęcie z ich wizyty szybko obiegło internet. Różnica wieku między zakochanymi wciąż budzi emocje, ale oni zdają się tym nie przejmować, ciesząc się wspólnym czasem. Czyżby nowa miłość prezentera miała przetrwać próbę czasu mimo medialnego szumu? Czas pokaże. Kult wraca na scenę z Hukiem. Po pamiętnym występie w Zielonej Górze, gdzie Kazik Staszewski zaskoczył wszystkich swoją formą, zespół zagrał pierwszy koncert od 5 miesięcy w Bydgoszczy. Kazik, po walce z problemami zdrowotnymi, znów stanął na czele formacji, a publiczność była zachwycona. Przed Kultem intensywne lato koncertowe, w tym udział w męskim graniu, gdzie zespół pokaże, że wciąż ma rockową moc. Liber i Sylwia Grzeszczak, choć już nie są małżeństwem, nadal tworzą muzyczne hity, które przynoszą im niemałe zyski. Liber, z dumą nazywany królem ZAX-u, przyznaje, że to właśnie piosenki Sylwii zapewniają mu finansowy komfort. Ich współpraca to prawdziwa klasyka polskiego popu, a ich przeboje, jak Co z nami będzie, wciąż królują na listach przebojów. Rozstanie? Dla nich to tylko nowy rozdział w księdze sukcesów.
0: Sebastian Karpiel-Bułecka zaskoczył internautów, publikując nagranie z pierwszej Komunii Świętej w Kościelisku, które przyciągnęło uwagę nie celebryckim blichtrem, lecz góralską oprawą. Internauci szybko pomylili uroczystość z komunią jego syna, co muzyk musiał sprostować. Jednak to nie zamieszanie wokół tożsamości dziecka, lecz autentyczność i tradycja Podhala wywołały największe emocje. Okazuje się, że w dobie mediów społecznościowych prawdziwe korzenie wciąż potrafią zrobić wrażenie. Kaleb Szomo, frontman zespołu Beartooth, zaskoczył świat swoim coming outem, ogłaszając, że jest gejem. Co ciekawe, muzyk od 14 lat jest żonaty, a jego żona Fleur wyraziła pełne wsparcie, choć przyznała, że jej świat właśnie się zawalił. Kaleb, znany z metalcore'owych brzmień, podzielił się swoją walką z demonami, a Fleur zdradziła, jak trudne było dla niej ukrywanie problemów w ich związku. Teraz oboje skupiają się na nowym rozdziale życia, a fani z niecierpliwością czekają na nową płytę Beartooth – Pure Ecstasy.
1: Świat muzyki rockowej pogrążył się w żałobie. Dick Parry, saksofonista, którego dźwięki wzbogaciły największe hity Pink Floyd, odszedł w wieku 83 lat. David Gilmour, jego przyjaciel i współpracownik, podzielił się tą smutną wiadomością, przypominając, że Parry był nie do podrobienia. Jego saksofonowe partie w utworach takich jak Shine On You Crazy Diamond czy Money pozostaną nieśmiertelne, choć sam muzyk już dołączył do wielkiej orkiestry w niebie. Phil Collins, legenda rocka, trafił do Rock and Roll Hall of Fame jako artysta solowy. Choć zdrowie nie pozwala mu już na występy, nie wyklucza powrotu do studia. W wywiadzie dla BBC przyznał, że odrzucił propozycję występu na gali. Ale kto wie, może jeszcze kiedyś zaskoczy fanów. Collins, mimo problemów zdrowotnych, wciąż myśli o nowej muzyce i powrocie na scenę. W latach 60. FBI postanowiło rozwiązać zagadkę rockowego przeboju Louie Louie zespołu The Kingsmen. Rodzice wpadli w panikę, przekonani, że niewyraźny śpiew kryje obsceniczne treści. Po 31 miesiącach śledztwa i 119 stronach raportu agenci musieli przyznać, że tekst jest po prostu niezrozumiały. Ironią losu jest fakt, że prawdziwe przekleństwo wykrzyczane przez perkusistę umknęło ich uwadze. To tylko dowód na to, że czasem nawet najpoważniejsze instytucje mogą się potknąć o własne sznurowadła. Linda Perry, legendarna liderka czterech Non-Blondes, nie przebiera w słowach i ostro krytykuje Green Day za niedoszłą współpracę. Miała produkować następcę kultowego American Idiot, ale wszystko zepsuła Courtney Love, zdradzając plany. Fani zespołu nie byli zachwyceni, a Billy Joe Armstrong, jak twierdzi Perry, przestraszył się hejtu i przestał odbierać telefony. Perry nie kryje rozczarowania i uważa, że album, który nigdy nie powstał, mógłby roznosić system.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Katowice to miasto przywita nas temperaturą 16 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 4 metry na sekundę. W Toruniu natomiast termometry podobnie pokażą 16 stopni, a wiatr zachodni osiągnie maksymalnie 6 metrów na sekundę. W Katowicach jakość powietrza jest dobra, jednak dla Torunia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. W piątek, 29 maja, warszawskie ZOO zaprasza na 19 urodziny Hugona, hipopotama nilowego. W programie pokazowe karmienie, opowieści opiekunów oraz konkursy z nagrodami. Uczestnicy mogą przynieść prezenty dla Hugona, takie jak naturalne musy owocowe czy suszone płatki kwiatów. Wydarzenie odbędzie się przy hipopotamiarni w godzinach od 12 do 13.
1: PGE Narodowy w Warszawie stał się epicentrum rapowego szaleństwa dzięki koncertowi Taco Hemingwaya. W ramach trasy 2026 raper zgromadził komplet publiczności, a bilety wyprzedały się błyskawicznie. W związku z wydarzeniem wprowadzono zmiany w komunikacji miejskiej, a druga linia metra okazała się najwygodniejszym środkiem transportu. Dodatkowe autobusy i tramwaje pomogą w sprawnym powrocie uczestników po koncercie.
0: 26-letnia Elwa z Polski opowiedziała w programie Dzień Dobry TVN o swojej niebezpiecznej przygodzie z samodzielnym strzykiwaniem silikonu w twarz. Chcąc wyglądać jak gwiazdy z Instagrama, zdecydowała się na ten krok bez konsultacji z lekarzem. Teraz, pod opieką chirurga plastycznego i psychiatry, próbuje naprawić skutki swoich działań. Elwa podkreśla, że jej historia jest przestrogą dla innych, a także zwraca uwagę na nietolerancję wobec osób o nietypowym wyglądzie w Polsce. W Warszawie doszło do niebezpiecznego incydentu drogowego. Pijany 24-latek, prowadząc Toyotę, potrącił rowerzystkę i rozpoczął ucieczkę, ignorując wezwania służb do zatrzymania. Jego rajd zakończył się kolizją z innym samochodem i autobusem przy rondzie Waszyngtona. Kierowca miał ponad 1,7 promila alkoholu we krwi i przy sobie mefedron.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Krakowie mieszkańcy zdecydowali o przyszłości lokalnych władz. Rada miasta pozostaje na stanowisku, ponieważ frekwencja w głosowaniu nad jej rozwiązaniem była zbyt niska. Natomiast prezydent Aleksander Miszalski został odwołany, gdyż odpowiednia liczba krakowian wzięła udział w referendum. Miszalski podziękował mieszkańcom za mobilizację i zaakceptował ich decyzję. W Krakowie tysiące fanów Wisły Kraków świętowały awans drużyny do Ekstraklasy. Niestety, radosne obchody zakończyły się dramatycznym wypadkiem, w którym 11-letnia dziewczynka doznała obrażeń głowy wskutek wybuchu petardy. Policja bada okoliczności zdarzenia, analizując nagrania z monitoringu i przesłuchując świadków. Incydent ponownie wywołał dyskusję na temat bezpieczeństwa podczas masowych imprez. Tatrzański Park Narodowy ogłosił zamknięcie trasy do Morskiego Oka od 25 do 29 maja z powodu remontu nawierzchni. W tym czasie nie będzie możliwy ruch pieszy ani pojazdów na odcinku od Łysej Polany do Wodogrzmotów Mickiewicza. Parking na Palenicy Białczańskiej również pozostanie zamknięty. Turyści mogą skorzystać z alternatywnej trasy przez Zazadnią lub Wierch Poroniec, co wydłuży wycieczkę o około 2 godziny.
1: Ukraiński influencer Andriy Gawryliw wjechał sportową korwetą na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego, łamiąc zakaz wjazdu prywatnych pojazdów. Początkowo ukarany mandatem, teraz może stanąć przed poważniejszymi konsekwencjami, w tym zakazem wjazdu do Polski i strefy Schengen. Gawryliw tłumaczy, że zaufał nawigacji i nie zauważył znaków zakazu. Policja prowadzi dalsze działania w tej sprawie.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W niedzielny poranek nad Zalewem Rybnickim doszło do poważnego wypadku. 30-letni mężczyzna doznał urazu kręgosłupa po skoku na główkę do płytkiej wody. Na miejsce wezwano służby ratunkowe, w tym śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Policja przypomina o niebezpieczeństwie skoków do nieznanej lub płytkiej wody, które mogą prowadzić do trwałego kalectwa. Jutro w Szczecinie odbędzie się konferencja poświęcona współpracy instytucji wspierających osoby z niepełnosprawnościami. Organizatorem jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego. W programie znajdą się prezentacje programów, dyskusje o likwidacji barier oraz nowoczesnych technologiach wspomagających. Wydarzenie rozpocznie się o 9:45 w sali konferencyjnej Delfin. 27 lat temu zaginął 15-letni Łukasz Sas, który opuścił ośrodek szkolno-wychowawczy w Śliwinie Pomorskim i nigdy nie wrócił do domu. Jego matka, Dorota Bubel, nieustannie apeluje o pomoc w odnalezieniu syna, żyjąc nadzieją, że jeszcze go usłyszy. Sprawa Łukasza została przypomniana w ramach kampanii #ZaginioneNieZapomniane, która ma na celu pamięć o zaginionych dzieciach. Policja i Fundacja Itaka wciąż poszukują informacji mogących pomóc w rozwiązaniu tej tajemnicy.
1: W Bystrzycy Kłodzkiej doszło do tragicznego zabójstwa na osiedlu szkolnym. 72-letni mężczyzna jest oskarżony o zamordowanie swojej byłej żony, z którą nadal mieszkał. Motywem zbrodni były ciągłe kłótnie o sprzątanie. Prokuratura skierowała akt oskarżenia do sądu, a mężczyźnie grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.
2: Słuchacie Radia Super Ekspres.
1: Jezioro Bielawskie, znane jako polskie Como, przyciąga coraz więcej turystów swoim malowniczym położeniem u stóp gór Sowi. Mimo że jest to sztuczny zbiornik, jego turkusowa woda i górskie otoczenie przypominają włoskie jeziora. Popularność tego miejsca rośnie, a nowa infrastruktura kolejowa, która ruszy w połowie czerwca, ułatwi dojazd do tego urokliwego zakątka Dolnego Śląska.
2: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Białegostoku przewidywana temperatura wynosi 13 stopni, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. Dla Wrocławia zaś termometry pokażą 18 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 5 metrów na sekundę. W Białymstoku jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Wrocławia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Rynek nieruchomości luksusowych w Polsce wchodzi na nowy poziom z segmentem Ultra Luxury na czele. Apartamenty te oferują nie tylko prestiżowe lokalizacje, ale także udogodnienia przypominające luksusowe hotele, takie jak prywatne windy, strefy wellness czy usługi concierge. Ceny takich mieszkań w Warszawie mogą sięgać nawet 80 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Trend ten rozwija się również w innych dużych miastach, takich jak Kraków, Gdańsk czy Wrocław. Mimo wysokich cen dla najbogatszych klientów kluczowe są unikalność i dostęp do ekskluzywnych usług. W Warszawie w 2025 roku sprzedano 27 takich apartamentów, a w pierwszych miesiącach 2026 roku kolejne 12.
2: Utrzymanie psa lub kota w 2026 roku stało się poważnym wyzwaniem finansowym dla wielu właścicieli. Miesięczne wydatki na pupila mogą sięgać od 150 zł dla kota do ponad 1000 zł dla dużego psa. Koszty obejmują nie tylko karmę, ale także wizyty u weterynarza, które mogą gwałtownie wzrosnąć w przypadku nagłych chorób. Właściciele coraz częściej sięgają po ubezpieczenia dla zwierząt, aby zminimalizować ryzyko wysokich rachunków. Eksperci podkreślają, że zwierzę to zobowiązanie na lata, a koszty jego utrzymania są stałym elementem domowego budżetu. Wzrost cen wynika z drożejących surowców, usług weterynaryjnych oraz rosnących oczekiwań właścicieli wobec jakości opieki nad zwierzętami. System kaucyjny w Polsce, działający od października zeszłego roku, stał się nie tylko narzędziem ochrony środowiska, ale i sposobem na dodatkowy zarobek. W Krakowie padł rekord, gdy klient oddał prawie 5 tysięcy butelek i puszek, przekazując uzyskane 2431,50 zł na cele charytatywne. Osoby regularnie oddające duże ilości opakowań mogą być uznane za przedsiębiorców i zobowiązane do płacenia podatków. Zbieranie własnych opakowań nie jest opodatkowane, ale zbieranie cudzych może być traktowane jako dochód. System obejmuje plastikowe butelki, metalowe puszki i szklane butelki wielokrotnego użytku, a do zwrotu nie jest potrzebny paragon.
1: Przed siedzibą Dino Polska w Krotoszynie rozpoczął się 3-dniowy protest pracowników i związkowców. Manifestacja potrwa do środy i będzie prowadzona przez całą dobę. Organizatorzy domagają się lepszych warunków pracy, w tym zmniejszenia presji i ograniczenia monitoringu. Na miejscu powstało miasteczko namiotowe, a w proteście bierze udział około 200 osób z całego kraju. Policja ostrzega przed poważnymi utrudnieniami na drodze krajowej numer 36, szczególnie na wjeździe do Krotoszyna. Kierowcy powinni zachować ostrożność i rozważyć objazdy. ZUS planuje wprowadzenie rewolucyjnych zmian dla wcześniejszych emerytów i rencistów. Powstanie specjalny kalkulator online, który pomoże seniorom sprawdzić, ile mogą dorobić bez ryzyka zawieszenia świadczenia. Nowe przepisy uproszczą system, eliminując konieczność samodzielnego dostarczania dokumentów do ZUS. Limity zarobkowe będą ustalane raz na rok, co ma zakończyć stres związany z ich kwartalnymi zmianami. Reforma obejmie także renty socjalne i świadczenia przedemerytalne, a jej wdrożenie planowane jest na 1 stycznia 2020. Roku. Koszt wprowadzenia zmian to ponad 37 milionów złotych. Fabryka pojazdów ciężkich w Awadi w Indiach ogłosiła wyprodukowanie tysięcznego czołgu T-90 Bhishma. To ważny krok w kierunku samowystarczalności Indii w produkcji zaawansowanego sprzętu wojskowego. Program produkcji czołgów T-90 rozpoczął się w 2006 roku, a obecnie ponad 80% komponentów jest produkowanych lokalnie. T-90 Bhishma w najnowszej wersji MK3 różni się od rosyjskiego pierwowzoru i jest wyposażony w nowoczesne systemy kierowania ogniem oraz ochrony. Indie, posiadając jedne z największych sił pancernych w Azji, stawiają na dalszy rozwój i modernizację, by sprostać nowym wyzwaniom. Sukces programu T-90 wzmacnia pozycję Indii na globalnym rynku zbrojeniowym. Marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych rozpoczęła realizację ambitnego planu budowy nowej generacji pancerników typu TRAM. Te ogromne jednostki, napędzane 2 reaktorami jądrowymi, mają zrewolucjonizować potęgę morską USA. Kluczowym elementem projektu jest modułowa strategia budowy z finalnym montażem w stoczni Newport News Shipbuilding. Pierwszy z 15 planowanych pancerników, USS Defiant, ma wejść do służby w 2036 roku. Cały program, którego koszt szacuje się na ponad 217 miliardów dolarów, budzi jednak obawy o wydolność amerykańskiego przemysłu stoczniowego. Krytycy zastanawiają się również nad skutecznością tak kosztownych jednostek w obliczu współczesnych wyzwań strategicznych. CSG Polska, część międzynarodowej grupy kapitałowej CSG, zakończyła przejęcie firmy Domar MS, znanego producenta okablowania i komponentów dla przemysłu obronnego, lotniczego i kosmicznego. To pierwsza taka inwestycja CSG w Polsce, mająca na celu wzmocnienie krajowej bazy przemysłowej i technologicznej. Planowane jest zwiększenie zatrudnienia w Domar MS do 300 osób jeszcze w tym roku oraz ekspansja na rynki zagraniczne. Przejęcie ma również na celu umocnienie pozycji Polski w europejskim łańcuchu dostaw dla przemysłu obronnego. Domar MS z doświadczeniem w branży kablowej zyska nowe możliwości dzięki włączeniu w globalne łańcuchy dostaw grupy CSG.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1026 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 16 stopni. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić 18 stopni Celsjusza. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia w 3389 odcinku zaskoczą widzów niesamowitym zwrotem akcji. Lucyna Zwierzchowska, matka Macieja Wilka, ujawni swoje prawdziwe oblicze. W środę, 27 maja o 20.55 na TVP2. Zobaczymy, jak Lucyna i Wilk w zmowie próbują przejąć domy mieszkańców ulicy Zacisznej. Lucyna odegra rolę nieobliczalnej emerytki, atakując Wilka na spotkaniu z mieszkańcami, by odwrócić uwagę od planów budowy drogi. Ich intryga ma na celu zniszczenie rodziny Pyrków. Lucyna, zmęczona grą, zażąda od Wilka ostatecznego rozprawienia się z Pyrkami. To odcinek pełen emocji i napięcia, którego nie można przegapić. Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobyła serca widzów na całym świecie. Już 5 czerwca na antenie TVP2 zostanie wyemitowany 115 odcinek tej emocjonującej historii. W najnowszym epizodzie Hancer postanawia opuścić rezydencję, a Cichan rusza za nią, co prowadzi do zażegnania ich sporu. Tymczasem Cemil odbudowuje relacje z Derią, a Bejza rozpoczyna intrygi przeciwko Hancer. Serial, który zadebiutował w Polsce 20 stycznia, wciąż zaskakuje widzów nowymi zwrotami akcji. Produkcja liczy już 325 odcinków, a nowe wciąż powstają w Turcji. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hancer i Türkseve jako Cichan. Panna Młoda pozostanie z nami na dłużej, dostarczając kolejnych emocji. Jak miłość znowu zaskakuje. W finale obecnego sezonu, który widzowie zobaczą już dziś, 25 maja, Artur Rogowski zdradza Marysię z młodą lekarką Joanną. To nie jednorazowy skok w bok, a początek burzliwego romansu, który wstrząśnie całą grabiną. Jesienią, w nowym sezonie, Marysia dowie się o zdradzie, a Artur stanie przed trudnym wyborem. Żona czy kochanka? Joanna nie zamierza się poddać i zrobi wszystko, by zatrzymać Artura przy sobie. Historia zdrady Rogowskiego powtarza się, przypominając dramat sprzed lat z Teresą. Czy Marysia wybaczy Arturowi po raz kolejny? Emocje sięgają zenitu, a fani nie mogą się doczekać, co przyniesie przyszłość.
0: Serial Pierwsza Miłość zbliża się do emocjonującego finału przed wakacjami. Ostatni odcinek obecnego sezonu zostanie wyemitowany przez Polsat już w piątek, 12 czerwca. To wcześniej niż w ubiegłym roku, kiedy to sezon zakończył się 20 czerwca. Widzowie mogą spodziewać się mocnych wrażeń, zwłaszcza po powrocie Pawła Krzyżanowskiego, który po latach spędzonych w kolumbijskim więzieniu La Corona wrócił do życia bohaterów. Ostatnie miesiące przyniosły wiele dramatycznych zwrotów akcji, które z pewnością zostaną podsumowane w finałowym odcinku. Na razie nie wiadomo, kiedy serial powróci po wakacyjnej przerwie, ale można przypuszczać, że nowe odcinki pojawią się we wrześniu. Fani muszą uzbroić się w cierpliwość, bo zakończenie sezonu zapowiada się naprawdę mocno. Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. Pierwsza miłość wkracza na nowe, dramatyczne tory w odcinku 4229, który zostanie wyemitowany 2 czerwca o godzinie 18 na Polsacie. Paweł, po brutalnej bójce w parku, znów trafi w ręce policji. Szokujące odkrycie, że formalnie nie istnieje, może mieć dla niego tragiczne konsekwencje. Julka, próbując zbliżyć się do ojca, nieświadomie wplącze się w dramatyczne wydarzenia. Spacer z Pawłem i psem Waflem zamieni się w katastrofę, gdy spotkają poprzednich właścicieli psa. Awantura zakończy się bójką, a Paweł zostanie zatrzymany. Dla Julki to bolesne zderzenie z rzeczywistością, a dla Pawła powrót do koszmaru z przeszłości. Czy uda mu się odzyskać tożsamość i wyjść z tego cało?
1: Hotel Paradise i emocjonująca relacja Oliwki i Denisa. Choć ich znajomość w programie była pełna zgrzytów i emocji, po zakończeniu show każde z nich poszło swoją drogą. Oliwka przyznała, że po intensywnym czasie w hotelu potrzebowali chwili dla siebie. Jednak po kilku tygodniach ciszy odnowili kontakt, a Denis odwiedził Oliwkę na majówkę w górach. W międzyczasie Oliwka wyjaśniła swoją relację z Tobiaszem, z którym spędza dużo czasu. Podkreśliła, że łączy ich cenna przyjaźń, a nie romantyczna więź. Wydaje się, że życie po Hotelu Paradise przynosi nowe, ciekawe zwroty akcji.
0: Love is Blind, Polska, zaskoczyło widzów emocjonującymi zwrotami akcji. W finałowym 10 odcinku okazało się, że Julita i Jacek nie zdecydowali się na ślub, kończąc swoją historię przed ołtarzem. Z kolei Daria i Filip przetrwali próbę programu i powiedzieli sobie tak. Podczas spotkania po programie fani dowiedzieli się, że ich małżeństwo trwa, co wzbudziło ciekawość dotyczącą relacji między dawnymi przyjaciółkami, Julitą i Darią. Choć kiedyś były nierozłączne, dziś ich kontakt jest ograniczony. Obie uczestniczki przyznały, że nie mają już bliskiej więzi, ale nie ma między nimi złej krwi. Reality show po raz kolejny pokazało, że emocje z programu mogą wyglądać inaczej w codziennym życiu.
1: Serial Barwy Szczęścia zbliża się do emocjonującego finału sezonu. Ostatni odcinek, numer 3391, zostanie wyemitowany w piątek, 29 maja. Twórcy serialu zaskoczyli fanów, udostępniając ankietę na oficjalnych profilach społecznościowych, w której widzowie mogą decydować o losach bohaterów. To niecodzienne posunięcie wywołało ogromne emocje wśród sympatyków produkcji. Scenarzyści planują uwzględnić sugestie fanów w nowych odcinkach, które pojawią się po wakacjach. Czy ulubione pary zyskają więcej czasu antenowego? Odpowiedź poznamy jesienią, kiedy serial powróci z nowymi historiami. Tymczasem fani z niecierpliwością czekają na finałowe emocje.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Umiarkowane zachmurzenie w Gdańsku z temperaturą 17 stopni. W Poznaniu natomiast zauważymy bezchmurne niebo, a temperatura osiągnie maksymalnie 18 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1028 hektopaskali. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła druga. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: W Krakowie zakończyło się referendum, w wyniku którego prezydent miasta Aleksander Miszalski został odwołany. Frekwencja wyniosła niecałe 30%, co czyni głosowanie ważnym. Politycy PiS, w tym Przemysław Czarnek, przedstawiają ten wynik jako początek ogólnopolskich zmian politycznych, nazywając Miszalskiego Tuskiem krakowskim. Dla PiS to szansa na zbudowanie narracji o zmianie nastrojów społecznych w całym kraju. W Helsinkach doszło do pożaru nowego bloku mieszkalnego w dzielnicy Kalasatama, który zniszczył 62 mieszkania. Przyczyną tragedii był grill pozostawiony na balkonie przez jednego z lokatorów. Na szczęście wszyscy mieszkańcy zdołali się ewakuować i nikt nie ucierpiał. Obecnie budynek nie nadaje się do zamieszkania, a przyszłość lokatorów pozostaje niepewna. W Parku Narodowym Krugera w Republice Południowej Afryki doszło do tragicznego zdarzenia. Ciała 71-letniego Ernsta i 73-letniej Diny Marait, turystów z Mossel Bay, odnaleziono w rzece pełnej krokodyli. Para została brutalnie zamordowana, a ich samochód zaginął. Policja bada różne wersje wydarzeń, w tym możliwość, że małżeństwo natknęło się na kłusowników.
1: W Demokratycznej Republice Konga trwa dramatyczna sytuacja związana z epidemią eboli. Wschodnie regiony kraju doświadczają ataków na szpitale, gdzie przebywają chorzy, a także dochodzi do podpaleń i strzelanin. Konflikty wywołuje decyzja władz o przeprowadzaniu pogrzebów bez udziału rodzin, co stoi w sprzeczności z lokalnymi tradycjami. Liczba podejrzewanych przypadków eboli wzrosła do ponad 900, a Światowa Organizacja Zdrowia ocenia ryzyko epidemii w regionie jako bardzo wysokie.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Brighton doszło do tragicznego odkrycia, gdy z morza wyłowiono ciała trzech sióstr: Jane, Christiny i Rebeki. Policja bada przyczyny ich śmierci, wykluczając na razie udział osób trzecich. Rodzina prosi o pomoc w rozwikłaniu zagadki, jednocześnie dementując medialne spekulacje. Tragedia przypomina o śmierci ich matki sprzed 16 lat, co wywołuje dodatkowe emocje.
1: Z okazji Dnia Matki w 2026 roku warto postawić na oryginalne prezenty, które zapewnią mamom chwilę relaksu i odpoczynku. Popularne są maty do akupresury, jedwabne poszewki na poduszki oraz masujące urządzenia z funkcją podgrzewania. Dla mam ceniących sentymentalne upominki idealne będą spersonalizowane fotoksiążki czy biżuteria z ukrytym przekazem. Alternatywą mogą być przeżycia, takie jak voucher na dzień w spa czy bilet na wydarzenie kulturalne.
0: Walka z kretami w ogrodzie nie musi być trudna ani drastyczna. Skuteczne metody opierają się na wykorzystaniu naturalnej wrażliwości tych zwierząt na zapachy i dźwięki. Intensywne aromaty, takie jak czosnek czy olejek rycynowy, oraz dźwiękowe odstraszacze mogą skutecznie zniechęcić krety do pozostania. Kluczem do sukcesu jest konsekwencja i cierpliwość w stosowaniu tych prostych, ekologicznych rozwiązań.
1: Sieć drogerii Rossmann oferuje teraz kultową wodę toaletową Calvin Klein CKIN2U w wyjątkowo niskiej cenie 79,99 zł. Ta letnia kompozycja zapachowa, łącząca aromaty wanilii, grejpfruta i orchidei, jest dostępna w pojemności 100 ml. Promocja trwa do 2 czerwca, więc warto się pospieszyć, by skorzystać z tej okazji. To idealny wybór na nadchodzące ciepłe dni.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wiosna i lato to czas, gdy chętnie spędzamy czas na świeżym powietrzu. Jednak muchy mogą zepsuć ten relaks. Zamiast sięgać po chemiczne środki, warto posadzić rośliny, które naturalnie odstraszają te owady. Lawenda, mięta, bazylia czy pelagonie. To tylko niektóre z nich, które nie tylko pięknie wyglądają, ale i skutecznie ograniczają obecność much. Dzięki nim można cieszyć się spokojem na balkonie czy w ogrodzie. Czarne ubrania, choć eleganckie i uniwersalne, często tracą intensywny kolor po praniu. Przyczyną jest zbyt wysoka temperatura, niewłaściwe detergenty i intensywne wirowanie. Aby zachować głęboką czerń, warto dodać do prania 2 łyżeczki soli kuchennej i ustawić pralkę na 30 stopni. Połączenie tego triku z praniem w niższej temperaturze i stosowaniem środków do ciemnych tkanin pomoże utrzymać ubrania w dobrym stanie na dłużej.
0: Daniel Nawrocki, syn prezydenta, i jego dziewczyna Magdalena pojawili się razem na weselu, wzbudzając zainteresowanie swoim wyglądem. Magdalena, znana z aktywności w mediach społecznościowych i zainteresowania modelingiem, zaprezentowała się w długiej sukni.